0: Widzisz, że dzieje się coś interesującego. Jesteś świadkiem ciekawych wydarzeń. W pracy, w szkole, na ulicy albo na koncercie. Masz kamerę albo choćby telefon komórkowy. Nakręć to i podziel się z nami swoim wideo. www.lk.tv. To lokalny kanał wideo Radia LK. lk.tv.
1: Na zegarach jest 6.
2: Będą wnioski do prokuratury po zajściach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Areszt dla podejrzanego o plany zamachu na premiera. Szykuje się rewolucja w powiadamianiu o zagrożeniach. Ewelina Walczak. Przed Trybunałem Konstytucyjnym zostały zatrzymane 3 osoby. Wobec wielu będą wnioski do prokuratury za skandaliczne zachowanie wobec policjantów i sędziów Trybunału, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dodał, że jego resort przyznał ochronę SOP 2 sędziom Trybunału. Wczoraj przed siedzibą TK doszło do przepychanek zgromadzonych tam manifestantów, m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej, z policją. Sytuacja była związana ze ślubowaniem Macieja Berka, który we wrześniu został wybrany na sędziego Trybunału. Konstytucyjnego. Protestujący próbowali m.in. blokować mu wejście do siedziby Trybunału. W związku z napięciami wokół Trybunału prezydent odwołał zaplanowaną na dziś wizytę w Słowenii. Jest 2-miesięczny areszt dla 66-latka podejrzanego o przygotowanie zamachu na premiera i szefa MON. We wtorek Krzysztof N. został przesłuchany i usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy planowania siłowego obalenia władzy państwowej. Mężczyźnie grozi za to do 15 lat więzienia. Będzie nowy, najszybszy z dostępnych elektroniczny system ostrzegania. Syreną alarmową staną się telefony komórkowe każdego z nas. I to nawet jeśli komórka będzie wyciszona, mówi wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
3: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
2: MSWiA podpisało wczoraj z przedstawicielami sieci komórkowych porozumienie w sprawie wdrożenia tego rozwiązania. Docelowo ma ono służyć do powiadamiania o najważniejszych zagrożeniach, a zacznie działać od września przyszłego roku. Ministerstwo Obrony stworzy dron Legion. Formacja, według zapowiedzi szefa MON Władysława Kosiniaka Kamysza, nie będzie skupiać żołnierzy, a odpowiednio przeszkolonych cywilów, którzy w razie konfliktu będą w pełnej gotowości i będą zapleczem dla wojska. Ceny we wrześniu rosły szybciej niż przewidywał GUS. Z ostatecznych danych urzędu wynika, że w zeszłym miesiącu inflacja wyniosła dokładnie 4,1% w porównaniu rok do roku. Wzrost inflacji przyspieszyły paliwa, których ceny biły w zeszłym miesiącu rekordy. Teraz sytuację łagodzi już powrót rządowego programu CPN, ale eksperci spodziewają się, że choć inflacja w październiku może spaść poniżej 4%, jej wzrosty są nieuniknione.
4: Jednak ta inflacja do nas będzie wracać i te liczby powyżej 4% będziemy obserwować w przyszłym roku, a w wariancie, gdyby rząd wycofywał się z tego pakietu, to nawet 5 z przodu.
2: Przewiduje Marek Rozkrót, główny ekonomista EY. Swoje do inflacji dołoży też żywność, która tej jesieni i zimy ma znów zdrożeć. A skoro o paliwach była mowa, to dziś litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 7 zł i 1 grosz. Benzyny 98 7 zł 83 grosze, a oleju napędowego 8 zł i 5 groszy. To oznacza, że benzyny będą dziś tańsze, a diesel droższy niż wczoraj.
0: Radio LK, lokalne radio.
5: Reklama.
6: A teraz 7 sekund z wrocławskiego lotniska. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ohryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
5: Reklama.
7: Radio LK. Sponsorem informacji dla kierowców jest stacja demontażu pojazdów złomujgrata.pl, Lasocice koło Leszna. Kasujemy wszystkie pojazdy. Zadzwoń 500 545 500. Najlepsze ceny.
5: Reklama.
8: Moto News.
0: A to już czwartkowe motonewsy na antenie Radia LK. Te przed nami. Ja sprawdzam, gdzie trzeba zdjąć nogę z gazu, którędy lepiej nie jechać i jak sprawić, żeby na drodze było mniej nerwów, a więcej uśmiechu. No to zaczynamy. W Osiecznej dzisiaj utrudnienie na ulicy Drzeczkowskiej. Od godziny 8 do 17 zamknięty jest odcinek drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej 432 w kierunku Drzeczkowa. Warto zaplanować objazd i nie liczyć na to, że jakoś się przemknie. Zmiany także w Lesznie. Na ulicy Henrykowskiej trwają prace związane z przebudową odcinka. To od 1 maja do przejazdu kolejowego. Droga jest zamknięta dla ruchu, a do szkoły podstawowej nr 4, przedszkola miejskiego nr 12 oraz ulic Ustroń i Źródlanej dojedziemy od strony ulicy Rzemieślniczej, czyli od Zaborowa. Terminu ponownego otwarcia drogi na razie nie podano. Kierowcy, proszę zatem o czujność, bo na pamięć to można jeździć po własnym podwórku, a nie po przebudowywanej ulicy. I jeszcze jedna ważna sprawa. Kultura na drodze. Jeśli ktoś nas przepuści i podziękujemy gestem ręki i uśmiechem, no to kilka sekund nikogo nie zbawi. A życzliwość potrafi poprawić humor skuteczniej niż zielone światło na każdym skrzyżowaniu. Niech klakson odpoczywa, a dobre maniery wchodzą na wyższy bieg. To jeszcze raz w skrócie na koniec. Zamknięcie drogi w Osiecznej od 8 do 17. W Lesznie nie przejedziemy zamkniętym odcinkiem Henrykowskiej od 1 maja do przejazdu kolejowego, a dojazd do okolicznych placówek i ulic prowadzi od Zaborowa. I pamiętajmy, na drodze warto mieć nie tylko oczy szeroko otwarte, ale też życzliwość na pełnym baku. Szerokiej, spokojnej drogi, samych uprzejmych kierowców, no i do usłyszenia w kolejnych Motoniusach w Radiu Elka.
8: Moto News.
5: Reklama.
7: Sponsorem informacji dla kierowców jest Złomuj-Grata.pl. Lasocice przez 5. Prowadzimy sprzedaż części używanych. Zadzwoń 500 623 500. Zapraszamy na nasz plac.
5: Reklama.
9: Na dzień dobry i dobranoc. Radio Elka.
0: Na zegarach mamy 6,5 minuty po godzinie 6.
10: I to jest dobra informacja dla tych, którzy na 6 zdążyli do pracy. Zobaczcie, jakieś plusy od samego rana. Na termometrach też mamy plusy, o czym pogadamy za chwilę. A teraz Państwu się bardzo nisko kłaniamy.
0: Dzień dobry, witamy raz jeszcze i do 11 zapraszamy. Patrycja Wachońska.
10: I Eryk Woźniak. Ach, i najważniejsze, mamy czwartek w kalendarzu już.
0: I bardzo dobrze, i wcale nie bardzo dobrze 3 minus, tylko na szósteczkę, ale o tych wartościach za moment.
5: Reklama.
7: Sponsorem pogody jest Party Shop, twój sklep imprezowy. Znajdziesz u nas balony z helem, upominki, dekoracje imprezowe dla dzieci i dorosłych. Leszno, Niepodległości 49, Gostyń, Świętego Floriana 3. Sponsorem pogody jest Nexbał. Okna, bramy, drzwi. Obrońców Lwowa 18 w Lesznie. Nasi doradcy Lucyna, Agnieszka, Łukasz i Darek wysłuchają i pomogą Ci wybrać. Nexbał. Okna, bramy i drzwi. Jesteśmy dla Was od 30 lat.
5: Reklama.
0: No bo temperatura na szóstkę, takie wartości właśnie na termometrze od samego rana, czyli no nie jest najgorzej.
10: Ale, no ja na przykład dzisiaj wyobraź sobie, że już zabrałam ze sobą rękawiczki do auta, bo kierownica jednak zimna. I to chwilę trwa, zanim ona się ugrzeje.
0: Oj, to znam takich, którzy nawet rowerem od samego rana przed szóstą bez rękawiczek.
10: O, to już nazywa się morsowanie, powiedziałabym, w takich właściwie warunkach nieco innych niż wodnych. Do 14 stopni w ciągu dnia zapowiadają dziś synoptycy. Zachmurzenie ma być umiarkowane bez opadów deszczu, a jutro temperatury poszybują nawet do 17 w plusie. Będzie dużo słońca. To taka propos myślenia o weekendzie. Sprawdzamy jeszcze ciśnienie.
0: Na barometrze teraz 1029 hektopaskali. To jest dość wysokie ciśnienie atmosferyczne. Zobaczymy, jak to wszystko będzie w ciągu dnia wyglądało, czy to będzie się normowało, czy pójdzie jeszcze w górę, ale też ważne informacje odnośnie wiatru, bo 4 km na godzinę, przez co ta temperatura odczuwalna nie jest niższa wcale.
10: I jeszcze podpowiadamy, że wschód słońca dziś 17 minut po 7, zachód o 18.
5: Reklama.
7: Prognozy pogody wysłuchaliśmy z drogeriami DM. To tu zakupy stają się przyjemnością. Leszno, Park Handlowy S1 i Galeria Leszno. Oto Park Grodzisk Wielkopolski i Quick Park Kiełczewo. DM. Tu liczy się człowiek. Doskonałej pogody życzy Umikop. Żwirownia w Zaborówcu i Śmiglu. Usługi transportowe, roboty ziemne. Umikop. Zaborówiec. Powstańców Wielkopolskich 18 65 549 44 24.
5: Reklama.
0: No, tak szukam, który by tu mikrofon włączyć i włączyły mi swój i twój, także teraz już w pełni możemy być gotowi na to, żeby gaworzyć.
10: No, a ja się właśnie tak zastanawiałam, co by tu z tym czwartkiem zrobić? Masz jakiś pomysł?
0: No nie wiem, co można by zrobić z czwartkiem. Nie będzie dobra. To czwartek najgorszy pogodowo, więc...
10: No, dobra, może po prostu zróbmy tak, że kliknijmy play i niech się odpali właściwie ta dobra część tego dnia. Co ty na to?
0: No i tak niech będzie. How will I know? Na dobry początek tak będziemy grać. Zapraszamy 9:30 po 6:00.
5: Reklama.
7: Piosenkę dla kierowców sponsoruje wypożyczalnia samochodów Auto France w Murkowie. Od małego auta klasy B, przez premium, aż do dostawczego busa. Potrzebujesz? Wypożycz! Zapraszamy! Wypożyczalnia Auto France, Murkowo 33A. Telefon 605 828 407.
5: Reklama.

0: od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
2: Włącz radio i niech będzie nas więcej.
3: Radio Elka.
4: Reklama.

0: Imposter w Radiu LK o poranku, a ja nadal prognozę pogody na monitorze mam włączoną, ale to może dobry znak, żeby tak więcej słońca i cieplej było.
1: Przyglądasz się na te wartości prognozowane na jutro, na piątek?
0: No nie jest najgorzej, słuchajcie. Pięknie. 16 dzień października, jutro i plus 16-17 mniej więcej. Pięknie się to złożyło.
1: Czyli na słońcu może być nawet do 18, bo wiadomo, że jak człowiek postoi na słońcu, to wtedy się ciałko rozgrzewa.
0: I rękawiczek nie trzeba.
1: I rękawiczek absolutnie nie trzeba. A teraz, kochani, przypominamy, że w kalendarzu mamy czwartek, 15 dzień października, zaglądamy do kalendarza świąt nietypowych i podpowiadamy, co można nam poświętować. Oczywiście są święta na wesoło z przymrużeniem oka, ale są też i poważniejsze sprawy. Warto o nich również wiedzieć.
0: No to ja rozpocznę od samej góry. To ja nie chciał nazywać tego świętem, bo jeżeli ktoś właśnie podchodziłby do tego w ten sposób, że a to dzisiaj święto i umyję ręce, to byłoby coś nie tak, mówiąc
1: delikatnie. To byłoby
0: delikatnie. Bardzo
1: źle, to byłoby bardzo nieciekawie, bo takie mamy dzisiaj święto. Światowy Dzień Mycia Rąk. No i powiem ci, że sytuacja jest w ogóle bardzo zaskakująca, dlatego że dzisiaj 80% Polaków deklaruje, że myje regularnie ręce, ale wyobraźcie sobie, że przed pandemią to było aż 40% mniej, czyli tylko 40% Polaków deklarowało, że regularnie myje ręce. COVID nauczył nas higieny odrobinę bardziej,
0: generalnie,
1: mówiąc wprost.
0: Jak to Polacy zwykle coś musi się stać, żeby się czegoś nauczyć. To być może właśnie w dobrą stronę poszliśmy. No dobrze, słuchajcie, a propos tych świąt nieco poważniejszych, to dziś także Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. No i tutaj diagnostyka jest bardzo ważna, więc drogie panie, po prostu badajmy się. To ja mogę powiedzieć jako facet nawet.
1: Dzisiaj mamy także Międzynarodowy Dzień Mediacji.
0: Międzynarodowy Dzień, no światowy po prostu, Dzień Białej Laski.
1: Czyli święto osób niewidomych, niedowidzących. Mamy dzisiaj także Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich.
0: I mamy także święto Wojsk Radiotechnicznych.
1: No, także tych propozycji
0: zebrało
1: całkiem
0: się.
1: Sporo. Ja może jeszcze dorzucę od siebie, że ja dzisiaj po prostu świętuję...

0: Czwartek.
1: O, świętujmy zatem czwartek w dobrym towarzystwie. Znaczy my w dobrym, wy też. Czego chcieć więcej?
0: Art? Art to sztuka? Art?
1: No.
0: No, czyli jakby wiesz, taki, że sztuka w czwartek i można coś pokombinować.
1: To sztuka dobrej muzyki już teraz na naszej antenie.
0: Taka, że sztuka miecha? Będzie?
1: Dive into the ocean.
0: O,
1: 19 po 6. Zróbcie głośniej, to będzie dobry, fajny, piękny dzień.

0: Jackson i utwór Zostać tu o poranku na antenie Radia Elka. My z uśmiechem, no bo o tym czwartku tak od samego rana mówimy. I jest fajnie, bo do weekendu już coraz bliżej. Gdyby się tak wychylić, to widzimy go za rogiem.
1: Mało tego, w czwartek 15 października są osoby, które mają swoje święta. Chodzi o te osoby, które obchodzą urodziny. Okazuje się, że na tej liście jest kilka znanych nazwisk. Znanych z Polski, znanych i z zagranicy. Jeśli idzie o polskie nazwiska, to na przykład znana z muzycznego programu telewizyjnego i z internetów Zosia Karbowiak obchodzi swoje urodzinki. Wyszperałam, że są to urodzinki 40. Te szóste przyszła na świat w 1980 roku.
0: Wszystkiego dobrego, ale wiecie, skoro już mamy kalendarium, zwłaszcza muzyczne kalendarium, bardzo lubimy wertować kartki właśnie, to jest jeden człowiek, którego propozycja muzyczna też pojawi się za kilka chwil.
1: Możecie być pewni, że będzie to propozycja z cyklu jego największy hit. Jeśli powiemy Lady in Red, no to macie już jakieś skojarzenia, mam nadzieję, że tak. Dobra, no to rozwiewamy te wątpliwości. Otóż urodziny, 77 w dodatku, obchodzi dziś irlandzki piosenkarz Chris de Burgh. I tu taka ciekawostka, że wyobraźcie sobie, że to nazwisko de Burgh przyjął jako pseudonim artystyczny na cześć rodu swojej matki, bo jednak to jego prawdziwe imię, nazwisko trochę inaczej brzmi. Christopher John Davison.
0: Otóż to jest irlandzki piosenkarz urodzony, uwaga, w Argentynie.
1: Pięknie. No i też dużo podróżował, bo ojciec miał taką robotę, że trzeba było po świecie polatać i chłopak dużo widział. No ale widzicie, tak go to rozwinęło, że potem zaczął pięknie tworzyć i dzięki temu być może mamy właśnie Lady in Red. Mało tego, mamy tę piosenkę już teraz też i na naszej antenie.
0: Dokładnie 3 minuty i 6:30. Wiadomości lokalne przed nami. Teraz zrobi się pięknie na naszej antenie. No to proszę, czerwień, niech rządzi.

0: 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.
1: Reklama.
2: Radio Elka, lokalne radio.
3: Na zegarach jest 6:30.
4: Marcin Hausek, witam Państwa i zapraszam na wiadomości z regionu. Kierowcy w Osiecznej i Poniecu muszą dziś liczyć się z utrudnieniami. W Osiecznej od godziny 8 zamknięta będzie ulica Drzeczkowska od drogi wojewódzkiej 432 w kierunku Drzeczkowa. Zakaz przejazdu obowiązuje do godziny 17. Zmiany czekają też kierowców w Poniecu. Zamknięta będzie ulica Dworcowa, a objazd wyznaczono Kropską Szosą. Utrudnienia mają związek z przebudową drogi, która obejmuje także budowę kanalizacji deszczowej i ścieżki pieszo-rowerowej. Na pierwszym etapie prac nadal będzie można dojechać do przychodni i stacji PKP. Mieszkańcy Gronowa od dłuższego czasu apelowali o uporządkowanie i poprawę stanu zbiornika przeciwpożarowego w niewielkim parku u zbiegu ulic Gronowskiej i Kmicica. Do sprawy odniósł się prezydent Leszna Grzegorz Usiecki podczas ostatniego spotkania z mieszkańcami, zapowiadając zmiany dotyczące tego miejsca.
5: Dobra informacja, uzyskaliśmy dofinansowanie na modernizację przestrzeni właśnie przy ulicy Gronowskiej, tego słynnego zbiornika przeciwpożarowego. Także on przestanie nas straszyć. Zgodzicie się Państwo, że jeżeli chodzi o estetykę, to on raczej niespecjalnie dobrze wygląda w Gronowie, więc zagospodarujemy ten teren, zagospodarujemy ten mini park, który znajduje się za tym zbiornikiem. Dofinansowanie jest również na zagospodarowanie terenu za synagogą, więc myślę, że te dwa elementy również w przyszłym roku zaczną się dziać i ta przestrzeń zacznie nam po prostu pięknieć.
4: Ponad 1 100 000 zł unijnego dofinansowania trafi na projekt obejmujący dwa miejsca w Lesznie. Park na Gronowie oraz Plac Powstańców, czyli teren za dawną synagogą. Całe zadanie oszacowano na prawie 5 milionów złotych. Zakończenie zaplanowano na wrzesień przyszłego roku. Zimowa kurtka, ciepły szalik czy para rękawiczek mogą komuś bardzo pomóc, a nie muszą kosztować ani złotówki. W Lesznie wraca akcja Podziel się kurtką, organizowana przez Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności. Finał zaplanowano na 21 i 22 października. Zebrana odzież trafi do osób, którym trudno samodzielnie zadbać o ciepłe ubranie na zimę.
6: Akcja naprawdę cieszy się dużym powodzeniem. Trwa ona 2 dni u nas.
7: Przychodzę i co? I mogę zabrać kurtkę, jaką chcę?
6: Tak, przychodzisz, bierzesz kurtkę, przymierzasz, czy jest dobra. Wszystkie kurtki są sprawdzone wcześniej przez nasze seniorki, czyli czy są zamki całe, czy ten. Bierzesz sobie kurtkę, wychodzisz. My sobie, tak wiesz, dla własnej statystyki zapisujemy, ile tych kurtek wydajemy. W ubiegłym roku było to ponad 5 000.
4: Jak podkreśla Katarzyna Jaśkowiak z Banku Żywności, niemal cała zgromadzona odzież znajduje nowych właścicieli. Odzież na zbiórkę można przynosić do Leszczyńskiego Banku Żywności przy placu Meciga. Prawie 1,5 promila alkoholu miała 29-letnia mieszkanka powiatu bolesławieckiego, która straciła panowanie nad samochodem i wjechała do rowu. Do wypadku doszło w poniedziałek wieczorem na drodze wojewódzkiej 324 między Górą a Kłodą Górowską. Dwie osoby zostały ranne. Szczegóły przedstawia Małgorzata Nieborak, rzeczniczka górowskiej policji.
8: Policjanci ustalili, że kierująca samochodem osobowym 29-latka straciła panowanie nad pojazdem i wjechała do przydrożnego rowu. W pojeździe przewoziła 3 pasażerów, 2 z nich doznało obrażeń ciała poniżej dni 7. Podczas dalszych czynności funkcjonariusze wyczuli od kobiety woń alkoholu. Badanie stanu trzeźwości potwierdziło ich przypuszczenia. Kierująca miała prawie 1,4 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
4: 29-latka odpowie także za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy i dowód rejestracyjny samochodu.
2: Radio Elka, lokalne radio.
9: Czas na polski hit w

0: duet Sylwia Grzeszczak i Liber z dobrymi myślami. Tylko z takimi was dzisiaj chcemy zostawić.
1: Dobre myśli trzeba mieć, żeby przetrwać jesień i zimę. Do dobrych myśli jak zawsze zachęcamy was od samego rana. No i jak już pojawił się ten wątek lekko chłodniejszy, to ja jeszcze muszę na moment wrócić do tej, no właśnie, prawie że zimowej garderoby. Wspominałam o tym, że kierownice w aucie od rana lodowate i ja sobie już radzę rękawiczkami. Na co mój szanowny kolega współprowadzący powiedział, że no musi sobie jakieś rękawiczki w tym sezonie zakupić. No i teraz
0: kolejne
1: opowiadaj,
0: do kolekcji.
1: No właśnie, opowiadaj, jak to się dzieje, że te rękawiczki ci wychodzą.
0: Ja jestem takim człowiekiem, że no jakoś tak niekoniecznie trzymają się te rękawiczki. Blisko szafy, nie wiem, szuflady, absolutnie. No nie i koniec. Gdziekolwiek bym nie wyszedł, to może być wyjście po prostu do pracy. Wiem, daleko nie mam, wyobraźcie sobie, więc wychodząc z domu, przychodząc tutaj, i tak potrafię je zgubić.
1: Cudowna historia, ale ja mam na to rozwiązanie, mam na to sposób. Stary jak świat, mało tego, uprawiały ten sposób wszystkie nasze mamuśki w czasie, kiedy chodziliśmy do przedszkola. Po prostu trzeba sobie na sznureczkach
0: wieszać, proszę pana. Ja tak myślałem, że powiesz o sznureczku. Tak,
1: no
0: myślałem.
1: I wtedy sznureczek i nie ma kłopotu z tym, że się rękawiczki zagubiły, ale
0: i
1: jeszcze...
0: przez rękawę gładnie ten sznureczek.
1: Tak, tak,
0: jeden
1: cudownie.
0: I
1: jeszcze może być nawet wtedy ten sznureczek kolorowy, ale jeszcze pojawił się temat i wątek szaliczków. Otóż okazuje się, że kolega z szalikami problemu nie ma, bo nawet jak zagubi, to ma w zapasie tak zwane służbowe.
0: Służbowe. Co sezon to nowy szalik. No, tak cztery,
1: służbowe, żużlowe, rzecz jasna.
0: 4-5 sztuk być może po tym sezonie. Myślę, że po kolejnym będą jeszcze ta kolekcja się powiększy, tak bym to powiedział. Ale to tak no, awaryjnie zawsze, bo te szaliki takie, powiedzmy, zimowe rzeczywiście, nie stadionowe są, ale te też ciepłe.
1: No to dobrze. To już się jakby pewne sprawy takie, powiedziałabym, garderobiane rozwiały. Ja nie wiem, czy państwa ten temat w ogóle interesował, czy też nie.
0: Może... musieliśmy to powiedzieć.
1: Musieliśmy. Może macie też podobnie, ale jakby co, to my wam takie radiowe ciepełko już teraz posyłamy, bo może komuś się chłodniej zrobiło. Także trochę ciepła od nas i po przerwie na reklamę wracamy do playlisty.
0: Możemy zrobić tak. I dajemy wam trochę ciepła. Za moment będziemy z powrotem. Dobry czas na zakup węgla. Kup węgiel z gwarancją jego jakości i w bardzo dobrej cenie. Przedsiębiorstwo handlowe Hudak zaprasza do swoich punktów sprzedaży. Pełna oferta na stronie www.hudak.com.pl lub w naszych oddziałach. Dobry czas na zakup węgla. Przedsiębiorstwo Hudak zaprasza.
2: Uczci pamięć bliskich na wszystkich świętych z Dino. Kup znicze, wkłady oraz kwiaty w atrakcyjnych cenach. Teraz 7-dniowy wkład Płomek 6+6 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
4: MatSpaw. Jakość, precyzja, terminowość. 20 lat doświadczenia. Malowanie proszkowe. Piec 14 metrów. Piaskowanie, chemiczne usuwanie lakieru, piroliza, regeneracja felg. Kąty 14, koło Rawicza. Zadzwoń 506 157 447. www.malowanieproszkowe.top. MatSpaw. Obsługa firm, gabarytów i klientów indywidualnych.
5: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
6: Kocham cię.
7: Ja ciebie też.
5: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w super cenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
8: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
10: Przepiękne, platanowe osiedle w Lesznie Gronowo to nowoczesne i komfortowe mieszkania z klimatyzacją od 34 do 64 metrów kwadratowych z dużymi balkonami lub własnym ogrodem w nowo budowanym bloku z windą przy ulicy Gronowe Zacisze. Dowiedz się więcej. Zadzwoń 797 945 749. Platanowe osiedle w Lesznie. Idealne miejsce dla Ciebie. Zobacz więcej na www.platanowe-osiedle.pl.
11: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmiłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
12: Reklama.

0: Is it that deep? W Radiu Jelka oczywiście. To jest nasz aktualny powerplay. Już tak chciałem skleić tutaj cztery wyrazy naraz, cztery słowa i wyszło co wyszło.
1: Język się trochę plącze. Tak, najpierw... I jeszcze też między, rozumiesz, ziarenkami bułki, bo właśnie śniadanie wciągałam. Ale słuchajcie, jest temat, na który chcemy z wami porozmawiać, bo tak, mamy czwartek, jeszcze za oknami ciemno i ja mam takie skojarzenie, że jak nawet rano za oknami ciemno, to prawie noc. A jak pada hasło, że prawie noc, to może warto pomyśleć o tym, co będzie działo się jutro. Kochani, w piątek 16 października w całym naszym kraju zostanie odpalona 12. ogólnopolska Noc Bibliotek pod hasłem Biblioteka się sprawdza. I to jest wielkie, coroczne święto czytelnictwa, w którym bierze udział ponad 1800 placówek z całej Polski, również placówki z naszego regionu.
0: No i jak czytam, Noc Bibliotek to ogólnopolska akcja promująca czytanie i korzystanie z lokalnych bibliotek. No i chcę zauważyć, że proszę nie myśleć o bibliotece tylko i wyłącznie tak, że wchodzicie, a tam macie półki tylko z książkami. Tak jest, naturalnie. Ale biblioteka teraz to multimedia.
1: Oczywiście propozycji jest bardzo dużo. Zerknijcie koniecznie do naszego portalu elka.pl, żeby potem nie było, że będziecie żałować, że coś was ominęło. A jest naprawdę w czym wybierać. Ja na przykład jestem aktualnie w agendzie dotyczącej wydarzeń w Lesznie. I tych wydarzeń jutro będzie całe mnóstwo. Zaczyna się od godziny 15 po południu. Między innymi spotkaniem w Leszczyńskiej Galerii Książki dla Jana Metzige 25. Na uczestników czekać będą atrakcje rozmieszczone na poszczególnych poziomach budynku. Warto zaplanować to całe popołudnie i wieczór tak, żeby być od 15 właściwie do nocy, dlatego że cała akcja w Lesznie na przykład zakończy się koncertem, bardzo klimatycznym koncertem. Ten koncert odbędzie się w czytelni letniej na dachu. Będzie to koncert zespołu, który nazywa się 100 lat później. Początek tego koncertu 20, wejście darmowe.
0: Zapraszamy na LKPL, tam więcej informacji o tym, co w Lesznie, w Rawiczu też będzie się działo. I w Rawickiej Bibliotece Publicznej zaczyna się bardzo potrzebną rzeczą. Szkolenie z pierwszej pomocy z okazji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca. Są zapisy prowadzone. Ale to jedna rzecz. I tak jakbym miał wymieniać, to trochę tego będzie. Bo i w FIFA będzie można pograć, popykać. Będzie można prowadzić obserwacje nieba. Będzie można zagrać między innymi w gry planszowe. No i tak dalej, i tak
1: dalej. Do której
0: dalej.
1: Godziny będzie otwarta biblioteka w Rawiczu?
0: Od godziny 14 do północy.
1: O, czyli dłużej niż w Lesznie, bo w Lesznie do 22. Ale i tak jest pięknie. Słuchajcie, propozycji jest całe mnóstwo. Koniecznie, raz jeszcze podpowiadam, zajrzyjcie na elka.pl, tam podpowiedzi z całego naszego regionu. No i mam nadzieję, że zobaczymy się jutro gdzieś tam w którejś z bibliotek. To co, wpadacie?
0: No, wcześniej wpadajcie na elka.pl.
2: Reklama.
3: Automruz Telegram.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele, przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium. Auto Mróz Leszno. Ulica Balonowa 57.

0: Reklama.
1: Chcesz legalnie posiadać broń? To prostsze niż myślisz. Dołącz do klubu strzeleckiego Walkiria. Nauczymy Cię bezpiecznie strzelać i pomożemy przejść drogę do pozwolenia krok po kroku. Szczegóły na ks-walkiria.pl. Telefon 796 305 847.
2: Pralka stanęła? Lodówka nie chłodzi? A może zmywarka odmówiła współpracy? Zadzwoń do Złotej Rączki Leszno. Naprawiamy sprzęt AGD. Lodówki, pralki, zmywarki, piekarniki, suszarki i ekspresy do kawy. Nasz największy atut? Dojazd do klienta i naprawa na miejscu. Naprawiamy też okna, drzwi i rolety. Wykonamy wiercenie, usługi elektryczne i hydrauliczne. Złota Rączka Leszno. Zadzwoń 570 862 883. Bo w domu wszystko musi działać.
3: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
4: Kocham cię.
5: Ja ciebie też.
3: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
6: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
7: Zaplanuj kolejne wakacje z Coral Travel Galeria Leszno. Największy wybór hoteli all inclusive. Teraz tylko niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę z bezpośrednim przelotem Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Biuro podróży Coral Travel Galeria Leszno.
8: Novimex. Recyklingiem zajmujemy się od lat. Novimex. Podstawiamy kontenery na gruz oraz inne materiały budowlane i przemysłowe. Novimex. Prowadzimy skup złomu oraz odbiór makulatury i folii. Zapraszamy. Konkolewo, ulica Zielona 10. Zobacz więcej na www.novimex.com.pl lub zadzwoń 603 56 32 07.
9: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację

0: jedzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
2: Reklama.
3: Na zegarach jest 7.
4: Dyplomy za łapówki? Rusza proces w sprawie Collegium Humanum. Fiasko rozmów w szpitalu w Sanoku. 10 lat po czarnym proteście kobiety znów wychodzą na ulicę. Ewelina Walczak. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie rusza dziś głośny proces w sprawie afery Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych zasiądzie 29 osób, którym prokuratura zarzuca popełnienie łącznie 67 przestępstw. To m.in. korupcja, poświadczenie nieprawdy i pranie brudnych pieniędzy. Wśród oskarżonych są politycy, wykładowcy i byli komendanci Straży Pożarnej, a także prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Sprawa dotyczy wystawiania za łapówki fałszywych dyplomów, ukończenia studiów, w tym szybkich kursów MBA, które często wykorzystywano do awansu w spółkach Skarbu Państwa. Głównym podejrzanym w aferze jest były rektor uczelni. Nie ma porozumienia w sprawie protestu głodowego w szpitalu w Sanoku na Podkarpaciu. Załoga głoduje od tygodnia, a wczorajsze rozmowy z dyrekcją i starostwem nie przyniosły rozstrzygnięcia. Szczegóły od Marcina Starca.
5: Protestujący chcą jednego – odwołania obecnej dyrektorki szpitala. Jak podkreślają, głównym zarzutem nie jest sam plan restrukturyzacji, w ramach którego zlikwidowano już ponad 80 etatów w zadłużonym na 200 milionów szpitalu, ale brak jasnej komunikacji z załogą. Trójstronne spotkanie trwało ponad 8 godzin, a mimo to nie zakończyło się żadnymi ustaleniami, mówiła przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
6: Mam wrażenie, że rozmawialiśmy o niczym i to jest tak naprawdę czas stracony.
5: Starosta Robert Pieszczoch utrzymuje, że nie ma zarzutów do obecnej dyrektor. Za tydzień w Sanoku w ramach wsparcia protestujących zaplanowano pikietę pielęgniarek z całego województwa.
4: Kobiety 10 lat po czarnym proteście znów wychodzą na ulicę. W przyszły czwartek, 22 października, będą demonstrować, bo nie zgadzają się na powrót do tego, co było przed wyrokiem Trybunału Julii Przyłębskiej, mówi Maja Pietrusiewicz z Fundacji Widzialne.
7: Dajemy rządzącym czerwoną kartkę za to, że nie wprowadzili aborcji na takich zasadach, jak obiecywali w kampanii w 2023 roku.
4: Protesty odbędą się w co najmniej 25 miastach w Polsce, ale też za granicą. Netflix zamierza zwolnić 1000 osób. Takie decyzje nigdy nie są łatwe i nie podejmujemy ich lekkomyślnie, deklarują prezesi firmy. Zmiany najbardziej dotkną zespoły zajmujące się produktem, technologią, kwestiami prawnymi oraz zasobami ludzkimi. Firma nadal ma najwięcej subskrybentów spośród wszystkich serwisów streamingowych. 325 milionów na całym świecie, ale jej akcje spadły o 40% w ciągu ostatniego roku. Zepsuły się historyczne schody ruchome pod Pałacem Zamkowym w Warszawie. Nie da się nimi zjechać sprzed kolumny Zygmunta na trasę WZ. Jeżdżą tylko w górę. Schody produkcji radzieckiej są najstarszymi tego typu w stolicy. Tuż po ich otwarciu w 1949 roku ludzie jeździli nimi i w górę, i w dół po kilkanaście razy, mówi Krzysztof Mordyński z Muzeum Warszawy.
8: Trzeba było specjalne regulaminy tam dać. Trzeba było upominać ludzi, żeby nie wchodzili boso, żeby nie palili.
4: Zarząd Dróg Miejskich zamówił już nowe części potrzebne do remontu schodów, ale trzeba poczekać na nie kilka tygodni.
9: Radio Elga, lokalne radio.
2: Reklama.
10: A teraz 7 sekund z wrocławskiego lotniska. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ohryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
2: Reklama.
11: Wiadomości sportowe dostarczyła firma Cell Garden. Kompleksowe usługi ogrodnicze, projektowanie, realizacja, pielęgnacja, trawniki i nasadzenia. Cell Garden, twój ogród w najlepszych rękach. Zadzwoń 734 696 136.
2: Reklama.
3: Czas na wiadomości sportowe.
12: I Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Rekordowy wieczór w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W 9 wczorajszych meczach strzelono aż 46 goli. Najwięcej w Lińcu, gdzie Lask przegrał z Liverpoolem 3-6. 7 goli obejrzeli kibice w Rzymie, gdzie AS Roma jeszcze w 81 minucie prowadziła 3-1, ale przegrała z Realem Madryt 3-4. Mówi trener królewskich José Mourinho. Są momenty i momenty. To elementy strategii. Czasami trener jest idiotą, ponieważ myśli strategicznie w zły sposób. Innym razem trener jest genialny, ponieważ myśli dobrze. Nie chcę stwarzać się złudzenia, że zapanowałem wszystko od 1-3 do 4-3, ale szczerze myślałem, że w ostatnich 20 minutach będę miał do dyspozycji zmiany. Zmiany, które mogłyby mi dać coś ekstra.
13: A Sirkozes, por ejemplo...
12: 6 goli padło wczoraj w hicie kolejki. Manchester City przegrał z Paris Saint-Germain 2-4. Najwyżej wygrała Aston Villa z Matim Cashem w składzie. Pokonała Fenerbahce aż 6-0. Maja Chwanińska i Iga Świątek zagrają dziś o awans do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Pierwsza na korcie pojawi się Chwanińska, która ma bardzo wymagającą rywalkę Iwejowicz. Świątek zagra z inną Amerykanką Ashlyn Kruger i nie powinna mieć z nią problemu, mówi komentator tenisa Tomasz Wolfke.
14: Bardzo wysoka, 1,86 m, o ile pamiętam, dobry serwis. No ale to taka rywalka mniej więcej z tej samej półki, co Magdalena Frank, więc normalnie Iga, jak ona wychodzi na taki mecz, czy na Magdalenę Frank, czy na Ashlyn Kruger, no to mówimy o tym, że jest tak zwaną, mówiąc językiem wyścigów konnych, bitą faworytką.
12: A mecz Świątek zacznie się o 13. Tymczasem Maja Chwanińska zakończyła już udział w turnieju deblowym w Wuhan. Nasza finalistka tegorocznego Rolanda Garrosa, grając w parze z Czeszką Nikolą Bartunkową, odpadły w pierwszej rundzie. Przegrały z Estonką Ingrid Nel i Meksykanką Julianą Olmos 6-3-1-6. 6-7-10. Orlen Wisła Płock pokonała przed własną publicznością Vardar Skopje 33-32 i po 4 kolejkach awansowała na pierwsze miejsce w swojej grupie Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Z kolei Industria Kielce po raz drugi przegrała z Magdeburgiem, tym razem na wyjeździe 27-30. Mistrzowie Polski w swojej grupie są na drugim miejscu za niepokonanymi Niemcami.
2: Reklama.
11: Wiadomości sportowe dostarczyła firma Cell Garden. Kompleksowe usługi ogrodnicze, projektowanie, realizacja, pielęgnacja, trawniki i nasadzenia. Cell Garden, twój ogród w najlepszych rękach. Zadzwoń 734 696 136.
2: Reklama.
15: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witamy 6,5 minuty po godzinie 7.
16: Kłaniamy się jak zawsze nisko, informujemy, że rusza kolejna godzina porannego programu. Dzielimy się z Państwem uśmiechem, energią, podpowiadamy, że mamy już czwartek.
3: No i dokładnie 15 dzień października. To jeszcze szybko życzenia z okazji imienin. Jadwiga, Teresa, Brunon, ściskamy bardzo mocno.
16: Zdrowie, szczęście, pomyślności, niech ci Eryk tam na go... A nie, to... Dobra, to nie ten wierszyk. Nie, to było zdrowie, szczęście, pomarańczy.
3: Nie ten tekst.
16: Ci Eryk na go tańczy.
3: Przesuń trochę wyżej, bo to jest moje na brudno pisane.
16: A, dobra. To teraz na poważnie o pogodzie.
2: Reklama.
17: Czas na sponsora pogody. Czujesz dreszczyk? Przygotuj się na najstraszniejszą noc w roku. Odwiedź Party Shop i świętuj Halloween z nami. Leszno Niepodległości. Gostyń Świętego Floriana.
18: Sponsorem pogody jest Nexbał. Okna, bramy, drzwi. Obrońców Lwowa 18 w Lesznie. Nasi doradcy Lucyna, Agnieszka, Łukasz i Darek wysłuchają i pomogą ci wybrać. Nexbał. Okna, bramy i drzwi. Jesteśmy dla was od 30 lat.
2: Reklama.
3: No to o pogodzie już teraz opowiadamy. 6,5 stopnia Celsjusza, więc niewiele wzrosła temperatura.
16: Temperatury w ciągu dnia będą dużo wyższe, do 14 stopni obiecują synoptycy. Zachmurzenie ma być w ciągu dnia umiarkowane, chociaż będą momenty z bardzo dużym zachmurzeniem. Nie powinno padać, natomiast jutro będzie cudownie!
3: Cudownie, bo słonecznie od samego rana i wysokie temperatury 16-17 na plusie. Weekend też nie najgorszy, chociaż temperatura delikatnie spadnie w okolicach 14 stopni w sobotę i w niedzielę.
16: Na barometrach 1029 hektopaskali ciśnienie mamy bardzo wysokie, no i czekamy na wschód słońca. Wschód rozpocznie się za kilka minut, dokładnie 17 minut po 7.
2: Reklama.
18: Prognozy pogody wysłuchaliśmy z drogeriami DM. Wszystko co lubisz w jednym miejscu. Leszno, Park Handlowy S1 i Galeria Leszno. Oto Park Grodzisk Wielkopolski i Quick Park Kiełczewo. DM. Tu liczy się człowiek.
19: Doskonałej pogody życzy Umikop. Żwirownia w Zaborówcu i Śmiglu. Usługi transportowe, roboty ziemne. Umikop. Zaborówiec. Powstańców Wielkopolskich 18 65 549 44 24.
2: Reklama.
15: Na dzień dobry i dobranoc. Radio LK.
19: Z
3: smaczne rzeczy mamy dla was po siódmej.
16: Nie zgadniesz, o czym ja teraz czytałam.
3: Nie, nie.
16: O tym, że mamy właśnie dzisiaj to święto takie nietypowe, dzień mycie rąk, i że tylko 37% mężczyzn po wyjściu z toalety myje ręce.
3: Ja jestem wśród tych 37%.
16: A ty tu o smacznych rzeczach gadasz. Dobra.
3: Najpierw myjemy, później jemy.
16: No właśnie, jeść będziemy burgery z Euforia Burger, bo to jest nagroda w naszym poradnym konkursie. I pamiętajcie, myjemy ręce regularnie po każdym wyjściu z toalety. Nie, że tylko opłuczemy woda, ciepła, mydełko.
3: Mydło też potrzebne.
16: Porządnie, nie, to, że tylko takie włożone, opłukane.
3: Zanim konkurs, to zapraszam teraz. Idziemy myć ręce, a za moment robicie głośniej.
16: Wszyscy.

0: reklama.
1: Restauracja Eden w Rydzynie. Od 30 lat ten sam tradycyjny smak. Organizujemy uroczystości rodzinne. Zapraszamy do Edenu w Rydzynie, bo taki Eden jest tylko jeden.
2: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
3: 24,39.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czas na studia? Czas na WSH. Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie zaprasza na studia. Licencjackie: administracja, dietetyka i pedagogika. Magisterskie: pedagogika, administracja i ekonomia. Zainwestuj w siebie, zdobądź wykształcenie, rozwiń swoje możliwości. Rekrutacja trwa. Wejdź na www.wshleszno.pl/strefa-kandydata/rekrutacja i wybierz swój kierunek. WSH Leszno. Czas na studia. Czas na ciebie.
7: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
8: Kierowco, nie ryzykuj na drodze. Czas na nowe opony? Wybierz opony Express w Górze przy Wierzbowej 10. Wymiana opon, sprzedaż nowych opon, wymiana filtrów i profesjonalny serwis samochodowy. Opony Express. Twoje bezpieczeństwo zaczyna się od opon. Opony Express Góra. Szybko, fachowo, bez zbędnego czekania.
9: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
10: Kocham cię.
11: Ja ciebie też.
9: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie,

0: komfortowe auta i zawsze na czas. Atrakcyjne zniżki dla stałych klientów. Zamówienia na teraz i terminowe. Szybki dojazd i bezpieczna jazda. Zadzwoń 605 292 292 lub zamów taksówkę przez naszą aplikację.
1: Czas na nowe mieszkanie w Gostyniu. Osiedle Wichrowa Park. Klimatyzacja, monitoring i rolety elektryczne w standardzie. Komfort, bezpieczeństwo i spokój każdego dnia. Wichrowa Park. Od PBO Developer.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Hej Leszno, gotowi na zabawę? Bajkowa Planeta to jedyne w mieście kolorowe sieci Ropeland. Szukasz miejsca na urodzinki? Zapraszamy wszystkie dzieci od 0 do 12 lat. Sala zabaw czynna jest 7 dni w tygodniu od 11 do 20 w Galerii Starówka. Mamy 3 strefy zabawowe dla malucha do 3 roku życia, strefa sieci kolorowych Ropeland, strefa dla dzieci od 3 do 12 lat, 3 tematyczne salki urodzinowe, salka morska, salka kosmiczna i salka magiczny las. A przy okazji rodzice mają miejsce, aby posiedzieć i wypić ciepłą kawę z ekspresu i zjeść ciasto. Bajkowa Planeta w Galerii Starówka zaprasza 7 dni w tygodniu.
8: Marzysz o ogrzewaniu podłogowym? Masz dosyć kaloryferów w Twoim nowoczesnym domu? Ogrzewanie podłogowe bez kucia i kurzu w nowym domu od dewelopera lub starym budownictwie.
9: Wypożycz frezarkę do rowków pod rurki ogrzewania podłogowego. Dodatkowo bardzo wydajny odkurzacz zapewni bezpyłową pracę. Frezowanie rowków na powierzchni 100 metrów kwadratowych to 10 godzin roboczych. Delmet Leszno. Wypożyczalnia i serwis narzędzi. Wjazd od ulicy Saperskiej.
10: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
11: Zamów reklamę w Radiu Elka 885 20 20 10 i niczym gazela biegnij po sukces.
12: Radio Elka.
13: Reklama.
14: No i proszę, to jest właśnie ten moment. Ten moment pyszny, smaczny i jeszcze z dźwiękiem.
13: Pyszne burgery od Euphoria Burger są do zdobycia w konkursie zatytułowanym Co tam się dzieje? No to halo, halo, co tam się dzieje? Proszę zrobić głośniej radio, ponieważ za chwilę odpalamy tajemniczy dźwięk, a wy odgadujecie i dzwonicie z poprawną odpowiedzią do nas.
14: Zapraszamy serdecznie, 655-295-529, to jest nasz numer, a nasz dźwięk jest już w pełnej gotowości. A wy, pani gotowa, pani gotowa?
13: Tak, tak, tak. Ja jeszcze, szanowni państwo, tego dźwięku też nie słyszałam. Dla mnie to też będzie tak zwany pierwszy raz. Natomiast ja mam opis, państwo nie liczymy oczywiście na was jak zawsze, na waszą kreatywność. Trzymamy za was kciuki. Dźwięk dziś krótki, 5-sekundowy.
14: To proszę, teraz prezentacja i czekamy na was. No, i to jest właśnie nasz dzisiejszy dźwięk. To teraz propozycje 655-295-529.
13: Tu się nie wykluwa żaden jaszczur, od razu podpowiem. Absolutnie, nie. Tu żadnych takich rzeczy nie ma. Jest coś zupełnie innego, ale może wy wiecie co. Zapraszamy, proszę dzwonić, czekamy na pierwszą osobę.
14: Dzień dobry, witamy.
15: Dzień dobry, czy jest to dźwięk stukania paznokciami o biurko?
14: Nie, jest to dobra odpowiedź.
13: Ale mogłoby brzmieć to podobnie. Bardzo właśnie podobnie. Próbuję to uskutecznić teraz. Tak, nie, absolutnie nie to. Czekamy.

0: Czekamy na inne koncepcje, na inne propozycje.
1: 655-295-5529 nasz numer, przypomnę, i jest już telefon. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Czy jest to może dźwięk wyciągania tabletki z opakowania?
0: A jak się nazywa to opakowanie?
1: Właśnie, to będziemy poszukiwać tutaj tego opakowania.
2: Blister?
1: Tak jest!
0: I to jest to słowo, którego nam brakowało, a które na szczęście pojawiło się w odpowiedzi szanownej radiosłuchaczki. Można było nawet tę odpowiedź odrobinę skrócić do hasła, że wyciskanie,
1: po prostu wyciskanie
0: tabletki z blistra. Ale nagroda jest już twoja, wpada ona teraz w twoje ręce. Z ogromną przyjemnością informujemy o tym, że zdobywasz zaproszenie do restauracji Euforia Burger. Prosimy o to, żebyś się przedstawiła i powiedziała nam, skąd jesteś.
2: Ja jestem z Leszna, mam na imię Ania.
1: Aniu, dzień dobry. Witamy cię jeszcze raz oficjalnie na naszej antenie. Blister to jest właśnie to słowo, którego poszukiwaliśmy. Tabletka wyciśnięta. No a teraz czas na pyszne jedzonko. Euforia Burger zaprasza. To później, a teraz no pytanie standardowe. Co ty, Aniu, o poranku porabiasz?
2: No nie ukrywam, że w tym momencie akurat szykuję jedno dziecko do przedszkola, drugi jeszcze śpi, pójdzie do szkoły. Sama siebie doprowadzam do porządku. Mam dzisiaj parę zajętości, także grafik jest pełen.
1: No, nie to taki...
2: Nie pracuję, także przy dwójce dzieci jest co robić, ale też jest apetyt na życie, także chętnie pójdziemy skorzystać z zaproszenia i posmakujemy tego jedzonka.
1: Proszę bardzo.
2: Ja się bardzo cieszę i dziękuję, fajnie.
0: Cudownie, to nam jeszcze przedstaw swoją rodzinę, to znaczy nazwiska absolutnie nie, ale chociaż imiona wymieni, dzieciaczków, być może męża, bo być może mąż tam z tobą pójdzie na tę wyżarkę do Euforia Burger.
2: Myślę, że tak. Stasiu i Jagódka. Mam taki fajny komplecik.
1: Pięknie, pięknie. No to pozdrawiamy całą rodzinę, bo słyszymy, że u ciebie, Aniu, uśmiech na twarzy jest, więc tak codziennie zarażaj tym uśmiechem.
0: Słuchaj, to ogarnianie mnie jeszcze zainteresowało, bo ja tam wyczułam uśmiech w tym momencie, jak o tym ogarnianiu siebie zaczęłaś opowiadać.
2: Patrząc okiem, jak wygląda w tym momencie pokój, no to taki trochę śmiech mnie ogarnął, bo jednak rano wiadomo, i łóżka trzeba pościelić, i pranie tu jeszcze się suszy, więc no jest wyzwanie codziennie rano, żeby te dzieci, że tak powiem, zaprowadzić, żeby nie powiedzieć brzydko, wypchnąć do przedszkola czy do szkoły, także jest co robić.
1: Ale wspominasz o tym pokoju, o tym praniu, które trzeba robić, ja zawsze podchodzę do tego tak, że dom to nie jest muzeum.
2: O tak, tak.
1: Musi być trochę wesoło.
2: Nie ma mandatów za przekraczanie czystości, także tak.
0: Dobrze.
1: Fantastycznie.
0: Cudownie. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy cię poznać. Zostań z nami na linii, za chwilę porozmawiamy o realizacji nagrody. A wszystkim pozostałym słuchaczom podpowiadamy, że kolejna szansa w tym tygodniu na zdobycie zaproszenia do restauracji Euforia Burger w Lesznie przy ulicy Przemysłowej będzie jeszcze jutro, czyli w piątek rano po 7:00.
1: No bo to jutro już piątek. Przypominamy, Słuchajcie, oj, będziemy jeszcze o tym piątku mówić, bo weekend tuż.

0: prosty, fajny. 500 545 500. Słomu i grata.pl.
1: Uczci pamięć bliskich na wszystkich świętych z Dino. Kup znicze, wkłady oraz kwiaty w atrakcyjnych cenach. Teraz 7-dniowy wkład płomyk 6+6 gratis. Dino. Najbliżej ciebie.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24,39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Adam, kamera gotowa, akcja. Zaczynamy reklamę Banku Spółdzielczego we Wschowie.
6: Kiedy myślę o własnym domu, nie myślę o reklamie. Myślę o miejscu, które urządzę po swojemu. O porannej kawie na tarasie i o ludziach, którzy pomogli zmienić mój projekt w rzeczywistość.
5: Adam, czyli bankowe formalności już za tobą?
6: Zgodnie z planem. Już wkrótce odbieram klucze. Indywidualne podejście? Jest. Kompleksowa oferta? Jak najbardziej. Wsparcie na każdym etapie? Oczywiście. Tak lubię. Bank Spółdzielczy we Wschowie, bo relacje są najważniejsze. Polecam. Adam Woronowicz.
5: Szczegóły w placówkach banku i na stronie internetowej www.bswschowa.pl.
7: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
8: Kocham cię.
9: Ja ciebie też.
7: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
10: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
11: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo. Kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Leszno w Lesznie oraz Rawiczu i Gostyniu.
12: Reklama zawiera głos wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
13: Kebab Wilchowice zaprasza na coś dobrego. Kurczak, wołowina, karkówka czy wege –

0: Jakość czy plon? A kto powiedział, że trzeba wybierać? KWS Doti to jakościowa pszenica klasy A, wyróżniająca się bardzo dobrymi parametrami ziarna konsumpcyjnego. Dobrze odpowiada na realia polskiego klimatu ostatnich sezonów. Znosi okresowe niedobory wody, a przy kapryśnej pogodzie w żniwa znaczenie nabiera jej odporność na porastanie ziarna w kłosie. KWS Doti. Zwieńczenie plonu i jakości. Zapytaj o nią w AgroEffect.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Runmageddon Light Śmigiel. Już w sobotę, 17 października. To bieg dla każdego. Trasa jest krótka, a przeszkody, choć wymagające, to możliwe do pokonania. To świetna okazja do rekreacji na świeżym powietrzu. Zapraszamy dzieci i dorosłych. Wystartuj indywidualnie lub w drużynie. Szczegóły i zapisy na www.aktywny.smigiel.pl.
3: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
4: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
3: A co to znaczy CCD?
4: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
5: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
6: Od Oleofarm.
7: Odkryj orientalne smaki i niezwykły świat indyjskich przypraw. Restauracja indyjska Raduni zaprasza na wyjątkową kulinarną podróż. Leszno, ulica Niepodległości 49. Raduni, czynne codziennie.
8: Są imprezy, których się nie zapomina. Jedną z takich właśnie zorganizujesz w Bowling WMP. Bowling WMP to świetny pomysł na oryginalne urodziny, imprezę firmową, zabawę z przyjaciółmi. Organizacja imprez okolicznościowych z bogatym menu przygotowanym w naszej restauracji oraz dobrze zaopatrzony bar. Bowling WMP. Poznaj smak prawdziwej zabawy. Leszno, ulica Luksemburska 3.
9: Przypominamy, restauracja, sala zabaw i bowling czynne w każdą niedzielę.
2: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas hity cenowe. Masło ekstra Gostyń 200 gramów, najtaniej w mieście 4,99. Pomidor malinowy, produkt polski, kilogram 5,99. Oraz tylko z kartą Intermarché. Szynka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
10: Reklama.

0: autopromocja.
1: Gdziekolwiek jesteś, w domu, w pracy, na wakacjach, wszędzie będziesz miał zasięg Radia Elka w swoim telefonie.
2: W Paryżu działa.
3: W Rosji pozdrawiam.
2: Londyn okej.
4: W Madrycie super.
5: Sydney też działa.
6: I Warszawa też słucha.
1: Pobierz apkę ze swojego sklepu za free, wybierz swój nadajnik i słuchaj swojego lokalnego radia. Radio
0: Elka. Autopromocja.
7: Radio Elka, lokalne radio.
8: 7:30 już na zegarach.
9: Wiadomości lokalne, Marcin Hałusek, zapraszam. Przez kilkadziesiąt minut kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami w Bukówcu Górnym. Dzisiaj przed 5 rano na rondzie przy wjeździe do miejscowości od strony Sądzi zderzyły się ciężarówka i bus. Dwie osoby doznały niegroźnych obrażeń. Magazyn Obrony Cywilnej, plac manewrowy, który posłuży również jako parking. Takie plany ma Gostyń wobec terenu przejętego od kolei przy ulicy Starogostyńskiej. Początkowo samorząd zakładał tam budowę parkingu, ale koncepcja zmieniła się po przejęciu także znajdującego się na działce budynku. Ma on zostać wyremontowany i służyć do przechowywania zasobów obrony cywilnej, tłumaczy Mariusz Konieczny, naczelnik Wydziału Inwestycji w Gostyńskim Urzędzie.
10: Ze względu na zmianę sposobu użytkowania tego terenu, jak i poprzez akurat przygotowanie tego budynku pod magazyny, gmina dla przyspieszenia prac wykonuje też tam plac manewrowy, który w momencie braku wykorzystania tego obiektu będzie możliwy i udostępniony jako miejsca postojowe dla mieszkańców. W sumie ogólnie wyjdzie tam ponad 90 miejsc postojowych.
9: Remont budynku już trwa. Gmina prowadzi postępowanie przetargowe dotyczące wykonawcy placu manewrowego. Najtańsza oferta to około 650 tysięcy złotych. Nowe miejsca postojowe mają być gotowe do końca roku.
11: Generalnie idea jest taka, mają to być bezpłatne miejsca w bliskiej odległości od dworca kolejowego, ale też szpitala, szkoły zawodowej, które mają przyczynić się do tego, że przestanie wreszcie ta część miasta parkingowo być tak trudna.
9: Jak zapowiada burmistrz Jerzy Kulak, w najbliższych tygodniach radni podejmą uchwałę dotyczącą zmian w strefach parkowania na terenie miasta. Przez najbliższe 3 miesiące 18-latek z Chorzemina nie będzie mógł niepokoić swojej rodziny, bo trafił do aresztu. Młody mężczyzna od dawna stosował przemoc psychiczną wobec matki i młodszego brata. Nie pomógł nawet policyjny nakaz opuszczenia domu, ani zakaz zbliżania się do rodziny. Kilka dni temu ponownie pojawił się na posesji, a gdy matka nie chciała go wpuścić, zagroził jej śmiercią, mówi Wojciech Adamczyk, oficer prasowy policji w Wolsztynie.
12: Mężczyzna kolejny raz złamał obowiązujący go zakaz, wszedł na posesję i zażądał wpuszczenia do mieszkania. Kobieta nie zgodziła się na to, co wywołało w nim agresję. Mężczyzna, dobijając się do drzwi, groził jej pozbawieniem życia, a gdy zorientował się, że na miejsce wezwani zostali policjanci, zabarykadował się w znajdującym się na posesji budynku gospodarczym.
9: Na miejsce dojechali także strażacy, którzy wyważyli drzwi i umożliwili policjantom obezwładnienie agresora. Sąd rejonowy w Wolsztynie zdecydował o zastosowaniu wobec 18-latka tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 3 lat więzienia. Wyższy podatek od nieruchomości zapłacą od stycznia mieszkańcy i przedsiębiorcy z gminy Rawicz. Radni zdecydowali o podniesieniu stawek do maksymalnego poziomu. Do budżetu ma dzięki temu trafić dodatkowo 780 tysięcy złotych rocznie. Najmocniej odczują zmianę właściciele nieruchomości wykorzystywanych do działalności gospodarczej. W przypadku mieszkań i domów podwyżki będą znacznie mniejsze. Właściciel 60-metrowego mieszkania z gruntem zapłaci rocznie około 4 zł więcej, a domu z działką i garażem około 46 zł. Za podwyżką opowiedziało się 12 radnych, 5 wstrzymało się od głosu.
7: Radio Elka, lokalne radio.
13: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: melodia ta, melodia jej, można powiedzieć.
1: Melodia ta i Doda w cyklu Polski Hit. Artystka szykuje się z dużym koncertem na dużym stadionie, w dużym mieście w Polsce.
0: No tak,
1: ten koncert odbędzie się w przyszłym roku, wyznaczona jest data, bilety są dostępne w różnych tam serwisach biletowych. Ja szczerze mówiąc tak sobie myślałam, że może bym się wybrała z ciekawości zobaczyć, jak to show będzie wyglądało na żywo.
0: To jest twoja ciekawość, a teraz moja ciekawość. Myślisz, że może nie będzie sold outu i wyprzedany do ostatniego miejsca stadion, ale będzie dużo ludzi?
1: Ja się w ogóle zastanawiam, co się wydarzy. Czy ludzie chętnie pójdą, czy niekoniecznie. Jak były koncerty Dody, te takie tematyczne, no to tam wtedy, wiesz, był szał ciał. Nie było miejsca, nie było bilecików już jakiś czas przed koncertami. No w każdym razie można sobie to wydarzenie poobserwować, a ja chcę państwu powiedzieć, że jeśli chodzi o inne wydarzenia, to tak się składa, że mój szanowny kolega współprowadzący właśnie wczoraj powrócił ze Stolicy. Co prawda nie był to koncert na Narodowym, ale w innym miejscu i też to był koncert gwiazdy nie polskiej, ale takiej, wiecie, formatu dużego światowego.
0: Wiesz co,
1: byłeś, po co byłeś, co widziałeś?
0: Ja się cieszę chyba, że nie na Stadionie Narodowym, bo na jednym koncercie byliśmy wspólnie z Patrycją. Patrycja miała lepszą perspektywę, bo na płycie, na trybunach mówimy o Jennifer Lopez,
1: tak,
0: na Stadionie Narodowym, ale kto był na Stadionie Narodowym, ten doskonale wie, jaka tam jest akustyka, a w zasadzie jej nie ma.
1: No jest trudna. A jak wygląda sytuacja na Torwarze?
0: No właśnie, Torwar to jest taki centralny ośrodek sportu w Warszawie. Ja całkowicie inaczej wyobrażałem sobie ten Torwar. Rzeczywiście jest to ogromna hala i trybuny, i także płyta, na której można było. Ja wybrałem trybuny. Miejsce też szanowna koleżanka podpowiedziała, że najlepiej to słychać za akustykami albo w okolicy akustyków, którzy są. I rzeczywiście tak zrobiłem.
1: To ja może jeszcze wyjaśnię, dlaczego. Ekipa realizatorów dźwięków musi sobie zawsze wybrać możliwie jak najlepsze miejsce do tego, żeby ten koncert, dany koncert, każdy koncert dobrze zrealizować. No i jak nie wiadomo, gdzie sobie szukać tego miejsca
0: stojącego, to
1: w takiej okolicy, bo wtedy wiemy, że tam będzie najlepiej z dźwiękiem. Jest to takie prawdopodobieństwo.
0: No to teraz jeszcze kogo to koncert, czyli
1: no,
0: to koncert.
1: No, no.
0: Anastazja, jak kto woli. Gramy też na naszej antenie Anastazję, więc ona ma takie ponadczasowe hity, gdzieś tam początki lat 2000. Ja zawsze mówię, że to też lata 90. No i doskonały głos, charakterystyczny.
1: Bardzo.
0: Mała kobita, a potężny głos.
1: Bardzo, amerykańska gwiazda pop, ikoniczna wokalistka o bardzo charakterystycznym imieniu. A propos tego, że mówisz, że mała, ona ma tylko 157 cm.
0: To nie mała, niska, o w ten sposób, niska, nie mała, chociaż na scenie wydaje się, bowiem to nie odbiegała od reszty ekipy. Był koncert i też Patrycja zapytała, jak tam, co było największym chyba zaskoczeniem?
1: No.
0: Punktualność. 20:30, dzień dobry, jestem i zaczynam.
1: Bez żadnej obsłudki. Że żaden kwadrans studencki.
0: Absolutnie.
1: Że nic tam, że jeszcze
0: nawet
1: jakieś rzeczy
0: techniczne. Nie było.
1: Cudownie. I ja lubię tak najbardziej. I jeśli chodzi o wydarzenia w naszym kraju, wydarzenia, na których pojawiają się duże gwiazdy, no to my już i wy doskonale wiecie, że to fajnie sobie upolować jakieś fajne bileciki. Ja tam sobie śledzę też, bo od czasu do czasu bardzo chętnie. Bardzo chętnie też podglądam polskich artystów i na przykład w listopadzie, czyli w następnym miesiącu, w Poznaniu będzie koncert polskiej artystki, która troszeczkę będzie obchodziła jubileusz swojej twórczości. Nie ukrywam, że ją bardzo lubię. Marika. To jest ta od piosenki Moje Serce. Moje serce. Moje serce jest pełne miłości. I wiecie co? I to jest też taki fajny koncert. Bo
0: on
1: odbędzie się w kinie. Będzie zasiadany. To będzie takie bardziej intymne show niż, wiecie, taki koncert do poskakania. Więc szukajcie wydarzeń dla was.
0: No to jeżeli lubicie na przykład lata 80., 90., to zapraszam też na NTP w Poznaniu. Będzie się działo. Między innymi Sandra. Będzie także, jak dobrze kojarzę,
1: kiedy to widziałeś?
0: To też będzie gdzieś w listopadzie mniej więcej. Ależ tam będzie się działo, ekipa bardzo mocna, także szukajcie i bawcie się.
1: No, ja tam powiem ci szczerze, że ja już teraz, wiesz co będę robić przez najbliższe 3 minuty.
0: Ja też myślę, głęboki oddech, za moment wracamy i sprawdzamy co ciekawego. Radio
1: Reklama.

0: Betoniarni Śmigiel.
1: Śmigiel, ulica Południowa.
0: Betoniarnia.
2: Telefon 65 518 0250.
0: U nas kupuj z nami budu.
2: Czas na niższe ceny i wyprzedaże w Betoniarni Śmigiel.
3: 18, 47, 12.
4: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 39.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Adam, kamera gotowa, akcja. Zaczynamy reklamę Banku Spółdzielczego we Wschowie.
8: Kiedy myślę o własnym domu, nie myślę o reklamie. Myślę o miejscu, które urządzę po swojemu. O porannej kawie na tarasie i o ludziach, którzy pomogli zmienić mój projekt w rzeczywistość.
7: Adam, czyli bankowe formalności już za tobą?
8: Zgodnie z planem. Już wkrótce odbieram klucze. Indywidualne podejście? Jest. Kompleksowa oferta? Jak najbardziej. Wsparcie na każdym etapie? Oczywiście. Tak lubię. Bank Spółdzielczy we Wschowie, bo relacje są najważniejsze. Polecam. Adam Woronowicz.
9: Szczegóły w placówkach banku i na stronie internetowej www.bswschowa.pl.
10: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
11: Kocham cię.
12: Ja ciebie też.
10: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
2: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
13: Auć! Kłujący? A może wiercący? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka SO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
15: Adamet. Z pasji do rozwoju.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Przedsiębiorco, nie przepłacaj za wywóz śmieci. Zapoznaj się z ofertą M-Eko. Jesteśmy firmą stąd, lokalną, posiadającą pozwolenie na odbiór i transport państwa odpadów komunalnych. Zapoznaj się z naszą ofertą na www.m-eko.pl lub na Facebooku. Przedsiębiorco, nie przepłacaj za odbiór śmieci. Skontaktuj się z M-Eko. Zadzwoń 725 202 222 i dowiedz się więcej.
19: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
20: Weź udział w Święcie Bojana 2026. Już po raz 13 spotykamy się w Willi Aurora w Bojanowie. Święto Bojana to dużo dobrej muzyki, zabawy oraz pysznego jedzenia i picia. Tegorocznymi gwiazdami wieczoru będą Hubert Szczęsny oraz Dan Sachs, a do tańca zaprasza DJ Kamil Łukaszyk. Willa Aurora i Browar Bojanowo zapraszają na 13 Święto Bojana. Sobota, 24 października od godziny 20. Bilet z konsumpcją w cenie 175 zł do nabycia w Willi Aurora lub pod numerem telefonu 577 967 788. Zapraszamy na Święto Bojana 2026. Jest okazja świetnie się zabawić.
21: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
22: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
23: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
22: Twoja definicja dobrego snu.
0: Nowy rok szkolny w pełni? Odkryj inspirującą kolekcję farb Disney i Dulux Easy Care i znajdź własny pomysł na wystrój pokoju małego odkrywcy. Przyjdź z dzieckiem, a twoja pociecha otrzyma od nas miły upominek. Marux Centrum Farb. Leszno, ulica Kochanowskiego 23. Wybierz kolory, które budzą wyobraźnię.
1: A może twoje dziecko ma ochotę na przygodę z szermierką? Integracyjny Klub Sportowy Leszno prowadzi nabór do sekcji szermierczej dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. Zadzwoń 500 325 210 i dowiedz się więcej.
3: Rdzyna Kłoda. Ostatni piękny dom parterowy z pełną kostką, ogrodzeniem i pompą ciepła. W cenie 559 tysięcy złotych. Zapraszamy na findohome.pl.
4: Reklama.

0: Hania Kuzimowicz i Kaira na naszej antenie. Szkoda na to łez.
1: Hania Kuzimowicz, wschowianka. Trzymam za nią bardzo mocno kciuki. Obserwuję w social mediach. Wiem z social mediów, że możemy liczyć na kolejne utwory, które wyjdą właściwie i spod ręki, i spod ust tej młodej artystki. A skoro o rękach mowa, to ja ci powiem, że ja cały czas siedzę jeszcze w tych danych dotyczących mycia rąk, bo dzisiaj mamy no właśnie takie nietypowe święto, Światowy Dzień Mycia Rąk.
0: Że jeszcze święta muszą być takie, prawda?
1: Przypominające, że to jednak trzeba i że ja po prostu jestem w ciężkim szoku, że tylko 37% mężczyzn myje ręce po wyjściu z toalety. Wiecie, co to oznacza? Że dokładnie co trzeci mężczyzna, tylko co trzeci mężczyzna.
0: Dobrze, że jesteś tylko ze mną tutaj. To ja jestem jednym z tych trzech.
1: Dobra, ja się bardzo cieszę, natomiast no słuchajcie panowie, jak my potem nie mamy mieć kłopotu z podawaniem rąk? No!
0: To właśnie.
1: I od razu też powiem, żeby nie było, że tam nie mówię nic o kobietach. Kobiety w tej materii może nie są mistrzyniami, ale sytuacja wygląda już zdecydowanie lepiej, bo prawie 70% kobiet myje po wyjściu z toalety ręce.
0: Robi różnicę.
1: Jest jednak znaczna. A ponieważ to święto ma przypominać o zasadach higienicznych, chociaż w XXI wieku, wiesz co, ja się cały czas łapię za głowę, jak to jest możliwe.
0: Drodzy Państwo, mycie rąk nie od święta, bardzo prosimy.
1: Stosujemy tej zasady, że mycie skraca życie, bo tu chyba jednak niekoniecznie w tę stronę należy iść.
0: Nie, absolutnie. To proszę iść i teraz po raz kolejny umyć ręce. No śmiało, pewnie, że tak. Idziemy też do 8:00, jeszcze 6 minut i kolejne wiadomości.
2: Reklama. O my God! Słyszałeś? To się dzieje naprawdę!
3: Masz na myśli OMG? Trudno powstrzymać emocje. Kultowa brytyjska marka samochodów MG zadomowi się na dobre w Lesznie. Pierwszy salon i serwis samochodów MG w regionie.
2: MG. Zawsze chciałam je mieć.
3: Mówisz i masz. MG. Grupa Auto Mruz zaprasza. Leszno, aleje Jana Pawła II, 2.
2: Reklama.
4: Reklama. Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmigłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
5: Marzysz o pięknym i funkcjonalnym tarasie przez cały rok? Ikeda Garden oferuje zadaszenia tarasów, werandy, pergole, przeszklenia oraz rolety Screen Zip. Skorzystaj z darmowego pomiaru i wyceny. Zapraszamy do naszej ekspozycji w Święciechowie przy ulicy Kopernika 10. Ikeda Garden. Zadzwoń 695 191 086.
6: Ponad 1000 modeli, jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie, dla dziecka, a może elektryka? W Eurorower czeka na ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowopolna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest twój rower.
7: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
8: Kocham cię.
9: Ja ciebie też.
7: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
10: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
11: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca. Skład kamienia naturalnego w Lasocicach oferuje bardzo duży wybór kamieni ozdobnych. Szczególnie polecamy grysy w nowej kolorystyce oraz piasek kwarcowy i kramzyt. W sprzedaży również parapety i schody na wymiar z kamienia lub konglomeratu. Wszystko w konkurencyjnych cenach. Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Na kamieniach znamy się najlepiej. Postaramy się doradzić. Zadzwoń 698 98 20 21 lub przyjedź Lasocice, ulica Święciechowska 19. Skład kamienia naturalnego w Lasocicach. Zobacz więcej na kamienieleszno.pl lub na Facebooku.
13: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Nie masz czasu na siłownię? Masz 36 minut? Miejsce idealne dla zabieganych, zapracowanych oraz wracających do sprawności. Urządzenia Milon automatycznie dopasowują ustawienia i obciążenia do Twoich możliwości, a nad treningiem czuwa trener. Bez błądzenia po siłowni. Przychodzisz, trenujesz i po 36 minutach masz zrobione. Teraz roczny abonament tylko 139 zł miesięcznie, a na start 2 tygodnie gratis. Możesz trenować również z kartą Multisport. Pierwszy trening bezpłatny. Poświęć 36 minut dla siebie. Inteligentny trening. Centrum Handlowe Manhattan Leszno. Zadzwoń 502 525 207.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Świnie, bydło masz na sprzedaż? Nikt ci lepszej kasy nie da. Dobry transport, szybka kasa. Firma Przybył, to jest klasa.
4: Skup żywca Przybył, Dąbcze. Telefon 782 782 087. Skupują tuczniki, maciory i bydło. Odbierają własnym transportem. Rozliczają poubojowo oraz na wagę żywą. Płatność natychmiastowa. Obsługują wszystkie strefy ASF. Świadczą również profesjonalne usługi transportowe żywych zwierząt. Warto zapamiętać. Skup żywca Przybył, Dąbcze. Telefon 782 782 087.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
7: Reklama.
8: Na zegarach minęła godzina 8.
9: Zatrzymani za podpalenie starnika czekają na ekstradycję. Koniec z adresem zameldowania. W urzędach ma liczyć się tylko adres zamieszkania. Poszukiwania skarbów zgłosisz w smartfonie. Od stycznia rewolucja dla detektorystów. Ewelina Walczak. Jest areszt dla dwóch obywateli Turcji zatrzymanych w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Tak zdecydował niemiecki sąd, bo w Niemczech mężczyźni zostali ujęci. Trwają czynności związane z przekazaniem ich do Polski, do pożaru stacji bazowej, kluczowej dla przesyłu internetu do Polski i Ukrainy doszło 3 tygodnie temu. Według szefa MSWiA podejrzani działali na zlecenie Rosji. Adres zameldowania do Lamusa. Tego chce Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i analizuje możliwości, w której kluczową daną adresową będzie adres zamieszkania. O szczegółach Szymon Kępka.
10: Wiele osób na co dzień mieszka pod innym adresem niż ten, pod którym są zameldowane. Pisma urzędowe nadal wędrują do nas pocztą i to rodzi nieporozumienia. Podobnie z windykacją, mandatami, pismami z Urzędu Skarbowego i Urzędu Gminy, wyjaśnia rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
11: Chodzi właśnie o to, żeby uprościć ten kontakt mieszkańca z urzędem, z sądami.
10: Proponowane rozwiązanie zakłada, że w rejestrze PESEL zamiast adresu zameldowania miałoby to pomóc instytucjom publicznym w kierowaniu korespondencji we właściwe miejsce i miałoby ograniczyć liczbę przesyłek wysyłanych pod nieaktualne adresy.
11: Zdajemy sobie sprawę, że to są sprawy urzędowe. Na adres PESEL byłby takim skutecznym doręczeniem właśnie korespondencji przez urzędy.
10: Zmiany to na razie jedynie rozważany scenariusz. Resort nie podjął jeszcze decyzji o likwidacji obowiązku meldunkowego i nie określił, kiedy ewentualne zmiany mogłyby wejść w życie.
9: Rośnie liczba zachorowań na COVID i grypę. Specjaliści apelują, by nie czekać ze szczepieniami, mówi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
12: Już mamy pierwsze przypadki przypadki COVID-u, tylko my hospitalizujemy osoby starsze, obciążone. Większość przypadków jest załatwiana ambulatoryjnie.
9: Specjalistka dodaje, że jeśli chodzi o COVID, dominuje dość łagodny podwariant, wariantu Omikron. Osoby z grupy ryzyka powinny się zaszczepić jak najszybciej, a szczepienie na COVID jest darmowe. Kraków doczekał się katalogu miejskich mebli. Dokument zawiera m.in. wzory ławek, stolików oraz słupków drogowych. Ma pomóc w uporządkowaniu przestrzeni i obniżyć koszty, tłumaczy Katarzyna Opałka, ogrodniczka miejska.
13: Mamy nadzieję, że za przykładem innych miast, bo jakby tutaj nie wyważamy drzwi, że absolutnie, że wprowadzanie jakby otwartego katalogu, gdy każdy może wykonać te meble, spowoduje, że te ceny będą bardzo konkurencyjne.
9: Nowe meble mają pojawiać się stopniowo przy kolejnych remontach. Od nowego roku szykuje się rewolucja dla poszukiwaczy skarbów. Jak pisze Rzeczpospolita, zamiast czekać miesiącami na zgodę konserwatora zabytków, wyjście z wykrywaczem metali wystarczy zgłosić w aplikacji na smartfonie. Za wykopane znaleziska będzie można dostać ponad 200 tysięcy złotych nagrody. Eksperci ostrzegają jednak przed gorączką złota i gigantycznymi kosztami. Według wyliczeń samego resortu kultury, nagrody i konserwacja zabytków mogą w pierwszym roku pochłonąć ponad 6 miliardów złotych, czyli niemal cały roczny budżet ministerstwa.
14: Radio Elka, lokalne radio.
7: Reklama.
15: A teraz 7 sekund z wrocławskiego lotniska. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ohryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
7: Reklama.
16: Radio Elka.
7: Reklama.
17: Wiadomości sportowe dostarczyła firma Cell Garden. Kompleksowe usługi ogrodnicze, projektowanie, realizacja, pielęgnacja, trawniki i nasadzenia. Cell Garden, twój ogród w najlepszych rękach. Zadzwoń 734 696 136.
7: Reklama.
18: Czas na wiadomości sportowe.
19: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. CBA w siedzibie PZPN-u, jak podaje Onet, funkcjonariusze weszli do siedziby związku wczoraj i poprosili o dokumentację dotyczącą umowy z Publicą Sport. Wrocławska firma obsługiwała umowy sponsorskie PZPN-u od 2023 roku, pobierała 150 tysięcy złotych miesięcznego ryczałtu oraz wysokie prowizje według portalu, także za kontrakty, przy których zawarciu nie uczestniczyła. Festiwal goli w piłkarskiej Lidze Mistrzów. 46 bramek jednego wieczoru to nowy rekord. Świetne widowisko obejrzeli kibice w Manchesterze. City przegrało z Paris Saint-Germain 2-4. W Rzymie Real Madrid pokonał AS Rome 4-3, choć na 10 minut przed końcem przegrywał 1-3. Jakub Kiwior zagrał cały mecz, a Oskar Pietuszewski wszedł na pół godziny, ale ich FC Porto przegrało w Sewilli z Betisem 2-3. Aston Villa aż 6-0 pokonała Fenerbahce, a najwięcej, bo 9 goli obejrzeli kibice w Lincu, gdzie mistrz Austrii przegrał z Liverpoolem 3-6. Po dwóch kolejkach komplet punktów ma aż 9 zespołów. A dziś o pierwsze punkty w Lidze Europy powalczą polskie drużyny. Obie zagrają u siebie, ale z przeciwnikami skrajnie różnymi. Lech Poznań podejmie Bayer Leverkusen, który jest jednym z faworytów rozgrywek. Z kolei Jagiellonia Białystok zagra z najsłabszym rywalem na swojej drodze, z Araratem Armenia. Na ławce Jagi usiądzie trener Adrian Siemieniec, który w Ekstraklasie został zawieszony na 6 meczów.
20: Bardzo się cieszę. Wygodniały już jestem, chociaż pewnie niektórzy mniej życzliwi powiedzieliby, że już tyle zjadłem w życiu, że nie powinienem być głodny, mam z czego brać, ale generalnie jestem wygłodniały emocji sportowych, wygłodniały bycia tam przy linii, na ławce i cieszę się na spotkanie.
19: Mecz Lecha o 18.45, a Jagiellonii o 21.00. Nasze drużyny w pierwszej kolejce przegrały swoje mecze Kolejorz w Londynie z Crystal Palace 0-4, a Jaga w Pireusie z Olympiakosem 1-2. Nieudana inauguracja koszykarskiej Euroligi dla mistrzyń Polski. AZS UMC z Lublin przegrał w Stambule z Elmak Konut 61-85. Drugiej porażki w Pucharze Europy doznał z kolei Śląsk Wrocław. W trzeciej kolejce przegrał u siebie z Napoli Basketball 82-86.
7: Reklama.
17: Wiadomości sportowe dostarczyła firma Cell Garden. Kompleksowe usługi ogrodnicze, projektowanie, realizacja, pielęgnacja, trawniki i nasadzenia. Cell Garden, twój ogród w najlepszych rękach. Zadzwoń 734 696 136.
7: Reklama.
21: Ósma 7 na zegarach. Dzień dobry, witamy.
7: W kalendarzu mamy czwartek, 15 dzień października. Poranny program dla Państwa prowadzą dziś
21: Patrycja Wachońska
7: i Jerek Woźniak. Podpowiadamy, że imieniny obchodzą dziś Brunon, Jadwiga i Teresa.
21: Wszystkiego dobrego.
7: Radio reklama.
0: Sponsorem pogody jest Party Shop, twój sklep imprezowy. Znajdziesz u nas balony z helem, upominki, dekoracje imprezowe dla dzieci i dorosłych. Leszno, Niepodległości 49, Gostyń, Świętego Floriana 3. Sponsorem pogody jest Nexbał. Okna, bramy, drzwi. Obrońców Lwowa 18 w Lesznie. Nasi doradcy Lucyna, Agnieszka, Łukasz i Darek wysłuchają i pomogą ci wybrać. Nexbał. Okna, bramy i drzwi. Jesteśmy dla was od 30 lat.
7: Reklama.
21: 7 na plusie w tej chwili na naszym radiowym termometrze i cały czas też wysokie ciśnienie.
7: Bardzo wysokie ciśnienie. Ono na razie ani nie rośnie bardziej, ani nie spada, ale mamy ciśnienie na poziomie 1029 hektopaskali. No i niekoniecznie wszyscy dobrze znoszą takie wysokie ciśnienie atmosferyczne. Mam nadzieję, że chociaż temperatury są dla was bardziej przyjemne. Te zapowiadane w ciągu dnia to maksymalnie 14. No i to też jest dobra informacja. No, bo w końcu mamy, wiecie, środek października.
21: Tak wyszło,
7: nie ma co czekać na cuda.
21: Ale będą wyższe temperatury. Jutro do 16 stopni, jutro więcej słońca. No właśnie, to słońce gdzieś powinno się już pojawić. Dzisiaj na kilka chwil pojawi się to słońce, później pełne zachmurzenie, ale z dobrych informacji dziś też bez opadów.
7: Jakby co, to słońce dzisiaj też zajdzie, mimo gęstych chmur o konkretnym czasie. Zachód przewidziany jest na 18.
21: No i gdzieś w przyszłym tygodniu ma pojawić się deszcz w naszym regionie. Delikatny wiatr wieje z południowego zachodu z prędkością 11 km. Na godzinę.
7: Reklama.
1: Prognozy pogody wysłuchaliśmy z drogeriami DM. To tu zakupy stają się przyjemnością. Leszno, Park Handlowy S1 i Galeria Leszno. Oto Park Grodzisk Wielkopolski i Quick Park Kiełczewo. DM. Tu liczy się człowiek.
22: Doskonałej pogody życzy Umikop. Żwirownia w Zaborówcu i Śmiglu. Usługi transportowe, roboty ziemne. Umikop. Zaborówiec. Powstańców Wielkopolskich 18 65 549 44 24.
7: Reklama.
21: Czy 9,5 minuty po godzinie 8 w czwartek. O poranku to jest dobry moment na to, żeby zatańczyć.
7: Pewnie, że tak. Mało tego, to jest też dobry moment na to, żeby sobie porządnie ziewnąć, proszę państwa. Tu przed momentem w studiu odbyło się prawie, że grupowe ziewanie.
21: Zaraźliwe.
7: Bo ziewanie jest zaraźliwe. Ja sobie tak porządnie po prostu ziewnęłam, bo sobie pomyślałam, co ja sobie będę tutaj odmawiać. No i sekundkę później patrzę, kolega też paszczę, jak lew. Także, proszę państwa, ziewamy i tańczymy i mamy piękny czwartek.
21: Watch You Dance, tak zaczynamy godzinę 8 w Radiu LK.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! W salonie Kia Rakowski w Rydzynie ruszyła wielka wyprzedaż rocznika 2026. Przebojowy Sportage z rabatem 6 tysięcy, nowy Seltos taniej o 7 tysięcy, odświeżony X-Seat tańszy o 8 tysięcy, miejski Stonik o 7 tysięcy, a luksusowe Sorento nawet o 16,5 tysiąca złotych. Oferujemy też promocyjne finansowania, a na wybrane modele dodatkowe rabaty specjalne i lojalnościowe. Sprawdź naszą ofertę i przekonaj się sam. Zapraszamy do salonu Kia Rakowski w Rydzynie na stronę internetową www.rakowskikia.pl lub do kontaktu telefonicznego 500 135 517.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Za wysokie drzewo? Korzenie niszczą ogrodzenie? A może wichura narobiła bałaganu? My się tym zajmiemy. Ścinanie drzew metodą alpinistyczną, między innymi w ciasnej zabudowie i trudnym terenie. Usuwamy wiatrołomy, korzenie, karczujemy i czyścimy działki. Sprzątanie, wywóz i utylizacja. Znajdź nas na Facebooku. Wycinka drzew Leszno 24. Telefon 721 537 144.
4: Uczci pamięć bliskich na wszystkich świętych z Dino. Kup znicze, wkłady oraz kwiaty w atrakcyjnych cenach. Teraz 7-dniowy wkład płomek 6 plus 6 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszy.

0: Najem nowe lokale usługowe przy szpitalu w Lesznie. pbodeveloper.pl.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Chwileczkę. Czy nasz stolik właśnie płynie?
3: Płynie. Jesteście w jedynej w Polsce restauracji na wodzie.
2: Ale pięknie, to co zamawiamy?
3: A dokąd chcieliby Państwo dziś wyruszyć?
2: Wyruszyć? Przecież przyszliśmy na obiad.
3: W Nenufarze zabieramy gości w kulinarną podróż dookoła świata. Do posiłków tworzymy animacje z rekwizytami, a my, kelnerzy, będziemy Waszymi przewodnikami.
2: Czyli i obiad, i atrakcja w jednym.
3: Dokładnie.
4: Odkryj Nenufar w Kościanie. Restaurację, w której stoliki pływają po stawie pełnym nenufarów. Autorskie dania, domowe lemoniady i kulinarna podróż dookoła świata. Nenufar to nie jest zwykła restauracja. To atrakcja, którą trzeba przeżyć.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Leszno w Lesznie oraz Rawiczu i Gostyniu.
7: Ubieramy w reklamy.
8: Zadzwoń pod numer telefonu 885-20-20-10. Wytłumaczymy Ci, jak to się robi dobrze.
7: Ubieramy w reklamy dużych i małych.
8: Reklama.

0: Giełda pracy.
1: I to jest moment, kiedy zaglądamy do naszego portalu lk.pl. Mamy kilka ofert pracy.
2: Propozycja od pracodawców. Na początek propozycja dla głównego księgowego albo głównej księgowej. Osoby na takie stanowisko urzędnicze w Zamku Wielkopolskim w Rokosowie poszukuje zamek. No i tutaj oczywiście w tej ofercie wiele informacji dotyczących wymagań, zakresu zadań, a także oferty. W ofercie jest m.in. informacja o tym, że to jest stabilne zatrudnienie na umowę o pracę, wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek funkcyjny, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody i inne składniki wynagrodzenia. Jeśli jesteście zainteresowani, to w tej ofercie podany jest adres e-mailowy, pod który wysyłacie aplikację.
1: No to teraz zabieram was do Rydzyny. Firma transportowa właśnie z tej miejscowości zatrudni kierowcę kategorii C, transport krajowy. Numer kontaktowy 693 830 687.
2: Firma Skrzycka Wielkiego poszukuje pracowników do pracy na produkcji. Uczeń, student. Jeśli jesteście zainteresowani, to w tej ofercie oczywiście też dużo szczegółowych informacji. Wymagania to m.in. gotowość do podjęcia pracy w systemie zmianowym. Podane są godziny, podane są daty, a oferta to kompleksowy program wdrożenia do firmy, praca w nowoczesnym parku maszyn, szansa udziału w naszych rekrutacjach wewnętrznych i dostęp do nielimitowanych napojów oraz dofinansowanie do posiłku.
1: No i kolejna propozycja. To praca w małej firmie jako wędliniarz. Doświadczenie mile widziane, umowa o pracę lub zlecenie, wynagrodzenie od 35 zł za godzinę, w zależności od doświadczenia i umiejętności. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 607 977 i 38.
2: I jeszcze jedna propozycja. Potrzebna jest pomoc kuchenna do zamku w Rydzynie. I tutaj, jeśli chodzi o wymagania, to wymagamy doświadczenia minimum 2-letniego na podobnym stanowisku, umiejętności w zakresie przygotowywania wstępnych dań i obróbki warzyw. Jeśli jesteście zainteresowani, to w tej ofercie też podany jest adres e-mailowy, pod który wysyłacie CV.
1: Zapraszamy też na lk.pl, zakładka ogłoszenia, praca, dam pracę, szukam pracy. Te właśnie propozycje czekają na was na lk.pl. A my wracamy do muzyki, 23,5 minuty po 8. Nita, tańcz i kochaj. No to znów zapraszam was do tańca.

0: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas z kartą Intermarché. Papryka czerwona, kilogram 6,99. Mleko z Mlecznej Drogi, UHT 1,5%. 1 litr, złoty 49 przy zakupie 6 sztuk. Oraz hit cenowy, kalafior, sztuka 4 zł przy zakupie 2 sztuk. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
1: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam, 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
3: Kocham cię.
4: Ja ciebie też.
2: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
5: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
6: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
7: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-leszno.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
8: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
9: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Szukasz bielizny lub pasmanterii? Odwiedź największy taki sklep w Lesznie. Bielizna i pasmanteria w centrum handlowym Manhattan. Tu znajdziesz włóczki, kordonki, zamki, a także piżamy, szlafroki, podkoszulki i rajstopy od polskich producentów. Fachowe doradztwo. Ogromny wybór. Bielizna i pasmanteria w centrum handlowym Manhattan. Vis-a-vis Deichmanna, obok cukierni Hoffman.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Marzysz o ogrzewaniu podłogowym? Masz dosyć kaloryferów w Twoim nowoczesnym domu? Ogrzewanie podłogowe bez kucia i kurzu w nowym domu od dewelopera lub starym budownictwie.
4: Wypożycz frezarkę do rowków pod rurki ogrzewania podłogowego. Dodatkowo bardzo wydajny odkurzacz zapewni bezpyłową pracę. Frezowanie rowków na powierzchni 100 metrów kwadratowych to 10 godzin roboczych. Delmet Leszno. Wypożyczalnia i serwis narzędzi. Wjazd od ulicy Saperskiej.
5: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
6: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
5: A co to znaczy CCD?
6: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
7: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
8: Od Oleofarm.
9: Reklama.
10: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: dokładnie 25 minut do godziny 9. Za nami polski hit.
1: A przed nami rzut okiem ponownie do portalu lk.pl. Kochani, przypominamy o tym, że jutro piątek. Oczywiście to jest ważna informacja dla tych, którzy czekają na weekend, ale jeszcze ważniejsza dla tych, którzy czekają na noc bibliotek. Już trochę dziś opowiadaliśmy wam o tym, co w naszym regionie. Natomiast jest jeszcze jedno wydarzenie, o którym koniecznie chcemy wspomnieć, żeby nie było, że wam to umknie. A na przykład macie ochotę się tam wybrać.
0: No i wracamy do Rawicza po raz kolejny. Do północy, od godziny 14 do północy jutro będzie się działo w Rawickiej Bibliotece Publicznej. Opowiadaliśmy mniej więcej, co tam znajdziecie. Każdy znajdzie coś dla siebie, bo i turniej FIFA, i retrostrefa, między innymi nocne granie, ale o godzinie 20 także spotkanie autorskie.
1: Autorskie z aktorką Sonią Bohosiewicz. Widzimy w tak zwanej agendzie, że są zapisy, więc musicie po prostu się odezwać do biblioteki w Rawiczu i dopisać, czy jeszcze będzie miejsce dla was. Na pewno jest to propozycja bardzo ciekawa. Propozycje ze znanymi ludźmi, z aktorami, z autorami, no to są zawsze takie spotkania, które przynoszą, ja uważam, zawsze wyciągam z tego jakąś wartość dla siebie, można dowiedzieć się czegoś ciekawego i po prostu poznać tego człowieka tak prawie, że na wyciągnięcie ręki, a nie poprzez szklany ekran. Zachęcamy was do tego, żebyście zaglądali na lk.pl, bo tych propozycji wyjścia w piątek, w nocy do biblioteki, albo w Rawiczu, albo w Lesznie, albo w Gostyniu, no jest całe mnóstwo różnych, no i może
0: piaski
1: tam...
0: też zapraszają, piaski zapraszają.
1: Właśnie, może znajdziecie coś dla siebie.
0: Bardzo też podoba mi się propozycja bum bum rurkami w Rawiczu. Naprawdę mnóstwo propozycji.
1: Myślisz, że to chodzi o to, że wszyscy będą sobie robić po głowie bum bum?
0: Właśnie zastanawiam się, może to jest właśnie tędy droga. Proszę robić sobie bum bum, możecie to zrobić w Rawiczu, a musicie wejść na lk.pl i tam więcej informacji w zakładce Nie przegap. Polecamy i zapraszamy.
2: Wypożyczalnia sprzętu medycznego w Lesznie zaprasza. Sprzedajemy i wypożyczamy łóżka rehabilitacyjne i materace, koncentratory tlenu, lampy Bioptron oraz szyny CPM czy Atromot K1 do rehabilitacji stawu kolanowego i wiele innych. Leszno, ulica Szybowników 53, telefon 601-78-46-47.
3: Awaria? Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do Złotej Rączki Leszno 570-862-883. Naprawiamy sprzęt AGD. Lodówki, pralki, zmywarki, piekarniki, suszarki i ekspresy do kawy. Nasz największy atut? Dojazd do klienta i naprawa na miejscu. Zajmiemy się też oknami, drzwiami, roletami, a także wykonamy usługi elektryczne, hydrauliczne i wiercenie. Złota Rączka Leszno 570-862-883. Dzwoń teraz.
4: Zaplanuj kolejne wakacje z Coral Travel Galeria Leszno. Największy wybór hoteli all inclusive. Teraz tylko niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę z bezpośrednim przelotem Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Biuro podróży Coral Travel Galeria Leszno.
5: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
6: Kocham cię.
7: Ja ciebie też.
5: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
8: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
9: Słyszysz? To spokój, na który zasługujesz. Zaledwie kilka minut od Leszna. W każdą sobotę i niedzielę zapraszamy do naszej restauracji na dania pełne smaku. Oferujemy całoroczny wypoczynek w eleganckich pokojach w stylu antycznym oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Wyśmienity obiad lub deser, spacer po parku, przejażdżka konną bryczką. Poczuj naszą gościnność. Pałac Przybyszewo, tam gdzie czas płynie wolniej. Znajdź nas na Facebooku lub Instagramie.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Uwaga, kościaniacy! Na sprzedaż nowoczesne bliźniaki w Kościanie Kurzej Górze. Oferujemy nowoczesne i komfortowe domy piętrowe o powierzchni użytkowej prawie 113 metrów kwadratowych z ogrzewaniem podłogowym, roletami okiennymi z napędem elektrycznym oraz dużym ogrodzonym ogrodem. Odbiór kluczy drugi kwartał 2027. Dowiedz się więcej. Zadzwoń 797 945 749 lub zobacz na www.mprojekt.net.pl.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmiłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
16: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
17: Chcesz odświeżyć swoje wnętrze? Mamy coś dla Ciebie. Pawilon meblowy w Piaskach to ponad 2000 metrów kwadratowych inspiracji dla Twojego wnętrza. Meble do pokoju, sypialni i kuchni, stoły, krzesła, a także dywany oraz wykładziny PCV. Zapraszamy. Pawilon meblowy Piaski, ulica Gostyńska 12A. Telefon 65 572 76 72. W promieniu 70 km dowóz gratis.
18: Reklama.

0: Ogłoszenia Radia Elka.
1: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego w Głogowie poszukuje osobę na stanowisko majster robót drogowych. Wymagane doświadczenie w zawodzie. Proponowana płaca od 10 tysięcy złotych do 30 tysięcy złotych brutto. CV prosimy składać mailowo pbd@pbd.glogow.pl lub w siedzibie PBD Głogów, ulica Mickiewicza 63. Masz ubranie, które wymaga poprawki? A może potrzebujesz czegoś szytego na miarę? Twoje Pogotowie Krawieckie rusza na ratunek. Szycie zasłon i firan oraz realizacja nietypowych zleceń. Modyfikacja ubrań, skracanie i zwężanie sukienek wieczorowych oraz ślubnych. Na hasło Elka skracanie spodni w cenie 20 zł do końca października. Zapraszamy. Leszno, ulica Sułkowskiego 46 w pawilonie Trojka. Telefon 785 982 301. Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny Pawłowice ogłasza przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego dwóch atrakcyjnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Pawłowicach o powierzchniach 1314 m2 w cenie wywoławczej 192 tysięcy złotych brutto i 1190 m2 w cenie wywoławczej 176 tysięcy złotych brutto. Przetarg odbędzie się 20 października 2026 roku o godzinie 12 w siedzibie Zakładu Doświadczalnego Pawłowice przy ulicy Mielżyńskich 14. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium do dnia 19 października 2026 roku. Istnieje możliwość wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerami telefonów 65 529 91 92 lub 508 963 366.
0: Były to ogłoszenia Radia Elka.
2: Reklama.
3: Automruz Telegram.
4: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie bajk. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bajk 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bajk w cenie karnetu na siłownię.
4: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
0: Zapraszamy do salonu bajk. Automruz, Leszno, ulica Balonowa 57. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Reklama.

0: Zastanawiam się, czy utwór może dać nam dużo radości i to chyba jest doskonały przykład.
1: O, proszę pana, sama radość z lat 90. Blue Lagoon to już za nami, a my wpadamy tylko na małą chwilę, bo jeżeli ktoś poczuł, że tam nóżki chodzą, że chce się potańczyć, to podpowiadamy, że na lk.pl wyszperaliśmy dla was info o imprezie, która nazywa się Technonocą. Co prawda to inny gatunek muzyczny niż disco lat 90., ale też będzie pięknie i to będzie w Lesznie, w zakładzie, taki lokal przy ulicy Bocznej i Tylnej.
0: No 21. wszystko startuje to już w najbliższą sobotę. Będzie się działo.
1: Będą dziewczyny za dekami, więc to też jest ciekawostka. Dziewczyny, które grają techno.
0: Pozdrawiam serdecznie. Będzie i Piratka, i Love Dream. Ściskamy, ale to oczywiście nie jedyni artyści, którzy się pojawią, bo myślę, że takie miano tutaj warto wypowiedzieć bardzo głośno. Takim mianem dziewczyny właśnie określić.
1: Wiesz, co mi przyszło do głowy? Że czasem jest tak, że pewne gatunki muzyczne negujemy, bo wydaje nam się, że one nie są dla nas. Bo gdzieś coś słyszeliśmy i stwierdziliśmy, a to w ogóle co to jest za muza, takie umcy i w ogóle jak do tego tańczyć. A może to jest tak, że trzeba po prostu wybrać się na taką imprezę, postać trochę, posłuchać, popatrzeć, zamknąć oczy, wczuć się w klimat i wtedy może ocenić, że a może coś jednak w tych brzmieniach techno jest takiego, co porywa.
0: I to będzie po prostu to. I, no, tak bardzo polubicie, że z Technonocą Vol 4, bo to czwarta edycja, to tylko będziecie, tak wiecie, oczekiwać i szukać informacji o piątce.
1: No właśnie, a propos piątki, za 5,5 minuty będzie godzina 9:00, program na piątkę o godzinie 9:15, czyli temat dla reportera, no i właściwie ta piąteczka w kalendarzu, czyli piątek już jutro, wszystko się absolutnie zgadza.
0: Wiesz, który dzisiaj jest?
1: Który?
0: 15.
1: No, czyli też piątka. Dobrze, cudownie. No to piąteczkę z plusem wstawiamy wam do dzienniczka i życzymy wam dobrego czwartku. We'll be right back.

0: sam.
1: Restauracja Eden w Rydzynie. Od 30 lat ten sam tradycyjny smak. Organizujemy uroczystości rodzinne. Zapraszamy do Edenu w Rydzynie, bo taki Eden jest tylko jeden.
2: Przed nami wyjątkowe sportowe emocje w Kościanie. 25 października odbędzie się jubileuszowy 20. Międzynarodowy Kościański Półmaraton imienia doktora Henryka Florkowskiego. Na trasę ruszą półmaratończycy, sztafety firmowe i uczestnicy biegu na 5,5 km. Dzień wcześniej biegi dla najmłodszych z Lemon Explore, a wieczorem kilometrowy bieg miniaturki dla każdego bez względu na wiek i kondycję oraz wyjątkowe wystawy jubileuszowe. Bądźcie z nami i kibicujcie!
3: Rozgrzej się i zrelaksuj w Pałacu Brzeźno. Zapraszamy na jesienne wieczory saunowe. Najlepiej z noclegiem w naszym pałacu. Zarezerwuj weekend 24-25 października. Czekają liczne atrakcje, wspaniałe zabiegi, nieograniczony dostęp do strefy spa. A w sobotę 24 października rytuał prowadzony przez mistrza sauny z zapachami premium składający się z 5 seansów. To wszystko w specjalnych cenach. Zapoznaj się z naszą szczegółową ofertą. Zadzwoń 609-270-075. Zobacz więcej na www.palacbrzezno.pl lub na naszym Facebooku.
4: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
5: Kocham cię.
6: Ja ciebie też.
4: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
7: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
8: Och, ty mój skaucie, potrafisz rozpalić ogień? Nie tylko we mnie.
9: Bo to drewno sezonowane, przez Wesołka polecane.
8: Jak ma być cieplutko i miło? Prosta rada, do Wesołka iść wypada.
9: Porządny ogień i od razu robi się przyjemniej.
8: Drewno sezonowane, ciepło gwarantowane. Twój piec też na pewno się ucieszy.
10: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
11: Nowimex. Recyklingiem zajmujemy się od lat. Nowimex. Podstawiamy kontenery na gruz oraz inne materiały budowlane i przemysłowe. Nowimex. Prowadzimy skup złomu oraz odbiór makulatury i folii. Zapraszamy. Konkolewo, ulica Zielona 10. Zobacz więcej na www.nowimex.com.pl lub zadzwoń 603 56 32 07.
12: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem w Lesznie. Już 27 listopada. Miejski Ośrodek Kultury przy ulicy Jana Ostroroga 9A. Duża dawka śląskich szlagierów i dobrego humoru. Bilety dostępne w kasie MOK oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może was tam zabraknąć.
2: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
3: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
2: A co to znaczy CCD?
3: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
4: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
5: Od Oleofarm.
6: Odkryj orientalne smaki i niezwykły świat indyjskich przypraw. Restauracja indyjska Raduni zaprasza na wyjątkową kulinarną podróż. Leszno, ulica Niepodległości 49. Raduni, czynne codziennie.
7: Masz dość chemii w żywności? Szukasz naturalnego smaku i produktów, które wspierają Twoje zdrowie? Wpadnij do sklepu Naturini w Lesznie, przy ulicy Wolności 30, tuż obok rynku, oraz w Kościanie na ulicę Prostą 24A. Czekają na Ciebie chleby i inne produkty bezglutenowe, mleko prosto od krowy, lokalne sery kozie i owcze, oleje tłoczone na zimno, dziczyzna oraz herbaty i kawy. Naturini. Twój sklep ze zdrową żywnością w Lesznie i w Kościanie.
1: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
8: Reklama.
9: A na zegarach minęła 9.
10: Radio Elka, lokalne radio.
11: To są informacje lokalne. Marcin Hołusek, zapraszam. Na Gronowie w Lesznie powstaną dwa kolektory deszczowe, które mają pomóc w odprowadzaniu wód opadowych. Wykonawca został już wybrany. Większy, prawie dwukilometrowy kolektor poprowadzi wodę w kierunku Alei Piłsudskiego. Ma być gotowy w wakacje przyszłego roku, zapowiedział podczas spotkania z mieszkańcami Gronowa prezydent Grzegorz Rusiecki.
12: Ogromne zadanie inwestycyjne, ponad 11 milionów złotych, dofinansowanie z Unii Europejskiej prawie 4,5 miliona, termin realizacji do końca sierpnia 2027 roku, długość prawie 2 km, średnica od 500 do 1800 mm, a więc no, ogromna sprawa. Tutaj, proszę Państwa, jest zaznaczony przebieg tego kolektora wód deszczowych dla Gronowa. Ono pójdzie to tak, takim delikatnym zegzaczkiem w kierunku ulicy Piłsudskiego. Trudno jest powiedzieć na ten moment, czy ono w 100% rozwiąże nam problemy związane z zalewaniem dzielnicy Gronowo w przypadku ulewnych deszczy. Natomiast z całą pewnością to pomoże nam w rozwiązaniu tego na pewno irytującego problemu zalewania posesji podczas nawalonych opadów.
11: Drugi kolektor powstanie wzdłuż ulicy Księdza Kordeckiego. Koszt to 2 miliony złotych.
12: Czas realizacji to maksymalnie pierwszy kwartał 2028 roku. To jest ogromny koszt, dlatego też pewnie ta ulica Kordeckiego tak troszeczkę była przez lata odwlekana. Ja mogę zadeklarować, ponieważ ulica Kordeckiego jest w planie utwardzania ulicy do roku 2029, że niezwłocznie po tym, jak zostanie wybudowany kolektor deszczowy, to będę proponował Radzie wpisanie tego zadania inwestycyjnego na lata 2028-2029, tak żebyśmy wywiązali się jako radni, jako prezydent z tego zobowiązania, które wobec mieszkańców podjęliśmy się.
11: Zaczynali we dwoje z dwójką pacjentów. Dziś zespół Hospicjum Domowego Stowarzyszenia Kolory w Lesznie opiekuje się 60 osobami u kresu życia, wspierając także ich rodziny. Mija 10 lat działalności organizacji, która pomaga chorym przejść przez najtrudniejszy etap w miejscu, gdzie czują się najbezpieczniej, we własnym domu. Za tą pomocą stoją lekarze, pielęgniarki, psycholożki, rehabilitantki, wolontariusze, ale też ogromne zaangażowanie w zdobywaniu pieniędzy na opiekę. O tym, jak przez dekadę rozwinęło się hospicjum, czego najbardziej potrzebują chorzy i ich bliscy oraz jak mówić o odchodzeniu bez unikania trudnych tematów. Jarek Adamek rozmawiał z Sebastianem Wernerem, prezesem Stowarzyszenia Kolory.
13: Zespół rozrasta się, cały czas poszukujemy kolejnych chętnych do pracy w hospicjum. Z dumą mogę powiedzieć, że nasza misja, z którą startowaliśmy, no jest dopełniona. Na chwilę obecną mogę powiedzieć, że nikt z pacjentów cierpiących nie zostaje bez pomocy. Niezależnie od tego, czy są miejsca dla pacjenta na fundusz, czy ze stowarzyszenia, zawsze jakaś forma pomocy jest. Jest lekarz, jest pielęgniarka. Chcemy przekonywać, że tym miejscem najbardziej odpowiednim dla naszych pacjentów jest ich dom, gdzie czują się bezpiecznie, gdzie są wśród bliskich, gdzie jest ich pies, ich kot. Muszę powiedzieć, że w większości pacjentów udaje nam się takie warunki w domu stworzyć, żeby ten ostatni, najcięższy czas, żeby mogli być w domu. Ale to jest też roztoczenie opieki nad opiekunami. To nie jest tylko funkcja stricte medyczno-lecznicza, gdzie ważne są procedury. Natomiast jest to też taka opieka i duchowa, i mentalna, i edukacyjna. Robimy wszystko, żeby i pacjent, i jego opiekunowie poczuli się bezpiecznie i kompetentnie. I naprawdę jestem przekonany o tym, że nasza pomoc w domu tych pacjentów powoduje to, że opiekun wie, że to, co on robi przy bliskiej osobie, chyba jest najcenniejsze.
11: Utrzymanie opieki nad 60 pacjentami wymaga ciągłego szukania pieniędzy. Kontrakt z NFZ-em pokrywa świadczenia dla zaledwie 16 osób, dlatego resztę hospicjum musi finansować dzięki wsparciu samorządów, firm i darczyńców. Ważnym zastrzykiem są wpływy z podatków. W tym roku Stowarzyszenie Kolory zebrało z odpisu 1,5% prawie 270 tysięcy złotych.
10: Radio Elga, lokalne radio.
8: Reklama.
5: A teraz 7 sekund z wrocławskiego lotniska. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ochryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
8: Reklama.
14: Reklama. Sponsorem informacji dla kierowców jest stacja demontażu pojazdów złomujgrata.pl, Lasocice koło Leszna. Kasujemy wszystkie pojazdy. Zadzwoń 500 545 500. Najlepsze ceny.
8: Reklama.
10: Moto News.
15: A to już czwartkowe motonewsy na antenie Radia Elka. Te przed nami. Ja sprawdzam, gdzie trzeba zdjąć nogę z gazu, którędy lepiej nie jechać i jak sprawić, żeby na drodze było mniej nerwów, a więcej uśmiechu. No to zaczynamy. W Osiecznej dzisiaj utrudnienie na ulicy Drzeczkowskiej. Od godziny 8 do 17 zamknięty jest odcinek drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej 432 w kierunku Drzeczkowa. Warto zaplanować objazd i nie liczyć na to, że jakoś się przemknie. Zmiany także w Lesznie. Na ulicy Henrykowskiej trwają prace związane z przebudową odcinka. To od 1 maja do przejazdu kolejowego. Droga jest zamknięta dla ruchu, a do szkoły podstawowej nr 4, przedszkola miejskiego nr 12 oraz ulic Ustroń i Źródlanej dojedziemy od strony ulicy Rzemieślniczej, czyli od Zaborowa. Terminu ponownego otwarcia drogi na razie nie podano. Kierowcy proszę zatem o czujność, bo na pamięć to można jeździć po własnym podwórku, a nie po przebudowywanej ulicy. I jeszcze jedna ważna sprawa. Kultura na drodze. Jeśli ktoś nas przepuści i podziękujemy gestem ręki i uśmiechem, no to kilka sekund nikogo nie zbawi. A życzliwość potrafi poprawić humor skuteczniej niż zielone światło na każdym skrzyżowaniu. Niech klakson odpoczywa, a dobre maniery wchodzą na wyższy bieg. To jeszcze raz w skrócie na koniec. Zamknięcie drogi w Osiecznej od 8 do 17. W Lesznie nie przejedziemy zamkniętym odcinkiem Henrykowskiej od 1 maja do przejazdu kolejowego, a dojazd do okolicznych placówek i ulic prowadzi od Zaborowa. I pamiętajmy, na drodze warto mieć nie tylko oczy szeroko otwarte, ale też życzliwość na pełnym baku. Szerokiej, spokojnej drogi, samych uprzejmych kierowców, no i do usłyszenia w kolejnych Motoniusach w Radiu Elka.
10: Motonews.
8: Reklama.
14: Sponsorem informacji dla kierowców jest złomujgrata.pl. Lasocice przez 5. Prowadzimy sprzedaż części używanych. Zadzwoń 500 623 500. Zapraszamy na nasz plac.
8: Reklama.
16: Na dzień dobry i dobranoc. Radio Elka.
17: Macham ci, bo chcę
18: dzień
17: coś
18: dobry,
17: powiedzieć.
18: Witam.
17: Ale ja ci nie macham, że dzień dobry, witam, tylko że chcę coś powiedzieć, bo ja chciałam powiedzieć tak. Dzień dobry, czy są ogry?
9: Są. Gdzieś tam
17: zaskoczyłaś się trochę.
9: Gdzieś tam pewnie są, słuchajcie.
17: Po lesie harcują gumisie. I tam są też ogry. Dobra, poszło.
9: To Szrek na drugie ma?
17: A nie, to w ogóle nie było tobie. Ale na przykład cały na zielono przed chwilą do studia wszedł Jarek Adamek i o nim też państwu opowiemy wcześniej o pogodzie. Dzień dobry, raz jeszcze Patrycja Wachońska.
9: Erik Woźniak, cześć, witajcie.
8: Reklama.
18: Czas na sponsora pogody. Czujesz dreszczyk? Przygotuj się na najstraszniejszą noc w roku. Odwiedź Party Shop i świętuj Halloween z nami. Leszno Niepodległości, Gostyń Świętego Floriana.
19: Sponsorem pogody jest Nexbał. Okna, bramy, drzwi. Obrońców Lwowa 18 w Lesznie. Nasi doradcy Lucyna, Agnieszka, Łukasz i Darek wysłuchają i pomogą ci wybrać. Nexbał. Okna, bramy i drzwi. Jesteśmy dla was od 30 lat.
8: Reklama.
17: Teraz ty mnie czymś zaskocz.
9: 9 na plusie na termometrze. Nie wiem, czy to zaskoczenie.
17: No dobra, no takie delikatne. Ale dziewiątka fajna, do 14 na dziś zapowiadają synoptycy. Zachmurzenie w tej chwili mamy dość dużo. Ono będzie utrzymywać się przez większą część dnia. Jeśli państwo chcą odrobinę słońca, musicie po prostu włączyć sobie głośniej Elkę i wtedy słoneczka wyskakują z radioodbiorników.
9: Pięknie i cudownie. Słuchajcie, piękny dzień jutro. 16 na plusie i więcej słońca, więcej przejaśnień. 14 w sobotę, ale w sobotę też ma pojawić się słońce od czasu do czasu i to dobre informacje.
17: Weekend zapowiada się naprawdę całkiem przyjemnie i całkiem przyzwoicie, biorąc oczywiście pod uwagę to, że mamy połowę października i że jest to jesień. Przypominamy o tym, że ciśnienie wysokie na barometrach 1029 hektopaskali. Zachód słońca dziś dokładnie o 18.
9: No i patrzę jeszcze szybko na temperaturę najbliższej nocy, około 5 stopni powyżej zera.
8: Reklama.
19: Prognozy pogody wysłuchaliśmy z drogeriami DM. Wszystko, co lubisz w jednym miejscu. Leszno, Park Handlowy S1 i Galeria Leszno. Oto Park Grodzisk Wielkopolski i Quick Park Kiełczewo. DM. Tu liczy się człowiek.
20: Doskonałej pogody życzy Umikop. Żwirownia w Zaborówcu i Śmiglu. Usługi transportowe, roboty ziemne. Umikop. Zaborówiec. Powstańców Wielkopolskich 18 65 549 44 24.
8: Reklama.
9: Miałem zaskoczyć czymś, Patrycja, ale nie mam zielonego pojęcia, czym mogę cię zaskoczyć jeszcze.
17: No nie wiem, no.
9: Muzyką nie, bo to jest jasna sprawa.
17: Ale gdybyś na przykład zrobił jakiś szpagat w powietrzu, to wtedy poczułabym się lekko zszokowana. Co? Próba jakaś raz, dwa.
9: 15 lat temu to jeszcze bym to
17: raz
9: zrobił.
17: Raz, dwa, trzy, raz, dwa. Dobrze. Na przysiadach, że tak powiem, poprzestaniemy dla bezpieczeństwa naszego i waszego, a jeśli chodzi o temat dla reportera, to tak zupełnie na poważnie, bez zaskoczeń. On będzie od 9.15. Zapraszamy w imieniu Jarka Adamka.
9: To może Jarek zrobi szpagat. Marshmallow Jonas Brothers już teraz.
8: Reklama.
20: Piosenkę dla kierowców sponsoruje warsztat Auto France w Murkowie. Naprawiamy auta francuskie i nie tylko. Zapraszamy. Auto France, Murkowo 33A.
8: Reklama.

0: Po ich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego Twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
2: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
3: Muzyka do kochania, która porwie Was na właściwe fale.
2: Włącz radio.

0: swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego Twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama, tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
2: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
3: Muzyka do kochania, która porwie Was na właściwe fale.
2: Włącz radio i niech będzie nas więcej.
4: Radio Elka.
5: Reklama.
6: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.
5: Powtórka audycji o 19.15.
7: I rozpoczynamy temat dla reportera w czwartek, 15 października. Jarek Adamek w studiu. Dzień dobry, Jarku.
8: Dzień dobry, kłaniam się pięknie.
7: I zapraszamy bardzo serdecznie do telefonowania.
8: 65 529 55 29. 15 dzień października, połowa miesiąca. I już coraz bliżej zimy.
7: Czuć to zdecydowanie o poranku.
8: Ciągnie po gnotach. 65, 529, 5529. Co tam u Państwa dzisiaj? Wczoraj mieliśmy dużo telefonów w sprawie systemu kaucyjnego. Temat wciąż budzi emocje, zwłaszcza tutaj był temat butelek w pewnym markecie, gdzie mieliśmy dużo różnych opinii, dużo różnych zdań i dużo różnych wytłumaczeń dotyczących właśnie tego, ile za butelkę oddają, a ile biorą.
7: Czyli ni w te, ni we w te.
8: Chodzi o butelki szklane po napojach takich niskowyskokowych.
7: Złotóweczka tam powinna być, a jest
8: no, ale
7: inaczej?
8: Właśnie okazuje się, że tłumaczą, tu był pan, który dzwonił, że na przykład biorą 50 groszy w pewnym markecie i oddają 50 groszy w tym markecie, aczkolwiek może dojść do sytuacji, że gdzie indziej oddają złotówkę, a biorą 50 groszy gdzie indziej. Doszliśmy do tego, że to jest niezły model biznesowy.
7: No właśnie, tak zastanawiam się, ktoś może na tym zarobić.
8: No chłopie, 50%, 100% przebicia to jest całkiem niezły pieniądz. 65 529 5529. Jak tam wasza rzeczywistość? Może macie jakieś ciekawe informacje, które nasi reporterzy mogą przekuć w ciekawy artykuł? To też nam dajcie znać i nam tutaj szepnijcie, wiubelki kochane.
7: No bo ta audycja tworzona jest przez was, drodzy słuchacze, dlatego czekamy na te telefony i widzę, że jest już połączenie. Dzień dobry, witamy.
9: Dzień dobry. Ja dzwonię z Rawicza. Okay. Chciałam prosić o kwiaty i motyle dla Izby Przyjęć w Rawiczkim Szpitalu za bardzo miłą obsługę, miłe pielęgniarki, mili lekarze. Super, czyściutko, tylko polecać. Dziękuję ślicznie, do widzenia.
8: Dziękuję bardzo. To za śmiała rekomendacja restauracji najlepszej. Dobrze leczą i w ogóle jak nawet jak wam nic nie jest, to możecie się wybrać. Dobrze, kwiaty i motyle były zamówione dla Izby Przyjęć. Nie wiem, czy chodzi o SOW, czy o taką miejsce, no nie wiem.
7: Nigdy, ale w Rawiczu szpital
8: nigdy
7: to
8: nie
7: wiemy.
8: Byłem w Rawiczu w szpitalu, więc dobrze, kwiaty i motyle prosimy bardzo.

0: bardzo dobrze rozpoczynamy.
1: Kwiaty i motyle, przypominamy, dla izby przyjęć Rawickiego Szpitala z taką tutaj rekomendacją jak z opinii Google'a.
0: Pomyślałem właśnie o tym.
1: A propos opinii Google, kiedyś nawet przeczytałem bardzo taką rekomendację, 5 gwiazdek, nie, chyba 4 gwiazdki, były nie 5, jedną ujęto dla izby zatrzymań pewnej komendy policji.
0: Czego brakowało?
1: Za twarde łóżka.
0: Za twarde łóżka.
1: Ale napisali, że śniadanko dobre, przesympatyczna obsługa i bardzo profesjonalnie, tylko właśnie był problem, że mało wygodne łóżka. Rzeczywiście byłem kiedyś w tym Anclu w komendzie leszczyńskiej. I rzeczywiście te łóżka to nie są łóżka, to są takie podesty. Znaczy byłem w sensie
2: służbowo. Właśnie tak chciałem rozwinąć temat.
1: O to chodzi, tak, że tylko i wyłącznie zawodowo byłem tam. Nie, żeby tam jednak się sprzedrzemać. To jeszcze w życiu mi się nie zdarzyło, chociaż wiesz, człowiek jeszcze młody, wszystko przejdzie.
0: Wszystko może się zdarzyć, ale nie polecamy. Ale polecamy temat dla reportera, możecie dzwonić. Pierwszy telefon, jak wspominaliśmy, już za nami. I pozdrowienia dla Rawickiego Szpitala. A jaki będzie kolejny temat, to słuchamy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Witamy.
3: Może rozpocznę panie tą audycję. Często tutaj dzwonią słuchacze z informacją, że tam latarnia nie świeci i tak dalej. Mhm. Ja bym może zaproponował, żeby obejrzeć, zorientować się nad oświetleniem rond, skrzyżowań oraz na przykład takich wężek, jak jest przy Orlenie, dojeżdżie do Rydzyny. Bo strony są też tam już chyba zmęczone życiem, albo w ogóle nie świecą połowa. W nocy to jest niebezpieczne, tym bardziej, że ronda nie są oświetlone teraz lampami.
1: Dobrze.
3: Wiemy o co chodzi, czy nie? Wiemy. Te znaki takie tam rugujące, żółte, czerwone i tak dalej, nie?
1: Ach to, nie latarnie.
3: Nie latarnie, bo ja rozumiem, że latarnia trzeba mieć pieniądze, żeby to oświetlić i tak dalej, ale to chyba by zwiększyło bezpieczność właśnie takie informacyjne, że zwężenie przed Orlenem na przykład, zresztą tam jest też zwężka, nie?
1: Te takie sierżanty, które stoją na drodze, gdzie się kończy dwupasmówka i w tam
3: tak, to
1: już
3: oraz
1: wiem...
3: Tak, ronda, dojeżdżając do rąk, informują, że trzeba tam, że jest ruch okrężny. Takie czerwone tablice, żółte, etc.
1: Lepiej oznakować.
3: Oświetlić, bo one nie świecą w połowie, nie? Albo w ogóle.
1: Ale są tam...
3: One ogólnie to też strzałki powinny mrugać w nocy, one nie mrugają. O tym mówię, no.
1: Dobra,
3: no,
1: to już wiem. No. Dobrze, okay. W przypadku Wiedzyny to jest droga wojewódzka
0: 309,
1: więc Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, który jest odpowiedzialny za to, żeby tam wszystko działało. No dobra, wyślemy e-maila, zobaczymy, co nam z tego Poznania odpowiedzą. Dziękuję bardzo.
0: I temat drogowy jest już zanotowany. Jeżeli też jakieś drogowe kolejne,
1: bo
0: to
1: za to oświetlenie takie lampami, latarniami, to odpowiadają gminy. Ale tutaj, jeżeli idzie o znakowanie, to pewnie właściciel drogi. Dzień dobry, witamy.
0: Kolejny telefon, witamy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Panie Jarku, chodzi mi o plac zabaw na Rojberkowie. Jest tam taka metalowa koparka, na której siedzi dziecko i tam sobie kopie piasek. Ona jest zepsuta. Dałoby radę to zgłosić, żeby to naprawili?
1: Dobrze. Zgłosimy. Zepsuta koparka, w sensie zabawka koparka na Rojberkowie.
4: Taka metalowa z siedziskiem na środku placu zabawy.
1: Dobrze. Plac zabaw na Zatorzu. Dziękuję bardzo.
4: Tak, Rojberkowo.
1: Rojberkowo, czyli przy Franciszka Zasyżu.
0: Tak jest.
1: Dobra.
4: Tak.
1: Dzięki wielkie.
4: Dziękuję.
1: Pozdrawiamy.
0: I do usłyszenia.
1: 65 529 5529. Ja myślę, że teraz, kiedy już przychodzi pora taka jesienno-zimowa, to te place będą pewnie w ogóle wymagały takiego solidnego przeglądu i różnych napraw po sezonie zabawowym. Bo zimą chyba się na place zabaw nie chodzi. Ale może mogę się mylić.
0: Niekoniecznie.
1: Zimą się chodzi na górkę z sankami.
0: O.
1: A górka z sankami, wiesz gdzie jest?
0: Najbliższa?
1: No.
0: Nie mam pojęcia.
1: Nie wiesz? Bo ty dzieci nie masz. Ale może chodziłeś. Na Karasia.
0: Tutaj?
1: W przedszkole na Karasia.
0: A, dobra. To
1: i tam
0: jest
1: górka. I ja tam z dziećmi chodziłem. Tam jest fajna górka.
0: Tylko śniegu jeszcze poprosimy trochę i będzie dobrze.
1: Teoretycznie to tak już za miesiąc możemy się tam już powoli czegoś spodziewać, ale czy tak będzie w tym roku?
0: Zobaczymy. No w tamtym roku mieliśmy zimę.
1: Chwilowo.
0: A tu jeszcze czekajmy.
1: Znaczy było zimno, ale śniegu to tak znowu aż szalonie nie miałeś. 65 529 5529. Kto jeszcze ma, to niech zadzwoni. Zapraszamy też do dzwonienia do nas z regionu. Był telefon z Rawicza, ale może nam się gość nie odezwie. Wschowa Góra, Kościan.
0: Jarocin, Wolsztyn, zapraszamy serdecznie.
1: Zapraszamy.
0: No i opowiadajcie. Co jeszcze? Na liście powinno się znaleźć.
1: I może macie jakieś ciekawe, tak jak zawsze mówię, tam czasem macie takie rzeczy, których no niekoniecznie widać, a jak powiecie, to wtedy dopiero się okazuje, że jest ciekawy temat dla naszych reporterów.
0: Prawda.
1: A oni czekają na wasze tutaj tematy, żebyście nadawali, więc jak macie coś ciekawego, to dajcie znać. 65 529 5529. Może słyszeliście jakieś historii ciekawej tam u was, w tych waszych firtlach. To nam o tym opowiedzcie. Zapraszamy bardzo serdecznie. Mamy telefon.
0: Dzień dobry.
5: Dobry, jest Radio Melka, można?
1: Tak, słuchamy.
5: Chciałbym do Radia Reporterów.
0: Jesteśmy na antenie, proszę bardzo.
5: Dzień dobry. Ja w sprawie tych nieszczęsnych opakowań tam, że w jednym markecie płacą 50, trzeba płacić 50 groszy, w jednym złotówkę. Mhm. I teraz tam było takie, że zrobić przewoz, że tam się kupi za 50 groszy, oddał za złotówkę.
1: No czemu przewał? To nie jest przewał, to jest, proszę pana, robienie interesów.
5: Ale to nie tak do końca, bo pójdzie pan do, przykładowo, kupi pan w markecie tam kart za 50, a pójdzie pan do marketu B i odda za złotówkę. Mm-hmm. No, ale ta pani w kasie, która te butelki odbiera, poprosi najpierw pana o paragon, czy pan w tym markecie kupił. Jeżeli pan w tym markecie nie kupił, to panu nie odbierze tych butelek za złotówkę. W ogóle nie odbierze tych butelek za złotówkę. Mm-hmm. I nawet w tym samym markecie, jak pan kupi, nie ma pan paragonu, to i tak panu nie rzucą tej kaucji. Tak to wygląda.
1: Tak to wygląda. To ciekawe.
5: Ale trzeba mnie mieć paragon. Obojętnie, gdzie, w jakim markecie pan kupi, trzeba mieć paragon, że w tym markecie się kupiło opakowanie z napojem czy tam z czymś. Gdzie jest ta kaucja z pana?
1: Okej, no wierzę panu na słowo, bo tak jak mówiłem ja już wczoraj, że...
5: Ja parę razy...
1: Ja w szklanym...
5: Gdzie się wyjeżdża i się kupi, bo nie ma butelki, albo czegoś się kupi coś i później trzeba to oddać. No ja, wie pan, jak paragon, tu się wyrzuci, tam i później jest kłopot, bo nie chcą tego odebrać. Na końcu ląduje to w worku z opakowaniami szklanymi do recyklingu.
1: I idzie na hutę. Dobra, tak. Dziękuję bardzo, bo mówię, nie mam doświadczenia, jeżeli idzie o opakowania szklane, to z opakowaniami plastikowymi albo aluminiowymi tam nie ma żadnych problemów z żadnymi paragonami, bo to się po prostu wrzuca do maszyny. I... tyle. I...
0: No i paragon się wtedy dostaje, ale to najczęściej, ale to idziemy na zakupy.
1: Dostajemy wtedy ten bon na zakupy. Tak. Mamy następny telefon. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, dzień dobry. Chciałbym przedmówcy odpowiedzieć, że odkąd jest system kaucyjny, nie potrzeba mieć paragonu do zwrotu butelek.
1: Aha.
6: Szklany.
1: Dobrze. Zdrawiam. Dziękuję. No, chyba zacznę kupować w szkle. No. Nie mam wiedzy w tym temacie. Ja nie lubię, jak mi brzęczy w tym.
0: Ja też bardzo mało w szkle kupuję, przyznam szczerze. A to teraz możesz powiedzieć, że zniczę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
7: Witam. Nie potrzeba żadnych paragonów.
1: Nie potrzeba paragonów, pan potwierdza.
0: Tak,
1: dobra.
0: Mamy
1: czyli
0: informację.
1: Po prostu ten złoty interes, o którym mówiłem wczoraj i dzisiaj, że można za 50... za złotówkę, nie, dobrze, za 50 kupić, za złotówkę sprzedać. Znaczy chodzi o tę różnicę kaucji. Mm-hmm. Że można na tym zbudować sobie jacht, willę z jachtem, to można. No. Okazuje się, że paragonów nie ma. I widocznie jest jakaś mała luka w systemie kaucyjnym.
0: Na to wychodzi. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
1: Dzień
0: witamy.
1: Dobry. Dzień dobry.
8: A witam, panie Jarku, tak nie do końca, że można sobie willę postawić, bo tu chodzi o Biedronkę. Dokładnie powiem panu o Biedronce, bo miałam taką sytuację. Butelki pobiła. Pani mi oddała to, za te butelki przyjęła, które one mają asortyment piwa.
1: Aha.
8: W tym sklepie. A ja miałam butelki z innego sklepu, inny gatunek, nie? To już nie. Odrzucono mi,
1: już nie przyjęła. O, widzimy.
8: Nie, tylko te buteleczki, które są u
0: na półce,
8: nich
0: o, tak.
8: Z piwem. Aha, tak, na półce.
1: Czyli zabezpieczają się jednak także, przed tym, żeby się...
8: Ale żadnego paragonu nie potrzeba mi się teraz.
1: Czyli jednak...
8: Dziękuję,
1: pozdrawiam panią. Wszystkiego dobrego. A, czyli jednak nie zbuduję sobie tego... Zamku.
0: A taki pomysł był.
1: A już miałem taki pomysł, żeby tutaj zrobić fortunę. I nic. I całe życie wiatr w oczy i dalej klepiesz tę biedę. 65 5 2 9 5 5 2 9. Mamy jeszcze półtorej minuty do przerwy, więc zapraszam bardzo serdecznie do zadzwonienia do nas. Co tam jeszcze Państwa w życiu uwiera, to nam powiedzcie, albo macie jakąś ciekawą inspirację dla naszych reporterów, to też nam powiedzcie. Zadzwońcie śmiało.
0: No i czekamy, czekamy. Ostatnia minuta przed przerwą, więc proszę wybrać numer 655-295-529 i za moment, mam nadzieję, ktoś pojawi się na naszej antenie, będziemy mogli posłuchać.
1: Tak, na razie mamy zgłoszone tutaj dwie takie konkretne sprawy. Jedna to jest lepsze oświetlenie, znaczy poprawa oświetlenia, naprawa oświetlenia takiego sygnalizacyjnego przed skrzyżowaniami i rondami oraz niedziałającą zabawkę na placu Rojbergowo na Zatorzu. Mamy telefon, dzień dobry.
0: Witamy.
9: Dzień dobry. Zamykając może temat ten butelkowy właśnie w kwestii marketu na literkę D. Uh-huh. Jeszcze z tydzień temu panie nie były nawet świadome tego, jak ten system funkcjonuje, uh-huh. bo miałem taką sytuację z takim opakowaniami szklanymi po piwie ze znanego browaru z Miłosławia uh-huh. i tylko u nich można było je nabyć. No ale paragon, wiadomo jak to paragon się wyrzuca, no i nie mogłem ich zbyć. Mm-hmm. Dopiero inna pracownica innego marketu też nade mnie uświadomiła, że no pan jest po prostu niedoinformowany, a od marca no nie potrzeba jako tako żadnych papierków. I jeżeli był towar, tak jak pani przed chwilą mówiła, kupiony u nich, no to nie robią łaski, muszą oddać pieniążki.
1: Okej, jeżeli oczywiście butelka jest butelką objętą systemem kaucyjnym, przypominam, nie? Bo to
9: no
1: musi być...
9: No właśnie tutaj jest paradoks, bo te butelki z mm-hmm. tego browaru z Miłosławia nie są jako tak objęte, bo to są takie jakieś limitowane, ale i tak przyjmują. Mm-hmm. I muszą oddać, bo mają w asortymencie na sprzedaż.
1: Aha.
9: Czyli... To jest dopiero paradoks.
1: Znaczy nie, no ja też słyszałem o tym, że niektóre browary nie weszły do systemu kaucyjnego, natomiast same sobie mają tę politykę, że tak powiem, opakowaniową i tutaj rozumiem, to jest, jeżeli ten sklep sprzedaje butelki z tego browaru, to...
9: Jeżeli mają to, że tak powiem, mm-hmm. przyjąć z powrotem i oddać nam tą naszą to... kwotę, którą wydaliśmy przy płaceniu.
1: Dobrze, dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy pięknie.
1: Krótka przerwa, zaraz wracamy.
10: Reklama.

0: Ty fajny. 500 545 500. Słomu i grata PL.
1: Przedsiębiorco, nie przepłacaj za wywóz śmieci. Zapoznaj się z ofertą M-Eco. Jesteśmy firmą stąd, lokalną, posiadającą pozwolenie na odbiór i transport państwa odpadów komunalnych. Zapoznaj się z naszą ofertą na www.m-eco.pl lub na Facebooku. Przedsiębiorco, nie przepłacaj za odbiór śmieci. Skontaktuj się z M-Eco. Zadzwoń 725 202 222 i dowiedz się więcej.
2: Nie masz czasu na siłownię? Masz 36 minut? Miejsce idealne dla zabieganych, zapracowanych oraz wracających do sprawności. Urządzenia Milon automatycznie dopasowują ustawienia i obciążenia do Twoich możliwości, a nad treningiem czuwa trener. Bez błądzenia po siłowni. Przychodzisz, trenujesz i po 36 minutach masz zrobione. Teraz roczny abonament tylko 139 zł miesięcznie, a na start 2 tygodnie gratis. Możesz trenować również z kartą Multisport. Pierwszy trening bezpłatny. Poświęć 36 minut dla siebie. Inteligentny trening. Centrum Handlowe Manhattan Leszno. Zadzwoń 502 525 207.
3: Pragniesz odkryć komfort bez granic? Wystarczy jeden krok do odświeżonego salonu Materace Leszno, Raczyńskiego 8. A tam wygoda w najczystszej postaci. Nowa ekspozycja, materace i łóżka na wymiar. Meble kuchenne, biurowe i łazienkowe. Zabudowa wnęk, szafy i więcej. www.materace-leszno.pl. Raczyńskiego 8, przy skrzyżowaniu ulic Zacisze i Fabrycznej.
4: Reklama. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.
5: Powtórka audycji o 19.15.
6: Wracamy, druga część tematu dla reportera i zapraszamy do telefonowania.
7: Ale telefonujemy na numer 65 529 5529. Trzeci dzień dyskutowania o systemie kaucyjnym i opakowaniach szklanych.
6: No, temat taki bez końca.
7: Do zgłębienia.
6: Nie może się wyczerpać i bardzo dobrze. Mamy kolejny telefon.
7: Dzień dobry.
8: Dzień dobry, ja tak abstrahując od tych butelek i tak dalej, bo ostatnio przeczytałem, że nasz pan prezydent Leszna, pan Rusiecki, stara się o to, żeby zorganizować ogólnopolskie dożynki na stadionie.
7: Tak, poinformował,
8: pod patronatem pana prezydenta Nawrockiego, pan prezydent też ma przyjechać. I ja mam takie pytanie może do Urzędu Miasta. Wejście na te dożynki będzie biletowane.
6: To ciekawe. No.
7: Znaczy najpierw musimy wiedzieć, czy one w ogóle będą, nie? Bo
8: poszły... ale no, czy będą biletowane? No bo skoro dni Leszna są biletowane, no to takie dożynki to też nie kosztują 2 złote, nie?
7: Oj, podejrzewam, że nie. Jeszcze nie wiem, czy na stadionie one będą w ogóle.
8: No mają, no z tego co wiem,
7: pan prezydent,
8: to mają być na stadionie.
7: Znaczy pan prezydent nie...
8: jeszcze modernizowany. Tak,
7: powolutku. Tego pan prezydent nie powiedział, bo ja słyszałem tę wypowiedź pana prezydenta. Aż tak dobrze to nie, bo pan prezydent przypomniał, że na centralne dożynki w 77, kiedy przyjeżdżał towarzysz Edward Gierek, wtedy był modernizowany, nie?
8: No to inaczej piszą na Facebookach i na tych Leszno 24 i tak dalej.
7: Powiedzmy, że przydałaby się modernizacja stadionu. Ja przypominam, mieli tam swego czasu miasto przedstawiło taką koncepcję. Tylko ta koncepcja chyba 600 milionów czy 700 milionów kosztować miałaby, więc boję się, że...
8: To chyba u Pana Boga byśmy się musieli zadłużyć.
7: Ja myślę, że za czasów Edwarda Gierka to wtedy mogliśmy liczyć na jakieś pieniądze z centrali, ale teraz to chyba nie bardzo. Natomiast czy będą biletowane? No,
8: to takie pytanie.
7: Ja rozumiem, ogólne. Taka delikatność, tutaj jeszcze uszczypliwość pewna w tym pytaniu. Ale na razie nie wiemy, czy w ogóle będą te dożynki. Ja powiem szczerze, że troszkę powątpiewam, bo pan prezydent wysłał to zaproszenie do współpracy, czy tą propozycję i do Pałacu Prezydenckiego, czyli do pana prezydenta Nawrockiego, i do pana marszałka województwa wielkopolskiego. A pan prezydent i pan marszałek są z bardzo różnych obozów politycznych. I czy oni się dogadają ponad podziałami.
8: To już tego nigdy nie wie.
7: No właśnie, ale byłoby fajnie, jakby się znowu taka wielka impreza w Lesznie zadziała. Jasne, że plon niesiemy plon i tak dalej. Dobrze, dziękuję bardzo.
8: Dziękuję.
7: Pozdrawiam.
8: Bardzo.
6: No właśnie, pytanie, czy jeśli już coś miałoby być, tak jak powiedziałeś, czy na stadionie, bo temat jest otwarty, a byłoby naprawdę miło, fajnie i przyjemnie. I też kolejna promocja, no ale wydać też swoje będzie trzeba.
7: No te duże ogólnopolskie dożynki, to gdzie one się odbywają? W Spale, tak? Te prezydenckie?
6: Nie mam pojęcia, naprawdę nie wiem.
7: Chyba w Spale.
6: Ja nie wiem, czy prezydent Nawrocki nie zrobił tak, że teraz w innych, co roku w innym miejscu w naszym kraju, ale to mogę się mylić.
7: Jest szansa, żeby były także u nas.
6: Mamy kolejny telefon.
7: Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
6: Proszę bardzo.
9: Ja mam takie pytanie w sprawie szkła. Jeżeli, bo teraz jest niby szkło, że idzie wszystko razem, tak? Białe, kolorowe, zielone, czarne.
7: Tak, to już od jakiegoś czasu. Mhm.
9: Tak, ale to ja mam teraz pytanie, to dlaczego gminy nachalnie robią worki nam, wypisują powiedzmy gmina Góra, gmina Wącosz i tak dalej, mhm. I my to segregujemy, a oni tak i tak to wszystko do jednego wyrzucają. No proszę mi powiedzieć, gdzie tu jest polityka.
7: Okej, okay. Nie wiem jak to wygląda w tych dolnośląskich gminach, bo u nas jest troszkę inny, bo u nas jest ten związek międzygminny i tu mamy to jasno już uporządkowane, nawet już nie ma worków, tylko są pojemniki, a segregacja...
9: No właśnie, a tutaj jak widać to Góry chyba na to nie stać, że przerwę Góry chyba na to nie stać, bo jeszcze pakujemy wszystko powiedzmy we worki, zamiast tutaj ludziom, nie wiem, postawić kontenery, tak jak na przykład jest za granicą, wszyscy się burzą o kaucję. Za granicą to jest normalnie. Idzie się do automatu, jest fund, wrzuca się 25 centów, za szkło jakieś tam 5 centów, a tutaj ludzie powiedzmy robią jakieś dramy, bo oni muszą to wywozić. A ja mam pytanie, jeżeli nie było tych kaucji, co oni robili z tymi butelkami? Wyrzucali po lasach, czy też je segregowali?
7: No pewnie szło do śmieci. Ale proszę mi powiedzieć, wy macie jeszcze segregację na białe i kolorowe?
9: No oczywiście, dają nam jeszcze takie te worki białe i kolorowe, ale ostatnio widziałam właśnie, że oni to wrzucają wszystko do jednego samochodu. To teraz twierdzę, gdzie tu jest polityka, nie? Że no tak. My mamy segregować, a oni tak i tak robią sobie z tego miszmasz.
7: Dobrze, to tutaj Filipa zainteresujemy tym tematem. Niech to sobie wyjaśni z tym waszym operatorem kwestii śmieciowych. Czyli chodzi o Górę Wąsosz, tutaj te gminy. Dobra.
9: Nie, ogólnie chyba o całą górę. Mi się wydaje, no wszyscy mają, okay. Widzę jak się jedzie, no to wszyscy segregują te śmieci. Są zielone i są białe worki, tak? No to a potem przyjeżdżają i wyrzucają wszystko do jednego samochodu.
7: Bo już,
9: no
7: chyba, nawet, pytanie, tak, bo już chyba nawet ogólnopolsko nie ma podziału na białe i kolorowe. Może im zostały worki i muszą się ich wyzbyć. Może też tak być. Ale dobrze, spróbujemy to wyjaśnić. Dziękuję pani bardzo.
9: Dziękuję.
7: Miłego dnia, pozdrawiamy serdecznie. Górowskie.
6: Tak jest.
7: Przepiękne.
6: Chyba ogólnopolsko też, tak jak mówiłeś, wydaje
7: tak mi się
6: że
7: wydaje.
6: I kolorowe, i białe.
7: Odbierzmy. Jednego. Dzień dobry.
6: Mamy telefon, witamy.
10: Dzień dobry.
7: Witamy.
10: Ja dzwoniłem już jakiś czas temu z zapytaniem, dlaczego przy sklepie Aldi przy ulicy Grunwaldzkiej w Lesznie nie można, wyjeżdżając spod sklepu, skręcić w lewo. Tam coś było, później jakaś odpowiedź taka, no bez uzasadnienia, że tak powiem. Mówię, zbliźniacza sytuacja przy markecie Biedronka vis-a-vis policji na ulicy Korcza, gdzie mamy podobną sytuację i tam są, też jest skrzyżowanie bardzo blisko i spokojnie można w lewo wyjechać. Tu mnie to nurtuje, bo mieszkam blisko, obserwuję, jak wielokrotnie się zdarza, że kierowca wyczekuje taki moment i zamiast pojechać tak, jak nakazuje znak w prawo, no, skręca w lewo. I mówię, no nie rozumiem tej sytuacji, tam nie ma żadnego zagrożenia. Dlaczego? Bo no, chodzi w lewo... o odciążenie skrzyżowania 17 stycznia z Grunwaldzką. Tam jeżeli ktoś jedzie ulicą Grunwaldzką i chce skręcić w ulicę 17 stycznia w lewo w kierunku tam stadionu, no to w godzinach szczytu to graniczy z cudem. Tak. Jak ktoś tam nie ustąpi pierwszeństwa tak ze swojej łaski, to sytuacje tam są, mówię, no przeróżne. Dlatego tak zastanawiam się to, dlaczego to jest ten nakaz skrętu w prawo. Nie rozumiem tej sytuacji.
7: przy wyjeździe tutaj, wiem, o które miejsce chodzi, natomiast jeżeli chodzi o tą Biedronkę tutaj przy Nakowicza, no tu jest pewnie często tak, że to skrzyżowanie jest już zapchane i wtedy wyjazd tej Biedronki może być...
10: Nie, mi chodzi o to, że tam nie ma nakazu skrętu w prawo.
7: Ach, nie ma.
10: Można skręcić w lewo.
7: Można
10: w lewo. O to mi chodzi.
7: Okej. Okay. A tutaj po prostu, żeby można było wjechać w Grunwaldzką w lewo, czyli w stronę Jana Pawła.
10: No potem Mirosławskiego, jak ktoś jedzie, dobra, Mirosławskiego i zbija się na 17 stycznia i wjeżdża na Grunwaldzką. Obciąża to skrzyżowanie, które tam cały czas, wiadomo, jest takim newralgicznym punktem.
7: Dobrze.
10: To jest jedna sprawa. A druga sprawa jeszcze taka też tutaj właśnie z okolicy, gdzie mieszkam. Ulica Włodarczaka. Może najprościej powiem tak. Wjeżdżamy z 17 stycznia w Andrzejewskiego i skręcamy w prawo w ulicę Włodarczaka. Mijamy dwa bloki po lewej stronie i tak jakbyśmy chcieli wjechać na osiedle. Tam te wszystkie bloki przy ulicy Grunwaldzkiej. No to chodnik jeszcze ten, który idzie wzdłuż ulicy Włodarczaka, jest w miarę do przyjęcia, ale właśnie to skrzyżowanie, tam jest taki sklepik spożywczy drewniany, to ja naprawdę bym prosił, żeby ktoś tam podjechał i zobaczył. Tam jadąc z dzieckiem, z wózkiem, już nie mówię jak starsza osoba wspomaga się tym tak zwanym balkonikiem, to tam jest horror, dosłownie. No, żeby tam, no ten chodnik to praktycznie on jest, go nie ma, on się w pewnym momencie kończy, nie ma ciągu dalszego, także tam jest takie, no żeby na to zwrócić uwagę i myślę, że tam
7: ten chodnik chyba...
10: niedużym nakładem kosztów można to tam...
7: Ten chodnik chyba na te centralne dożynki był właśnie kładziony.
10: No pewnie, może nawet wcześniej.
7: Dobra, ten chodnik też zgłosimy, zobaczymy. Okej, czyli dwie sprawy dotyczące tu tego fytla. Grunwaldzka, Włodarczaka, 17 stycznia, ta okolica. Dobra, dziękuję bardzo.
10: Oj no, dziękuję.
7: I mamy, proszę Państwa, niespełna dwie minuty do końca, więc jeden, myślę, telefon, może dwa. Zobaczymy. Dzień dobry.
6: Witamy.
11: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
7: Witamy.
11: Ja chciałbym się odnieść do telefonu pani, która dzwoniła odnośnie segregacji w Górze i tak dalej.
7: Aha.
11: Ja nie chciałbym się odnośnie samego systemu, jaki oni mają, bo no być może, że różne gminy różnie to akurat rozpatrują, ale chciałbym powiedzieć, że ta pani jest bardzo, ale to bardzo dobrym przykładem, jak na przestrzeni... No można powiedzieć, że lat, bo to nie był okres roku czasu, można ludziom mózgi wyprać. Jeśli chodzi o, bo pani podała bardzo dobry przykład, że się dziwimy, przecież na Zachodzie to jest normalne, tam się płaci, oddaje się do butelkomatu, pieniążki się dostaje z powrotem. Ja chciałbym tej pani przypomnieć jedną rzecz, że plastikowe opakowania, bo głównie tu się, że tak powiem, mówi, że jest największy problem, jeśli chodzi o ochronę środowiska, to właśnie z Zachodu przyszły. Najpierw się wymyśliło bubel odnośnie plastikowych opakowań, a później się mówi, że to jest problem i trzeba to oddawać. Chciałbym tutaj pani powiedzieć, że jeśli nie wie, o co chodzi, to chodzi o pieniążki, bo to tylko i wyłącznie chodzi o to, bo gdyby naprawdę Unii Europejskiej zależało na środowisku, to zamiast wydać bodajże chyba 8 miliardów euro na dostosowanie fabryk do tego, żeby była nakrętka przyczepiona do butelki, by przeznaczyli może dwa, może trzy razy nawet tyle by trzeba było, nie wiem, na to, żeby zmienić linię produkcyjną z powrotem na szklane. I to by była ochrona środowiska. A druga rzecz jest taka, że tu chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby po prostu tak naprawdę ludzie nie oddawali jak największej ilości butelek, ponieważ wtedy... Te firmy mają zysk. Nie mają zysku z tego, że my oddamy, tylko mają zysk z tego, że nie oddamy.
7: Te firmy, które obsługują system kaucyjny.
11: Oczywiście, że tak. I tu nie czarujmy się. Druga rzecz jest taka, pani mówi, że w czym jest problem. No powiem panu tak, ja dużo podróżuję. W podróżowaniu nie biorę dużych butelek 1,5-litrowych, 2-litrowych, tylko z reguły 0,5-litrowe. Więc biorę ich na przykład 3 czy 4 i nie płacę wtedy na przykład 50 groszy, tylko płacę 2 złote. Będąc w podróży, ja nie będę woził przez całą podróż w torbie iluś pustych butelek, tylko je po prostu fizycznie wyrzucę. Ponieważ muszę mieć miejsce na zakup następnych butelek, czy tak powiem.
7: Musimy kończyć, więc dlatego tak już teraz do brzegu zapraszam.
11: No...
7: Rozumiem.
11: Reasumując, po prostu chodzi o to, żeby po prostu jak najwięcej, to jest kolejny podatek nałożony na ludzi i sugerowanie się tym, że tak jest na Zachodzie i tak u nas powinno być, jest błędem. Ponieważ nie wszystko to, co jest na Zachodzie, jest dobre.
7: A pewnie, tu akurat się zgadzam. Dziękuję bardzo. I to by było na tyle dzisiaj. Jutro możemy wziąć... Nie, jutro możemy jutro w piątek.
6: Ale po raz ostatni w tym tygodniu.
7: Jutro po 9:15 możemy wrócić do tego tematu. Możemy mieć także 1000 innych tematów. Jak zawsze wszystko zależy od państwa. Miłego dnia.
4: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.
5: Powtórka audycji o 19:15.
12: Reklama.
13: Automruz Telegram.
14: Zapraszamy do salonu o moda Jayku w Lesznie. Oferujemy pełną gamę modeli. Nowoczesne silniki spalinowe, oszczędne hybrydy oraz samochody w pełni elektryczne. Niezależnie czego szukasz, mamy auto dopasowane idealnie do ciebie. Najnowsza technologia i jakość w jednym miejscu. Odwiedź nas i poznaj technologiczną przewagę. Rusz w drogę po nowe doświadczenia. O moda Jayku. Grupa Automruz. Leszno, ulica Balonowa 55. Telefon 65 529 39 39.
12: Reklama.
13: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: Twist to Manam w ramach polskiego hitu.
1: A my już teraz mamy dla Was zapowiedź konkursu imieninowo-urodzinowego. Od teraz czekamy na zgłoszenia do naszej zabawy. Przypominamy, że idea tego konkursu jest bardzo prosta. Wysyłacie SMS-y po to, by zrobić komuś niespodziankę.
0: No i hasło niespodzianka, bardzo ważne. Od razu po tym wejściowym. Ale zacznijmy od numeru 7248. 7248 i hasło, o którym wspominamy, to kolacja.
1: Po haśle wejściowym kolacja w SMS-ie podajesz imię i nazwisko osoby, która ma dziś imieniny lub urodzinę. Numer telefonu do tej osoby i dopiero po numerze telefonu wrzucasz piękne życzenia. Koszt każdej wiadomości wysłanej pod numer
0: 7248.
1: To 2,46 zł z VAT-em. Przypominamy, że do jednej ze zgłoszonych w ten sposób osób jeszcze dziś między 12 a 13 zadzwonimy. No i na liście świętujących są dziś po pierwsze urodzeni 15 października, po drugie osoby, które obchodzą imieniny Brunon, Jadwiga i Teresa.
0: Od samego rana Was pozdrawiamy i zapraszamy do wzięcia udziału w naszej zabawie. Macie czas do południa, a my mamy też nagrodę.
2: Reklama.
3: Na urodzinową kolację zaprasza pizzeria Cool Pizza w Lesznie przy Słowiańskiej 28. Pizza, jaką lubisz, makarony, sałatki, napoje. Przyjdź lub zadzwoń i zamów. Telefon 65 520 6789. Reklama.

0: Restauracja Eden w Rydzynie. Od 30 lat ten sam tradycyjny smak. Organizujemy uroczystości rodzinne. Zapraszamy do Edenu w Rydzynie, bo taki Eden jest tylko jeden.
1: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Marzysz o pięknym i funkcjonalnym tarasie przez cały rok? Ikeda Garden oferuje zadaszenia tarasów, werandy, pergole, przeszklenia oraz rolety Screen Zip. Skorzystaj z darmowego pomiaru i wyceny. Zapraszamy do naszej ekspozycji w Święciechowie przy ulicy Kopernika 10. Ikeda Garden. Zadzwoń 695 191 086.
3: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
4: Kocham cię.
5: Ja ciebie też.
3: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
1: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
6: Kierowco, nie ryzykuj na drodze. Czas na nowe opony? Wybierz opony Express w Górze przy Wierzbowej 10. Wymiana opon, sprzedaż nowych opon, wymiana filtrów i profesjonalny serwis samochodowy. Opony Express. Twoje bezpieczeństwo zaczyna się od opon. Opony Express Góra. Szybko, fachowo, bez zbędnego czekania.
7: Weź udział w Święcie Bojana 2026. Już po raz 13 spotykamy się w Willi Aurora w Bojanowie. Święto Bojana to dużo dobrej muzyki, zabawy oraz pysznego jedzenia i picia. Tegorocznymi gwiazdami wieczoru będą Hubert Szczęsny oraz Dan Sachs, a do tańca zaprasza DJ Kamil Łukaszyk. Willa Aurora i Browar Bojanowo zapraszają na 13 Święto Bojana. Sobota, 24 października od godziny 20. Bilet z konsumpcją w cenie 175 zł do nabycia w Willi Aurora lub pod numerem telefonu 577 967 788. Zapraszamy na Święto Bojana 2026. Jest okazja świetnie się zabawić.
8: MatSpaw. Jakość, precyzja, terminowość. 20 lat doświadczenia. Malowanie proszkowe. Piec 14 metrów. Piaskowanie, chemiczne usuwanie lakieru, piroliza, regeneracja felg. Kąty 14, koło Rawicza. Zadzwoń 506 157 447. www.malowanieproszkowe.top. MatSpaw. Obsługa firm, gabarytów i klientów indywidualnych.
9: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmigłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
10: Sąsiedzie, jaką siać pszenicę?
11: Ja wybrałem Fabiana i na swój rekord liczę.
10: A co sąsiada tak przekonało?
11: Stabilne planowanie, a do tego mocna czwórka za zimotrwałość. Dobrze radzi sobie na stanowiskach o nie do końca uregulowanym pH. A mogę go siać nawet w późnym terminie, po kukurydzy czy burakach.
10: To i ja swój rekord pobić spróbuję. Gdzie się tego Fabiana kupuje?
11: W Agroefekt, proszę pana. Tylko nie zwlekaj z zamówieniem.
12: Blisko, wygodnie, wyjątkowo. Galeria Starówka zaprasza na zakupy. CCC, Half Price, Sinsay, Douglas, Świat Pierogów, Sala Zabaw Bajkowa Planeta, Pepco, Rossmann, Świat Książki, Mediamarkt, Biuro Podróży Itaka i inne punkty w jednym miejscu. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka, serce zakupów w sercu Leszna.
13: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
14: Świnie, bydło masz na sprzedaż? Nikt ci lepszej kasy nie da. Dobry transport, szybka kasa.
15: Firma Przybył to jest klasa.
16: Prowadzimy sprzedaż prosiąt z renomowanych hodowli z Danii i Holandii. Ras Danbred Hybrid oraz Topix. Gwarantujemy dostępność zwierząt o najwyższym statusie zdrowotności i jakości. Zadzwoń i dowiedz się więcej. Telefon 782 782 087 lub zobacz na www.skup-przybył.pl.
17: A może twoje dziecko ma ochotę na przygodę z szermierką? Integracyjny Klub Sportowy Leszno prowadzi nabór do sekcji szermierczej dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. Zadzwoń 500 325 210 i dowiedz się więcej.
18: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
19: Reklama.
20: Na zegarach jest 10:00.
21: Ruszył proces w sprawie afery w Kolegium Humanum. Rząd szykuje nowe systemy ostrzegania. Duże sieci sklepów wycofują halloweenowy asortyment. Ewelina Walczak. Po 4 latach pracy śledczych w Warszawie właśnie rusza proces w sprawie afery w Kolegium Humanum. Uczelnia przez lata dawała możliwość szybkiego zdobycia fałszywych dyplomów MBA i innych koniecznych do zatrudniania w spółkach Skarbu Państwa, z czego chętnie korzystali niektórzy politycy. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
22: Zaznaczmy, że akt oskarżenia liczy aż 600 stron. Przed sądem stanie 29 osób, którym prokuratura zarzuciła 67 przestępstw. To w dużej mierze znane osoby. Oskarżony jest m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, europoseł PiSu Ryszard Czarnecki czy byli komendanci Państwowej Straży Pożarnej. Kluczowym świadkiem będzie były rektor uczelni Paweł Czy, który obecnie współpracuje z prokuraturą.
21: Komórka w kieszeni jak urządzenie alarmowe. Gwarantuje to system Cell Broadcast, który będzie wdrażany w Polsce. W Europie używają go m.in. Hiszpania, Dania, Francja, Chorwacja, Litwa i Włochy. Na świecie na przykład Korea Południowa, Japonia, Tajlandia, Izrael i Stany Zjednoczone. System pozwala na bezpośrednie przekazywanie sygnału z nadajnika na telefony w jego zasięgu, co jest znacznie szybsze niż system powiadomień opartych na SMS-ach. Rozwiązanie będzie służyło do najpilniejszych i najważniejszych powiadomień, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
23: Pozwala na bardzo, bardzo szybkie uruchomienie ostrzegania, więc ona będzie służyć do tych najwyższych priorytetowo alertów i tak z założenia będziemy optymalizować to tak, aby liczba tego typu informacji była jak najmniejsza.
21: System ma zacząć działać po przyszłorocznych wakacjach. Pomaganie nie będzie karalne. MSWiA wycofuje się z kontrowersyjnego pomysłu kary 3 lat więzienia za niesienie pomocy humanitarnej na polsko-białoruskiej granicy. Ministerstwo opublikowało wyjaśnienia, z których wynika, tu cytat, że bezinteresowne wsparcie humanitarne nigdy nie było i nie jest przedmiotem ścigania przez państwo polskie. MSWiA twierdzi, że nie ma mowy o karaniu osób pomagających, a jedynie przemytników, którzy pomagając cudzoziemcom z zagranicy. Jak napisano, odpowiedzialność karna dotyczy osób, które świadomie współuczestniczą w procederze nielegalnej migracji. Plastikowe noże, tasaki i straszne maski znikają ze sklepowych półek. Duże sieci handlowe w Polsce wycofują się ze sprzedaży części asortymentu na Halloween. To bezpośrednia reakcja na wydarzenia z ubiegłego tygodnia, kiedy w kilku polskich szkołach doszło do ataków z użyciem ostrych narzędzi, a w wyniku jednego z nich zmarła 37-letnia pracownica placówki. Jutro w Teatrze Wielkim w Operze Narodowej w Warszawie prapremiera Matek Hersonia. Opera skupia się na wstrząsających wydarzeniach rozgrywających się od początku rosyjskiej inwazji, masowych porwaniach i deportacji ukraińskich dzieci, mówi reżyserka Barbara Wysocka.
24: Kiedy spektakl ma za zadanie opowiedzieć o rzeczywistości, to właściwie mógłby być filmem dokumentalnym, a właściwie tak naprawdę najlepiej by było, żeby w ogóle tej opery nie było. To znaczy, żeby ona nie musiała zostać napisana.
21: Warszawska premiera jest jednocześnie pierwszym światowym wykonaniem tej opery.
25: Radio Elga, lokalne radio.
26: A teraz 7 sekund z wrocławskiego lotniska. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ochryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
27: Reklama.
28: Słuchacie wiadomości Radia Elka.
25: Radio Elka, lokalne radio.
0: Czas na informacje lokalne. Marcin Hausek, zapraszam. W szkole podstawowej nr 12 w Lesznie mają powstać 3 oddziały przedszkolne dla 72 dzieci. To odpowiedź na potrzeby rodzin po likwidacji przedszkola miejskiego nr 15 i sposób na odciążenie przedszkola nr 21. Miasto planuje też gruntowną poprawę stanu budynku. Jak zauważa wiceprezydent Leszna Maciej Grabianowski, wygląd szkoły nie odpowiada wynikom, jakie osiągają jej uczniowie.
1: Widzicie Państwo, jak ta szkoła wygląda z zewnątrz, jak ta szkoła wygląda wewnątrz. Wygląd tej szkoły jest nieproporcjonalny do wyników, jakie ta szkoła osiąga. Dlatego chcemy to poprawić. Do końca tego roku zostanie opracowana dokumentacja na termomodernizację. Po opracowaniu tej dokumentacji będziemy gotowi, aby złożyć wniosek na środki zewnętrzne, bo bez tego sobie nie poradzimy. Kubaturowo jest to duży budynek z dużą przestrzenią. Chcielibyśmy, aby oprócz termomodernizacji wyremontować salę gimnastyczną, która już dzisiaj woła o remont. Chcielibyśmy do końca zagospodarować teren wokół szkoły.
0: Pałac Sułkowskich w Lesznie ma szansę na 2 miliony złotych z Ministerstwa Kultury na remont. O ratowanie zabytku zabiegają wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański oraz posłanka Alicja Łuczak, która apelowała w Sejmie o wspólne działania na rzecz zabezpieczenia budynku. Szczepański rozmawiał już o finansowaniu prac z wojewodą wielkopolską i generalną konserwator zabytków.
2: Pani wojewoda była u mnie w ministerstwie, rozmawialiśmy, że pani wojewoda postara się jakieś środki, niewielką kwotę, znaleźć u siebie, ale wystąpić na rok przyszły do Ministerstwa Kultury o kwotę 2 milionów złotych, bo z tych rozmów wynikało, że taką kwotę może występować co roku. Ma w tej chwili doprowadzić do sytuacji stwierdzenia, które prace byłyby w pierwszej kolejności najważniejsze, chyba być może tu chodziłoby o przyziemie i po prostu i o ten zakres rzeczowy wystąpić w listopadzie do ministra kultury o wsparcie finansowe.
3: Panie ministrze, trzeba powiedzieć, że w przypadku pałaców Sułkowskich no nie możemy liczyć na wsparcie Unii Europejskiej, czy też inne dofinansowania zewnętrzne.
2: Znaczy za bardzo nie, dlatego że to jest obiekt, który jest w gestii budżetu państwa, czyli jednostki państwowej, a więc nie za bardzo tu są możliwości wsparcia ze środków tego, o którym pan mówi.
0: Pałac od lat wymaga remontu i zabezpieczenia. Problemy obejmują m.in. odpadający tynk oraz stan dachu i fundamentów. Ponad 90 miejsc parkingowych, plac manewrowy i magazyn obrony cywilnej. Takie plany ma Gostyń wobec terenu przy ulicy Starogostyńskiej, przejętego od kolei. Początkowo miał tam powstać tylko parking, ale koncepcja zmieniła się po przejęciu również budynku, który będzie służył do przechowywania zasobów obrony cywilnej. Jego remont już trwa, a gmina szuka wykonawcy placu manewrowego. Najtańsza oferta opiewa na około 650 tysięcy złotych. Nowe miejsca postojowe mają być gotowe do końca roku, mówi burmistrz Gostynia Jerzy Kulak.
4: Generalnie idea jest taka, mają to być bezpłatne miejsca w bliskiej odległości od dworca kolejowego, ale też szpitala, szkoły zawodowej, które mają przyczynić się do tego, że przestanie wreszcie ta część miasta parkingowo być tak trudna.
0: A po więcej informacji z regionu zapraszam na portal lk.pl.
25: Radio Elka, lokalne radio.
5: Już ostatnia godzina naszego dzisiejszego porannego spotkania.
6: Poranek trwa, dla niektórych to tak zwany późny poranek, dla innych bardzo wczesny. Wszystko zależy od tego, kto o jakiej porze wstał. Podpowiadamy, że w kalendarzu 15 dzień października, że to czwartek. No i że mówimy wam dzień dobry.
5: Dzień dobry, mówią wam Patrycja Wachońska.
6: Eryk Woźniak przy mikrofonach. Do 11 za chwilę pogoda.
7: Reklama.
27: Sponsorem pogody jest Party Shop, twój sklep imprezowy. Znajdziesz u nas balony z helem, upominki, dekoracje imprezowe dla dzieci i dorosłych. Leszno, Niepodległości 49, Gostyń, Świętego Floriana 3. Sponsorem pogody jest Nexbał. Okna, bramy, drzwi. Obrońców Lwowa 18 w Lesznie. Nasi doradcy Lucyna, Agnieszka, Łukasz i Darek wysłuchają i pomogą ci wybrać. Nexbał. Okna, bramy i drzwi. Jesteśmy dla was od 30 lat.
19: Reklama.
5: No to sprawdźmy, co tam ciekawego synoptycy przygotowali dla nas. Na początek może temperatura 11,5 stopnia Celsjusza teraz.
6: Maksymalne temperatury na dziś to 14 stopni i te temperatury odczuwalne mogą być nieco niższe, bo zachmurzenie mamy dość duże. Zachmurzenie takie będzie utrzymywać się przez większą część dnia, przejaśnienia tylko delikatne. Ale uwaga, czekamy na piątek, bo w piątek ma być bosko.
5: No, piątek już jutro, pięknie. 16 na plusie, słuchajcie. Jutro słonecznie, także proszę korzystać z tej pogody. Nie najgorzej też w sobotę i w niedzielę. Przejaśnienia i do 14 stopni maksymalnie.
6: Ciśnienie dalej wysokie na barometrach. 1029 hektopaskali.
19: Reklama.
7: Prognozy pogody wysłuchaliśmy z drogeriami DM. To tu zakupy stają się przyjemnością. Leszno, Park Handlowy S1 i Galeria Leszno. Oto Park Grodzisk Wielkopolski i Quick Park Kiełczewo. DM. Tu liczy się człowiek.
8: Doskonałej pogody życzy Umikop. Żwirownia w Zaborówcu i Śmiglu. Usługi transportowe, roboty ziemne. Umikop. Zaborówiec. Powstańców Wielkopolskich 18 65 549 44 24.
19: Reklama.
5: Dziewięć i pół minuty już zrobiło nam się po dziesiątej.
6: Może popodróżujemy, co wy na to?
5: O, pięknie, pięknie. Kierunek,
6: palcem po mapie, ale zawsze.
5: Konkretny kierunek
6: bardzo,
5: mamy?
6: Bardzo, bardzo. Zabierzemy was w tej godzinie do Finlandii. Bądźcie czujni.
5: Czyli do kraju muminków. No, to muminkowy dzień dobry.

0: reklama.
1: Oferta na start z Opel Rakowski. Zacznij swoją przygodę motoryzacyjną z nowym autem. Corsa od 68 tysięcy brutto, Mokka od 98 tysięcy brutto, nowa Frontera od 99 tysięcy brutto, nowy Grandland za 127 tysięcy brutto. Dodatkowo w ofercie ubezpieczenie 1%, promocyjny kredyt 50 na 50 i leasing od 101,8%. Zapraszamy! Rakowski Auto Group w Rydzynie. Telefon 500 135 518.
2: Uczci pamięć bliskich na wszystkich świętych z Dino. Kup znicze, wkłady oraz kwiaty w atrakcyjnych cenach. Teraz 7-dniowy wkład Płomek 6 plus 6 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja.

0: ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
1: Zamów reklamę w Radiu Elka 885-20-20-10 i niczym gazela biegnij po sukces. Radio Elka.
2: Reklama.

0: ten harket na naszej antenie. No teraz pełen odlot.
1: Bardzo, bardzo duży odlot, ponieważ chcemy wam opowiedzieć o propozycji pracy, w ramach której można zarobić 2000 euro maksymalnie w tydzień. Kto zainteresowany, ręka do góry. Ja na przykład podnoszę rękę do, od razu, bardzo, że tak powiem, chętnie.
0: Biorę w ciemno, słuchajcie.
1: Ale słuchajcie, żeby dostać tę robotę, żeby mieć na nią szansę, trzeba spełniać pewne kryteria i teoretycznie praca jest za granicą, ale tak jakby nie do końca za granicą, ponieważ aplikujesz sobie z Polski. To teraz do brzegu, bo zabieramy was, no właśnie, do tego kraju, o którym była mowa kilka chwil temu, czyli do kraju muminków i świętego Mikołaja.
0: I nie jesteśmy w Laponii, ale jesteśmy właśnie w Finlandii. Musicie mieć do tego wszystkiego chęci i nosa.
1: Nosa. I nie chodzi o to, żeby dobrze czuć zapachy kwiatów czy perfum. Chodzi o to, żeby mieć tak zwanego nosa do pięknych miejsc i dzięki tej umiejętności potrafić także cudnie o atrakcjach turystycznych opowiadać innym. Trzeba mieć swój profil w internecie, trzeba posługiwać się językiem angielskim, no i trzeba nagrać filmik, do czego namawia fińska organizacja turystyczna.
0: No i właśnie fińska organizacja turystyczna poszukuje pracownika do takiego nietypowego zadania.

0: Pytania, o którym wspominała Patrycja. Aplikować mogą Polacy, to już wiemy. Kilka dni jeszcze na przesłanie zgłoszenia. Trzeba po prostu wąchać.
1: I fizycznie będzie wyglądać to tak, że macie opłacony nocleg, macie opłaconą podróż. Lecicie albo jedziecie do właśnie tego kraju.
0: A konkretnie Turku. To jest taki archipelag piękny.
1: No właśnie. I to jest właśnie to miejsce. Te osoby, które dostaną tę pracę, będą oceniać zapachy wysp w archipelagu Turku, w południowo-zachodniej części kraju, ale chodzi o to, żeby, to jest taka, wiecie, metafora, żeby ocenić pięknie pachnące destynacje turystyczne świata. Tak sobie tutaj Finowie wymyślili.
0: I, słuchaj, skoro tam aż tak bardzo pachnie, najlepiej pachnąca destynacja turystyczna świata, to ja się nie dziwię, dlaczego właśnie Finowie są najszczęśliwszym narodem na świecie.
1: Oni też mają saunę i podobno ten pracownik to też będzie musiał wąchać saunę, nie? Że to też jest jakby... Mi się to bardzo podoba. Ja jestem zainteresowana.
0: Słuchaj, cenówka piękna.
1: Tak, 2000 euro to będzie około 9000 złotych polskich w przeliczeniu. Starajcie się, widzę, że do 25. Fińska organizacja turystyczna do 25 października czeka na zgłoszenia.
0: Ukończono 18 lat, prawo pracy w Finlandii, ale chodzi o to, żeby po prostu mieć prawo pracy w Unii Europejskiej, w której jesteśmy my, są także Finowie i niezbędne jest konto na Instagramie lub TikToku. No to spełniamy chyba wszystkie wymogi.
1: Ja na przykład mogłabym używać też jakiegoś takiego sformułowania, które pojawia się na moim prywatnym podróżniczym koncie, tylko trzeba byłoby to spróbować jakoś przetłumaczyć, że zamiast ach jak bosko, wiesz, w języku obcym, no nie ma totalnego odpowiednika, ale może na przykład jakieś takie absolutely heavenly. Mogłabym chodzić, wąchać i za każdym razem mówić to samo zdanie.
0: No, mam nadzieję, że absolutely tak też będzie, że tylko heavenly. Same tak zwane ptaszki będzie można postawić.

0: Reklama.
1: LK Taxi. Twój niezawodny partner w miejskiej dżungli. Zadzwoń 605 292 292 lub zamów taksówkę przez aplikację. Dołącz do nas. Flota 98,5 FM.
2: Pralka stanęła? Lodówka nie chłodzi? A może zmywarka odmówiła współpracy? Zadzwoń do Złotej Rączki Leszno. Naprawiamy sprzęt AGD. Lodówki, pralki, zmywarki, piekarniki, suszarki i ekspresy do kawy. Nasz największy atut? Dojazd do klienta i naprawa na miejscu. Naprawiamy też okna, drzwi i rolety. Wykonamy wiercenie, usługi elektryczne i hydrauliczne. Złota Rączka Leszno. Zadzwoń 570 862 883. Bo w domu wszystko musi działać.
3: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Zaplanuj kolejne wakacje z Coral Travel Galeria Leszno. Największy wybór hoteli all inclusive. Teraz tylko niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę z bezpośrednim przelotem Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Biuro podróży Coral Travel Galeria Leszno.

0: swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-leszno.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Nowy rok szkolny w pełni? Odkryj inspirującą kolekcję farb Disney i Dulux Easy Care i znajdź własny pomysł na wystrój pokoju małego odkrywcy. Przyjdź z dzieckiem, a Twoja pociecha otrzyma od nas miły upominek. Marux Centrum Farb. Leszno, ulica Kochanowskiego 23. Wybierz kolory, które budzą wyobraźnię.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Reklama.
7: Czas na polski hit

0: Twoje zdrowie, mała. No taki polski hit Urszula.
1: To już za nami, ja bym taką trochę parafrazę tu zrobiła. Twoje zdrowie, szefie! Dlaczego tak mówię? Dlatego, że słuchajcie, kochani, trzeba się odpowiednio przygotować do świętowania jutro. Jutro w kalendarzu mamy nie dość, że piątek, weekendu początek, to jest jeszcze dzień szefa. Żeby nie było, że ktoś się obudzi na ostatnią chwilę i że nie wiedział, że to trzeba jakoś coś tamten teges zrobić, tak? I że potem będziecie się tłumaczyć, że to na ostatnią chwilę to się nie dało. To już dzisiaj was informuję, że takie święto będzie w kalendarzu i że to już dzisiaj należy się przygotować. No chyba, że sama albo sam sobie jesteś szefem, sterem, okrętem, czy żeglarzem, czy jak to tam było.
2: To wtedy można zrobić, jak czytam też w kalendarzu świąt nietypowych, owocowy piątek.
1: O, też można i samemu sobie niespodziankę też zawsze można zrobić. A propos niespodzianek, rób się sobie niespodzianki jarmarkiem. Można zarobić parę złotych tak zupełnie przy okazji pozbywania się różnych niepotrzebnych rzeczy. A do handlu namawiamy was dziś od godziny 10:45.
3: Dobry czas na zakup węgla. Kup węgiel z gwarancją jego jakości i w bardzo dobrej cenie. Przedsiębiorstwo handlowe Hudak zaprasza do swoich punktów sprzedaży. Pełna oferta na stronie www.hudak.com.pl lub w naszych oddziałach. Dobry czas na zakup węgla. Przedsiębiorstwo Hudak zaprasza.
4: Uczci pamięć bliskich na wszystkich świętych z Dino. Kup znicze, wkłady oraz kwiaty w atrakcyjnych cenach. Teraz 7-dniowy wkład płomyk 6+6 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Przed nami wyjątkowe sportowe emocje w Kościanie. 25 października odbędzie się jubileuszowy 20. Międzynarodowy Kościański Półmaraton imienia doktora Henryka Florkowskiego. Na trasę ruszą półmaratończycy, sztafety firmowe i uczestnicy biegu na 5,5 km. Dzień wcześniej biegi dla najmłodszych z Lemon Explore, a wieczorem kilometrowy bieg miniaturki dla każdego bez względu na wiek i kondycję oraz wyjątkowe wystawy jubileuszowe. Bądźcie z nami i kibicujcie!
6: Biuro Nieruchomości Ignasiak. Pośrednictwo, zarządzanie i doradztwo. Zapraszamy. Jarocin, ulica Wodna 8. Telefon 661 648 503.
5: Nowa praca? Nowe możliwości? Postaw na ZDZ Leszno. Zdobądź praktyczne umiejętności, certyfikaty i uprawnienia na profesjonalnych szkoleniach. Znajdziesz nas przy ulicy Krótkiej 5. Zadzwoń 65 529 25 21 lub 601 695 982. ZDZ Leszno. Szkolenia, które dają przewagę.
3: Rozgrzej się i zrelaksuj w Pałacu Brzeźno. Zapraszamy na jesienne wieczory saunowe. Najlepiej z noclegiem w naszym pałacu. Zarezerwuj weekend 24-25 października. Czekają liczne atrakcje, wspaniałe zabiegi, nieograniczony dostęp do strefy spa. A w sobotę 24 października rytuał prowadzony przez mistrza sauny z zapachami premium składający się z 5 seansów. To wszystko w specjalnych cenach. Zapoznaj się z naszą szczegółową ofertą. Zadzwoń 609-270-075. Zobacz więcej na www.palacbrzezno.pl lub na naszym Facebooku.
5: Skład kamienia naturalnego oferuje węgiel workowany. Polecamy groszek sobianek Lew i Lew Plus o wysokiej kaloryczności i czystym spalaniu oraz orzech sobianek Tytan polecany do tradycyjnych pieców. Wszystko na miejscu z szybkim terminem realizacji. Dostawa samochodem z windą pod drzwi. Zanim kupisz gdzie indziej, sprawdź naszą ofertę. Zobaczysz, że było warto. Zadzwoń 698 98 20 21 lub przyjedź Lasocice, ulica Święciechowska 19. Skład kamienia naturalnego. www.kamienieleszno.pl.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
5: Czas na studia? Czas na WSH. Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie zaprasza na studia. Licencjackie, administracja, dietetyka i pedagogika. Magisterskie, pedagogika, administracja i ekonomia. Zainwestuj w siebie, zdobądź wykształcenie, rozwiń swoje możliwości. Rekrutacja trwa. Wejdź na www.wschleszno.pl/strefa-kandydata/rekrutacja i wybierz swój kierunek. WSH Leszno. Czas na studia. Czas na Ciebie!
9: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Reklama.

0: a tytuł tego utworu to po prostu yeah, yeah, yeah.
1: A my Państwa zapraszamy teraz już śpiewająco do udziału w Radio Jarmarku. To jest punkt programu, w ramach którego możecie zamieścić ogłoszenie drobne, sprzedażowe, zupełnie za darmo, o wartości maksymalnej 500 zł na naszej antenie. Pierwszy telefon już jest, odbieramy, sprawdzamy, co na sprzedaż.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Chciałam sprzedać pralkę marki Whirlpool. 400 zł, klasa A.
0: I jeszcze numer poprosimy.
2: 601-644-246.
0: Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie z pierwszej oferty.
1: Pierwsza propozycja już jest, czekamy na kolejne. Numer do nas 65 529 5529. A jeśli chodzi o pralkę, to mogą Państwo dzwonić do słuchaczki bezpośrednio pod numer
0: 601 644 246. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, proszę pana. Chciałabym sprzedać telewizor 32 cale, cena 250 zł do negocjacji i numer telefonu. O Jezus, chwileczko. Nie wiem, jaki to mam. Jest 665.
0: Tak.
3: 634. 267. Leszno.
0: Bardzo dziękujemy i mamy też telewizor na naszej liście.
1: Za 250 zł numer kontaktowy do słuchaczki 665 634 i końcówka
0: 267. Prosimy też, abyście mieli przygotowane już wszystkie niezbędne informacje, w tym numery telefonów, które są ważne, aby zatelefonować po wybrany przedmiot. I jest telefon, dzień dobry.
4: Dzień dobry, ja sprzedam telewizor marki LG, 55 cali za 500 zł, to jest Leszno. Mhm. 724-016-245.
0: I mamy kolejny telewizor na liście, dziękujemy.
1: Tym razem za 500 zł, numer telefonu do słuchacza 724-016-245.
0: No i czwarta oferta za moment. Ja przypomnę numer do studia 65 529 5529. 5 minut do waszej dyspozycji. Teraz kolejny Radio Jarmark o 14.45 i jest już połączenie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Proszę.
5: Mam do sprzedania mikrofale za cenę 80 zł. Oto mój numer telefonu. 722-271-708. Ciepłutko pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy również.
1: Mikrofalówka za 80 zł. Numer kontaktowy do słuchacza 722-271-708. Mm-hmm. Jeszcze raz powtórzę, 722-271-708.
0: No i mamy cztery oferty. Pralka automatyczna, dwa telewizory i kuchenka mikrofalowa przed momentem. Czekamy na kolejne propozycje w Radio Jarmarku. 655-295-529. Proszę się spieszyć, bo jeszcze dwie minuty, to naprawdę mało czasu w takim bloku jarmarkowym. 5 minut do waszej dyspozycji. Całkowicie za darmo możecie przedstawić tutaj, co chcecie sprzedać.
1: Przypominamy, podpowiadamy, że jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany tymi przedmiotami, a nie zdążył zanotować numeru telefonu, to wszystkie telefony do ofertodawców są do zdobycia w naszym radiowym sekretariacie. Sekretariat do dyspozycji słuchaczy od poniedziałku do piątku, od 8 do 16 pod innym numerem telefonu. Ten numer przypomnimy za chwilę, a teraz przypominamy raz jeszcze numer do studia.
0: 65 529 55 29. Czasu niewiele, minuta do waszej dyspozycji i cztery oferty, o których już wspominałem. Na końcu też ten numer, o którym Patrycja przed momentem powiedziała, więc numer do sekretariatu. No dobrze, no to dajemy wam ostatnie w takim razie 30 sekund, bo nie chcemy też przegadać tego
1: 65
0: czasu.
1: 65 529 55 29. Numer telefonu do Radia LK, bezpośrednio na radiową antenę. Czekamy na jeszcze jedno, być może ostatnie połączenie. Jeśli go nie będzie, to powolutku będziemy się z wami żegnać. No i to jest właśnie ten moment, kiedy przypominamy już kontakt do sekretariatu. Proszę zapamiętać, to jest inny numer telefonu. Podajemy go teraz.
0: 65 529 5678. Cztery oferty.
1: Za 10 minut będzie godzina 11. Poranny program, czwartkowe wydanie właśnie już teraz dobiega końca. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Jak zawsze życzymy Państwu udanego dnia. Tymczasem z dużą sympatią do wszystkich Państwa. trwa. Mówimy do usłyszenia i dziękujemy za dziś.
0: Bardzo dziękujemy. Patrycja jutro od samego rana obudzi. Zresztą taki bardzo uśmiechnięty, miły i przyjemny duet. Damski od rana.
1: Tak chciałeś zajawić. Piątek, tak, tak, tak, tak. Tak się składa razem
0: dobrze
1: z Anetą.
0: Dobrze, rozpocznie się weekend.
1: Będę państwu też dzień dobry mówić od 6. Eryk pewnie też usiądzie jakoś przy mikrofonie.
0: No pewnie, że tak. Wpadam jutro, ale po godzinie 16. Ściskam was bardzo mocno i dziękujemy. Patrycja Wachońska.
1: Eryk Woźniak-Całuski.
6: Automruz Telegram.
7: Szczęśliwe siódemki powracają do Best Dune. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie, bez opłaty wstępnej. Best Dune T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele, przyjdź i przekonaj się, że z Best Dune każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Best Dune Automruz Leszno, ulica Balonowa 57.
1: Reklama.
8: Ogłoszenia Radia Elka.
9: Zwiększ produkcję bez budowy nowej hali. Gotowa infrastruktura plus dostęp do pracowników. Zakład karny w Głogowie oferuje gotową zdolność produkcyjną poprzez dzierżawę hali produkcyjnej wraz z terenem przyległym, umożliwiającej szybkie rozpoczęcie działalności gospodarczej w oparciu o dostęp do stabilnych zasobów pracowniczych. Lokal użytkowy 2250 m2. Całkowita powierzchnia nieruchomości 4236 m2 przy ulicy Lipowej 21 w Głogowie. Warunkiem jest zatrudnienie skazanych bez nawiązywania stosunku pracy. Koszty pracownicze niższe o 35%. Brak składek zdrowotnych, możliwe wsparcie finansowe inwestycji. Termin składania ofert 30 października 2026 roku, godzina 10. Szczegóły na stronie Zakładu Karnego w Głogowie. Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny Pawłowice ogłasza przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego dwóch atrakcyjnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Pawłowicach o powierzchniach 1314 m2 w cenie wywoławczej 192 tysięcy zł brutto i 1190 m2 w cenie wywoławczej 176 tysięcy zł brutto. Przetarg odbędzie się 20 października 2026 roku o godzinie 12 w siedzibie Zakładu Doświadczalnego Pawłowice przy ulicy Mielżyńskich 14. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium do dnia 19 października 2026 roku. Istnieje możliwość wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerami telefonów 65 529 91 92 lub 508 963 366.
8: Były to ogłoszenia Radia Elka.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas. Pieczarki. Produkt polski. Kilogram 9,99. Kawa rozpuszczalna Jakobs Kronung. 200 gramów 27,99. Oraz hit cenowy. Ziemniaki. Kilogram 99 groszy. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Słyszysz? To spokój, na który zasługujesz. Zaledwie kilka minut od Leszna. W każdą sobotę i niedzielę zapraszamy do naszej restauracji na dania pełne smaku. Oferujemy całoroczny wypoczynek w eleganckich pokojach w stylu antycznym oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Wyśmienity obiad lub deser, spacer po parku, przejażdżka konną bryczką. Poczuj naszą gościnność. Pałac Przybyszewo. Tam, gdzie czas płynie wolniej. Znajdź nas na Facebooku lub Instagramie.
6: Przygotuj się na 1 listopada. Centrum Zniczy Płomyk w Jarocinie przy Poznańskiej 3A zaprasza. Znajdziesz tu szeroki wybór zniczy, wkładów tradycyjnych i LED oraz kwiatów. Sprzedaż detaliczna i hurtowa. Skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Płomyk. Poznańska 3A Jarocin.
7: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Witasia. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki filet ze skórą XXL. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 28% taniej. 4,99 za 100 gramów.
8: Lidl. To się opłaca.
1: Runmageddon Light Śmigiel. Już w sobotę, 17 października. To bieg dla każdego. Trasa jest krótka, a przeszkody, choć wymagające, to możliwe do pokonania. To świetna okazja do rekreacji na świeżym powietrzu. Zapraszamy dzieci i dorosłych. Wystartuj indywidualnie lub w drużynie. Szczegóły i zapisy na www.aktywny.smigiel.pl.
9: Nowimex. Recyklingiem zajmujemy się od lat. Nowimex. Podstawiamy kontenery na gruz oraz inne materiały budowlane i przemysłowe. Nowimex. Prowadzimy skup złomu oraz odbiór makulatury i folii. Zapraszamy. Konkolewo, ulica Zielona 10. Zobacz więcej na www.nowimex.com.pl lub zadzwoń 603 56 32 07.
10: Odkryj orientalne smaki i niezwykły świat indyjskich przypraw. Restauracja indyjska Raduni zaprasza na wyjątkową kulinarną podróż. Leszno, ulica Niepodległości 49. Raduni, czynne codziennie.
11: Na sprzedaż nowe apartamenty w Górze na osiedlu Kazimierza Wielkiego. Nowoczesne, pięciokondygnacyjne budynki z windą w doskonałej i wygodnej lokalizacji. Mieszkania od 34 do 64 metrów kwadratowych. Każde wyposażone w klimatyzację i rolety zewnętrzne. Możliwość dokupienia komórki lokatorskiej lub garażu. Dowiedz się więcej. Zadzwoń 797 945 749. Nowoczesne apartamenty na osiedlu Kazimierza Wielkiego w Górze. Idealne miejsce dla Ciebie. Więcej na www.mprojekt.net.pl.
12: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
0: Reklama.
13: Lawina fałszywych faktur w Polsce służą do kradzieży państwowych pieniędzy. Trzecia rocznica wyborów. Co o rządzie mówią sondaże? Studenci zyskają nowe możliwości wyjazdów w ramach programu Erasmus+. Ewelina Walczak. Sędzia Maciej Berek zapewnia, że zarówno on, jak i inni nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego rozpoczną niedługo pracę, mimo że obecnie prezes TK im to uniemożliwia. Bogdan Świączkowski twierdzi, że sędziowskie ślubowania złożyli nieskutecznie. Więcej o tym Maciej Kluczka.
14: Sędziami staliśmy się wraz z wyborem przez Sejm, a ślubowanie, którego złożenie uniemożliwia prezydent, zgodnie z opinią Komisji Weneckiej, możemy złożyć w innej formie, mówiła sędzia Magdalena Będkowska.
15: Żaden organ państwowy nie może utrudniać czwórce sędziów, utrudniać im wykonywanie ich obowiązków.
14: W Trybunale jest pad, ale może go rozwiązać zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, mówi sędzia Maciej Taborowski.
16: Ostatnio pan Siczkowski powiedział, że właśnie w związku z tą sytuacją budżetową będzie zwoływał jednak Zgromadzenie Ogólne, więc jeżeli tak zrobi, to na pewno my się na nim stawimy.
14: Oprócz budżetu Trybunału, Zgromadzenie mogłoby też podjąć decyzję o uchyleniu immunitetu Bogdana Święczkowskiego w związku z toczącym się wobec niego śledztwem.
13: Puste faktury służą już nie tylko do wyłudzania zwrotów podatku. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, przestępcy coraz częściej wykorzystują je, by udokumentować fikcyjne wydawanie publicznych pieniędzy i dotacji. Fałszywe dokumenty służą też do wyłudzania refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia, a nawet do finansowania grup przestępczych i ukrywania przelewów bankowych. Tylko w pierwszym półroczu tego roku Krajowa Administracja Skarbowa wykryła niemal tyle fikcyjnych faktur, co przez cały 2024 rok. Z kolei audyt publicznych pieniędzy ujawnił nieprawidłowości na gigantyczną kwotę ponad 120 miliardów złotych. Do prokuratury trafiło już 260 zawiadomień, a śledczy wszczęli ponad 200 postępowań. Benzyna z siódemką z przodu, diesel z ósemką, to już niemal standard. Ceny paliw mimo programu CPN, choć już nie rekordowe, wciąż są wysokie i rosną.
17: Niedobrze. Każdy dużo jeździ, ja też dojeżdżam do pracy. No i staram się ograniczyć dojazdy, jak mogę, oczywiście.
13: Mówią kierowcy. Według ekspertów gwałtownych obniżek w najbliższym czasie nie będzie, będą natomiast podwyżki. A dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 7,01 zł, a oleju napędowego 8,05 zł. Mija właśnie trzecia rocznica od wyborów parlamentarnych i utworzenia koalicji 15 października. W sondażu Ibris wynika, że 49% badanych osób twierdzi, że rząd Donalda Tuska źle służy Polsce. Innego zdania jest 42% pytanych. Posłanka Lewicy Joanna Wicha twierdzi, że blokującym rządu jest obecnie prezydent Nawrocki,
18: który wetuje, jak leci, wszystkie dobre rozwiązania dla społeczeństwa. No nie ma lekko. To nie jest nawet szukanie wykrętów.
13: Z sondażu wynika, że co czwarty wyborca Nowej Lewicy uważa, że rząd nie służy dobrze Polsce. Wielka Brytania i Szwajcaria od stycznia wracają do programu Erasmus+. Dla polskich studentów i kadry akademickiej oznacza to możliwość wyjazdu na tamtejsze uczelnie, najwyżej notowane w światowych rankingach.
19: Radio Elka, lokalne radio.
0: Reklama.
20: A teraz 7 sekund z wrocławskiego lotniska. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ochryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
0: Reklama.
21: Na dzień dobry.
22: Jedenasta minęła 4 minuty temu, jest czwartek, 15 dzień października. Dzisiaj Brunon, Jadwiga i Teresa w gronie solenizantów. Życzenia dla solenizantów i życzenia urodzinowe dla wszystkich dzisiejszych jubilatów. Również Mariusz Norman. Dzień dobry.
0: Reklama.
23: Czas na sponsora pogody. Czujesz dreszczyk? Przygotuj się na najstraszniejszą noc w roku. Odwiedź Party Shop i świętuj Halloween z nami. Leszno Niepodległości. Gostyń Świętego Floriana.
24: Sponsorem pogody jest Nexbał. Okna, bramy, drzwi. Obrońców Lwowa 18 w Lesznie. Nasi doradcy Lucyna, Agnieszka, Łukasz i Darek wysłuchają i pomogą Ci wybrać. Nexbał. Okna, bramy i drzwi. Jesteśmy dla Was od 30 lat.
0: Reklama.
22: Czapki, a nieraz i rękawiczki. Jeśli podróż rowerowa przed nami, to nic dziwnego już w tej chwili, bo co z tego, że 13-12 stopni Celsjusza na termometrach, skoro temperatura odczuwalna w tej chwili na poziomie około plus 6, plus 7 stopni. Troszkę więcej na termometrach dzisiaj, bo do 14 stopni i troszkę więcej też, jeśli chodzi o temperaturę odczuwalną, ale to za 2-3 godziny się zmieni na nieco lepsze. Jutro cieplej i więcej słońca, bo dzisiaj chmury przeważać będą przez kolejne godziny nad regionem, jutro do 16 stopni Celsjusza. No i przejaśnienia zapowiadają synoptycy. Ciśnienie powietrza 1029 hektopaskali.
0: Reklama.
24: Prognozy pogody wysłuchaliśmy z drogeriami DM. Wszystko, co lubisz w jednym miejscu. Leszno, Park Handlowy S1 i Galeria Leszno. Oto Park Grodzisk Wielkopolski i Quick Park Kiełczewo. DM. Tu liczy się człowiek. Doskonałej pogody życzy Umicop. Żwirownia w Zaborówcu i Śmiglu. Usługi transportowe, roboty ziemne. Umicop. Zaborówiec. Powstańców Wielkopolskich 18 65 549 44 24.
2: Reklama.

0: Masz dość chemii w żywności? Szukasz naturalnego smaku i produktów, które wspierają Twoje zdrowie? Wpadnij do sklepu Naturini w Lesznie, przy ulicy Wolności 30, tuż obok rynku, oraz w Kościanie na ulicę Prostą 24A. Czekają na Ciebie chleby i inne produkty bezglutenowe, mleko prosto od krowy, lokalne sery kozie i owcze, oleje tłoczone na zimno, dziczyzna oraz herbaty i kawy. Naturini. Twój sklep ze zdrową żywnością w Lesznie i w Kościanie.
1: Za wysokie drzewo? Korzenie niszczą ogrodzenie? A może wichura narobiła bałaganu? My się tym zajmiemy. Ścinanie drzew metodą alpinistyczną, między innymi w ciasnej zabudowie i trudnym terenie. Usuwamy wiatrołomy, korzenie, karczujemy i czyścimy działki. Sprzątanie, wywóz i utylizacja. Znajdź nas na Facebooku. Wycinka drzew Leszno 24. Telefon 721 537 144.
2: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
3: Kierowco, nie ryzykuj na drodze. Czas na nowe opony? Wybierz opony Express w Górze przy Wierzbowej 10. Wymiana opon, sprzedaż nowych opon, wymiana filtrów i profesjonalny serwis samochodowy. Opony Express. Twoje bezpieczeństwo zaczyna się od opon. Opony Express Góra. Szybko, fachowo, bez zbędnego czekania.
4: Reklama zawiera głos wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
5: Kebab Wilchowice. Zaprasza na coś dobrego. Kurczak, wołowina, karkówka czy wege. A może coś innego? Znajdziesz nas przy Święciechowskiej 2, obok apteki. Zamów 500.

0: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Ruszyła sprzedaż trzeciego etapu osiedla Ostoja przy Lesie. Twoje nowe mieszkanie premium od PBO Developer w zielonej okolicy Leszna. Ciesz się spokojem natury i udogodnieniami w postaci ogrzewania podłogowego i klimatyzacji w standardzie oraz wyjątkowymi przestrzeniami wspólnymi. Wejdź na ostojaprzylesie.pl i znajdź swoje wymarzone miejsce już dziś.
3: Ubieramy w reklamy.
4: Zadzwoń pod numer telefonu 885 20 20 10. Wytłumaczymy Ci, jak to się robi dobrze.
3: Ubieramy w reklamy dużych i małych.
4: Reklama.

Czy znają Państwo strefy SOWA w swojej okolicy? W Rawiczu, Jarocinie i Lubinie można znaleźć miejsca, w których nauki doświadczamy samodzielnie. Tu badamy zjawiska, sprawdzamy je i próbujemy je rozumieć. Strefy SOWA, czyli strefy odkrywania, wyobraźni i aktywności, to lokalne centra nauki, w których eksperymentujemy, sprawdzamy i mamy szansę na własnej skórze przekonać się, jak działają różne zjawiska. Tu niczego nie bierzemy na wiarę. Sprawdzamy, jak to, o czym czytamy w podręcznikach, działa w praktyce. Strefy SOWA cały czas się rozwijają i zmieniają. Ogólnopolska sieć jest koordynowana i wspierana merytorycznie przez Centrum Nauki Kopernik, a finansowana przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. W ostatnim czasie pojawiły się w nich nowe eksponaty zaprojektowane i zbudowane właśnie przez Kopernik.

0: Niesamowita swoboda doświadczenia, możliwość korzystania, dotykania, używania wszystkich eksponatów, które się tam znajdują. Ale jest to tylko pretekst do tego, żeby samodzielnie odkrywać, zadawać sobie pytania, podważać hipotezy, tworzyć nowe i korzystać przede wszystkim z tego w sposób społeczny, w sposób indywidualny, jak komu odpowiada. I są tam eksponaty, które zapraszają do tego, żeby indywidualnie znajdować w nich odpowiedzi na pytania, które sami sobie stawiamy podczas korzystania z nich. Mamy też przestrzeń majsterni, w której ćwiczymy umiejętności, po pierwsze społeczne, a po drugie również wchodzimy w zakres pedagogiki konstruktywistycznej, gdzie samodzielnie rozwiązujemy zadania, nie posiadając instrukcji, jak je wykonać. Mamy tylko pokazany efekt końcowy i naszym zadaniem jest właśnie dojść do tego, jak to wykonać.
1: Strefy cały czas się rozwijają. Co nowego pojawiło się ostatnio i co można przy tych eksponatach zrobić?
0: No tak, przede wszystkim są to pierwsze, co gdybyśmy weszli już tak myśląc nawet wyobraźnią, kiedy wchodzimy do tych pomieszczeń, a ktoś już był wcześniej, pierwsze co widzimy to nowe eksponaty. I w zależności oczywiście od strefy, czy to w Lubinie, czy w Rawiczu, czy w Jarocinie, te eksponaty się od siebie troszeczkę różnią, jeżeli chodzi o ich skład. Możemy na przykład spróbować na łożu fakira położyć się na gwoździach, do czego niesamowicie zachęcam. Jest to przeżycie, które naprawdę otwiera nam oczy na pewne zjawiska, ale to może już więcej nie będę zdradzał. Eksponatem, który także cieszy się bardzo dużą popularnością, na przykład w Rawiczu i Jarocinie, jest człowiek układanka. Tak więc tu mamy model, to jest eksponat właśnie funkcjonujący na zasadach modelu, który niesamowicie pomaga zrozumieć wewnętrzną budowę człowieka i wspiera on także inne aktywności, ponieważ wiemy też, że na przykład jest on jakby następstwem czasami po warsztatach z ratownikami medycznymi, kiedy dzieci spotykały się po warsztatach z ratownikami medycznymi i mówi, wow, czyli w takim razie serce jest tutaj i tak wygląda to od środka. Tak więc tutaj wykorzystanie tych eksponatów wykracza daleko poza sam fakt ich funkcjonowania na wystawie. One wchodzą w taką interakcję ze wszystkimi aktywnościami programowymi, które są robione w strefach. No i oczywiście są one niesamowicie wspierane przez animatorki i animatorów, którzy są zaangażowani, którzy wspierają odwiedzających w miarę ich potrzeb do samodzielnego odkrywania i poznawania tej przestrzeni na nowo, a wiem, że są osoby, które na przykład z zestawów majsterniowych korzystają wielokrotnie, aby znaleźć to rozwiązanie. Tak więc są goście, którzy powracają, ponieważ te zestawy, takie jak na przykład związane z dmuchawą, wciągają ich tak mocno, że szukają rozwiązania przez kilka kolejnych wizyt.
1: Czyli można powiedzieć, że strefa Sowa po kilku latach działania nie jest już dokładnie tym samym miejscem, które odwiedziliśmy na początku.
0: To nie jest tylko kwestia eksponatów, to nie jest tylko przestrzeń majsterni. To także jest niesamowita, indywidualna i unikatowa dla każdej lokalizacji warstwa programowa. Czy mówimy o ogrodzie zoologicznym w Lubinie, czy mówimy o przestrzeni biblioteki w Rawiczu, czy mówimy o muzeum w Jarocinie. Te miejsca mają swoją niesamowitą specyfikę i ona bardzo mocno ingeruje w to, co się dzieje w strefie Sowa. Tak więc tak jakby te dwie przestrzenie się wzajemnie uzupełniają i mocno kierunkują, jeżeli chodzi o ofertę programową, czy to skierowaną do najmłodszych, czy dla rodzin, czy dla dorosłych zwiedzających indywidualnie, czy nawet dla seniorów, których warsztatów pojawia się dużo w naszych strefach.
1: Strefy Sowa to jednak nie tylko eksponaty. Coraz więcej dzieje się w ich otoczeniu. Co dziś można znaleźć w tych lokalnych centrach nauki?
0: Możemy na przykład odwiedzać strefy Sowa podczas organizowanych wspólnie przez Centrum Nauki Kopernik i strefy Sowa wieczorów dla dorosłych, gdzie transmisja wykładu z Kopernika jest wzbogacona właśnie o przygotowany przez strefy Sowa aspekt warsztatów, które odbywają się po wykładzie. Tak więc w każdej strefie ta aktywność po wykładzie jest zupełnie inna. W zależności oczywiście od tematu, na przykład w momencie, kiedy mówimy o dietetyce, mamy ekspertów, którzy są związani właśnie na przykład z lokalną kuchnią, na przykład z gotowaniem, ale i także na przykład idących w trochę innych kierunkach. Wszystko zależy od interpretacji i rozwinięcia danego tematu przez każdą ze stref osobno. Są to na przykład aktywności, które wspieramy na przykład w odwiedzenie naukowca, program na przykład Nauka ma głos, gdzie w strefach pojawiają się naukowcy podczas specjalnie zorganizowanych aktywności właśnie z tematem dla lokalnej społeczności w danej strefie Sowa. Tak więc tutaj eksponaty, majsternia zapraszają w godzinach otwarcia w tygodniu i w jeden dzień w weekend w każdej strefie.

0: Natomiast dodatkowo jeszcze właśnie o tej trochę mówiłem, o tym wspieraniu i niesamowitej inicjatywie ze strony koordynatorów i animatorów pracujących w strefach SOWA, czyli właśnie do zapewnienia tej warstwy programowej, która jest albo rozwijana indywidualnie, albo we współpracy pomiędzy strefami, albo właśnie we współpracy z Centrum Nauki Kopernik.
1: Strefy SOWA w Rawiczu, Jarocinie i Lubinie to miejsca, do których warto zajrzeć nie tylko wtedy, gdy odwiedza się je po raz pierwszy. Sieć SOWA cały czas się rozwija, pojawiają się nowe eksponaty, nowe działania i nowe okazje do spotkania z nauką. Jeśli dawno nie byliście w strefie SOWA, albo jeszcze jej nie odwiedziliście, warto sprawdzić, co się w niej zmieniło. Rawicz, Jarocin i Lubin są blisko, można przyjść, poeksperymentować i przekonać się, ile można odkryć, kiedy zamiast tylko słuchać, samemu zaczyna się działać.

0: Restauracja Eden w Rydzynie. Od 30 lat ten sam tradycyjny smak. Organizujemy uroczystości rodzinne. Zapraszamy do Edenu w Rydzynie, bo taki Eden jest tylko jeden.
1: Marzysz o pięknym i funkcjonalnym tarasie przez cały rok? Ikeda Garden oferuje zadaszenia tarasów, werandy, pergole, przeszklenia oraz rolety Screen Zip. Skorzystaj z darmowego pomiaru i wyceny. Zapraszamy do naszej ekspozycji w Święciechowie przy ulicy Kopernika 10. Ikeda Garden. Zadzwoń 695 191 086.
2: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
6: Nóż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
8: Chcesz się szybko wprowadzić? Mamy wyjątkową ofertę. Gotowy dom na bardzo dużej działce z pełną kostką i ogrodzeniem w Rdzynie. Zapraszamy na findohome.pl.
9: Reklama.
10: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: Reklama.
1: Wypożyczalnia i punkt sprzedaży sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego dla chorych w Lesznie oferuje łóżka rehabilitacyjne, wózki, kule, balkoniki, koncentratory tlenu, szyny CPM, Atromot oraz lampy Bioptron i nie tylko. Leszno, ulica Szybowników 53. Telefon 601-78-46-47. www.dla-chorych.pl.
2: Uczci pamięć bliskich na wszystkich świętych z Dino. Kup znicze, wkłady oraz kwiaty w atrakcyjnych cenach. Teraz 7-dniowy wkład płomyk 6+6 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Awaria? Potrzebujesz pomocy? Zadzwoni do Złotej Rączki Leszno 570 862 883. Naprawiamy sprzęt AGD. Lodówki, pralki, zmywarki, piekarniki, suszarki i ekspresy do kawy. Nasz największy atut? Dojazd do klienta i naprawa na miejscu. Zajmiemy się też oknami, drzwiami, roletami, a także wykonamy usługi elektryczne, hydrauliczne i wiercenie. Złota Rączka Leszno 570 862 883. Dzwoni teraz.
4: Weź udział w Święcie Bojana 2026. Już po raz 13 spotykamy się w Willi Aurora w Bojanowie. Święto Bojana to dużo dobrej muzyki, zabawy oraz pysznego jedzenia i picia. Tegorocznymi gwiazdami wieczoru będą Hubert Szczęsny oraz Dan Sachs, a do tańca zaprasza DJ Kamil Łukaszyk. Willa Aurora i Browar Bojanowo zapraszają na 13 Święto Bojana, sobota 24 października od godziny 20. Bilet z konsumpcją w cenie 175 zł do nabycia w Willi Aurora lub pod numerem telefonu 577 967 788. Zapraszamy na Święto Bojana 2026. Jest okazja świetnie się zabawić.
5: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo! Kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Leszno w Lesznie oraz Rawiczu i Gostyniu.
6: Solidne podłogi, bezpieczne drzwi i potrzebne do nich akcesoria? Tylko Domownik Fachowiec. Teraz mamy promocję na panele podłogowe nawet do 20% taniej. W ofercie także promocja na drzwi. Wszystko z dowozem i montażem. Satysfakcja z zakupów gwarantowana. Klamka zapadła. Pora na nowe drzwi. Zapraszamy. Domownik Fachowiec. Leszno, ulica Przemysłowa 19A.
7: Pszenica po pszenicy, a może późny siew po burakach lub kukurydzy. Postaw na LG-Nidę. LG-Nida posiada gen PH1, zwiększający odporność na łamliwość podstawy źdźbła. To ważny atut, szczególnie w monokulturze zbożowej. Co ważne, odmiana dobrze sprawdza się również w opóźnionych terminach siewu. LG-Nida. Gdy zmianowanie i termin siewu decydują o wyborze odmiany, zapytaj o nią w AgroEffect.
8: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmiłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
0: Reklama.
9: Power Play.

17 minut do 12 przez ostatnie chwile Kat Barnes na antenie Radio Jelka. To brytyjska wokalistka i autorka tekstów, która proponuje słuchaczom Radio Jelka utrzymaną w soulowo-popowym klimacie kompozycję zatytułowaną Is It That Deep? To nasz powerplay, nagranie, do którego po południu wieczorem jeszcze będziemy powracali.

Nieco ponad 8 minut do godziny 12. Już niebawem dzisiejsze samo południe wybije i na antenie Radio Jelka pojawią się najświeższe wiadomości lokalne. ITP, ITD i Sanach w roli głównej w tym utworze. Za kilka godzin natomiast rozpocznie się spotkanie z Januszem Płońskim, dziennikarzem i scenarzystą, współautorem kultowego serialu Alternatywy 4. Zapraszamy do Rawickiej Biblioteki Publicznej przy Szarych Szeregów dziś o 17:00. A rozmowa będzie m.in. o kulisach powstawania serialu, współpracy ze Stanisławem Baryją i Maciejem Rybińskim, inspiracjach, cenzurze oraz o tym, ile prawdziwego życia kryło się z absurdem mieszkańców bloku przy ulicy Alternatywy 4. Będzie również okazja, by porozmawiać o książce Alternatywy 4, przewodnik po serialu i rzeczywistości. Spotkanie z Januszem Płońskim dzisiaj w Rawickiej Bibliotece o 17:00.

0: Reklama.
1: Oh my God! Słyszałeś? To się dzieje naprawdę!
2: Masz na myśli OMG? Trudno powstrzymać emocje. Kultowa brytyjska marka samochodów MG zadomowi się na dobre w Lesznie. Pierwszy salon i serwis samochodów MG w regionie.
1: MG. Zawsze chciałam je mieć.
2: Mówisz i masz. MG. Grupa Auto Mróz zaprasza. Leszno, aleje Jana Pawła II, 2.
0: Reklama.
3: Widzisz, że dzieje się coś interesującego. Jesteś świadkiem ciekawych wydarzeń. W pracy, w szkole, na ulicy albo na koncercie. Masz kamerę albo choćby telefon komórkowy. Nakręć to i podziel się z nami swoim wideo. www.lk.tv. To lokalny kanał wideo Radia Elka. lk.tv.
0: Reklama.
4: Chcesz odświeżyć swoje wnętrze? Mamy coś dla ciebie. Pawilon meblowy.

0: 11A. Telefon 65 572 76 72. W promieniu 70 km dowóz gratis.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Świnie, bydło masz na sprzedaż? Nikt ci lepszej kasy nie da. Dobry transport, szybka kasa. Firma Przybył, to jest klasa.
6: Skup żywca Przybył, Dąbcze. Telefon 782 782 087. Skupują tuczniki, maciory i bydło. Odbierają własnym transportem. Rozliczają poubojowo oraz na wagę żywą. Płatność natychmiastowa. Obsługują wszystkie strefy ASF. Świadczą również profesjonalne usługi transportowe żywych zwierząt. Warto zapamiętać. Skup żywca Przybył, Dąbcze. Telefon 782 782 087.
7: Przedsiębiorco, nie przepłacaj za wywóz śmieci. Zapoznaj się z ofertą M-Eko. Jesteśmy firmą stąd, lokalną, posiadającą pozwolenie na odbiór i transport państwa odpadów komunalnych. Zapoznaj się z naszą ofertą na www.m-eko.pl lub na Facebooku. Przedsiębiorco, nie przepłacaj za odbiór śmieci. Skontaktuj się z M-Eko. Zadzwoń 725 202 222 i dowiedz się więcej.
8: Nie masz czasu na siłownię? Masz 36 minut? Miejsce idealne dla zabieganych, zapracowanych oraz wracających do sprawności. Urządzenia Milon automatycznie dopasowują ustawienia i obciążenia do Twoich możliwości, a nad treningiem czuwa trener. Bez błądzenia po siłowni. Przychodzisz, trenujesz i po 36 minutach masz zrobione. Teraz roczny abonament tylko 139 zł miesięcznie, a na start 2 tygodnie gratis. Możesz trenować również z kartą Multisport. Pierwszy trening bezpłatny. Poświęć 36 minut dla siebie. Inteligentny trening. Centrum Handlowe Manhattan Leszno. Zadzwoń 502 525 207.
9: A może twoje dziecko ma ochotę na przygodę z szermierką? Integracyjny Klub Sportowy Leszno prowadzi nabór do sekcji szermierczej dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. Zadzwoń 500 325 210 i dowiedz się więcej.
10: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
11: Reklama.
12: Minęła 12.
13: Radio Elka, lokalne radio.
12: Marcin Hołsek, zapraszam na informacje lokalne. Przez 10 lat unikał wymiaru sprawiedliwości, ale w końcu wpadł w Ukrainie. 63-letni mieszkaniec gminy Rydzyna, który na początku lat 2000 kierował mafią paliwową, trafił już do polskiego więzienia. Grupa przestępcza, którą kierował, naraziła Skarb Państwa na 120 milionów złotych strat przez unikanie podatków od nielegalnego obrotu paliwami. Mężczyznę poszukiwano listami gończymi, europejskim nakazem aresztowania, ostatecznie także czerwoną notą Interpolu. Zatrzymano go w lutym w Ukrainie. Po kilku miesiącach procedury ekstradycyjnej został przekazany Polsce. Za kratami spędzi ponad 4 lata. Przebudowa ulicy Gronowskiej w Lesznie będzie możliwa za 2, może 3 lata, zapowiedział prezydent Grzegorz Rusiecki. Jeszcze w tym roku ogłoszony będzie przetarg na projekt inwestycji, jednak jak zastrzega prezydent, realizacja projektu będzie uzależniona od tego, czy miasto zdobędzie zewnętrzne dofinansowanie.
14: Powiedzieliśmy sobie to 2 lata temu, powiedzieliśmy sobie to rok temu, że pierwszym priorytetowym zadaniem dla Gronowa jest budowa łącznika, to już się dzieje. Wiemy, że kolejną bardzo ważną inwestycją strategiczną, takim krwiobiegiem, główną żyłą dla Gronowa jest ulica Gronowska. W tym roku prace projektowe. trwają już prace przetargowe nad dokumentacją projektową. Myślę, że doświadczenie ulicy Święciechowskiej pokazuje, że takie prace projektowe wraz z udzieleniem pozwolenia na budowę to może potrwać nawet 2 do 3 lat. W związku z tym myślę, że zgodzimy się wszyscy, że warto jest podjąć te prace już teraz, żeby właśnie za 2 czy 3 lata mieć gotowe pozwolenie na budowę i też skutecznie ubiegać się o dofinansowanie tej inwestycji ze środków zewnętrznych.
12: Żółte żonkile zakwitną wiosną, ale już teraz przypominają o sprawie, której nie można odkładać na później. Profilaktyce raka piersi. Na Polu Nadziei w Lesznie leszczyńskie Amazonki po raz 9 sadzą cebulki kwiatów razem z mieszkańcami, uczniami i przedstawicielami władz miasta. Akcja ma przede wszystkim zachęcać kobiety do regularnych badań, zaznacza Mieczysława Fonosowska, prezeska stowarzyszenia.
15: Ta akcja nam się tak utrwaliła. Sadzimy z młodzieżą szkolną, liczymy na inne organizacje pozarządowe, które do nas dołączą i mieszkańców Leszna. Akcja ma swoje określone zadanie. Żonkiel jest symbolem nadziei, międzynarodowym symbolem nadziei. Robimy go, sadzimy zawsze około 15 października, kiedy przypada Europejski Dzień Świadomości Raka Piersi i on jest tą nadzieją Amazonek na życie, na to, że uratujemy się z choroby nowotworowej. Jest również symbolem dla tych, którzy już niestety nie mają, że tak powiem, tej szansy na wyleczenie, ale przypominamy młodzieży szczególnie o potrzebach ludzi chorych terminalnie. I jest to trzecia taka nasza tu leszczyńska. Chcemy uświadomić kobietom, jak ważne są badania profilaktyczne.
12: Podczas dzisiejszej akcji odnowiono także ławeczki na Skwerze Nadziei zlokalizowanym u zbiegu ulicy Dąbrowskiego i Alei Jana Pawła II. Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna Patryk Józefowicz wraz z uczniami chwycili za pędzle i nadali im charakterystyczny różowy kolor, będący symbolem walki z rakiem piersi. A po więcej informacji lokalnych zapraszam na portal lk.pl.
13: Radio LK, lokalne radio.
11: Reklama.
16: A teraz 7 sekund z wrocławskiego lotniska. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ochryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
11: Reklama.
17: Na dzień dobry i dobranoc. Radio LK.
18: Od kilku minut mamy już czwartkowe popołudnie, dokładnie 5 minut po 12. Teraz życzenie imieninowe przyjmują Brunon, Jadwiga i Teresa. Dziś dzień dziecka utraconego. Do końca roku 77 dni.
16: Sponsorem pogody jest Party Shop, twój sklep imprezowy. Znajdziesz u nas balony z helem, upominki, dekoracje imprezowe dla dzieci i dorosłych. Leszno, Niepodległości 49, Gostyń, Świętego Floriana 3. Sponsorem pogody jest Nexbał. Okna, bramy, drzwi. Obrońców Lwowa 18 w Lesznie. Nasi doradcy Lucyna, Agnieszka, Łukasz i Darek wysłuchają i pomogą ci wybrać. Nexbał. Okna, bramy i drzwi. Jesteśmy dla was od 30 lat.
11: Reklama.
18: 14,5 stopnia Celsjusza na naszym radiowym termometrze. Temperatura odczuwalna też wyższa niż jeszcze kilkadziesiąt minut temu. Teraz na poziomie około 8-9 stopni Celsjusza będzie lepiej. Niewielkie przejaśnienia tu i ówdzie w regionie właśnie się pojawiają, ale chmury przez kolejne godziny będą przeważały jednak na niebie. Jutro chmur ma być mniej, no i więcej słońca, co za tym idzie, do maksymalnych 16 stopni Celsjusza. Jutro wzrośnie temperatura. 1029 hektopaskali aktualnie na barometrze.
11: Reklama.
16: Prognozy pogody wysłuchaliśmy z drogeriami DM. To tu zakupy stają się przyjemnością. Leszno, Park Handlowy S1 i Galeria Leszno. Oto Park Grodzisk Wielkopolski i Quick Park Kiełczewo. DM. Tu liczy się człowiek. Doskonałej pogody życzy Umikop. Żwirownia w Zaborówcu i Śmiglu. Usługi transportowe, roboty ziemne. Umikop. Zaborówiec. Powstańców Wielkopolskich 18 65 549 44 24.
11: Reklama.
19: Moto News.
11: Reklama.
20: Sponsorem informacji dla kierowców jest stacja demontażu pojazdów złomujgrata.pl Lasocice koło Leszna. Kasujemy wszystkie pojazdy. Zadzwoń 500 545 500. Najlepsze ceny.
11: Reklama.
0: A to już czwartkowe motonewsy na antenie Radio LK. Te przed nami. Ja sprawdzam, gdzie trzeba zdjąć nogę z gazu, którędy lepiej nie jechać i jak sprawić, żeby na drodze było mniej nerwów, a więcej uśmiechu. No to zaczynamy. W Osiecznej dzisiaj utrudnienie na ulicy Drzeczkowskiej. Od godziny 8 do 17 zamknięty jest odcinek drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej 432 w kierunku Drzeczkowa. Warto zaplanować objazd i nie liczyć na to, że jakoś się przemknie. Zmiany także w Lesznie. Na ulicy Henrykowskiej trwają prace związane z przebudową odcinka. To od 1 maja do przejazdu kolejowego. Droga jest zamknięta dla ruchu, a do szkoły podstawowej nr 4, przedszkola miejskiego nr 12 oraz ulic Ustroń i Źródlanej dojedziemy od strony ulicy Rzemieślniczej, czyli od Zaborowa. Terminu ponownego otwarcia drogi na razie nie podano. Kierowcy, proszę zatem o czujność, bo na pamięć to można jeździć po własnym podwórku, a nie po przebudowywanej ulicy. I jeszcze jedna ważna sprawa. Kultura na drodze. Jeśli ktoś nas przepuści i podziękujemy gestem ręki i uśmiechem, no to kilka sekund nikogo nie zbawi. A życzliwość potrafi poprawić humor skuteczniej niż zielone światło na każdym skrzyżowaniu. Niech klakson odpoczywa, a dobre maniery wchodzą na wyższy bieg. To jeszcze raz w skrócie na koniec. Zamknięcie drogi w Osiecznej od 8 do 17. W Lesznie nie przejedziemy zamkniętym odcinkiem Henrykowskiej od 1 maja do przejazdu kolejowego, a dojazd do okolicznych placówek i ulic prowadzi od Zaborowa. I pamiętajmy, na drodze warto mieć nie tylko oczy szeroko otwarte, ale też życzliwość na pełnym baku. Szerokiej, spokojnej drogi, samych uprzejmych kierowców, no i do usłyszenia w kolejnych motoniusach w Radiu LK.
19: Moto News.
11: Reklama.
20: Sponsorem informacji dla kierowców jest Złomuj-Grata.pl. Lasocice przez 5. Prowadzimy sprzedaż części używanych. Zadzwoń 500 623 500. Zapraszamy na nasz plac.
11: Reklama.
21: Autopromocja. Gdziekolwiek jesteś, w domu, w pracy, na wakacjach, wszędzie będziesz miał zasięg Radia LK w swoim telefonie.
22: W Paryżu działa.
23: Londyn okej.
22: Okay. W Madrycie super.
23: Sydney też działa.
24: I Warszawa też słucha.
21: Pobierz apkę ze swojego sklepu za free. Wybierz swój nadajnik i słuchaj swojego lokalnego radia.
11: Autopromocja. Reklama.
25: Piosenkę dla kierowców sponsoruje wypożyczalnia samochodów Auto France w Murkowie. Od małego auta klasy B przez premium aż do dostawczego busa. Potrzebujesz? Wypożycz. Zapraszamy. Wypożyczalnia Auto France Murkowo 33A. Telefon 605 828 407.
11: Reklama.

0: Reklama.
1: Seria specjalna o nazwie Collection pojawiła się w ofercie modelu Citroen C3 i jest już dostępna w naszym salonie za jedyne 99 900 zł brutto. Nowa wersja posiada bogatsze wyposażenie w przystępnej cenie. To uniwersalny hatchback w charakterystycznym francuskim stylu. Teraz w leasingu 100% lub pożyczka 50/50. Zapraszamy. Rakowski Autogrup w Rdzynie. Telefon 500 135 518.
2: Ponad 1000 modeli. Jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie? Dla dziecka? A może elektryka? W Eurorower czeka na ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowopolna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest twój rower.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Odkryj orientalne smaki i niezwykły świat indyjskich przypraw. Restauracja indyjska Raduni zaprasza na wyjątkową kulinarną podróż. Leszno, ulica Niepodległości 49. Raduni, czynne codziennie.
5: Urodzinki, urodzinki, do chłopczyka i dziewczynki. A gdzie? WMB!
6: Szukasz urodzin, które będą wow? Gasimy światło i włączamy magię UV. W naszych nowych salkach smoki tańczą, elfy szeptają, kolory wirują, a dzieci ze śmiechu aż podskakują. W WMB każda impreza to hit i przygoda. Rezerwuj już dziś, bo urodziny UV to dziecięcy hit.
7: Sala zabaw Zaczarowany Świat w Centrum Rodzinnym WMB. Leszna Luksemburska 3.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
12: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
11: Włącz radio.
13: I niech będzie nas więcej.
14: Radio Elka.
0: Reklama.

0: 19 minut po 12. Myślę, że przyjemnie jest wygrywać wczesnym popołudniem we wszelakich konkursach, a na pewno w konkursie urodzinowo-imieninowym. Dzisiaj wygrywa Andrzej, który ma swoje święto. Dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry.
0: Dzień dobry, Andrzeju. Jak to jest z tym wygrywaniem u ciebie? Poprawiło humor, czy tak obojętnie i w sumie nic się nie zmieniło?
1: Po zwycięstwie? No nie, poprawa humoru jest. Od rana życzenia, teraz jeszcze przez Radio Elka, no to fajnie, super.
0: To idzie w górę wszystko ciągle. Jeśli chodzi
1: dopiero
0: o ten...
1: mamy południe, a już jest dobrze.
0: A co to będzie się dalej działo? No, trzymamy kciuki, żeby te emocje i te zwycięstwa wszelkiego rodzaju się pojawiały, no i prezenty też jakby budziły coraz to lepsze emocje. No i żeby później te prezenty jeszcze też się kojarzyły z tymi urodzinami. A które przyznasz się, te urodziny?
1: A, póki co to 42, można się przyznać jeszcze.
0: A do którego wieku tak uważasz, że można się przyznawać?
1: Masz, no do tej piątki z przodu, nie?
0: Masz jakąś
1: dalej
0: taką...
1: to już chyba nie.
0: No dobra, okej, super, to mnie pocieszyłeś, no. Dziękuję.
1: No.
0: Okej, Andrzeju, jakieś plany konkretne na dzisiejsze popołudnie urodzinowe?
1: Dzisiaj póki co nie, coś tam na weekend będziemy szykować, więc dzisiaj na razie spokojnie.
0: To tak tradycyjnie, torcik, kawka, czy coś konkretnego, nie wiem, jakaś wycieczka urodzinowa na przykład? Czy liczysz na tutaj koncepcję ze strony najbliższych, żeby oni coś zorganizowali na twoje
1: nie,
0: święto?
1: Nie, to raczej z mojej strony będzie kawka, torcik, skromnie w domu.
0: Tradycyjnie.
1: Tak. Tak jest.
0: Dobra. No na 42, nieokrągłe, no to spokojnie, rozumiem, że większe fajerwerki szykujesz na przykład na 45.
1: Tak jest.
0: Bo od 50 to już nie świętujesz zupełnie i życzeń też nie przyjmujesz.
1: Od 50 to już sam w ogrodzie jedynie.
0: Jak sam w ogrodzie? Dlaczego w ten sposób? No dobrze. Ewa Błaszczyk dzisiaj też ma urodziny, polska aktorka. No i pan Chris DeBarque, irlandzki piosenkarz, wokalista i kompozytor, też urodził się 15 października. A podobno ten, kto urodził się 15 października, dąży do doskonałości i wyróżnia się swymi zdolnościami. Masz jakieś zdolności, do których chcesz się przyznać?
1: Zdolności, co z takich zdolności, to może jakieś tam budowlane i... No to
0: czyli trochę tak, jak wyczuwam, w zawodową stronę idziesz.

0: Tak jest.
1: Okej. Okay. A to taką smykałkę miałeś już od wczesnych lat dziecinnych, młodzieńczych, czy po prostu doświadczenie zrobiło swoje?
0: Doświadczenie nabyte przy budowie własnego domu.
1: Proszę
0: bardzo. Powiedzmy tak.
1: Ale to teraz co? To nabyłeś doświadczenia przy budowie domu i teraz się tym doświadczeniem dzielisz z innymi? Jeszcze zarabiasz na tym jakieś pieniądze na przykład? Coś takiego w tym kierunku to poszło?
0: Nie.
1: Aż
0: w swoim
1: tak
0: zakresie.
1: Okej, okay, dobra. Czyli tak sobie coś tam dłubiesz po godzinach?
0: Tak jest.
1: Jeśli chodzi o budowanie i murowanie. No to proszę bardzo. Ale to chyba czasu trzeba na to dużo, nie?
0: No ja wiem. Zawsze się znajdzie, jak się chce, nie? No coś tam zawsze można podłubać.
1: I proszę bardzo. I
0: tak ciągle na kanapie nie można leżeć.
1: Dokładnie tak. No to teraz przechodzimy do konkretów, mój drogi. Smacznie będzie niedługo, bo kolacja, którą wygrałeś, już oczekuje na konsumpcję, chociaż to jeszcze tam z przygotowaniem to pewnie jeszcze troszeczkę w Kulpicce się wstrzymają, oczekując na informacje od ciebie, na kiedy mają przygotować tę kolację, którą wygrywasz. A dzięki komu wygrywasz? Posłuchaj. Dzięki osobie, która napisała takie oto życzenia. Żyj tak, by niczego nie żałować, a z każdej trudności wyciągać dla siebie najlepszą lekcję. Odwagi w marzeniach i siły w codzienności życzy mama. Tak napisała w SMS-ie.
0: Ja tak właśnie myślałem, że to od mamy. Dziękuję jej bardzo.
1: Ale co?
0: Myślę, że nawet się może wzruszyłem. Dziękuję ci, mamo, bardzo, jeżeli słuchasz. I tobie to również wszystkiego dobrego.
1: No proszę bardzo. Małe wzruszenie nam się tutaj pojawia. To mama znana jest w rodzinie z takich właśnie... wykorzystuje takie okazje, jeżeli jest święta, to gdzieś tam do konkursu albo no, w inny sposób
0: tak,
1: próbuje
0: tak
1: uczcić takie święta rodzinne? Okej, okay, dobra. Tak. Czyli SMS od mamy z życzeniami to nie pierwszyzna, że tak powiem, w jej wykonaniu.
0: Tak, zgadza się. Okay. Nie pierwszyzna.
1: Dobrze. Andrzeju,
0: bardzo jej dziękuję za to.
1: Andrzeju, no to podziękowanie dla mamy już znalazły się na antenie Radia Elka. Chcesz jeszcze przesłać komuś podziękowania, pozdrowienia radiowe, skoro już jesteś na antenie?
0: Dziękuję wszystkim tym, którzy już mi życzenia złożyli. Wszystkiego dobrego życzę i wielkie dzięki za pamięć.
1: No i przypominam ja to już z mojej strony o tym, że Andrzej ma dzisiaj swoje święto, a przyjmuje życzenia dzisiaj przede wszystkim, ale nie tylko, aż do weekendu można składać życzenia Andrzejowi z okazji urodzin 42. Andrzeju, świętuj w takim razie, pysznej kolacji życzę i pozdrowienia.
0: Dziękuję, wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
2: Reklama.
3: Na urodzinową kolację zaprasza pizzeria Cool Pizza w Lesznie przy Słowiańskiej 28. Pizza, jaką lubisz, makarony, sałatki, napoje. Przyjdź lub zadzwoń i zamów. Telefon 65 520 6789.
2: Reklama. It's a kind of magic.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, nazywam się Remont. Remont czeka, nie zwlekaj. Posłuchaj, TechKram oferuje narzędzia, elektronarzędzia i sprężarki. TechKram, ulica Święciechowska 156, telefon 65 529 50 55. Poszerzamy ofertę o przeglądy i naprawy sprężarek śrubowych i tłokowych oraz pneumatykę przemysłową.
2: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam, 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
3: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-leszno.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
4: Matspaw. Jakość, precyzja, terminowość. 20 lat doświadczenia. Malowanie proszkowe. Piec 14 metrów. Piaskowanie, chemiczne usuwanie lakieru, piroliza, regeneracja felg. Kąty 14, koło Rawicza. Zadzwoń 506 157 447. www.malowanieproszkowe.top. Matspaw. Obsługa firm, gabarytów i klientów indywidualnych.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
6: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
9: Nowy rok szkolny w pełni? Odkryj inspirującą kolekcję farb Disney i Dulux Easy Care i znajdź własny pomysł na wystrój pokoju małego odkrywcy. Przyjdź z dzieckiem, a twoja pociecha otrzyma od nas miły upominek. Marux Centrum Farb. Leszno, ulica Kochanowskiego 23. Wybierz kolory, które budzą wyobraźnię.
10: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas hity cenowe. Alpejskie mleczko 330-350 gramów 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Ser Gouda kilogram 17,99 oraz tylko z kartą Intermarché. Kawa mielona Woseba Mokka Fix Gold 500 gramów 24,99 przy zakupie dwóch opakowań. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
0: Reklama.
11: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: Reklama.
1: Restauracja Eden w Rydzynie. Od 30 lat ten sam tradycyjny smak. Organizujemy uroczystości rodzinne. Zapraszamy do Edenu w Rydzynie, bo taki Eden jest tylko jeden.
2: 18,47,12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24,39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zaplanuj kolejne wakacje z Coral Travel Galeria Leszno. Największy wybór hoteli all inclusive. Teraz tylko niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę z bezpośrednim przelotem Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Biuro podróży Coral Travel Galeria Leszno.
6: Słyszysz? To spokój, na który zasługujesz. Zaledwie kilka minut od Leszna. W każdą sobotę i niedzielę zapraszamy do naszej restauracji na dania pełne smaku. Oferujemy całoroczny wypoczynek w eleganckich pokojach w stylu antycznym oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Wyśmienity obiad lub deser, spacer po parku, przejażdżka konną bryczką. Poczuj naszą gościnność. Pałac Przybyszewo. Tam, gdzie czas płynie wolniej. Znajdź nas na Facebooku lub Instagramie.
7: Novimex. Recyklingiem zajmujemy się od lat. Novimex. Podstawiamy kontenery na gruz oraz inne materiały budowlane i przemysłowe. Novimex. Prowadzimy skup złomu oraz odbiór makulatury i folii. Zapraszamy. Konkolewo, ulica Zielona 10. Zobacz więcej na www.novimex.com.pl lub zadzwoń 603 56 32 07.
8: Ranmageddon Light Śmigiel. Już w sobotę, 17 października. To bieg dla każdego. Trasa jest krótka, a przeszkody, choć wymagające, to możliwe do pokonania. To świetna okazja do rekreacji na świeżym powietrzu. Zapraszamy dzieci i dorosłych. Wystartuj indywidualnie lub w drużynie. Szczegóły i zapisy na www.aktywny.smigiel.pl.
9: Na sprzedaż lub wynajem nowe lokale usługowe przy szpitalu w Lesznie. pbodeveloper.pl.
10: Blisko, wygodnie, wyjątkowo. Galeria Starówka zaprasza na zakupy. Cukiernia Sowa, Family Pets, Pizza Hut, Sklep Trafika, Apart, Kanal Plus, Orange, Biedronka, Salon Plus, Siłownia Just Gym, Biuro Podróży TUI, Optyk Vision Optyk, Sklep z suplementami diety SFD i inne punkty. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
11: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Niecałe 17 minut do godziny 13. I teraz lokalni artyści nam się pojawią na antenie radia LKK. Sony Orchestra to połączenie elektronicznych bitów z klasycznymi aranżacjami orkiestrowymi. No i to jest coś, czym zajął się nasz redakcyjny kolega DJ Inox. I on właśnie 2 lata temu zaprosił do współpracy charyzmatycznego wokalistę Adama Josepha z Stanów Zjednoczonych. I razem w 2024 nagrali utwór pod tytułem Let You Go, już teraz na naszej antenie.
1: Lokalne radio wspiera lokalnych artystów.
2: Wiadomo.
1: No jak?

0: Reklama.
1: Automruz Telegram.
2: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
2: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
5: Zapraszamy do salonu bike. Automruz, Leszno, ulica Balonowa 57. Bike. Wybór staje się prosty.
0: Reklama.
6: Ogłoszenia Radia Elka.
7: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego w Głogowie poszukuje osobę na stanowisko majster robót drogowych przy pracach bitumicznych. Do obowiązków m.in. należy nadzór i organizacja przy robotach bitumicznych. Proponowana płaca od 10 tysięcy złotych do 40 tysięcy złotych brutto. CV prosimy składać mailowo pbd@pbd.glogow.pl lub w siedzibie PBD Głogów, ulica Mickiewicza 63. Masz ubranie, które wymaga poprawki? A może potrzebujesz czegoś szytego na miarę? Twoje Pogotowie Krawieckie rusza na ratunek. Szycie zasłon i firan oraz realizacja nietypowych zleceń. Modyfikacja ubrań, skracanie i zwężanie sukienek wieczorowych oraz ślubnych. Na hasło Elka skracanie spodni w cenie 20 zł do końca października. Zapraszamy. Leszno, ulica Sułkowskiego 46 w pawilonie Trojka. Telefon 785 982 301. Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny Pawłowice ogłasza przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego dwóch atrakcyjnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Pawłowicach o powierzchniach 1314 m kwadratowych w cenie wywoławczej 192 tysięcy zł brutto i 1190 m kwadratowych w cenie wywoławczej 176 tysięcy zł brutto. Przetarg odbędzie się 20 października 2026 roku o godzinie 12 w siedzibie Zakładu Doświadczalnego Pawłowice przy ulicy Mielżyńskich 14. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium do dnia 19 października 2026 roku. Istnieje możliwość wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerami telefonów 65 529 91 92 lub 508 963 366.
6: Były to ogłoszenia Radia Elka.
0: Reklama.
1: Zapraszam, Cool Pizza. Pizza, jaką lubisz. Leszno, Słowiańska 28. Zadzwoń i zamów 65 520 6789. Do zobaczenia.
8: Za wysokie drzewo? Korzenie niszczą ogrodzenie? A może wichura narobiła bałaganu? My się tym zajmiemy. Ścinanie drzew metodą alpinistyczną, między innymi w ciasnej zabudowie i trudnym terenie. Usuwamy wiatrołomy, korzenie, karczujemy i czyścimy działki. Sprzątanie, wywóz i utylizacja. Znajdź nas na Facebooku. Wycinka drzew Leszno 24. Telefon 721 537 144.
9: Rozgrzej się i zrelaksuj w Pałacu Brzeźno. Zapraszamy na jesienne wieczory saunowe. Najlepiej z noclegiem w naszym pałacu. Zarezerwuj weekend 24-25 października. Czekają liczne atrakcje, wspaniałe zabiegi, nieograniczony dostęp do strefy spa. A w sobotę 24 października rytuał prowadzony przez mistrza sauny z zapachami premium składający się z 5 seansów. To wszystko w specjalnych cenach. Zapoznaj się z naszą szczegółową ofertą. Zadzwoń 609-270-075. Zobacz więcej na www.palacbrzezno.pl lub na naszym Facebooku.
10: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmiłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
14: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
15: Przepiękne, platanowe osiedle w Lesznie Gronowo to nowoczesne i komfortowe mieszkania z klimatyzacją od 34 do 64 metrów kwadratowych z dużymi balkonami lub własnym ogrodem w nowo budowanym bloku z windą przy ulicy Gronowe Zacisze. Dowiedz się więcej. Zadzwoń 797 945 749. Platanowe osiedle w Lesznie. Idealne miejsce dla Ciebie. Zobacz więcej na www.platanowe-osiedle.pl.
16: Cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
17: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
0: Reklama.
18: Minęła 13.
19: Litr benzyny lekko poniżej 7 zł. Są nowe ceny maksymalne. Proces w sprawie Collegium Humanum odroczony jednak do grudnia. Polskie tenisistki świetnie sobie radzą w Chinach. Agnieszka Trojanowska-Bis. Minister energii ogłosił ceny maksymalne paliwa jutro na stacjach benzynowych i są zapowiadane obniżki. Za litr benzyny 95 jutro zapłacimy do 6 zł 95 groszy. Za litr benzyny 98 do maksymalnie 7 zł 76 groszy, a za diesla 8 zł i 3 grosze. Miał ruszyć po 4 latach przygotowań śledczych, ale jednak został odroczony. Proces w sprawie Collegium Humanum, który miał się dziś rozpocząć w Sądzie Okręgowym w Warszawie, został na wniosek prokuratora odroczony do grudnia z uwagi na brak dowodu doręczenia wezwania do jednego z oskarżonych. Pierwszy akt oskarżenia objął 29 osób, ostatecznie 7 oskarżonych uzgodniło z prokuratorem dobrowolne poddanie się karze. Protest głodowy kontynuują związkowcy ze szpitala w Sanoku. Do przedłużającego się sporu starosta sanocki chce powołać mediatora, ale protestujący nie wykluczają skierowania sprawy do prokuratury i sądu, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
20: Pozwy o wyrównanie wynagrodzeń, o niewypłacone nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nieodprowadzane składki, to raczej prokuratura.
19: Związkowcy domagają się odwołania dyrektorki szpitala, zarzucając jej niewłaściwą komunikację z pracownikami. Starosta nie zamierza jednak spełniać tego postulatu. Nie ma jeszcze decyzji o dalszym przebiegu protestu. Głodówkę kontynuuje kilkanaścioro osób. Ukraina zaatakowała rosyjską rafinerię w obwodzie riazjańskim. Tym samym spełniła wcześniejszą zapowiedź swojego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który ogłosił wznowienie uderzeń na rosyjskie rafinerie. W związku z rosnącą presją ze strony Stanów Zjednoczonych. Tomasz Orchowski o szczegółach.
21: Po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa rozejmu energetycznego Amerykanie nie krytykowali Rosjan za przeprowadzanie kolejnych ataków na ukraińskie obiekty energetyczne. Waszyngton je ignorował, wysyłając pojednawcze sygnały do Rosji. Równocześnie Amerykanie zwiększają presję na Ukraińców. Mieli wstrzymać dzielenie się informacjami wywiadowczymi i ograniczyli działanie systemu Starlink.
19: Ukraiński prezydent podejrzewa, że Amerykanie chcieliby dogadać się z Rosjanami i móc zarobić na przykład na projektach energetycznych. Świetny mecz Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka pokonała w Wuhan 11. rakietę świata i awansowała do ćwierćfinału silnie obsadzonego turnieju. Szanse na awans do najlepszej ósemki ma także Iga Świątek, która dziś zmierzy się z dużo niżej notowaną rywalką, o czym Michał Waszkiewicz.
22: Jeśli chodzi o pojedynczy mecz, to najcenniejsze zwycięstwo w karierze Mai Chwalińskiej. Tak, dotarła oczywiście do finału French Open, ale w Paryżu z tak wysoko notowaną rywalką nie wygrała. Iwa Jowicz jest 11. na świecie, a dziś w pojedynku z Polką nie miała większych szans. Pierwszy set wyrównany, 6-4. Amerykanka naciskała, ale Chwalińska wytrzymała ten napór. W drugim secie koncert Polki i wygrana 6-1. W turnieju rangi WTA 1000 Chwalińska do ćwierćfinału dotarła po raz pierwszy. Teraz czekają mecze z Marią Sakkari. A jeszcze dziś o ćwierćfinał zagra Iga Świątek z kwalifikantką Ashlyn Kruger, mówi komentator tenisa Tomasz Wolfke.
23: Rywalka mniej więcej z tej samej półki, co Magdalena Frank, więc mówimy o tym, że jest tak zwaną, mówiąc językiem wyścigów konnych, bitą faworytką.
22: Po odpadnięciu dziś Karoliny Muchowej-Świątek ma szansę w Wuhan awansować nawet do najlepszej ósemki rankingu Race.
19: Mecz Świątek-Kruger już niebawem.
6: Radio Elka, lokalne radio.
0: Reklama.
2: A teraz 7 sekund z wrocławskiego lotniska. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ochryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
0: Reklama.
18: Nasta minęła 5 minut temu. Czwartkowe popołudnie z Radiem Elka trwa. Dzisiaj 15 października. Życzenia imieninowe przyjmują Brunon, Jadwiga i Teresa. Do końca roku 77 dni.
0: Reklama.
3: Czas na sponsora pogody. Czujesz dreszczyk? Przygotuj się na najstraszniejszą noc w roku. Odwiedź Party Shop i świętuj Halloween z nami. Leszno Niepodległości, Gostyń, Świętego Floriana.
4: Sponsorem pogody jest Nexbał. Okna, bramy, drzwi. Obrońców Lwowa 18 w Lesznie. Nasi doradcy Lucyna, Agnieszka, Łukasz i Darek wysłuchają i pomogą Ci wybrać. Nexbał. Okna, bramy i drzwi. Jesteśmy dla Was od 30 lat.
0: Reklama.
18: 15 stopni Celsjusza pokazuje nasz termometr aktualnie, no i to już temperatura maksymalna na dziś przewidywana przez synoptyków. Jutro do 16, pojutrze też do 15 stopni. W najcieplejszym momencie mają pokazać się termometry. Jutro nieco więcej słońca, w sobotę ponownie więcej chmur nad regionem, ale bez opadów, jak zapowiadają synoptycy w ciągu tych dni, także weekendowych. W nocy temperatura minimalna będzie spadała do około plus 5, plus 4 stopni Celsjusza. Ciśnienie powietrza 1029 hektopaskali.
0: Reklama.
6: Prognozy pogody wysłuchaliśmy z drogeriami DM. Wszystko, co lubisz w jednym miejscu. Leszno, Park Handlowy S1 i Galeria Leszno. Oto Park Grodzisk Wielkopolski i Quick Park Kiełczewo. DM. Tu liczy się człowiek.
5: Doskonałej pogody życzy Umikop. Żwirownia w Zaborówcu i Śmiglu. Usługi transportowe, roboty ziemne. Umikop. Zaborówiec. Powstańców Wielkopolskich 18 65 549 44 24.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg psylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Marzysz o pięknym i funkcjonalnym tarasie przez cały rok? Ikeda Garden oferuje zadaszenia tarasów, werandy, pergole, przeszklenia oraz rolety Screen Zip. Skorzystaj z darmowego pomiaru i wyceny. Zapraszamy do naszej ekspozycji w Święciechowie przy ulicy Kopernika 10. Ikeda Garden. Zadzwoń 695 191 086.
3: Przed nami wyjątkowe sportowe emocje w Kościanie. 25 października odbędzie się jubileuszowy 20. Międzynarodowy Kościański Półmaraton imienia doktora Henryka Florkowskiego. Na trasę ruszą półmaratończycy, sztafety firmowe i uczestnicy biegu na 5,5 km. Dzień wcześniej biegi dla najmłodszych z Lemon Explore, a wieczorem kilometrowy bieg miniaturki dla każdego bez względu na wiek i kondycję oraz wyjątkowe wystawy jubileuszowe. Bądźcie z nami i kibicujcie!
4: Jakość czy plon? A kto powiedział, że trzeba wybierać? KWS Doti to jakościowa pszenica klasy A, wyróżniająca się bardzo dobrymi parametrami ziarna konsumpcyjnego. Dobrze odpowiada na realia polskiego klimatu ostatnich sezonów. Znosi okresowe niedobory wody, a przy kapryśnej pogodzie w żniwa znaczenie nabiera jej odporność na porastanie ziarna w kłosie. KWS Doti. Zwieńczenie plonu i jakości. Zapytaj o nią w AgroEffect.
5: Kierowco, nie ryzykuj na drodze. Czas na nowe opony? Wybierz opony Express w Górze przy Wierzbowej 10. Wymiana opon, sprzedaż nowych opon, wymiana filtrów i profesjonalny serwis samochodowy. Opony Express. Twoje bezpieczeństwo zaczyna się od opon. Opony Express Góra. Szybko, fachowo, bez zbędnego czekania.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Koncert Szlagierowa Gala z humorem w Lesznie. Już 27 listopada. Miejski Ośrodek Kultury przy ulicy Jana Ostroroga 9A. Duża dawka śląskich szlagierów i dobrego humoru. Bilety dostępne w kasie MOK oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
9: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
10: Zamów reklamę w Radiu Elka 885 20 20 10 i niczym gazela biegnij po sukces. Radio
0: Elka. Reklama.

20 minut po 13 dla tych, którzy nie mają na dzisiejsze popołudnie i wieczór jeszcze żadnych planów, to może zaplanować sobie wieczór pełen humoru, absurdów i celnych obserwacji. Razem z kabaretem na scenie hotelu restauracji Toskania pojawi się kabaret Trzecia Strona Medalu w swoim programie Kryzys Złotego Wieku. Jeśli potrzebujecie porządnej dawki śmiechu, chwili oderwania od codzienności, tego wieczoru po prostu nie można przegapić. A to już za kilka godzin o 18:30 w czwartkowy wieczór. Sala balowa Toskania we Włoszakowicach zaprasza. Gdzie kupić bilety? To możecie sprawdzić w co, gdzie, kiedy w naszym portalu lk.pl.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! W salonie Kia Rakowski w Rydzynie ruszyła wielka wyprzedaż rocznika 2026. Przebojowy Sportage z rabatem 6 tysięcy, nowy Seltos taniej o 7 tysięcy, odświeżony X-Seat tańszy o 8 tysięcy, miejski Stonik o 7 tysięcy, a luksusowe Sorento nawet o 16,5 tysiąca złotych. Oferujemy też promocyjne finansowania, a na wybrane modele dodatkowe rabaty specjalne i lojalnościowe. Sprawdź naszą ofertę i przekonaj się sam. Zapraszamy do salonu Kia Rakowski w Rydzynie na stronę internetową www.rakowskikia.pl lub do kontaktu telefonicznego 500 135 517.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Uczci pamięć bliskich na wszystkich świętych z Dino. Kup znicze, wkłady oraz kwiaty w atrakcyjnych cenach. Teraz 7-dniowy wkład płomyk 6 plus 6 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
4: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
0: Reklama zawiera głos wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
6: Kebab Wilchowice zaprasza na coś dobrego. Kurczak, wołowina, karkówka czy wege. A może coś innego? Znajdziesz nas przy Święciechowskiej 2.

0: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Rdzyna Kłoda. Ostatni piękny dom parterowy z pełną kostką, ogrodzeniem i pompą ciepła. W cenie 559 tysięcy złotych. Zapraszamy na findohome.pl.
4: Szukasz bielizny lub pasmanterii? Odwiedź największy taki sklep w Lesznie. Bielizna i pasmanteria w centrum handlowym Manhattan. Tu znajdziesz włóczki, kordonki, zamki, a także piżamy, szlafroki, podkoszulki i rajstopy od polskich producentów. Fachowe doradztwo. Ogromny wybór. Bielizna i pasmanteria w centrum handlowym Manhattan. Vis-a-vis Deichmanna obok cukierni Hoffman.
5: Reklama. 28 minut do 14. Informacje dla kierowców. Nieprzejezdna jest droga wojewódzka 309 na wysokości Cermaksu. Tam doszło do zdarzenia drogowego. Według wstępnych informacji prawdopodobnie z samochodu ciężarowego wyciekł olej hydrauliczny i jadący samochód osobowy wpadł w poślizg z tego właśnie powodu. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na miejscu już działają służby.
6: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: fajny. 500 545 500. Słomu i grata PL.
1: Czas na studia? Czas na WSH. Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie zaprasza na studia. Licencjackie: administracja, dietetyka i pedagogika. Magisterskie: pedagogika, administracja i ekonomia. Zainwestuj w siebie, zdobądź wykształcenie, rozwiń swoje możliwości. Rekrutacja trwa. Wejdź na www.wshleszno.pl/strefa-kandydata/rekrutacja i wybierz swój kierunek. WSH Leszno. Czas na studia. Czas na ciebie!
2: Przygotuj się na 1 listopada. Centrum Zniczy Płomyk w Jarocinie przy Poznańskiej 3A zaprasza. Znajdziesz tu szeroki wybór zniczy, wkładów tradycyjnych i LED oraz kwiatów. Sprzedaż detaliczna i hurtowa. Skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Płomyk. Poznańska 3A Jarocin.
3: Świnie, bydło masz na sprzedaż? Nikt ci lepszej kasy nie da. Dobry transport, szybka kasa. Firma Przybył to jest klasa.
4: Prowadzimy sprzedaż prosiąt z renomowanych hodowli z Danii i Holandii. Ras Danbred Hybrid oraz Topix. Gwarantujemy dostępność zwierząt o najwyższym statusie zdrowotności i jakości. Zadzwoń i dowiedz się więcej. Telefon 782 782 087 lub zobacz na www.skup-przybył.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Weź udział w Święcie Bojana 2026. Już po raz 13 spotykamy się w Willi Aurora w Bojanowie. Święto Bojana to dużo dobrej muzyki, zabawy oraz pysznego jedzenia i picia. Tegorocznymi gwiazdami wieczoru będą Hubert Szczęsny oraz Dan Sachs, a do tańca zaprasza DJ Kamil Łukaszyk. Willa Aurora i Browar Bojanowo zapraszają na 13 Święto Bojana. Sobota, 24 października od godziny 20. Bilet z konsumpcją w cenie 175 zł do nabycia w Willi Aurora lub pod numerem telefonu 577 967 788. Zapraszamy na Święto Bojana 2026. Jest okazja świetnie się zabawić.
12: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas. Hity cenowe. Masło ekstra Gostyń. 200 gramów. Najtaniej w mieście. 4,99. Pomidor malinowy. Produkt polski. Kilogram. 5,99. Oraz tylko z kartą Intermarché. Szynka wieprzowa bez kości. Kilogram. 9,99. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
13: Reklama.

serca. Czy będziemy się pamiętać na antenie Radio Wielka niecałe 19 minut do godziny 14? Proszę pamiętać, że o 14 najświeższe wiadomości z kraju i ze świata, zaraz po niej serwis lokalny. To, co będzie działo się podczas nocy bibliotek w różnych miejscach naszego regionu, pewnie uczestnikom zapisze się w pamięci na jakiś czas. Noc bibliotek to ogólnopolska akcja promująca czytanie i korzystanie z lokalnych bibliotek. W Rawiczu zapraszamy na wydarzenie w multibibliotece. Od 14 już atrakcje dla uczestników, o 16 na przykład w programie konkurs Lego. Później w Pogoni za słowem podchody literackie, nocne granie, czyli planszówki dla każdego bez ograniczeń wiekowych. Będzie strefa retro, będzie biblioteczny quiz dla dzieci i młodzieży z loterią i nagrodami. No i jeszcze sporo innych atrakcji, o których możecie poczytać w naszym portalu lk.pl. Zapraszam do zakładki Co, Gdzie, Kiedy.

0: Reklama.
1: Automruz Telegram.
2: Zapraszamy do salonu Omoda JQ w Lesznie. Oferujemy pełną gamę modeli. Nowoczesne silniki spalinowe, oszczędne hybrydy oraz samochody w pełni elektryczne. Niezależnie czego szukasz, mamy auto dopasowane idealnie do ciebie. Najnowsza technologia i jakość w jednym miejscu. Odwiedź nas i poznaj technologiczną przewagę. Rusz w drogę po nowe doświadczenia. Omoda JQ. Grupa Automruz. Leszno, ulica Balonowa 55. Telefon 65 529 39 39.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmiłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
2: Ponad 1000 modeli. Jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie? Dla dziecka? A może elektryka? W Eurorower czeka na Ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowopolna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest Twój rower.
3: Skład kamienia naturalnego w Lasocicach oferuje bardzo duży wybór kamieni ozdobnych. Szczególnie polecamy grysy w nowej kolorystyce oraz piasek kwarcowy i kramzyt. W sprzedaży również parapety i schody na wymiar z kamienia lub konglomeratu. Wszystko w konkurencyjnych cenach. Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Na kamieniach znamy się najlepiej. Postaramy się doradzić. Zadzwoń 698 98 20 21 lub przyjedź Lasocice, ulica Święciechowska 19. Skład kamienia naturalnego w Lasocicach. Zobacz więcej na kamienieleszno.pl lub na Facebooku.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Przedsiębiorco, nie przepłacaj za wywóz śmieci. Zapoznaj się z ofertą M-Eko. Jesteśmy firmą stąd, lokalną, posiadającą pozwolenie na odbiór i transport państwa odpadów komunalnych. Zapoznaj się z naszą ofertą na www.m-eko.pl lub na Facebooku. Przedsiębiorco, nie przepłacaj za odbiór śmieci. Skontaktuj się z M-Eko. Zadzwoń 725 202 222 i dowiedz się więcej.
6: Nie masz czasu na siłownię? Masz 36 minut? Miejsce idealne dla zabieganych, zapracowanych oraz wracających do sprawności. Urządzenia Milon automatycznie dopasowują ustawienia i obciążenia do Twoich możliwości, a nad treningiem czuwa trener. Bez błądzenia po siłowni. Przychodzisz, trenujesz i po 36 minutach masz zrobione. Teraz roczny abonament tylko 139 zł miesięcznie, a na start 2 tygodnie gratis. Możesz trenować również z kartą Multisport. Pierwszy trening bezpłatny. Poświęć 36 minut dla siebie. Inteligentny trening. Centrum Handlowe Manhattan Leszno. Zadzwoń 502 525 207.
7: A może Twoje dziecko ma ochotę na przygodę z szermierką? Integracyjny Klub Sportowy Leszno prowadzi nabór do sekcji szermierczej dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. Zadzwoń 500 325 210 i dowiedz się więcej.
8: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
0: Reklama.
9: Minęła 14.
10: Ciało kobiety i samochód w jeziorze Kamień na Pomorzu. Proces w sprawie Kolegium Humanum odroczony z powodów formalnych. Roboty zbierają pomidory. W ten sposób naukowcy chcą je nauczyć pracy w kosmosie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Tragiczny wypadek nad jeziorem Kamień w powiecie wejherowskim. Dziś rano służby otrzymały zgłoszenie o samochodzie osobowym znajdującym się w wodzie i dryfującej obok kobiecie. Mimo podjętej reanimacji jej życia nie udało się uratować. Policja ustala tożsamość zmarłej i okoliczności zdarzenia. Strażacy sprawdzają dno jeziora. Na miejscu pracuje 5 zastępów Straży Pożarnej. Sąd Okręgowy w Warszawie odroczył do grudnia proces w sprawie Kolegium Humanum. Powodem jest brak dowodu doręczenia aktu oskarżenia i wezwania jednemu z oskarżonych. Rozprawa, która była zaplanowana na dziś, miała dotyczyć 23 osób, w tym prezydenta Wrocławia, Jacka Sutryka. Z ustaleń śledczych wynika, że władze uczelni wystawiały fałszywe świadectwa ukończenia studiów MBA, które potwierdzają wysokie kompetencje w zakresie zarządzania. Sprawa dotyczy głównie osób pełniących funkcje publiczne, mówi socjolog ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, profesor Grzegorz Makowski.
11: W tym środowisku zawsze jakąś opcją jest możliwość objęcia funkcji, czy to w Radzie Nadzorczej, czy to w zarządzie jakiejś firmy, która jest bądź to kontrolowana przez państwo, bądź przez samorząd.
10: Wśród oskarżonych jest także m.in. były rektor Kolegium Humanum Paweł Czy, który miał przyjmować korzyści majątkowe i osobiste w zamian za wystawianie dokumentów poświadczających nieprawdę. Oprócz szybkich kursów MBA uczelnia oferowała inne programy ułatwiające zdobywanie dyplomów, które pozwalały na awans w spółkach Skarbu Państwa. Rosyjskie służby zatrzymały obywatela Szwecji, który według rosyjskiej FSB udawał się do Rosji w celu przeprowadzenia dywersji na obiektach wojskowych. Szwed zatrzymany w obwodzie pskowskim na zachodzie Rosji miał według Rosjan walczyć w szeregach armii ukraińskiej. Władze Szwecji powiadomiły, że próbują dowiedzieć się szczegółów. Ruszyły testy polowe robota do zbierania pomidorów. Robot wykorzystuje technologie rozwijane dla kosmosu przez Polskie Centrum Badań Kosmicznych PAN i Niemiecki Instytut Mikroelektroniki o wysokiej wydajności. Na Ziemi robot zbiera pomidory, ale na przykład na Księżycu podobny robot mógłby zbierać fragmenty skał, a z pomocą odpowiednich czujników mógłby na przykład określić, z jakim rodzajem skały ma do czynienia. Było co oglądać i oklaskiwać. To był rekordowy wieczór w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W 9 wczorajszych meczach strzelono 46 goli. Aż 9 obejrzeli kibice w austriackim Linzu, a 6 padło w hitowym starciu w Manchesterze. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
12: Lask Linz Liverpool 6-3, Roma Real 3-4, Aston Villa Fenerbahce 6-0, City PSG 2-4. To był strzelecki festiwal w Lidze Mistrzów. Rekordowy, bo jeszcze nigdy nie padło tyle bramek jednego wieczoru. Świetny mecz obejrzeli kibice w Manchesterze, gdzie City nie dało rady obrońcom tytułu z Paryża. Świadkami niesamowitej końcówki byli fani w Rzymie. Smutnej dla gospodarzy, bo Real Madryt, choć przegrywał 1-3, to w końcowych 8 minutach strzelił 3 gole.
10: Dla naszych kadrowiczów był to słodko-gorzki wieczór, bo co prawda Mati Kasz rozbił z drużyną Fenerbahce, ale grający w FC Porto Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski przegrali w Sewilli z Betisem 2-3.
13: Radio Elka, lokalne radio.
14: Autopromocja.
15: Gdziekolwiek jesteś, w domu, w pracy, na wakacjach, wszędzie będziesz miał zasięg Radia Elka w swoim telefonie.
16: W Paryżu działa.
17: Londyn okej.
18: W Madrycie super.
19: Sydney też działa.
20: I Warszawa też słucha.
15: Pobierz apkę ze swojego sklepu za free. Wybierz swój nadajnik i słuchaj swojego lokalnego radia.
14: Radio Elka. Autopromocja.
13: Radio Elka, lokalne radio.
21: Zapraszam na wiadomości z regionu, Hania Ciesielska. A na początek ważna informacja dla kierowców o utrudnieniach na drodze wojewódzkiej 309, czyli Starej Piątce w okolicach firmy Cermax. Samochód osobowy wpadł w poślizg i zjechał do rowu. Najprawdopodobniej przyczyną był olej hydrauliczny na jezdni, który wyciekł z przejeżdżającej ciężarówki. Na miejscu działają służby. Wkrótce ruch zostanie udrożniony, ale utrudnienia jeszcze będą. W zdarzeniu nikomu nic się nie stało. Okoliczności bada policja. Dawna finezja na stadionie Smoczyka w Lesznie nie nadaje się do wynajęcia. Dotychczasowy najemca opuścił lokal, pozostawiając niedokończony remont. Mosir musi teraz ustalić, kto zapłaci za przywrócenie pomieszczeń do użytku. Straci też ponad 220 tysięcy złotych rocznie z czynszu, który miał wpływać do miejskiej kasy. Więcej na ten temat w serwisie o 15, a już teraz możecie Państwo przeczytać o sytuacji finezji w portalu lk.pl. Zakończyła się procedura ekstradycyjna 63-letniego mieszkańca powiatu leszczyńskiego, przez 10 lat poszukiwanego przez wymiar sprawiedliwości za przestępstwa związane z nielegalnym obrotem paliwami. Mężczyzna wpadł na Ukrainie, teraz już wrócił do polskiego więzienia. Jak poinformowała Monika Rzymełko, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, mężczyzna po 2000 roku kierował zorganizowaną grupą przestępczą popełniającą przestępstwa karno-skarbowe poprzez uchylanie się od płacenia podatków od towarów i usług w zakresie nielegalnego obrotu paliwami ciekłymi. Straty wyniosły wtedy 120 milionów złotych.
16: Mowa o 63-letnim mieszkańcu powiatu leszczyńskiego, który od 10 lat był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości. Zostały za nim wydane listy gończe, europejski nakaz aresztowania, a ostatecznie czerwone noty Interpolu. Międzynarodowa współpraca polskiej policji i zagranicznej doprowadziła ostatecznie do zatrzymania podejrzanego na terenie Ukrainy w lutym tego roku.
21: We Lwowie mieszkańcy gminy Rydzyna namierzyli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wraz z ukraińskimi policjantami. Przez kilka miesięcy trwała procedura ekstradycyjna. Jak informuje policja, mężczyzna trafił już do więzienia, gdzie odsiedzi wyrok. W szkole podstawowej nr 12 w Lesznie mają powstać 3 oddziały przedszkolne dla 70 dwojga dzieci. To odpowiedź na potrzeby rodzin po likwidacji przedszkola miejskiego nr 15 i sposób na odciążenie przedszkola nr 21. Miasto planuje też gruntowną poprawę stanu budynku. Jak zauważa wiceprezydent Leszna Maciej Grabianowski, wygląd szkoły nie odpowiada wynikom, jakie osiągają jej uczniowie.
17: Widzicie Państwo, jak ta szkoła wygląda z zewnątrz, jak ta szkoła wygląda wewnątrz. Do końca tego roku zostanie opracowana dokumentacja na termomodernizację. Po opracowaniu tej dokumentacji będziemy gotowi, aby złożyć wniosek na środki zewnętrzne, bo bez tego sobie nie poradzimy. Kubaturowo jest to duży budynek z dużą przestrzenią. Chcielibyśmy, aby oprócz termomodernizacji wyremontować salę gimnastyczną, która już dzisiaj woła o remont. Chcielibyśmy do końca zagospodarować teren wokół szkoły.
21: Na koniec przypomnę jeszcze kierowcom, że napotkają utrudnienia na Starej Piątce między Lipnem a Lesznem. Działają tam służby po zderzeniu drogowym. Nikomu nic się nie stało.
13: Radio Elka, lokalne radio.
0: Reklama.
18: A teraz 7 sekund z wrocławskiego lotniska. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ohryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
0: Reklama.
19: Na dzień dobry i dobranoc, Radio Elka.
9: Czwartkowe popołudnie z Radio Elka trwa. Na zegarze już 9 minut po 14, 15 października, czyli dzisiaj Brunon, Jadwiga i Teresa przyjmują życzenia z okazji imienin. Życzenia urodzinowe ślemy także wszystkim jubilatom. 77 dni jeszcze do końca roku.
0: Reklama.
22: Sponsorem pogody jest Party Shop, twój sklep imprezowy. Znajdziesz u nas balony z helem, upominki, dekoracje imprezowe dla dzieci i dorosłych. Leszno, Niepodległości 49, Gostyń, Świętego Floriana 3. Sponsorem pogody jest Nexbał. Okna, bramy, drzwi. Obrońców Lwowa 18 w Lesznie. Nasi doradcy Lucyna, Agnieszka, Łukasz i Darek wysłuchają i pomogą ci wybrać. Nexbał. Okna, bramy i drzwi. Jesteśmy dla was od 30 lat.
0: Reklama.
9: A właśnie w tej chwili w okolicy naszej redakcji bardzo pięknie prezentuje się słońce na niebie. No i całkiem nieźle też prezentuje się to, co widać na termometrach, bo 15 stopni Celsjusza aktualnie. Chociaż no, nie aż tak pięknie to, co odczuwamy, bo temperatura odczuwalna na poziomie około 12 stopni. Nie narzekajmy jednak, w końcu połowa października, jutro więcej, jeszcze więcej słońca przez cały dzień. W sobotę ponownie tylko niewielkie przejaśnienia, bo przewaga chmur pojutrze na niebie. 1028 hektopaskali na barometrze.
0: Reklama.
22: Prognozy pogody wysłuchaliśmy z drogeriami DM. To tu zakupy stają się przyjemnością. Leszno, Park Handlowy S1 i Galeria Leszno. Oto Park Grodzisk Wielkopolski i Quick Park Kiełczewo. DM. Tu liczy się człowiek. Doskonałej pogody życzy Umikop. Żwirownia w Zaborówcu i Śmiglu. Usługi transportowe, roboty ziemne. Umikop. Zaborówiec. Powstańców Wielkopolskich 18 65 549 44 24.
0: Reklama.
23: Widzisz, że dzieje się coś interesującego. Jesteś świadkiem ciekawych wydarzeń. W pracy, w szkole, na ulicy albo na koncercie. Masz kamerę albo choćby telefon komórkowy. Nakręć to i podziel się z nami swoim wideo. www.lk.tv. To lokalny kanał wideo Radia Elka. lk.tv.
0: Reklama.
24: Oferta na start z Opel Rakowski.
1: Zacznij swoją przygodę motoryzacyjną z nowym autem. Corsa od 68 tysięcy brutto, Mokka od 98 tysięcy brutto, nowa Frontera od 99 tysięcy brutto, nowy Grandland za 127 tysięcy brutto. Dodatkowo w ofercie ubezpieczenie 1%, promocyjny kredyt 50 na 50 i leasing od 101,8%. Zapraszamy. Rakowski Auto Group w Rydzynie. Telefon 500 135 518.
2: Uczci pamięć bliskich na wszystkich świętych z Dino. Kup znicze, wkłady oraz kwiaty w atrakcyjnych cenach. Teraz 7-dniowy wkład płomek 6+6 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Pralka stanęła? Lodówka nie chłodzi? A może zmywarka odmówiła współpracy? Zadzwoń do Złotej Rączki Leszno. Naprawiamy sprzęt AGD. Lodówki, pralki, zmywarki, piekarniki, suszarki i ekspresy do kawy. Nasz największy atut? Dojazd do klienta i naprawa na miejscu. Naprawiamy też okna, drzwi i rolety. Wykonamy wiercenie, usługi elektryczne i hydrauliczne. Złota Rączka Leszno. Zadzwoń 570 862 883. Bo w domu wszystko musi działać.
4: Zaplanuj kolejne wakacje z Coral Travel Galeria Leszno. Największy wybór hoteli all inclusive. Teraz tylko niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę z bezpośrednim przelotem Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Biuro podróży Coral Travel Galeria Leszno.
24: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
25: Lidl, to się opłaca.
26: Castorama.
27: Teoria
26: i praktyka.
27: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
26: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się

0: produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Chcesz legalnie posiadać broń? To prostsze niż myślisz. Dołącz do klubu strzeleckiego Walkiria. Nauczymy cię bezpiecznie strzelać i pomożemy przejść drogę do pozwolenia krok po kroku. Szczegóły na ks-walkiria.pl. Telefon 796 305 847.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Ubieramy w reklamy.
10: Zadzwoń pod numer telefonu 885 20 20 10. Wytłumaczymy ci, jak to się robi dobrze.
9: Ubieramy w reklamy. Dużych i małych.
10: Reklama.
11: Na zegarze 15 minut po godzinie 14 goście w naszym studio. Janusz Skrzypczak, kolekcjoner, ale dzisiaj pan Janusz w roli prezesa Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie, bo zbliżają się wydarzenia, które będzie można śledzić, w których będzie można uczestniczyć, wszystkie w bibliotece na placu Metzinga w Lesznie. Na wielki finał to będzie nie gala jubileuszowa, tylko 13 dzień kolekcjonera. No dokładnie, tutaj mi umknęło, mimo że rozmawiamy o tym od kilku minut. No proszę bardzo, emocje robią swoje. Ale wszystko rozpoczyna się 19 października, no i w tym dniu rozpocznie się tydzień kolekcjonerski.
12: Witam Państwa bardzo serdecznie. Muszę powiedzieć, że jest to coś nowego na terenie Leszna, ponieważ od wielu lat jako Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie organizujemy Dni Kolekcjonera, a tym razem postanowiliśmy wspólnie w partnerstwie z Biblioteką imienia Stanisława Grochowiaka zrobić Tydzień Kolekcjonerów. Będzie to polegało na tym, że 19 października o godzinie 12 otworzymy wystawę o hetmanach kolekcjonerów. Jest takie coś, że Muzeum imienia Dunina Borkowskiego w Krośniewicach nadaje tytuły hetmana kolekcjonerów i tak się złożyło, że dwóch leszczyniaków otrzymało takie tytuły. Pan Zbigniew Gryczka w 2002 roku i pan Władysław Piosicki w 2008 roku zostali hetmanami kolekcjonerów z nadania kapituły tej nagrody i właśnie o nich chcemy o godzinie 12, 19 października opowiedzieć. Kolejne dni również ta wystawa na terenie biblioteki będzie do obejrzenia. Dodatkowo 20 i 21, czyli we wtorek
11: i w środę
12: robimy tak zwane warsztaty plastyczne. Nasza

0: komórkowe, widokówki, żelazka, sztuka użytkowa PRL-u, pocztowe skarby, będą regionalne rzeczy z Leszna. Będzie kolega, który jest specjalista od jaromek, czyli jednoosiowych ciągników. Będą skrzyneczki, będą wafelki piwne, będzie secesja, będą modele samochodów, a nawet będą tak zwane fascynatory. Musiałem sprawdzić sam, co to są fascynatory. To są ozdobne nakrycia głowy dla kobiet. Także myślę, że będziemy mogli tutaj zaprezentować pełen wachlarz, może nie pełen, wycinek z możliwości naszych leszczyńskich kolekcjonerów.
1: I jeszcze na chwilę wróć się do tematu hetmanów kolekcjonerów, do dwóch panów, którzy będą bohaterami tej wystawy. Czy tam ich eksponaty częściowo chociaż będzie można oglądać?
0: W każdym razie tak. Będzie to wystawa planszowa, na której zaprezentuję sylwetki tych osób, ale będą też gabloty, które będą miały taki wspólny podpis skarby pana Gryczki i skarby pana Piosickiego, ponieważ nie ukrywajmy, taki rasowy, prawdziwy kolekcjoner jest nie do objęcia w formie wystawy. Bo to nie ma, że ktoś zbiera, załóżmy, tylko znaczki z Henrykiem Sienkiewiczem. To są ludzie, którzy potrafią, że tak powiem, mieć tyle gałęzi swojego kolekcjonerstwa, że tylko fragment będzie pokazany. Także to, co będzie na planszach, będzie jakby uzupełnione też eksponatami, które są w gablocie. Ale powiem szczerze, pełnią wiedzy dysponuję ja osobiście jako kurator tej wystawy i szczególnie zapraszam właśnie na te otwarcie, czyli na tą godzinę 12 w poniedziałek i później na oprowadzenia kuratorskie, ponieważ właśnie tak jak dzisiaj już Państwo na pewno się przekonali, że można przeczytać coś o czymś, ale jak się chodzi po mieście i ten ktoś opowiada o tym mieście, to się widzi rzeczy, koło których się przechodzi niejednokrotnie i w ogóle się nie zwraca na to uwagę. I tutaj też mam wiele takich smaczków, które chciałbym o tych dwóch wielkich leszczyńskich kolekcjonerach powiedzieć.
1: Czyli otwarcie wystawy w poniedziałek o godzinie 12 w samo południe, we wtorek i w środę oprowadzanie kuratorskie i to jest od godziny 16.
0: Tak samo jak warsztaty plastyczne.
1: I to będzie się rozpoczynało, nie wiem, co 30 minut, czy
0: to
1: jest
0: znaczy,
1: jakiś konkretny?
0: Ja myślę, że ja po prostu
1: w zależności od zainteresowań,
0: bo może się okazać, że na tę 16 przyjdą rodzice z dziećmi, zajmie się pani Małgorzata Szymczak, a ja będę, jakby to powiedzieć, na dole zabawiał.
1: Zbierze się
0: rodziców.
1: Grupa po prostu i wtedy
0: tak,
1: nastąpi
0: tak,
1: oprowadzenie.
0: Zresztą powiedzmy sobie szczerze, są ludzie, którzy lubią sami oglądać i dopiero podczas oglądania mogą im się zrodzić jakie pytania. I ja wtedy będę, jakby to powiedzieć, na posterunku i postaram się na każde pytanie odpowiedzieć.
1: A w niedzielę na wielki finał 13 Dzień Kolekcjonera. Znowu mi umknęła ta nazwa, nie wiem dlaczego tak się dzieje. Zapraszamy Państwa w takim razie na Tydzień Kolekcjonerski od 19 do 25 października. Nie tylko w niedzielę będzie można podziwiać sporo fantastycznych eksponatów i kto wie, być może zwłaszcza tutaj z tego młodszego pokolenia kilka osób złapie tego kolekcjonerskiego bakcyla.
0: Muszę przyznać, że zajmując się powiedzmy kolekcjonerstwem i otaczając się ludźmi, którzy są też kolekcjonerami, muszę powiedzieć, że młode pokolenie, że tak powiem, podchodzi do tego bardzo profesjonalnie. Zaobserwowałem, że powiedzmy starsi kolekcjonerzy są tradycyjni, a ci młodzi, nowi kolekcjonerzy na przykład prezentując swoje kolekcje pokazują mi na telefonie jakie mają eksponaty i tak dalej i powiedzmy mają wszystko pięknie, nazwijmy to, zdigitalizowane i mają, jakby to powiedzieć, te kolekcje cały czas ze sobą i jakby to powiedzieć ta wiedza ich rośnie, co dla mnie jest fantastyczne, bo mi się wydaje, że program szkolny jest na pewno ciekawy, ale nic tak bardzo nie pogłębia wiedzy, jak właśnie jakaś pasja, jakieś kolekcjonerstwo, jakieś takie zainteresowania. No tutaj powiedzmy, no może to prozaicznie zabrzmi, ale pan Zbigniew Gryczka był człowiekiem, który wiedział wszystko o mleku. To był człowiek, który zbierał przedmioty związane z mlekiem, ale jednocześnie był prezesem mleczarni i powiedzmy, no wszystko wiedział o mleku. A znowu pan Władysław Piosicki, oprócz tego, że był nauczycielem, był artystą, malarzem, ale był też harcerzem. To był człowiek, który całe życie żył w idei harcerstwa i myślę, że umierając w wieku 99 lat, założył im tam u góry harcerstwo też.
1: Wiele innych fantastycznych opowieści o hetmanach kolekcjonerów w Lesznie.

0: mogli Państwo posłuchać w czasie tygodnia kolekcjonerskiego. Janusz Skrzypczak, prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie, był moim gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.

0: Ogłoszenia Radia Elka.
1: Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny Pawłowice ogłasza przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego dwóch atrakcyjnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Pawłowicach o powierzchniach 1314 m2 w cenie wywoławczej 192 tysięcy zł brutto i 1190 m2 w cenie wywoławczej 176 tysięcy zł brutto. Przetarg odbędzie się 20 października 2026 roku o godzinie 12 w siedzibie Zakładu Doświadczalnego Pawłowice przy ulicy Mielżyńskich 14. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium do dnia 19 października 2026 roku. Istnieje możliwość wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerami telefonów 65 529 91 92 lub 508 963 366.
0: Były to ogłoszenia Radia Elka.
2: Reklama.
3: Restauracja Eden w Rydzynie. Od 30 lat ten sam tradycyjny smak. Organizujemy uroczystości rodzinne. Zapraszamy do Edenu w Rydzynie, bo taki Eden jest tylko jeden.
4: Sklep medyczny w Lesznie przy ulicy 17 stycznia, Róg Ułański zaprasza. Sprzedajemy lub wypożyczamy pełen asortyment do opieki nad chorym oraz sprzęt ortopedyczno-rehabilitacyjny. Zadzwoń 601 78 46 47. Realizujemy wnioski NFZ. Sklep medyczny w Lesznie, ulica 17 stycznia, Róg Ułański.
5: 18, 47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24, 39.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Adam, kamera gotowa, akcja. Zaczynamy reklamę Banku Spółdzielczego we Wschowie.
9: Kiedy myślę o własnym domu, nie myślę o reklamie. Myślę o miejscu, które urządzę po swojemu. O porannej kawie na tarasie i o ludziach, którzy pomogli zmienić mój projekt w rzeczywistość.
8: Adam, czyli bankowe formalności już za tobą?
9: Zgodnie z planem. Już wkrótce odbieram klucze. Indywidualne podejście? Jest. Kompleksowa oferta? Jak najbardziej. Wsparcie na każdym etapie? Oczywiście. Tak lubię. Bank Spółdzielczy we Wschowie, bo relacje są najważniejsze. Polecam. Adam Woronowicz.
8: Szczegóły w placówkach banku i na stronie internetowej www.bswschowa.pl.
10: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Nowa praca? Nowe możliwości? Postaw na ZDZ Leszno. Zdobądź praktyczne umiejętności, certyfikaty i uprawnienia na profesjonalnych szkoleniach. Znajdziesz nas przy ulicy Krótkiej 5. Zadzwoń 65 529 25 21 lub 601 695 982. ZDZ Leszno. Szkolenia, które dają przewagę.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Odkryj orientalne smaki i niezwykły świat indyjskich przypraw. Restauracja indyjska Raduni zaprasza na wyjątkową kulinarną podróż. Leszno, ulica Niepodległości 49. Raduni. Czynne codziennie.
15: Nowy rok szkolny w pełni? Odkryj inspirującą kolekcję farb Disney i Dulux Easy Care i znajdź własny pomysł na wystrój pokoju małego odkrywcy. Przyjdź z dzieckiem, a twoja pociecha otrzyma od nas miły upominek. Marux Centrum Farb. Leszno, ulica Kochanowskiego 23. Wybierz kolory, które budzą wyobraźnię.
16: Wielkopolska Agencja Reklamowa. Odzież z nadrukiem, oklejanie pojazdów, wizytówki, ulotki, hafty, naszywki, trofea sportowe i okolicznościowe. Ponadto wydruki, naklejki, tablice, banery, poligrafia. My wiemy, jak to się robi. Sprawdź nasze bieżące realizacje na Facebooku i Instagramie. Odwiedź naszą nową stronę www.reklamainfo.pl. Zapraszamy. Jana Kazimierza 37, Leszno, Gronowo.
11: Profesjonalni kierowcy, komfortowe auta i zawsze na czas. Atrakcyjne zniżki dla stałych klientów. Zamówienia na teraz i terminowe. Szybki dojazd i bezpieczna jazda. Zadzwoń 605 292 292 lub zamów taksówkę przez naszą aplikację.
2: Reklama.
17: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: Reklama.
1: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl. W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo! Kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Leszno w Lesznie oraz Rawiczu i Gostyniu.
2: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
3: Słyszysz? To spokój, na który zasługujesz. Zaledwie kilka minut od Leszna. W każdą sobotę i niedzielę zapraszamy do naszej restauracji na dania pełne smaku. Oferujemy całoroczny wypoczynek w eleganckich pokojach w stylu antycznym oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Wyśmienity obiad lub deser, spacer po parku, przejażdżka konną bryczką. Poczuj naszą gościnność. Pałac Przybyszewo. Tam, gdzie czas płynie wolniej. Znajdź nas na Facebooku lub Instagramie.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Reklama zawiera głos wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
7: Kebab Wilchowice zaprasza na coś dobrego. Kurczak, wołowina, karkówka czy wege. A może coś innego? Znajdziesz nas przy Święciechowskiej 2, obok apteki. Zamów 500.

0: ty.
1: Uwaga, kościaniacy! Na sprzedaż nowoczesne bliźniaki w Kościanie Kurzej Górze. Oferujemy nowoczesne i komfortowe domy piętrowe o powierzchni użytkowej prawie 113 metrów kwadratowych z ogrzewaniem podłogowym, roletami okiennymi z napędem elektrycznym oraz dużym ogrodzonym ogrodem. Odbiór kluczy drugi kwartał 2027. Dowiedz się więcej. Zadzwoń 797 945 749 lub zobacz na www.mprojekt.net.pl.
2: Nowimex. Recyklingiem zajmujemy się od lat. Nowimex. Podstawiamy kontenery na gruz oraz inne materiały budowlane i przemysłowe. Nowimex. Prowadzimy skup złomu oraz odbiór makulatury i folii. Zapraszamy. Konkolewo, ulica Zielona 10. Zobacz więcej na www.nowimex.com.pl lub zadzwoń 603 56 32 07.
1: Dobry czas na zakup węgla. Kup węgiel z gwarancją jego jakości i w bardzo dobrej cenie. Przedsiębiorstwo handlowe Hudak zaprasza do swoich punktów sprzedaży. Pełna oferta na stronie www.hudak.com.pl lub w naszych oddziałach. Dobry czas na zakup węgla. Przedsiębiorstwo Hudak zaprasza.
3: Reklama.

0: 15 minut do 15 czas na Radio Jarmark. Nasz numer telefonu w sprawie ogłoszeń do 500 zł od teraz przez najbliższe minuty. 65 529 55 29. Zapraszam do telefonowania właśnie pod ten numer teraz z ogłoszeniami. Dzień dobry, słuchamy.
1: Dzień dobry. Mam do sprzedania rower damski na kołach 26 cali, miejski, stan bardzo dobry. Cena 180 zł. Telefon 511 338 992 w Gostyniu, pozdrawiam.
0: I dziękuję pięknie, pozdrawiam. Również damski, miejski rower koła 26 cali na sprzedaż. Telefon 511 338 992. Kolejne ogłoszenie już teraz. Dzień dobry. Halo? Czy się słyszymy? Słyszymy się. Ciszej radyjko, jeżeli pan zrobi, to będziemy się słyszeć w słuchawce telefonu.
2: Ja mam pilnie do sprzedania lodówkę za 500 zł.
0: Okej. I numer telefonu?
2: 38.
0: Tak.
2: 424.
0: Tak.
2: 227. Leszno.
0: Okej, zanotowane. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Lodówka na sprzedaż. Telefon 888 424 227. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, ja mam na sprzedanie koszule męskie, 5 sztuk w dobrym stanie, cena 150 zł.
0: I numer telefonu?
3: 609.
0: Tak.
3: 607 759.
0: Miejscowość Krobia. 159, dziękuję bardzo i do usłyszenia. Męskie koszule na sprzedaż. Więcej szczegółów pod numerem 609 607 759. Dzień dobry, słuchamy.
4: Dzień dobry. Oddam za darmo choinkę za wycinkę. Piękna jodła kaukaska, około 30 metrów, taka na rynek w sam raz. Mój numer telefonu 607 75 5353, 10 km od Leszna.
0: I dziękuję bardzo. Do wzięcia za darmo, pod warunkiem, że chętna osoba sama sobie wytnie tę choinkę. Bardzo proszę, właśnie choinka 607 75 53 53. Zainteresowanych zapraszam pod ten numer. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Mam do sprzedania sokownik, cena 20 zł, okolice Leszna. Mój numer telefonu 605-04-7242. Dziękuję, pozdrawiam.
0: I dziękuję, pozdrawiam. Sokownik na sprzedaż, telefon 605-04-7242. Dzień dobry, słuchamy.
6: Dzień dobry, ja mam do sprzedania nowy podwójny podgrzewacz do wosku i parafiny. Dotyczy to depilacji. Cena 220 zł, okolice Jarocina, numer telefonu 664 271731. Pozdrawiam.
0: I dziękuję, pozdrawiam. Podgrzewacz do wosku i parafiny, urządzenie do depilacji oferowała nasza słuchaczka na sprzedaż. Telefon 664 271 731. Radio Jarmarki, kolejny telefon. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Mam do sprzedania witrynę. Witryna jest w kolorze jasno-brązowym. Wysokość 2,15 m, szerokość 1,50 m. Ładna, rzeźbiona, efektowny mebel. Okolice Wolsztyna, cena 500 zł, telefon 660 248 528.
0: I dziękuję pięknie. Pozdrawiam. Dziękuję. Do usłyszenia. Mebel, witryna na sprzedaż. Telefon 660 248 528. Radio Jarmark na antenie Radielka od poniedziałku do piątku od 10.45 i od 14.45. I jeszcze jeden ostatni już dzisiaj po południu telefon. Dzień dobry, słuchamy.
8: Dzień dobry. Sprzedam akordeon marki Hofner Student 4. Cena 500 zł. Podaję numer 665 643 314 Piaski. Pozdrawiam.
0: Dziękuję, pozdrawiam. I Państwu przypominam, akordeon na sprzedaż. Numer telefonu 665 643 314. Jutro piątek o 10.45. Najbliższy Radio Jarmark się rozpocznie.
9: Reklama.
10: Automruz Telegram.
9: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele, przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium. Auto Mróz Leszno. Ulica Balonowa 57.
10: Reklama.

0: Reklama.
1: Chcesz odświeżyć swoje wnętrze? Mamy coś dla Ciebie. Pawilon meblowy w Piaskach to ponad 2000 metrów kwadratowych inspiracji dla Twojego wnętrza. Meble do pokoju, sypialni i kuchni, stoły, krzesła, a także dywany oraz wykładziny PCV. Zapraszamy. Pawilon meblowy Piaski, ulica Gostyńska 12A. Telefon 65 572 76 72. W promieniu 70 km dowóz gratis.
2: Za wysokie drzewo? Korzenie niszczą ogrodzenie? A może wichura narobiła bałaganu? My się tym zajmiemy. Ścinanie drzew metodą alpinistyczną, między innymi w ciasnej zabudowie i trudnym terenie. Usuwamy wiatrołomy, korzenie, karczujemy i czyścimy działki. Sprzątanie, wywóz i utylizacja. Znajdź nas na Facebooku. Wycinka drzew Leszno 24. Telefon 721 537 144.
3: Rozgrzej się i zrelaksuj w Pałacu Brzeźno. Zapraszamy na jesienne wieczory saunowe. Najlepiej z noclegiem w naszym pałacu. Zarezerwuj weekend 24-25 października. Czekają liczne atrakcje, wspaniałe zabiegi, nieograniczony dostęp do strefy spa. A w sobotę 24 października rytuał prowadzony przez mistrza sauny z zapachami premium składający się z 5 seansów. To wszystko w specjalnych cenach. Zapoznaj się z naszą szczegółową ofertą. Zadzwoń 609-270-075. Zobacz więcej na www.palacbrzezno.pl lub na naszym Facebooku.
4: Sąsiedzie, jaką siać pszenicę?
5: Ja wybrałem Fabiana i na swój rekord liczę.
4: A co sąsiada tak przekonało?
5: Stabilne planowanie, a do tego mocna czwórka za zimotrwałość. Dobrze radzi sobie na stanowiskach o nie do końca uregulowanym pH. A mogę go siać nawet w późnym terminie, po kukurydzy czy burakach.
4: To i ja swój rekord pobić spróbuję. Gdzie się tego Fabiana kupuje?
5: W Agroefekt, proszę pana. Tylko nie zwlekaj z zamówieniem.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Ruszyła sprzedaż trzeciego etapu osiedla Ostoja Przylesie. Nowe mieszkania z idealną lokalizacją blisko natury. Atrakcyjne udogodnienia takie jak ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja i zielone patio sprawią, że poczujesz się jak w domu od pierwszego dnia. Sprawdź ostojaprzylesie.pl i wybierz swoje wymarzone mieszkanie od PBO Developer.
9: Runmageddon Light Śmigiel. Już w sobotę, 17 października. To bieg dla każdego. Trasa jest krótka, a przeszkody, choć wymagające, to możliwe do pokonania. To świetna okazja do rekreacji na świeżym powietrzu. Zapraszamy dzieci i dorosłych. Wystartuj indywidualnie lub w drużynie. Szczegóły i zapisy na www.aktywny.smigiel.pl.
10: Chcesz się szybko wprowadzić? Mamy wyjątkową ofertę. Gotowy dom z pełną kostką i ogrodzeniem na Zatorzu w cenie 599 tysięcy złotych. Zapraszamy na findohome.pl.
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
0: Reklama.
13: Minęła 15.
14: Radio Elka, lokalne radio.
15: Wiadomości z regionu. Hania Ciesielska, zapraszam. Najemca dawnej Finezji, czyli lokalu w wieży sędziowskiej stadionu Smoczyka w Lesznie, wyprowadził się już z tego miejsca, zostawiając rozgrzebany remont. Mosir jest w trudnej sytuacji. Po pierwsze, nie będzie miał dochodów z wynajmu. Po drugie, będzie musiał zapłacić za doprowadzenie lokalu do stanu używalności. Przetarg na wynajęcie Finezji odbył się, przypomnę, w ubiegłym roku. Były to właściwie dwa przetargi. Najpierw w kwietniu o wynajem walczyły dwa podmioty. Firma prowadząca tam działalność oraz firma ubiegająca się o przejęcie lokalu. Zażarta rywalizacja wywindowała czynsz z wywoławczej ceny 19 zł aż do 48 zł za metr kwadratowy, zaproponowane przez nowego najemcę. Postępowanie zostało jednak unieważnione, a powodem był brak możliwości przejęcia lokalu przez zwycięzcę przetargu. Ostatecznie do zdania lokalu lokalu doszło z końcem lipca, a w sierpniu Mosir ogłosił nowy przetarg. O najem starało się trzech oferentów. Najwyższą wylicytowaną stawką były 24 zł za metr kwadratowy, co przy lokalu o powierzchni prawie 800 metrów kwadratowych dawało czynsz wynoszący ponad 18,5 tysiąca złotych miesięcznie. Zwycięzcą została firma Darko VIP Karolina Konopa, z którą miasto zawarło umowę na 10 lat. Jednym z warunków umowy był remont pomieszczeń. Ten się rozpoczął, ale z końcem czerwca tego roku Mosir dowiedział się, że najemca rezygnuje z lokalu. Trzymiesięczny okres wypowiedzenia minął z końcem września. Jak wygląda sytuacja? Krzysztof Barczak, dyrektor Mosiru, w rozmowie z Radiem LK potwierdził, że najemca opuścił lokal.
16: Stan lokalu jest po pewnych demontażach. Różni się on od tego, co było w listopadzie zeszłego roku przekazywane najemcy. Także na ten moment najemca nas poinformował też pismem o powodach. Także teraz sprawdzamy, weryfikujemy pewne rzeczy i będziemy po tych ustaleniach podejmować kolejne działania. Na ten moment nie możemy jako Mosir ogłosić przetargu na wynajem tego lokalu. Wymaga remontu. Kolejne działania będą tutaj uzależnione na pewno od tych ustaleń. To jest część obiektu tej wieży sędziowskiej. Od października już przejęliśmy lokal, to teraz nie mamy przychodu z czynszu. Także no będzie to na pewno duża strata dla Mosiru.
15: Według zerwanej umowy miało to być ponad 220 tysięcy złotych rocznie. Remont najprawdopodobniej przeprowadzony zostanie na koszt Mosiru, czyli miasta. Jeśli nawet Mosir wystąpi przeciwko najemcy do sądu, na prawomocny wyrok trzeba będzie zaczekać nawet kilka lat. Na Gronowie w Lesznie powstają dwa kolektory deszczowe, które mają pomóc w odprowadzaniu wód opadowych. Wykonawca został już wybrany. Większy, prawie dwukilometrowy kolektor poprowadzi wodę w kierunku Alei Piłsudskiego. Ma być gotowy w wakacje przyszłego roku, zapowiedział podczas spotkania z mieszkańcami Gronowa prezydent Grzegorz Rusiecki.
17: Ogromne zadanie inwestycyjne, ponad 11 milionów złotych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej prawie 4,5 miliona. Termin realizacji do końca sierpnia 2027 roku. Długość prawie 2 km, średnica od 500 do 1800 mm, a więc no, ogromna sprawa. Tutaj, proszę Państwa, jest zaznaczony przebieg tego kolektora wód deszczowych dla Gronowa. Ono pójdzie to takim delikatnym zegzaczkiem w kierunku ulicy Piłsudskiego. Trudno jest powiedzieć na ten moment, czy ono w 100% rozwiąże nam problemy związane z zalewaniem dzielnicy Gronowo w przypadku ulewnych deszczy. Natomiast z całą pewnością to pomoże nam w rozwiązaniu tego na pewno irytującego problemu zalewania posesji podczas nawalonych opadów.
15: Drugi kolektor powstanie wzdłuż ulicy Księdza Kordeckiego. Koszt to 2 miliony złotych.
17: Czas realizacji to maksymalnie pierwszy kwartał 2028 roku. To jest ogromny koszt, dlatego też pewnie ta ulica Kordeckiego tak troszeczkę była przez lata odwlekana. Ja mogę zadeklarować, ponieważ ulica Kordeckiego jest w planie utwardzania ulic do roku 2029, że niezwłocznie po tym, jak zostanie wybudowany kolektor deszczowy, to będę proponował Radzie wpisanie tego zadania inwestycyjnego na lata 2028-2029, tak żebyśmy wywiązali się jako radni, jako prezydent z tego zobowiązania, które wobec mieszkańców podjęliśmy się.
14: Radio LK, lokalne radio.
0: Reklama.
18: A teraz 7 sekund z wrocławskiego lotniska. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ohryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
0: Reklama.
19: Na dzień dobry.
13: Sześć minut po 15:00, czwartek, 15 dzień października. Do północy Brunon, Jadwiga i Teresa mają imieniny, a do końca 2026 roku od dzisiaj 77 dni.
14: Czas na sponsora pogody. Czujesz dreszczyk? Przygotuj się na najstraszniejszą noc w roku. Odwiedź Party Shop i świętuj Halloween z nami. Leszno Niepodległości, Gostyń, Świętego Floriana.
20: Sponsorem pogody jest Nexbał. Okna, bramy, drzwi. Obrońców Lwowa 18 w Lesznie. Nasi doradcy Lucyna, Agnieszka, Łukasz i Darek wysłuchają i pomogą Ci wybrać. Nexbał. Okna, bramy i drzwi. Jesteśmy dla Was od 30 lat.
0: Reklama.
13: 15 stopni na naszym radiowym termometrze, niecałe 3 godziny, tyle jeszcze słońce będzie z nami dzisiaj, bo zachód punktualnie o 18 w nocy, temperatura minimalna spadnie do około 7-8 stopni Celsjusza, a jutro maksymalnie wzrośnie do 16 stopni. Jutro ma być więcej słońca w naszym regionie. 1028 hektopaskali na barometrze.
0: Reklama.
1: Prognozy pogody wysłuchaliśmy z drogeriami DM. Wszystko, co lubisz w jednym miejscu. Leszno, Park Handlowy S1 i Galeria Leszno. Oto Park Grodzisk Wielkopolski i Quick Park Kiełczewo. DM. Tu liczy się człowiek.
21: Doskonałej pogody życzy Umikop. Żwirownia w Zaborówcu i Śmiglu. Usługi transportowe, roboty ziemne. Umikop. Zaborówiec. Powstańców Wielkopolskich 18 65 549 44 24.
0: Reklama.
22: Moto News.
0: Reklama.
23: Sponsorem informacji dla kierowców jest stacja demontażu pojazdów złomujgrata.pl Lasocice koło Leszna. Kasujemy wszystkie pojazdy. Zadzwoń 500 545 500. Najlepsze ceny.
0: Reklama.
24: A to już czwartkowe motonewsy na antenie Radia LKT. Przed nami ja sprawdzam, gdzie trzeba zdjąć nogę z gazu, którędy lepiej nie jechać i jak sprawić, żeby na drodze było mniej nerwów, a więcej uśmiechu. No to zaczynamy. W Osiecznej dzisiaj utrudnienie na ulicy Drzeczkowskiej. Od godziny 8 do 17 zamknięty jest odcinek drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej 432 w kierunku Drzeczkowa. Warto zaplanować objazd i nie liczyć na to, że jakoś się przemknie. Zmiany także w Lesznie. Na ulicy Henrykowskiej trwają prace związane z przebudową odcinka. To od 1 maja do przejazdu kolejowego. Droga jest zamknięta dla ruchu, a do szkoły podstawowej nr 4, przedszkola miejskiego nr 12 oraz ulic Ustroń i Źródlanej dojedziemy od strony ulicy Rzemieślniczej, czyli od Zaborowa. Terminu ponownego otwarcia drogi na razie nie podano. Kierowcy proszę zatem o czujność, bo na pamięć to można jeździć po własnym podwórku, a nie po przebudowywanej ulicy. I jeszcze jedna ważna sprawa. Kultura na drodze. Jeśli ktoś nas przepuści i podziękujemy gestem ręki i uśmiechem, no to kilka sekund nikogo nie zbawi. A życzliwość potrafi poprawić humor skuteczniej niż zielone światło na każdym skrzyżowaniu. Niech klakson odpoczywa, a dobre maniery wchodzą na wyższy bieg. To jeszcze raz w skrócie na koniec. Zamknięcie drogi w Osiecznej od 8 do 17. W Lesznie nie przejedziemy zamkniętym odcinkiem Henrykowskiej od 1 maja do przejazdu kolejowego, a dojazd do okolicznych placówek i ulic prowadzi od Zaborowa. I pamiętajmy, na drodze warto mieć nie tylko oczy szeroko otwarte, ale też życzliwość na pełnym baku. Szerokiej, spokojnej drogi, samych uprzejmych kierowców, no i do usłyszenia w kolejnych Motoniusach w Radiu LK.
22: Moto News.
0: Reklama.
23: Sponsorem informacji dla kierowców jest złomujgrata.pl. Lasocice przez 5. Prowadzimy sprzedaż części używanych. Zadzwoń 500 623 500. Zapraszamy na nasz plac.
0: Reklama.
25: Autopromocja.
26: Gdziekolwiek jesteś, w domu, w pracy, na wakacjach, wszędzie będziesz miał zasięg Radia Elka w swoim telefonie.
27: W Paryżu działa.
28: Dubrownik pozdrawiam.
27: Londyn okej.
28: Okay. W Madrycie super.
27: Sydney też działa.
28: I Warszawa też słucha.
26: Pobierz apkę ze swojego sklepu za free. Wybierz swój nadajnik i słuchaj swojego lokalnego radia.
25: Autopromocja.
0: Reklama.
29: Piosenkę dla kierowców sponsoruje warsztat Auto France w Murkowie. Naprawiamy auta francuskie i nie tylko. Zapraszamy. Auto France, Murkowo 33A.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! W salonie Kia Rakowski w Rydzynie ruszyła wielka wyprzedaż rocznika 2026. Przebojowy Sportage z rabatem 6 tysięcy, nowy Seltos taniej o 7 tysięcy, odświeżony X-Seat tańszy o 8 tysięcy, miejski Stonik o 7 tysięcy, a luksusowe Sorento nawet o 16,5 tysiąca złotych. Oferujemy też promocyjne finansowania, a na wybrane modele dodatkowe rabaty specjalne i lojalnościowe. Sprawdź naszą ofertę i przekonaj się sam. Zapraszamy do salonu Kia Rakowski w Rydzynie na stronę internetową www.rakowskikia.pl lub do kontaktu telefonicznego 500 135 517.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Awaria? Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do Złotej Rączki Leszno 570 862 883. Naprawiamy sprzęt AGD. Lodówki, pralki, zmywarki, piekarniki, suszarki i ekspresy do kawy. Nasz największy atut? Dojazd do klienta i naprawa na miejscu. Zajmiemy się też oknami, drzwiami, roletami, a także wykonamy usługi elektryczne, hydrauliczne i wiercenie. Złota Rączka Leszno 570 862 883. Dzwoni teraz.
4: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Zapraszam, Cool Pizza. Pizza, jaką lubisz. Leszno, Słowiańska 28. Zadzwoń i zamów 65 520 6789. Do zobaczenia.
6: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Biuro Nieruchomości Ignasiak. Pośrednictwo, zarządzanie i doradztwo. Zapraszamy. Jarocin, ulica Wodna 8. Telefon 661 648 503.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Chwileczkę, czy nasz stolik właśnie płynie?
13: Płynie! Jesteście w jedynej w Polsce restauracji na wodzie.
12: Ale pięknie, to co zamawiamy?
13: A dokąd chcieliby Państwo dziś wyruszyć?
12: Wyruszyć? Przecież przyszliśmy na obiad.
13: W Nenufarze zabieramy gości w kulinarną podróż dookoła świata. Do posiłków tworzymy animacje z rekwizytami, a my, kelnerzy, będziemy Waszymi przewodnikami.
12: Czyli obiad i atrakcja w jednym.
13: Dokładnie.
14: Odkryj Nenufar w Kościanie. Restaurację, w której stoliki pływają po stawie pełnym nenufarów. Autorskie dania, domowe lemoniady i kulinarna podróż dookoła świata. Nenufar to nie jest zwykła restauracja. To atrakcja, którą trzeba przeżyć.
15: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
16: Muzyka do kochania, która porwie Was na właściwe fale.
15: Włącz radio.
17: I niech będzie nas więcej.
18: Radio Elka.
0: Reklama.

19 minut po godzinie 15 aktualnie na zegarze. Noc bibliotek coraz bliżej. Sporo informacji na temat tych wydarzeń w naszym regionie, w co, gdzie, kiedy w naszym portalu lk.pl. No to kolejne zaproszenie na 16 października, kiedy otwierają się drzwi do zupełnie innego świata. W tym roku noc bibliotek w Centrum Kultury i Biblioteki w Piaskach stoi pod znakiem czystej magii. Rozpoczyna się wszystko od godziny 16 rozstrzygnięciem konkursu plastycznego. O 16 wjeżdża wściekły azot. Tu należy się przygotować na odlotowy pokaz eksperymentów w sali Centrum Kultury. O 16 też dla wszystkich fanów czarodziejskiego świata odpalone będą quizy z Harrym Potterem. Będzie można sprawdzić swoją wiedzę. O 16 również rusza Komnata Tajemnic. O 17 coś, czego Mugole nie potrafią, czyli magiczne eksperymenty z suchym lodem. Biblioteka się sprawdza z magią w Piaskach. Więcej o tym to oczywiście w co, gdzie, kiedy w naszym portalu lk.pl.

0: Reklama.
1: Restauracja Eden w Rydzynie. Od 30 lat ten sam tradycyjny smak. Organizujemy uroczystości rodzinne. Zapraszamy do Edenu w Rydzynie, bo taki Eden jest tylko jeden.
2: Adam, kamera gotowa, akcja. Zaczynamy reklamę Banku Spółdzielczego we Wschowie.
3: Kiedy myślę o własnym domu, nie myślę o reklamie. Myślę o miejscu, które urządzę po swojemu. O porannej kawie na tarasie i o ludziach, którzy pomogli zmienić mój projekt w rzeczywistość.
2: Adam, czyli bankowe formalności już za tobą?
3: Zgodnie z planem. Już wkrótce odbieram klucze. Indywidualne podejście? Jest. Kompleksowa oferta? Jak najbardziej. Wsparcie na każdym etapie? Oczywiście. Tak lubię. Bank Spółdzielczy we Wschowie, bo relacje są najważniejsze. Polecam. Adam Woronowicz.
2: Szczegóły w placówkach banku i na stronie internetowej www.bswschowa.pl.
4: MatSpaw. Jakość, precyzja, terminowość. 20 lat doświadczenia. Malowanie proszkowe. Piec 14 metrów. Piaskowanie, chemiczne usuwanie lakieru, piroliza, regeneracja felg. Kąty 14, koło Rawicza. Zadzwoń 506 157 447. www.malowanieproszkowe.top. MatSpaw. Obsługa firm, gabarytów i klientów indywidualnych.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Są imprezy, których się nie zapomina. Jedną z takich właśnie zorganizujesz w Bowling WMP. Bowling WMP to świetny pomysł na oryginalne urodziny, imprezę firmową, zabawę z przyjaciółmi. Organizacja imprez okolicznościowych z bogatym menu przygotowanym w naszej restauracji oraz dobrze zaopatrzony bar. Bowling WMP. Poznaj smak prawdziwej zabawy. Leszno, ulica Luksemburska 3.
9: Przypominamy, restauracja, sala zabaw i bowling czynne w każdą niedzielę.
10: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
11: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
10: A co to znaczy CCD?
11: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
10: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
11: Od Oleo.
12: Kierowco, nie ryzykuj na drodze. Czas na nowe opony? Wybierz Opony Ekspres w Górze przy Wierzbowej 10. Wymiana opon, sprzedaż nowych opon, wymiana filtrów i profesjonalny serwis samochodowy. Opony Ekspres. Twoje bezpieczeństwo zaczyna się od opon. Opony Ekspres Góra. Szybko, fachowo, bez zbędnego czekania.
13: Solidne podłogi, bezpieczne drzwi i potrzebne do nich akcesoria? Tylko Domownik Fachowiec. Teraz mamy promocję na panele podłogowe nawet do 20% taniej. W ofercie także promocja na drzwi. Wszystko z dowozem i montażem. Satysfakcja z zakupów gwarantowana. Klamka zapadła. Pora na nowe drzwi. Zapraszamy. Domownik Fachowiec. Leszno, ulica Przemysłowa 19A.
0: Reklama.
14: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: Betoniarni Śmigiel.
1: Śmigiel, ulica Południowa.
0: Betoniarnia.
2: Telefon 65 518 0250.
0: U nas kupuj z nami buduj.
2: Czas na niższe ceny i wyprzedaże w Betoniarni Śmigiel.
3: Uczci pamięć bliskich na Wszystkich Świętych z Dino. Kup znicze, wkłady oraz kwiaty w atrakcyjnych cenach. Teraz 7-dniowy wkład Płomek 6 plus 6 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
4: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
5: Kocham Cię.
6: Ja Ciebie też.
4: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
2: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
7: Przedsiębiorco, nie przepłacaj za wywóz śmieci. Zapoznaj się z ofertą M-Eco. Jesteśmy firmą stąd, lokalną, posiadającą pozwolenie na odbiór i transport państwa odpadów komunalnych. Zapoznaj się z naszą ofertą na www.m-eco.pl lub na Facebooku. Przedsiębiorco, nie przepłacaj za odbiór śmieci. Skontaktuj się z M-Eco. Zadzwoń 725 202 222 i dowiedz się więcej.
8: Pragniesz odkryć komfort bez granic? Wystarczy jeden krok do odświeżonego salonu Materace Leszno, Raczyńskiego 8. A tam wygoda w najczystszej postaci. Nowa ekspozycja, materace i łóżka na wymiar. Meble kuchenne, biurowe i łazienkowe. Zabudowa wnęk, szafy i więcej. www.materace-leszno.pl Raczyńskiego 8, przy skrzyżowaniu ulic Zacisze i Fabrycznej.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Hej Leszno, gotowi na zabawę? Bajkowa Planeta to jedyne w mieście kolorowe sieci Ropeland. Szukasz miejsca na urodzinki? Zapraszamy wszystkie dzieci od 0 do 12 lat. Sala zabaw czynna jest 7 dni w tygodniu od 11 do 20 w Galerii Starówka. Mamy 3 strefy zabawowe dla malucha do 3 roku życia, strefa sieci kolorowych Ropeland, strefa dla dzieci od 3 do 12 lat, 3 tematyczne salki urodzinowe, salka morska, salka kosmiczna i salka magiczny las. A przy okazji rodzice mają miejsce, aby posiedzieć i wypić ciepłą kawę z ekspresu i zjeść ciasto. Bajkowa Planeta w Galerii Starówka zaprasza 7 dni w tygodniu.
11: Szukasz bielizny lub pasmanterii? Odwiedź największy taki sklep w Lesznie. Bielizna i pasmanteria w centrum handlowym Manhattan. Tu znajdziesz włóczki, kordonki, zamki, a także piżamy, szlafroki, podkoszulki i rajstopy od polskich producentów. Fachowe doradztwo. Ogromny wybór. Bielizna i pasmanteria w centrum handlowym Manhattan. Vis-a-vis Deichmanna, obok cukierni Hoffman.
12: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas z kartą Intermarché. Papryka czerwona, kilogram 6,99. Mleko z Mlecznej Drogi, UHT 1,5%. 1 litr, złoty 49 przy zakupie 6 sztuk. Oraz hit cenowy, kalafior, sztuka 4 złote przy zakupie 2 sztuk. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
13: Reklama.

0: ogłoszenia Radia Elka.
1: Przedsiębiorstwo budownictwa drogowego w Głogowie poszukuje osobę na stanowisko kierowca samochodu ciężarowego. Wymagane prawo jazdy na samochody ciężarowe oraz ważna karta kierowcy. Mile widziane doświadczenie w zawodzie. Proponowana płaca od 4900 zł do 8000 zł brutto. CV prosimy składać mailowo pbd@pbd.glogow.pl lub w siedzibie PBD Głogów, ulica Mickiewicza 63. Zwiększ produkcję bez budowy nowej hali. Gotowa infrastruktura plus dostęp do pracowników. Zakład karny w Głogowie oferuje gotową zdolność produkcyjną poprzez dzierżawę hali produkcyjnej wraz z terenem przyległym, umożliwiającej szybkie rozpoczęcie działalności gospodarczej w oparciu o dostęp do stabilnych zasobów pracowniczych. Lokal użytkowy 2250 m2. Całkowita powierzchnia nieruchomości 4236 m2 przy ulicy Lipowej 21 w Głogowie. Warunkiem jest zatrudnienie skazanych bez nawiązywania stosunku pracy. Koszty pracownicze niższe o 35%. Brak składek zdrowotnych, możliwe wsparcie finansowe inwestycji. Termin składania ofert 30 października 2026 roku, godzina 10. Szczegóły na stronie Zakładu Karnego w Głogowie.
2: Były to ogłoszenia Radia Elka.

0: Reklama.
1: Oh my God! Słyszałeś? To się dzieje naprawdę!
2: Masz na myśli OMG? Trudno powstrzymać emocje. Kultowa brytyjska marka samochodów MG zadomowi się na dobre w Lesznie. Pierwszy salon i serwis samochodów MG w regionie.
1: MG. Zawsze chciałam je mieć.
2: Mówisz i masz. MG. Grupa Auto Mruzy zaprasza. Leszno, aleje Jana Pawła II, 2.
0: Reklama.
3: Roxy Music już teraz przez najbliższe minuty, za 7,5 minuty 16 i za 7,5 minuty najświeższe wiadomości na naszej antenie. Eryk Woźniak po wiadomościach Państwa przywita, a ja dziękuję. Mariusz Darman, pozdrawiam, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmiłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
5: Kocham cię.
6: Ja ciebie też.
4: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
7: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
8: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo! Kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Leszno w Lesznie oraz Rawiczu i Gostyniu.
9: Weź udział w Święcie Bojana 2026. Już po raz 13 spotykamy się w Willi Aurora w Bojanowie. Święto Bojana to dużo dobrej muzyki, zabawy oraz pysznego jedzenia i picia. Tegorocznymi gwiazdami wieczoru będą Hubert Szczęsny oraz Dan Sachs, a do tańca zaprasza DJ Kamil Łukaszyk. Willa Aurora i Browar Bojanowo zapraszają na 13 Święto Bojana. Sobota, 24 października od godziny 20. Bilet z konsumpcją w cenie 175 zł do nabycia w Willi Aurora lub pod numerem telefonu 577 967 788. Zapraszamy na Święto Bojana 2026. Jest okazja świetnie się zabawić.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Świnie, bydło masz na sprzedaż? Nikt ci lepszej kasy nie da. Dobry transport, szybka kasa. Firma Przybył, to jest klasa.
12: Skup żywca Przybył, Dąbcze. Telefon 782 782 087. Skupują tuczniki, maciory i bydło. Odbierają własnym transportem. Rozliczają poubojowo oraz na wagę żywą. Płatność natychmiastowa. Obsługują wszystkie strefy ASF. Świadczą również profesjonalne usługi transportowe żywych zwierząt. Warto zapamiętać. Skup żywca Przybył, Dąbcze. Telefon 782 782 087.
13: A może twoje dziecko ma ochotę na przygodę z szermierką? Integracyjny Klub Sportowy Leszno prowadzi nabór do sekcji szermierczej dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. Zadzwoń 500 325 210 i dowiedz się więcej.
14: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
0: Reklama. Awantura na SOR-ze szpitala w Nowym Targu. Zatrzymano dwóch mężczyzn. Prokuratura chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi i zgody na areszt. Iga Świątek, tak jak i Maja Chwalińska, jest już w ćwierćfinale turnieju w Wuhan. Agnieszka Trojanowska, BIS. Dwaj mężczyźni zostali zatrzymani po awanturze na SOR-ze w Nowym Targu. Nietrzeźwi 39 i 41-latek mieli grozić lekarzowi i pielęgniarce oraz ich znieważyć. Trafili do policyjnego aresztu. Jeszcze dziś mają usłyszeć zarzuty znieważenia funkcjonariusza publicznego. Dodatkowo 39-latek ma odpowiadać za naruszenie nietykalności cielesnej lekarza. Policja przypomina, że pracownicy ochrony zdrowia w określonych prawem sytuacjach korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Ponad 4 miliardy złotych strat i widmo 25 lat więzienia dla byłego prezesa Orlenu. Prokuratura chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi, a także zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Wszystko przez sztucznie kreowaną cenę paliw przed wyborami w 2023 roku. A o szczegółach mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek w sprawie deputowanego PiS-u.
15: Takie przestępcze działanie zdaniem prokuratury wywołało potężny kryzys wtedy na rynku paliw dla konsumentów w Polsce, ponieważ obniżenie tych cen w stosunku do cen europejskich spowodowało masowe wykupywanie paliwa, także przez podmioty zagraniczne, i ponad 700 stacji zostało zamkniętych, gdzie brakowało paliwa na rynku. I tutaj też spółka zastosowała takie kłamliwe informacje, wtedy zarządzana przez pana Obajtka, który miał informować, że jest awaria dystrybutorów.
0: Daniel Obajtek odpiera zarzuty i przekonuje, że jest atakowany za to, że Polacy mogli tankować poniżej 6 zł za litr. Zatrzymany na Ukrainie szef mafii paliwowej jest już w polskim więzieniu. Po 10 latach poszukiwań 63-latek został osadzony. Kierowana przez niego grupa naraziła od 2000 roku Skarb Państwa na 120 milionów złotych strat. To mieszkaniec powiatu leszczyńskiego. Został zatrzymany w lutym na terenie Ukrainy, po tym jak zostały za nim wydane listy gończe, europejski nakaz aresztowania, ostatecznie czerwone noty Interpolu. Teraz w więzieniu spędzi 4 lata. Nie dziś, a dopiero w grudniu rozpocznie się proces w sprawie afery w Collegium Humanum. Proces został odroczony, dlatego że jeden z oskarżonych nie został powiadomiony o dzisiejszej rozprawie. Nie otrzymał też aktu oskarżenia. Ten sam oskarżony wcześniej wnioskował o dobrowolne poddanie się karze, ale ostatecznie zmienił zdanie. Na ławie oskarżonych w związku z aferą zasiadają 23 osoby, w tym prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, startujący z poparciem PO, i europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Dwie osoby zmarły w Belgii po zakażeniu wirusem zachodniego Nilu. We Flandrii, w północnym regionie Belgii, potwierdzono już 14 przypadków zakażenia. Władze apelują o ochronę przed ukąszeniem komarów, które przenoszą wirusa. Wirus zachodniego Nilu nie powoduje objawów, ale w rzadkich przypadkach może prowadzić do poważnych powikłań neurologicznych, w tym zapalenia mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych. Iga Świątek gra dalej w turnieju tenisowym w chińskim Wuhan. Nasza tenisistka awansowała właśnie do ćwierćfinału, pokonując Amerykankę Ashley Kruger 6-1, 6-4. Wcześniej awans do ćwierćfinału wywalczyła Maja Chwalińska, która wygrała z wyżej notowaną Amerykanką Iwą Jowicz 6-4, 6-1.
16: Reklama.
17: A teraz 7 sekund z wrocławskiego lotniska. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ohryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
16: Reklama.

0: Radio Elka, lokalne radio.
1: Teraz wiadomości z regionu. Hania Ciesielska. Przez 10 lat unikał wymiaru sprawiedliwości, ale w końcu wpadł w Ukrainie. 63-letni mieszkaniec gminy Rydzyna, który na początku lat 2000 kierował mafią paliwową, trafił już do polskiego więzienia. Grupa przestępcza, którą kierował, naraziła Skarb Państwa na 120 milionów złotych strat przez unikanie podatku od nielegalnego obrotu paliwami. Mężczyznę poszukiwano listami gończymi, europejskim nakazem aresztowania, a ostatecznie także czerwoną notą Interpolu. Zatrzymano go w lutym w Ukrainie. Po kilku miesiącach procedury ekstradycyjnej został przekazany Polsce. Za kratami spędzi ponad 4 lata. Niebezpieczny manewr wyprzedzania zakończył się zderzeniem dwóch samochodów i dachowaniem. Do tego wypadku doszło przed godziną 13 na wjeździe do Osiecznej od strony Leszna. 21-letnia kierująca Fordem Fiestą, mieszkanka gminy Osieczna, podczas nieprawidłowego wyprzedzania dźwigu uderzyła w prawy bok Forda Focusa. Jego kierująca wcześniej wyprzedzała lewym pasem rząd pojazdów, opisuje Monika Rzymełko, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. Po zderzeniu 21-latka straciła panowanie nad samochodem i zjechała do rowu. Ford przewrócił się na dach, a kierującą przewieziono do szpitala. Wczesnym rankiem w Bukówcu Górnym na rondzie ciężarówka Manes naczepą zderzyła się z autobusem marki Iveco. Dwie pasażerki busa zostały poszkodowane. Na szczęście badania nie wykazały poważniejszych obrażeń. Do zdarzenia doszło przed 5:00 przy wjeździe do miejscowości od strony Sądzi i Boguszyna. Policjanci przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczyli ślady. Będą ustalać dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia. Wzmacnianie odporności społeczeństwa na zagrożenia, bezpieczeństwo i rola praktycznego kształcenia to tematy, które zdominowały inaugurację roku akademickiego w Akademii Nauk Stosowanych imienia Jana Amosa-Komeńskiego w Lesznie. Rektor uczelni dr Janusz Poła podkreślał, że szkoły wyższe mają do odegrania ważną rolę w przygotowaniu społeczeństwa do wyzwań współczesnego świata. Jak wskazywał, 4 instytuty uczelni – pedagogiczne, politechniczne, gospodarki oraz zdrowia i kultury fizycznej – kształcą specjalistów potrzebnych lokalnej społeczności. Rektor zwrócił uwagę na zainteresowanie tegorocznym naborem. Jak podkreślił, uczelnia odnotowała największe dotychczas zainteresowanie kierunkami medycznymi i związanymi z ochroną zdrowia. Uznał to za potwierdzenie zarówno zapotrzebowania na specjalistów, jak i zasadności wcześniejszych inwestycji w rozwój możliwości kształcenia. Na zakończenie inauguracji były życzenia.
2: Życzę wszystkim naszym pracownikom i studentom powodzenia w ich pracy. Niechaj nadchodzący czas okaże się pomyślny dla realizacji naszych celów, a podejmowane przez nas działania niech służą naszej ojczyźnie, wzmacniając jej wieloraki. Mam nadzieję, że nasze wspólne wysiłki w tym kierunku sprawią, że będziemy gotowi sprostać nadchodzącym wyzwaniom.
1: Zdjęcia z wydarzenia możecie Państwo obejrzeć w portalu lk.pl.
0: Radio Elka, lokalne radio.

0: I mamy po godzinie 16 na zegarach. Eryk Woźniak przed radiowym mikrofonem. Witam, dzień dobry. 15 dzień października, dzisiaj czwartek. Brunon, Jadwiga, Teresa to grono solenizantów. Wszystkiego dobrego. Do końca tego roku jeszcze 77 dni.
1: Reklama.
2: Sponsorem pogody jest Party Shop, twój sklep imprezowy. Znajdziesz u nas balony z helem, upominki, dekoracje imprezowe dla dzieci i dorosłych. Leszno, Niepodległości 49, Gostyń, Świętego Floriana 3. Sponsorem pogody jest Nexbał. Okna, bramy, drzwi. Obrońców Lwowa 18 w Lesznie. Nasi doradcy Lucyna, Agnieszka, Łukasz i Darek wysłuchają i pomogą ci wybrać. Nexbał. Okna, bramy i drzwi. Jesteśmy dla was od 30 lat.
1: Reklama.
0: Jak wygląda sytuacja pogodowa w naszym regionie na ten moment? No niestety, dzisiaj pełne zachmurzenie w regionie. W tej chwili 15 stopni powyżej zera. 1027 hektopaskali to na barometrze. Najbliższa noc z temperaturą w okolicach 5 stopni. Jutro więcej słońca i wyższe wartości na termometrze. W piątek do 16 stopni. 14-15 zobaczymy w sobotę i w niedzielę na termometrach w regionie i zobaczymy też w weekend więcej słońca.
1: Reklama.
2: Prognozy pogody wysłuchaliśmy z drogeriami DM. To tu zakupy stają się przyjemnością. Leszno, Park Handlowy S1 i Galeria Leszno. Oto Park Grodzisk Wielkopolski i Quick Park Kiełczewo. DM. Tu liczy się człowiek. Doskonałej pogody życzy Umikop. Żwirownia w Zaborówcu i Śmiglu. Usługi transportowe, roboty ziemne. Umikop. Zaborówiec. Powstańców Wielkopolskich 18 65 549 44 24.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Marzysz o pięknym i funkcjonalnym tarasie przez cały rok? Ikeda Garden oferuje zadaszenia tarasów, werandy, pergole, przeszklenia oraz rolety Screen Zip. Skorzystaj z darmowego pomiaru i wyceny. Zapraszamy do naszej ekspozycji w Święciechowie przy ulicy Kopernika 10. Ikeda Garden. Zadzwoń 695 191 086.
3: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
4: Kocham cię.
5: Ja ciebie też.
3: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
6: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
7: Reklama zawiera głos wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
8: Kebab Wilchowice zaprasza na coś dobrego. Kurczak, wołowina, karkówka czy wege. A może coś innego? Znajdziesz nas przy Święciechowskiej 2, obok apteki. Zamów 500.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
2: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
1: Włącz radio. I niech będzie nas więcej.
3: Radio Elka.
4: Reklama.

0: No a teraz czas najwyższy na antenie Radia Elka na zaproszenia, bo weekend zerka już do nas za rogu. No jak tak dobrze się wychylimy, albo i weekend się wychyli, to widzimy. No dobrze, no ale co ciekawego w naszym regionie, opowiadam o tym już teraz. Jutro o godzinie 9:30 w Teatrze Miejskim w Lesznie spektakl dla najmłodszych U Słoneczka w Gościach. To jest muzyczna, pełna humoru opowieść o dwóch małych kurczaczkach, które wyruszają na poszukiwanie zaspanego słoneczka. Na dzieci czekają lalki, piosenki, żywa muzyka i mnóstwo wesołych przygód. Przedstawienie potrwa około 45 minut. Bilety dla grup kosztują 20 zł od dziecka. Spektakl dla grup dziecięcych odbędzie się także o 11:30. Natomiast w niedzielę, 18 października, zaplanowano przedstawienie o godzinie 16. Szczegóły dotyczące biletów, ale także rezerwacji znajdziecie na lk.pl. Zapraszam do zakładki Co, gdzie, kiedy. To przypomnę, spektakl U Słoneczka w Gościach jutro o godzinie 9:30 w Teatrze Miejskim, a niedzielny spektakl rozpocznie się o 16.
1: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: Reklama.
1: Chcesz się szybko wprowadzić? Mamy wyjątkową ofertę. Gotowy dom na bardzo dużej działce z pełną kostką i ogrodzeniem w Rdzynie. Zapraszamy na findohome.pl.
2: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam, 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Ponad 1000 modeli, jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie? Dla dziecka? A może elektryka? W Eurorower czeka na Ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowopolna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest Twój rower.
4: Pszenica po pszenicy, a może późny siew po burakach lub kukurydzy. Postaw na LG-Nidę. LG-Nida posiada gen PH1, zwiększający odporność na łamliwość podstawy źdźbła. To ważny atut, szczególnie w monokulturze zbożowej. Co ważne, odmiana dobrze sprawdza się również w opóźnionych terminach siewu. LG-Nida, gdy zmianowanie i termin siewu decydują o wyborze odmiany. Zapytaj o nią w AgroEffect.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
0: Reklama.

0: No i kolejna propozycja, skoro jesteśmy przy weekendowych wydarzeniach, to znów piątek, jutrzejszy dzień konkretnie. O 14:00 Rawicka Biblioteka Publiczna przy ulicy Szarych Szeregów zaprasza na Noc Bibliotek, ta pełna atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zresztą dziś w trakcie naszego programu dużo będzie właśnie o tym, co biblioteki w regionie przygotowały. A co w Rawiczu? Ano w programie między innymi konkurs Lego, literackie podchody, planszówki, retrostrefa, turniej FIFA 26, warsztaty z Bum Bum Rurkami i obserwacje nieba. Wieczorem o 20:00 spotkanie autorskie z Sonią Bohosiewicz. Na część wydarzeń obowiązują zapisy, ale wiele atrakcji też jest bezpłatnych. Sprawdźcie na lk.pl w zakładce co, gdzie, kiedy, jak zapisać się na wybrane aktywności, no i poznajcie szczegóły programu tej nocy, tej wyjątkowej nocy. Nocy Bibliotek, która już jutro, przypomnę, od 14:00 w Rawickiej Bibliotece Publicznej przy Szarych Szeregów. Biblioteczne atrakcje potrwają aż do północy.
1: Reklama.
2: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmiłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
3: Uczci pamięć bliskich na Wszystkich Świętych z Dino. Kup znicze, wkłady oraz kwiaty w atrakcyjnych cenach. Teraz 7-dniowy wkład Płomek 6+6 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
4: Adam, kamera gotowa, akcja. Zaczynamy reklamę Banku Spółdzielczego we Wschowie.
5: Kiedy myślę o własnym domu, nie myślę o reklamie. Myślę o miejscu, które urządzę po swojemu. O porannej kawie na tarasie i o ludziach, którzy pomogli zmienić mój projekt w rzeczywistość.
4: Adam, czyli bankowe formalności już za Tobą?
5: Zgodnie z planem. Już wkrótce odbieram klucze. Indywidualne podejście? Jest. Kompleksowa oferta? Jak najbardziej. Wsparcie na każdym etapie? Oczywiście. Tak lubię. Bank Spółdzielczy we Wschowie, bo relacje są najważniejsze. Polecam. Adam Woronowicz.
6: Szczegóły w placówkach banku i na stronie internetowej www.bswschowa.pl.
0: Rozgrzej się i zrelaksuj w Pałacu Brzeźno. Zapraszamy na jesienne wieczory saunowe. Najlepiej z noclegiem w naszym pałacu. Zarezerwuj weekend 24-25 października. Czekają liczne atrakcje, wspaniałe zabiegi, nieograniczony dostęp do strefy spa. A w sobotę 24 października rytuał prowadzony przez mistrza sauny z zapachami premium składający się z 5 seansów. To wszystko w specjalnych cenach. Zapoznaj się z naszą szczegółową ofertą. Zadzwoń 609-270-075. Zobacz więcej na www.palacbrzezno.pl lub na naszym Facebooku.
7: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
8: Kocham cię.
9: Ja ciebie też.
7: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
10: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
0: Na sprzedaż nowe apartamenty w Górze na osiedlu Kazimierza Wielkiego. Nowoczesne, pięciokondygnacyjne budynki z windą w doskonałej i wygodnej lokalizacji. Mieszkania od 34 do 64 metrów kwadratowych. Każde wyposażone w klimatyzację i rolety zewnętrzne. Możliwość dokupienia komórki lokatorskiej lub garażu. Dowiedz się więcej. Zadzwoń 797 945 749. Nowoczesne apartamenty na osiedlu Kazimierza Wielkiego w Górze. Idealne miejsce dla Ciebie. Więcej na www.mprojekt.net.pl.
12: Marzysz o ogrzewaniu podłogowym? Masz dosyć kaloryferów w Twoim nowoczesnym domu?

0: ogrzewania podłogowego. Dodatkowo bardzo wydajny odkurzacz zapewni bezpyłową pracę. Frezowanie rowków na powierzchni 100 metrów kwadratowych to 10 godzin roboczych. Delmet Leszno. Wypożyczalnia i serwis narzędzi. Wjazd od ulicy Saperskiej.
1: Reklama.

0: No i jeszcze kilka chwil dzieli nas od pełnej godziny. 17 na zegarach, a o 17 wiadomości te z kraju i ze świata, ale także ostatnie już dziś wydanie wiadomości lokalnych w Radiu LK.
1: Reklama.
2: Wielkopolska agencja reklamowa. Odzież z nadrukiem, oklejanie pojazdów, wizytówki, ulotki, hafty, naszywki, trofea sportowe i okolicznościowe. Ponadto wydruki, naklejki, tablice, banery, poligrafia. My wiemy, jak to się robi. Sprawdź nasze bieżące realizacje na Facebooku i Instagramie. Odwiedź naszą nową stronę www.reklamainfo.pl. Zapraszamy. Jana Kazimierza 37, Leszno, Gronowo.
3: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Vitasia. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki filet ze skórą XXL. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 28% taniej. 4,99 za 100 gramów.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
6: Kocham cię.
7: Ja ciebie też.
5: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko na raz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
8: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
9: Słyszysz? To spokój, na który zasługujesz. Zaledwie kilka minut od Leszna. W każdą sobotę i niedzielę zapraszamy do naszej restauracji na dania pełne smaku. Oferujemy całoroczny wypoczynek w eleganckich pokojach w stylu antycznym oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Wyśmienity obiad lub deser, spacer po parku, przejażdżka konną bryczką. Poczuj naszą gościnność. Pałac Przybyszewo, tam gdzie czas płynie wolniej. Znajdź nas na Facebooku lub Instagramie.
10: Runmageddon Light Śmigiel. Już w sobotę, 17 października. To bieg dla każdego. Trasa jest krótka, a przeszkody, choć wymagające, to możliwe do pokonania. To świetna okazja do rekreacji na świeżym powietrzu. Zapraszamy dzieci i dorosłych. Wystartuj indywidualnie lub w drużynie. Szczegóły i zapisy na www.aktywny.smigiel.pl.
11: Nie masz czasu na siłownię? Masz 36 minut? Miejsce idealne dla zabieganych, zapracowanych oraz wracających do sprawności. Urządzenia Milon automatycznie dopasowują ustawienia i obciążenia do twoich możliwości, a nad treningiem czuwa trener. Bez błądzenia po siłowni. Przychodzisz, trenujesz i po 36 minutach masz zrobione. Teraz roczny abonament tylko 139 zł miesięcznie, a na start 2 tygodnie gratis. Możesz trenować również z kartą Multisport. Pierwszy trening bezpłatny. Poświęć 36 minut dla siebie. Inteligentny trening. Centrum Handlowe Manhattan Leszno. Zadzwoń 502 525 207.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
1: Reklama.
14: Jest wynik badania krwi ukraińskiego nożownika z Jarosławia. Jedna z przyczyn pożaru w skansenie w Sanoku wyeliminowana. Polacy coraz częściej zwierzają się sztucznej inteligencji. Agnieszka Trajnowska, BIS. Ukraiński nożownik Ihor M. nie był pod wpływem substancji psychoaktywnych, gdy zaatakował w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Badania krwi 31-latka na obecność substancji psychoaktywnych i psychotropowych dały wynik negatywny, donosi rzecznik prokuratury okręgowej w Przemyślu. I dodaje, że taki sam wynik dały badania na zawartość alkoholu we krwi. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo duchownego i usiłowanie zabójstwa czterech innych osób na terenie klasztoru. Do ataku doszło pod koniec września. Biegli rozpoznali u mężczyzny ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Ukrainiec trafił do aresztu, który ze względu na stan zdrowia jest wykonywany w warunkach szpitalnych. Wspólny plan na obniżenie cen energii oraz unijny budżet na najbliższe lata to cel rozpoczynającego się w Brukseli dwudniowego szczytu Unii Europejskiej. Przywódcy wspólnoty spotkają się także z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełańskim, z którym 27 chce uzgodnić dalsze wsparcie dla Kijowa. Ukraiński przywódca z pewnością nadal może liczyć na pomoc Unii, mówi politolog z Uniwersytetu Dolnośląskiego dr Paula Wiśniewska-Bartoszewicz.
15: Tutaj będzie rozmowa o potrzebach infrastruktury krytycznej przed zimą, która nadciąga. Państwa unijne i też przewodniczący Rady Europejskiej podtrzymują tutaj chęć nakładania dalszych sankcji na Rosję.
14: Szczyt i dyskusja o pomocy Ukrainie odbywają się w cieniu oskarżeń prezydenta USA, który obwinił Kijów o wzrost cen paliw przez to, że Ukraina skutecznie atakuje rosyjskie rafinerie. Po upływie 2 miesięcy prokuratura wie już, co nie było przyczyną pożaru kościoła w Skansenie w Sanoku na Podkarpaciu, ale na odpowiedź, co go wywołało, poczekamy jeszcze do przyszłego roku. Na razie biegli wykluczyli usterkę instalacji elektrycznej. Decydująca teraz będzie opinia biegłego z zakresu pożarnictwa, który spróbuje ocenić, czy pożar, w którym całkowicie spłonął 17-wieczny drewniany kościół, był spowodowany podpaleniem, mówi prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie.
16: Zazwyczaj jest ona wydawana na końcu śledztwa, po to właśnie, by biegły mógł się oprzeć na całym materiale dowodowym zgromadzonym w sprawie.
14: Do pożaru w Skansenie doszło 16 sierpnia. Muzeum wciąż nie podjęło decyzji, czy w miejscu spalonej świątyni stanie jej wierna rekonstrukcja, czy do muzeum przeniesiony zostanie inny zabytkowy kościół. Technologia coraz mocniej wkracza w obszary dotychczas zarezerwowane wyłącznie dla relacji międzyludzkich. Kontakt ze sztuczną inteligencją ma i deklaruje 86% badanych Polaków, a 46% z nas korzysta z narzędzi AI regularnie. Wynika z badania między samotnością a innowacją człowiek i gospodarka w świecie AI Instytutu Humanites. Badanie pokazuje także, że Polacy coraz chętniej zwierzają się komputerom niż ludziom. 30% badanych przyznało, że chętniej opowiada o swoich problemach sztucznej inteligencji niż bliskim. Najwięcej takich osób jest w grupie młodych dorosłych od 18 do 29 roku życia. Jan Zieliński odpadł w ćwierćfinale debla w turnieju w Szanghaju. Polski tenisista grał w parze z Australijczykiem Marcisem Polmansem, a w grze w chińskim Wuhan w po dzisiejszym dniu nadal zostają Iga Świątek i Maja Chwalińska, które awansowały do ćwierćfinału.
1: Reklama.
10: A teraz 7 sekund z wrocławskiego lotniska. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ohryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
1: Reklama.

0: Radio Elka, lokalne radio.
1: Wiadomości z regionu. Hania Ciesielska, zapraszam. Przyszłość przedszkola miejskiego nr 3 we Wschowie stoi pod znakiem zapytania. Budynek, który jest własnością powiatu, nie spełnia wymogów przeciwpożarowych, a strażacy wyłączyli z użytkowania pierwsze piętro, gdzie znajdują się sale dla 75 dzieci. Gmina i powiat nie mogą się porozumieć w sprawie remontu. O problemie przypomniała Rada Rodziców, apelując do obu samorządów o wspólne działania. Straż Pożarna już w 2024 roku nakazała wykonanie systemu oddymiania. Termin realizacji zaleceń wyznaczono obecnie na 30 czerwca 2027 roku. Nie chodzi o szukanie winnych, lecz o rozwiązanie problemu. Czy rodzice naprawdę muszą organizować zbiórkę, by zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w publicznej placówce? Apelujemy do władz gminy i powiatu o dialog i wspólne działania, napisali rodzice. Zastępca komendanta powiatowego PSP we Wschowie Tomasz Maciejewski potwierdza, że na pierwszym piętrze mogą funkcjonować wyłącznie pomieszczenia administracyjno-biurowe. Dwa oddziały przedszkolne nadal mogą działać na parterze.
2: Z każdej ze strony udzielamy też fachowych informacji czy też instrukcji, jakie czynności należy wykonać, w jaki sposób je wykonać, na tyle, ile możemy, staramy się tutaj pomóc. Natomiast nie wszystko zależy tutaj od nas. My po prostu musimy tutaj przestrzegać litery prawa. To, co stwierdzimy, musi mieć swoje konsekwencje w postępowaniu tutaj administracyjnym.
1: Gmina chce utrzymania przedszkola w dotychczasowej siedzibie. Twierdzi, że zgodnie z umową obowiązek remontu spoczywa na powiecie, ale deklarowała udział w kosztach i proponowała bezpłatne przejęcie budynku. Władze Wschowy odmowę współpracy finansowej ze strony starostwa opisują w swoim stanowisku, wskazując również na możliwy polityczny wymiar sporu. Wypowiedzenie umowy w 2021 roku zmusiło gminę do szukania rozwiązania dla przedszkola. Obecna sytuacja ponownie stawia burmistrza pod presją i może wzmacniać pozycję negocjacyjną powiatu. Nie ma jednak dowodów na polityczne sterowanie działaniami Straży Pożarnej. Wymogi bezpieczeństwa trzeba bezwzględnie spełniać, napisano w stanowisku Urzędu Miasta i Gminy Wschowa. Magistrat informuje, że wnioskował o wyposażenie klatki schodowej w system oddymiania, a później o bezpłatne przekazanie budynku. Powiat odmówił. Gmina zwróciła się też o pokrycie połowy kosztów przebudowy, ale nie uzyskała wsparcia. Wicestarosta wschowski Andrzej Bielawski podkreśla, że powiat nie zamierza przejmować kosztów inwestycji ani bezpłatnie przekazywać nieruchomości.
3: My gminie tam wszystkie zgody dajemy, może to sobie tam adoptować, ale nie jest z punktu widzenia naszego finalnego, czy legalne wydawanie pieniążków na nie swoje zadanie. My mamy jako powiat w Płoświacie szkoły średnie i szkołę specjalną. My takich planów nie mamy, żeby ten lokal jakoś tam inaczej zagospodarowywać.
1: Pełny tekst oświadczenia gminy Wschowa publikujemy w portalu lk.pl. Reprezentanci Polski zostali drużynowymi mistrzami świata weteranów we florecie. Zawody odbyły się w gruzińskim Tbilisi. W skład złotej reprezentacji biało-czerwonych wszedł leszczynianin Sławomir Mocek, który tym wyczynem sięgnął po swój trzeci tytuł mistrza świata w karierze.
4: Jestem bardzo zadowolony. Ciężkie walki, niesamowicie sytuacja na planszy się nie zmieniła, czyli te nacje, które zawsze dowodziły, czyli Francja, Włochy, też Rosjanie, to są te kraje, w których ta szermierka jest zadomowiona, i jest na najwyższym poziomie. Mazurek Dębrowskiego na koniec, to było coś, na co czekaliśmy, bo w tym roku również wygraliśmy drużynowe Mistrzostwo Europy w kategorii weteranów, także dwa medale złote mam w tym roku zdobyte. Cieszę się tą szermierką, którą uprawiałem całe życie i jest dla mnie jakby tam spełnieniem marzeń, bo nie marzyłem, że będę we wszystkich kategoriach mógł zdobywać medale.
1: Polacy w drodze po złoto pokonali Australijczyków i Rosjan. W półfinale rozprawili się z Amerykanami, a w wielkim finale po zaciętym pojedynku zwyciężyli 42-40 z Francuzami. Wśród przeciwników nie brakowało dawnych znajomych szermierza z Leszna z czasów jego zawodowej kariery.
4: Ci zawodnicy, którzy walczyli jak ja startowałem na planszach światowych, to również walczą się i bawią się, cieszą się tą szermierką. Są to medaliści olimpijscy, mistrzowie świata, także walczymy dalej, dbamy o swoje zdrowie, aktywnie się ruszamy, i uprawiamy tą piękną dyscyplinę sportu.
1: Więcej informacji z regionu znajdziecie Państwo w portalu lk.pl.
0: Radio Elka, lokalne radio.

0: Minęła godzina 17. Jesteśmy po wiadomościach z kraju i ze świata i wiadomościach lokalnych na antenie Radia LK. Teraz czas na życzenia imieninowe. Te przyjmuje dzisiaj Brunon, Jadwiga i Teresa. Jest czwartek, 15 dzień października. Przed mikrofonem Eryk Woźniak.
1: Reklama.
2: Czas na sponsora pogody. Czujesz dreszczyk? Przygotuj się na najstraszniejszą noc w roku. Odwiedź Party Shop i świętuj Halloween z nami. Leszno Niepodległości, Gostyń, Świętego Floriana. Sponsorem pogody jest Nexbał. Okna, bramy, drzwi. Obrońców Lwowa 18 w Lesznie. Nasi doradcy Lucyna, Agnieszka, Łukasz i Darek wysłuchają i pomogą Ci wybrać. Nexbał. Okna, bramy i drzwi. Jesteśmy dla Was od 30 lat.
1: Reklama.
0: Najbliższa noc dość chłodna w naszym regionie, w okolicach 5 stopni Celsjusza będą oscylowały słupki rtęci. Jutro cieplej, nawet 16-17 na plusie z dużą ilością słońca, tak mówią najświeższe prognozy. Słońca nie zabraknie także w weekend, około 14-15 stopni bez opadów deszczu. No bez deszczu także najbliższy tydzień, przynajmniej jego początek.
1: Reklama.
2: Prognozy pogody wysłuchaliśmy z drogeriami DM. Wszystko, co lubisz w jednym miejscu. Leszno, Park Handlowy S1 i Galeria Leszno. Oto Park Grodzisk Wielkopolski i Quick Park Kiełczewo. DM. Tu liczy się człowiek.
3: Doskonałej pogody życzy Umikop. Żwirownia w Zaborówcu i Śmiglu. Usługi transportowe, roboty ziemne. Umikop. Zaborówiec. Powstańców Wielkopolskich 18 65 549 44 24.
1: Reklama.

0: Jones?
1: Reklama.
2: Zapraszam, Cool Pizza. Pizza, jaką lubisz. Leszno, Słowiańska 28. Zadzwoń i zamów 65 520 6789. Do zobaczenia.
3: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
5: Na sprzedaż lub wynajem nowe lokale usługowe przy szpitalu w Lesznie. pbodeweloper.pl.
6: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.00.
7: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
6: Włącz radio i niech będzie nas więcej.
8: Radio Elka.
1: Reklama.

0: Jutro od 15 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Biblioteki. Magiczne atrakcje potrwają do 19.
1: Ogłoszenia Radia Elka.
2: Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny Pawłowice ogłasza przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego dwóch atrakcyjnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Pawłowicach o powierzchniach 1314 m2 w cenie wywoławczej 192 tysięcy zł brutto i 1190 m2 w cenie wywoławczej 176 tysięcy zł brutto. Przetarg odbędzie się 20 października 2026 roku. O godzinie 12 w siedzibie Zakładu Doświadczalnego Pawłowice przy ulicy Mielżyńskich 14. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium do dnia 19 października 2026 roku. Istnieje możliwość wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerami telefonów 65 529 91 92 lub 508 963 366.
1: Były to ogłoszenia Radia Elka.
3: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: Numer prosty, fajny. 500 545 500. Słomu i grata.pl.
1: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
2: Kocham cię.
3: Ja ciebie też.
1: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
4: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
5: Zaplanuj kolejne wakacje z Coral Travel Galeria Leszno. Największy wybór hoteli all inclusive. Teraz tylko niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę z bezpośrednim przelotem Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Biuro podróży Coral Travel Galeria Leszno.
6: Reklama.

No to skoro nasz dzisiejszy program opiera się o zaproszenia do bibliotek, to proszę bardzo, jeszcze Leszno. A jutro od 15 do 22 Leszczyńska Galeria Książki przy Placu Mycyga zaprasza na noc bibliotek, rzecz jasna. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Co w programie? Literackie spacery śladami Stanisława Grochowiaka, warsztaty kreatywne, biblioteczne gry, historyczne tajemnice ukryte w starodrukach i spotkania z królem Stanisławem Leszczyńskim. Będzie też widowisko poetyckie z księgi Grochowiaka. O godzinie 20 na dachu biblioteki koncert zespołu 100 lat później. Szczegółowy harmonogram atrakcji jak zwykle na lk.pl, a noc bibliotek już jutro w Lesznie od 15 do 22. Przypomnę, Leszczyńska Galeria Książki mieści się przy placu Mecziga. Wstęp jest wolny.

0: firma?
1: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmiłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
2: Uczci pamięć bliskich na wszystkich świętych z Dino. Kup znicze, wkłady oraz kwiaty w atrakcyjnych cenach. Teraz 7-dniowy wkład Płomek 6 plus 6 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
4: Kocham Cię.
5: Ja Ciebie też.
3: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
6: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba, czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Świnie, bydło masz na sprzedaż? Nikt ci lepszej kasy nie da. Dobry transport, szybka kasa. Firma Przybył, to jest klasa.
10: Prowadzimy sprzedaż prosiąt z renomowanych hodowli z Danii i Holandii. Ras Danbred Hybrid oraz Topix. Gwarantujemy dostępność zwierząt o najwyższym statusie zdrowotności i jakości. Zadzwoń i dowiedz się więcej. Telefon 782 782 087 lub zobacz na www.skup-przybył.pl.
0: Reklama.

I kolejna pełna godzina przed nami w trakcie naszego dzisiejszego spotkania. Do 18 wskazówki zegarów się zbliżają, a o 6 wiadomości te z kraju i ze świata i wiadomości sportowe. Power Play.

0: Reklama.
1: LK Taxi. Twój niezawodny partner w miejskiej dżungli. Zadzwoń 605 292 292 lub zamów taksówkę przez aplikację. Dołącz do nas. Flota 98,5 FM.
2: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
3: Kocham cię.
4: Ja ciebie też.
2: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
1: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
5: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas. Pieczarki, produkt polski, kilogram 9,99. Kawa rozpuszczalna Jakobs Kronung, 200 gramów, 27,99. Oraz hit cenowy, ziemniaki, kilogram 99 groszy. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
1: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
0: Reklama.
6: Trzy weta, 8 podpisanych ustaw, za chwilę doniesienia z Pałacu Prezydenckiego, potem wniosek o uchylenie immunitetu europosła Obajtka i o śledztwie w sprawie sierpniowego pożaru w sanockim skansenie. Marcin Krzemiński. Prezydent zawetował nowelizację kodeksu wyborczego. Zakładała m.in. zmianę liczby posłów wybieranych w poszczególnych okręgach. Obecny podział opiera się bowiem na danych demograficznych sprzed prawie dwóch dekad.
7: Nie można zmieniać reguł gry na zaledwie jeden rok przed wyborami parlamentarnymi.
6: Tłumaczył prezydent. Karol Nawrocki zarzucił rządzącym nerwowe wprowadzenie przepisów na krótko przed kolejnymi wyborami. Zawetowana ustawa zakłada, że Państwowa Komisja Wyborcza będzie każdego roku aktualizować liczbę mandatów do zdobycia w poszczególnych okręgach. Dodajmy, że w sumie prezydent zawetował dziś jeszcze dwie inne ustawy. Chodzi o zmiany w wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i regulowanie postępowania w sprawie reklamy politycznej. Prezydent podpisał natomiast kolejne 8 ustaw, m.in. nowelizację ustaw o zakazie tzw. greenwashingu i o prawie energetycznym, a także ustawę podnoszącą maksymalną stawkę opłaty miejscowej do 5 zł za nocleg. Jednocześnie znosi ona wymóg dotyczący czystości powietrza jako warunku wprowadzenia opłaty miejscowej. Jak szybko i skutecznie obniżyć ceny paliw oraz energii na rynku europejskim, to jeden z największych problemów, jakimi zajmują się przywódcy 27 krajów unijnych na rozpoczętym dziś dwudniowym szczycie w Brukseli. Obecny jest również prezydent Ukrainy, z którym 27 chce uzgodnić dalsze wsparcie dla Kijowa. A propos paliw, prokurator generalny przekazał do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi, a także zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Chodzi o śledztwo w sprawie zaniżania cen paliw w okresie przedwyborczym w 2023 roku. Za niegospodarność w wielkich rozmiarach może grozić do 25 lat więzienia. Śledczy nadal nie znają przyczyny sierpniowego pożaru w sanockim skansenie, w którym całkowicie spłonął XVII-wieczny kościół. Wiadomo tylko, że nie była nią instalacja elektryczna. Tak wynika z opinii biegłego, o której poinformowała prokuratura w Krośnie. Marcin Starzec.
8: Najnowsza opinia biegłych wykluczyła, że powodem pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Teraz najważniejszym raportem, na jaki czekają śledczy, jest opinia biegłych z zakresu pożarnictwa. Ta wpłynie dopiero najwcześniej na początku przyszłego roku, mówi prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie.
9: Trzeba się tutaj uzbroić w cierpliwość, bo zazwyczaj w tego typu sprawach ta opinia ma kluczowe znaczenie.
8: Pożaru wybuchł w nocy 16 sierpnia. Spłonął kościół świętego Mikołaja z XVII wieku, jeden z najcenniejszych zabytków skansenu. Muzeum myśli już o przyszłości. W grę wchodzi odbudowa albo przeniesienie podobnego obiektu, mówi dyrektor Marcin Krowiak.
10: Ta rekonstrukcja też jak najbardziej jest tutaj możliwa. Do krajobrazu naszego muzeum musi wrócić kościół.
8: Ale żadne wiążące decyzje jeszcze nie zapadły.
6: O czym informował Marcin Starzec.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek i Maja Chwalińska awansowały do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Wuhan. Chwalińska sprawiła niespodziankę i pokonała wyżej notowaną Amerykankę Iwę Jowicz 6-4, 6-1. Z kolei Świątek bez problemu wygrała Sinną z zawodniczek z USA, Ashlyn Krüger 6-1, 6-4. Chwalińska o półfinał zagra jutro z Greczynką Marią Sakkari, czyli byłą numer 3 na świecie, a Świątek zmierzy się z 31. obecnie zawodniczką rankingu WTA, Amerykanką Ann Lee. Polskie drużyny zagrają dziś o pierwsze punkty w piłkarskiej lidze Europy przed własną publicznością. Większe szanse ma Jagiellonia Białystok, bo zmierzy się z drużyną z Armenii. Lech Poznań podejmie zaś niemieckiego giganta. Michał Waszkiewicz.
12: Na otwarcie rywalizacji Lech wysoko przegrał w Londynie z Crystal Palace, a Jagiellonia uległa w Pireusie Olympiakosowi. Mistrzów Polski dziś znów czeka zadanie arcytrudne, bo do Poznania przyjeżdża Bayer Leverkusen. Musimy być bardzo skoncentrowani, mówi bramkarz Mateusz Lis.
13: Szczególnie jest ważne to, żeby uniknąć tych indywidualnych błędów, nie pomagać drużynie przeciwnej w tym, żeby dochodziło do tych sytuacji zbyt łatwo.
12: Jagiellonia podejmie dziś Ararat Armenia. To jej najsłabszy rywal w fazie ligowej. Problemem jest jednak forma polskiej drużyny, mówi trener Adrian Siemieniec.
14: Mam takie poczucie, że mamy niezłe momenty, ale potrzebujemy w tych momentach więcej konsekwencji, więcej dyscypliny, no bo ona na koniec rodzi pozytywny wynik.
12: Mecz Lecha o 18.45, a Jagiellonii o 21.00.
11: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Półtora tygodnia przed rozpoczęciem sezonu alpejskiego Pucharu Świata Aleksander Motschilde w wyniku groźnego wypadku na treningu w Chile zerwał ścięgno Achillesa. To nie pierwszy poważny uraz 34-letniego norweskiego narciarza. Narzeczony Mikaeli Shiffrin to dwukrotny medalista olimpijski z Pekinu. Do tej pory odniósł 21 zwycięstw w zawodach Pucharu Świata w zjeździe oraz w supergigancie. Nowy sezon rozpocznie się 24 października w austriackim Zelden.
5: Radio Elka, lokalne radio.

18 minęła na zegarach, ja nazywam się Eryk Woźniak, dobry podwieczorek wszystkim. Jest 15 dzień października, mamy czwartek. Brunon, Jadwiga i Teresa to grono solenizantów. Wszystkiego dobrego. Do sylwestrowej nocy jeszcze 77 dni.

0: Jak wygląda sytuacja pogodowa w tej chwili w naszym regionie? Sprawdzam to już teraz. Około 13-14 stopni powyżej zera z pełnym zachmurzeniem. Bez opadów deszczu dziś i przez najbliższy weekend, tak mówią synoptycy. Z prędkością około 6 km na godzinę z południowego wschodu wieje do nas wiatr i 1027 hektopaskali mamy na barometrze.
1: Reklama.
2: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
3: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
2: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
5: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
6: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
5: Włącz radio.
1: I niech będzie nas więcej.
7: Radio Elka.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: something I want to talk about.
1: Reklama.
2: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

Teraz, moi drodzy, na antenie Radia Elka temat. Mam temat, który pewnie nie jednej osobie wyda się podejrzanie znajomy. A chodzi o słowo, które potrafi znaczyć dosłownie wszystko. Zaraz wychodzę. Może oznaczać dwie minuty, ale również pół godziny, prawda? I jeszcze poszukiwania kluczy, które przecież przed chwilą leżały na stole. Najlepsze jest to, że wszyscy doskonale rozumiemy, jak ten system działa. Zaraz to nie jest termin, tylko stan umysłu. Człowiek już prawie wszystko zrobił, no poza tym, co miał.

19 przed nami, a co o 7 w Radiu Elka wiadomości z kraju i ze świata i wiadomości sportowe. Kolejne wydanie. Posłuchamy tego, co dzieje się na arenach sportowych. Oby były to same dobre informacje. Rzecz jasna, tego życzę.

0: Uwaga na gęste mgły, centrum i wschód z alertami pogodowymi. Bez aresztu dla dyrektora prywatnego ZOO w Łącznej. Sprawdzimy też, ile jutro maksymalnie będą kosztować paliwa. Marcin Krzemiński. Uwaga, w nocy i rano na gęste mgły w centrum i na wschodzie. Alertem pierwszego, czyli najniższego stopnia objęte jest 9 województw. Chodzi o obszar od Kętrzyna i Suwałk przez Warszawę, Łódź, Lubelszczyznę po Dąbrowę Górniczą, Mielec i Chełm. Miejscami widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów, stąd apel policjantów do kierowców.
1: Włączyć odpowiednie oświetlenie, korzystać z tego oświetlenia, przede wszystkim zwolnić. To nam gwarantuje, że jeżeli nawet na drodze pojawi się coś nieprzewidywalnego, będziemy mogli zahamować i podjąć jakąś reakcję.
0: Mówi podkomisarz Renata Szpakowska z lubelskiej policji. Dyrektor i główny właściciel prywatnego ZOO w Łącznej jest na wolności. Sąd w Wałbrzychu nie przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowy areszt dla Marcina Nowaczyka. Dyrektor i członkowie jego rodziny są podejrzani o znęcanie się nad zwierzętami, doprowadzenie ich do niedożywienia, a nawet śmierci. Nowaczyk utrzymuje, że jest niewinny.
2: Dla mnie to jest po prostu skandal na całą Polskę, a może i na Europę.
0: Śledczy zapowiadają zażalenie na decyzję sądu, adwokaci podejrzanego z kolei walkę o zniesienie środków zapobiegawczych, bo sąd zakazał Nowaczykowi wstępu na teren ogrodu, objął dozorem policji i wyznaczył 50 tysięcy złotych poręczenia. Nadal też służby mogą wywozić z prywatnego ZOO zwierzęta. Część ma trafić do ogrodów we Wrocławiu i Opolu. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 95 groszy, za 98 7,76, a za diesla 8,03. To oznacza kilkugroszowe obniżki, porównując do dziś. Niemniej na przestrzeni tygodnia ceny paliw rosły. W najlepszej sytuacji są tankujący benzynę. W porównaniu do zeszłego tygodnia litr tego paliwa zdrożał średnio o 11 groszy, mówi analityk rynku paliw SBM Reflex Urszula Cieślak.
3: Natomiast liderem podwyżek był olej napędowy, ponownie olej napędowy, którego średnia cena wzrosła o 26 groszy na litrze.
0: Wyższe ceny to skutek tego, co działo się na krajowym rynku hurtowym, ale też wysokich cen paliw gotowych na europejskim rynku i słabnącej złotówki. Premier Donald Tusk jeszcze dziś spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Pierwotnie rozmowę obu przywódców planowano na jutro. Oprócz spotkania z Tuskiem, ukraiński prezydent ma dziś rozmawiać z sekretarzem generalnym NATO, prezydentem Francji oraz premierami Danii i Belgii. Podczas szczytu Zełenski ma także przedstawić europejskim przywódcom potrzeby Ukrainy przed nadchodzącą zimą. Nie cieszył się prawkiem za długo, bo zaledwie 2 miesiące. 17-latek stracił je podczas policyjnej kontroli. Zatrzymano go w Sieradzu, bo złamał przepisy dotyczące młodych kierowców i jechał bez opiekuna. I teraz czeka go też spotkanie z sądem.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek i Maja Chwalińska są już w najlepszej ósemce turnieju tenisowego w Wuhan. Świątek w 1/8 finału pokonała w 2 setach Ashlyn Krieger, a Chwalińska też w 2 Iwejowicz. Z kolei Jan Zieliński, Australijczyk Mark Polmans odpadli w ćwierćfinale debla turnieju rangi ATP 1000 w Szanghaju. Przegrali z austriackimi tenisistami Lukasem Midlerem i Nilem Oberleitnerem 6-7-4-6. Dziś rywalizacja w piłkarskiej lidze Europy, m.in. z udziałem Lecha i Jagiellonii, ale klubom rywalizującym w tych rozgrywkach trudno będzie przebić osiągnięcia zawodników z Ligi Mistrzów, bo wczoraj w tych rozgrywkach mieliśmy rekordowy wieczór. W 9 meczach padło aż 46 goli, 9 kibice obejrzeli w Lincu, a 6 padło w hitowym starciu w Manchesterze. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
5: Lask Linz Liverpool 6-3, Roma Real 3-4, Aston Villa Fenerbahce 6-0, City PSG 2-4. To był strzelecki festiwal w Lidze Mistrzów, rekordowy, bo jeszcze nigdy nie padło tyle bramek jednego wieczoru. Świetny mecz obejrzeli kibice w Manchesterze, gdzie City nie dało rady obrońcom tytułu z Paryża. Świadkami niesamowitej końcówki byli fani w Rzymie, smutnej dla gospodarzy, bo Real Madryt, choć przegrywał 1-3, to w końcowych 8 minutach strzelił 3 gole, mówi trener José Mourinho. Są momenty i momenty. Czasami trener jest idiotą, ponieważ myśli strategicznie w zły sposób. Innym razem trener jest genialny, ponieważ myśli dobrze. Dla naszych kadrowiczów był to słodko-gorzki wieczór. Mati Cash rozbijał z kolegami Fenerbahce, a w tym czasie grający w FC Porto Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski przegrali w Sewilli z Betisem 2-3.
4: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Nasz kolarz torowy Mateusz Rudyk zajął 5. miejsce w Keirinie, czyli przedłużonym sprincie w Mistrzostwach Świata w Szanghaju. Zwyciężył najbardziej utytułowany zawodnik w historii tej imprezy, Holender Harry Laversen, zdobywając swój 22. złoty medal.
6: Radio Elka, lokalne radio.

Minęła godzina 19. Ryk Woźniak. Dobry wieczór wszystkim. Witam serdecznie w czwartek, 15 dzień października dzisiaj w kalendarzu. 77 dni do końca roku, a imieninowe życzenia przyjmuje Brunon, Jadwiga i Teresa.

0: Chłodna noc przed nami. Od tych informacji rozpocznę prognozę pogody. Około 5 stopni Celsjusza zobaczymy na termometrach. Nad ranem jeszcze niższa wartość na termometrze. Za to jutro słupki rtęci powędrują w okolice 16-17 stopni. Piękne słońce. Czeka nas naprawdę słoneczny piątek. Ze słońcem, z przejaśnieniami także sobota i niedziela. Tutaj około 14-15 stopni.
1: Reklama.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
7: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
6: Włącz radio. I niech będzie nas więcej.
1: Radio Elka.
6: Reklama.

No a skoro mamy już po godzinie 19, to nie może być inaczej jak teraz zaproszenie. Temat dla reportera, przedostatni w tym tygodniu, między 9.15 a 9.45. O poranku pojawiły się wasze telefony, najróżniejsze tematy, a za moment powtórka. Na żywo, po raz kolejny, telefonować będziecie mogli jutro o poranku, jak już wspominałem, zapraszam.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas hity cenowe. Alpejskie mleczko 330-350 gramów 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Ser Gouda kilogram 17,99 oraz tylko z kartą Intermarché. Kawa mielona Woseba Mokka Fix Gold 500 gramów 24,99 przy zakupie dwóch opakowań. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
2: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka SO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
0: Reklama. Zapraszamy do wysłuchania powtórki audycji Temat dla reportera.

0: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.
1: Powtórka audycji o 19:15.
2: I rozpoczynamy temat dla reportera w czwartek, 15 października. Jarek Adamek w studiu. Dzień dobry, Jarku.
3: Dzień dobry, kłaniam się pięknie.
2: I zapraszamy bardzo serdecznie do telefonowania.
3: 65 529 5529. 15 dzień października, połowa miesiąca. I już coraz bliżej zimy.
2: Czuć to zdecydowanie o poranku.
3: Ciągnie po gnotach. 65, 529, 5529. Co tam u państwa dzisiaj? Wczoraj mieliśmy dużo telefonów w sprawie systemu kaucyjnego. Temat wciąż budzi emocje, zwłaszcza tutaj był temat butelek w pewnym markecie, gdzie mieliśmy dużo różnych opinii, dużo różnych zdań i dużo różnych wytłumaczeń dotyczących właśnie tego, ile za butelkę oddają, a ile biorą.
2: Czyli ni w te, ni we w te.
3: Chodzi o butelki szklane po napojach takich niskowyskokowych.
2: Złotóweczka tam powinna być, a jest
3: no, ale
2: inaczej?
3: Właśnie okazuje się, że tłumaczą, tu był pan, który dzwonił, że na przykład biorą 50 groszy w pewnym markecie i oddają 50 groszy w tym markecie, aczkolwiek może dojść do sytuacji, że gdzie indziej oddają złotówkę, a biorą 50 groszy gdzie indziej. Doszliśmy do tego, że to jest niezły model biznesowy.
2: No właśnie, tak zastanawiam się, ktoś może na tym zarobić.
3: No chłopie, 50%, 100% przebicia to jest całkiem niezły pieniądz. 65, 529, 5, 529. Jak tam wasza rzeczywistość? Może macie jakieś ciekawe informacje, które nasi reporterzy mogą przekuć w ciekawy artykuł? To też nam dajcie znać i nam tutaj szepnijcie wróbelki. Kochane.
2: No bo ta audycja tworzona jest przez was, drodzy słuchacze, dlatego czekamy na te telefony i widzę, że jest już połączenie. Dzień dobry, witamy.
4: Dzień dobry. Ja dzwonię z Rawicza i chciałam prosić o kwiaty i motyle dla Izby Przyjęć w Rawiczkim Szpitalu za bardzo miłą obsługę, miłe pielęgniarki, mili lekarze. Super, czyściutko, tylko polecać. Dziękuję ślicznie, do widzenia.
3: Dziękuję bardzo. To są śmiałe rekomendacja restauracji najlepszej. Dobrze leczą i w ogóle jak nawet jak wam nic nie jest, to możecie się wybrać. Dobrze, kwiaty i motyle były zamówione dla Izby Przyjęć. Nie wiem, czy chodzi o SOW, czy o taką miejsce, no nie wiem.
2: Ale w Rawiczu szpital.
3: Nigdy nie byłem w Rawiczu w szpitalu, więc dobrze, kwiaty i motyle prosimy bardzo.

0: bardzo dobrze rozpoczynamy.
1: Kwiaty i motyle, przypominamy, dla izby przyjęć Rawickiego Szpitala z taką tutaj rekomendacją, jak z opinii Google'a.
0: Pomyślałem właśnie o tym.
1: A propos opinii Google'a, kiedyś nawet przeczytałem bardzo taką rekomendację, 5 gwiazdek, nie, chyba 4 gwiazdki, były nie 5, jedną ujęto dla izby zatrzymań pewnej komendy policji.
0: Czego brakowało?
1: Za twarde łóżka.
0: A za twarde łóżka.
1: Ale napisali, że śniadanko dobre, przesympatyczna obsługa i bardzo profesjonalnie, tylko właśnie był problem, że mało wygodne łóżka. Rzeczywiście byłem kiedyś w tym Anclu w komendzie leszczyńskiej i rzeczywiście te łóżka to nie są łóżka, to są takie podesty. Znaczy byłem w sensie
2: służbowo. Właśnie tak chciałem rozwinąć temat.
1: O to chodzi, tak? Że tylko i wyłącznie zawodowo byłem tam. Nie, żeby tam jednak się sprzedrzemać. To jeszcze w życiu mi się nie zdarzyło.

0: przy Orlenie dojeżdżę do Leszny, do Rydzyny, bo one są też tam już chyba zmęczone życiem, albo w ogóle nie świecą połowa. W nocy to jest niebezpieczne, tym bardziej, że ronda nie są oświetlone teraz lampami.
1: Dobrze.
0: Wiemy o co chodzi, czy nie? Wiemy? Wiemy. Te znaki takie tam rugujące, żółte, czerwone i tak dalej, nie?
1: Ach to, nie latarnie.
0: Nie latarnie, bo ja rozumiem, że latarnia trzeba mieć pieniądze, żeby to oświetlić i tak dalej, ale to chyba by zwiększyło bezpieczność właśnie takie informacyjne, że zwężenie przed Orlenem na przykład, zresztą tam jest też zwężka, nie?
1: Te takie sierżanty, ronda, które stoją na drodze, gdzie się kończy dwupasmówka i w tam
0: tak, to
1: już
0: oraz,
1: wiem...
0: Oraz ronda, dojeżdżając do rąk, nie? Informują, że trzeba tam, że jest ruch okrężny. Takie czerwone tablice, żółte, etc.
1: Lepiej oznakować.
0: Oświetlić, bo one nie świecą w połowie, nie? Albo w ogóle.
1: Ale są tam...
0: One ogólnie to te strzałki powinny mrugać w nocy, one nie mrugają.
1: O tym
0: mówię, no.
1: Dobra,
0: no,
1: to już wiem. No. Dobrze, okay. W przypadku Wiedzyny to jest droga wojewódzka
2: 309,
1: więc Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich tu jest odpowiedzialny za to, żeby tam wszystko działało. No dobra, wyślemy e-maila, zobaczymy, co nam z tego Poznania odpowiedzą. Dziękuję bardzo.
2: I temat drogowy jest już zanotowany. Jeżeli też jakieś drogowe kolejne,
1: bo
2: to
1: za to oświetlenie takie lampami, latarniami, to odpowiadają gminy. Ale tutaj, jeżeli idzie o znakowanie, to pewnie właściciel drogi. Dzień dobry, witamy.
2: Kolejny telefon, witamy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Panie Jarku, chodzi mi o plac zabaw na Rojberkowie. Jest tam taka metalowa koparka, na której siedzi dziecko i tam sobie kopie piasek. Ona jest zepsuta. Dałoby radę to zgłosić, żeby to naprawili?
1: Dobrze. Zgłosimy. Zepsuta koparka, w sensie zabawka koparka na Rojberkowie.
3: Taka metalowa z siedziskiem na środku placu zabaw.
1: Dobrze, plac zabaw na Zatorzu. Dziękuję bardzo.
3: Tak, Rojberkowo.
1: Rojberkowo, czyli przy Franciszka Zasyżu.
2: Tak jest.
1: Dobra.
3: Tak.
1: Dzięki wielkie.
3: Dziękuję.
1: Pozdrawiamy.
2: I do usłyszenia.
1: 65 529 5529. Ja myślę, że teraz, kiedy już przychodzi pora taka jesienno-zimowa, to te place będą pewnie w ogóle wymagały takiego solidnego przeglądu i różnych napraw po sezonie zabawowym. Bo zimą chyba się na place zabaw nie chodzi. Ale może mogę się mylić.
2: Niekoniecznie.
1: Zimą się chodzi na górkę z sankami.
2: O.
1: A górka z sankami, wiesz gdzie jest?
2: Najbliższa?
1: No.
2: Nie mam pojęcia.
1: Nie wiesz? No bo ty dzieci nie masz. Ale może chodziłeś. Na Karasia.
2: Tutaj?
1: Przedszkole okay. Na Karasia.
2: A, dobra, to
1: i
2: już
1: tam jest górka. Ja tam z dziećmi chodziłem. Tam jest fajna górka.
2: Tylko śniegu jeszcze poprosimy trochę i będzie dobrze.
1: Teoretycznie to tak już za miesiąc możemy się tam już powoli czegoś spodziewać, ale czy tak będzie w tym roku?
2: Zobaczymy. No w tamtym roku mieliśmy zimę.
1: Chwilowo.
2: A tu jeszcze czekajmy.
1: Znaczy było zimno, ale śniegu to tak aż szalonie nie miałeś. 65 529 5529. Kto jeszcze ma, to niech zadzwoni. Zapraszamy też do dzwonienia do nas z regionu. Był telefon z Rawicza, ale może nam się gość nie odezwie. Wschowa Góra, Kościan,
2: Jarocin, Wolsztyn. Zapraszamy serdecznie.
1: Zapraszamy.
2: No i opowiadajcie. Co jeszcze? Na liście powinno się znaleźć.
1: I może macie jakieś ciekawe, tak jak zawsze mówię, tam czasem macie takie rzeczy, których niekoniecznie widać, a jak powiecie, to wtedy dopiero się okazuje, że jest ciekawy temat dla naszych reporterów.
2: Prawda.
1: A oni czekają na wasze tutaj tematy, żebyście nadawali, więc jak macie coś ciekawego, to dajcie znać. 65 529 5529. Może słyszeliście jakieś historii ciekawej tam u was, w tych waszych wyrdlach, to nam o tym opowiedzcie. Zapraszamy bardzo serdecznie. Mamy telefon.
2: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, jest Radio Melka, można?
1: Tak, słuchamy.
4: Chciałbym do Radia Reporterów.
2: Jesteśmy na antenie, proszę bardzo.
4: Dzień dobry. Ja w sprawie tych nieszczęsnych opakowań tam, że w jednym markecie płacą 50, trzeba płacić 50 groszy, w jednym złotówkę.
1: Mhm.
4: I teraz tam było takie, że zrobić przewoz, że tam się kupi za 50 groszy, oddał za złotówkę.
1: No czemu przewał? To nie jest przewał, to jest, proszę pana, robienie interesów.
4: Ale to nie tak do końca. Bo pójdzie pan do, przykładowo, kupi pan w markecie tam K za 50, a pójdzie pan do marketu B i odda za złotówkę.
1: Mm-hmm.
4: No, ale ta pani w kasie, która te butelki odpiera, poprosi najpierw pana o paragon. Czy pan w tym markecie kupił? Jeżeli pan w tym markecie nie kupił, to panu nie odbierze tych butelek za złotówkę.

0: w ogóle nie odbierze tych butelek za złotówkę. Mhm. I nawet w tym samym markecie, jak pan kupi, nie ma pan paragonu, to i tak panu nie rzucą tej kaucji. Tak to wygląda.
1: Tak to wygląda. To ciekawe.
0: Ale trzeba mnie mieć paragon. Obojętnie, gdzie, w jakim markecie pan kupi, trzeba mieć paragon, że w tym markecie się kupiło opakowanie napojem czy tam czymś. Gdzie jest ta kaucja z pana?
1: Okej, no wierzę panu na słowo, bo tak jak mówiłem ja już wczoraj, że...
0: Gdzie się wyjeżdża i się kupi, no bo nie ma butelki, albo czegoś się kupi coś i później trzeba to oddać. No wie pan jak paragon, tu się wyrzuci tam i później jest kłopot, bo nie chcą tego odebrać. Na końcu ląduje to w worku z opakowaniami szklanym i do recyklingu.
1: I idzie na hutę. Dobra, tak. Dziękuję bardzo, bo mówię, nie mam doświadczenia, jeżeli idzie o opakowania szklane, to z opakowaniami plastikowymi albo aluminiowymi tam nie ma żadnych problemów z żadnymi paragonami, bo to się po prostu wrzuca do maszyny. I tyle. I...
2: No i paragon się wtedy dostaje, ale to najczęściej ale to idziemy na zakupy.
1: Dostajemy wtedy ten bon na zakupy. Tak. Mamy następny telefon. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Chciałbym przedmówcy odpowiedzieć, że odkąd jest system kaucyjny, nie potrzeba mieć paragonu do zwrotu butelek.
1: Aha.
3: Szklany.
1: Dobrze. Paragon. Dziękuję. Chyba zacznę kupować w szkle. No. Nie mam wiedzy w tym temacie. Ja nie lubię, jak mi brzęczy w tym.
2: Ja też bardzo mało w szkle kupuję, przyznam szczerze. A to teraz możesz powiedzieć, że znicza. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
4: Witam. Nie potrzeba żadnych paragonów.
1: Nie potrzeba paragonów, pan potwierdza.
2: Tak,
1: dobra.
2: To mamy
1: czyli
2: informację.
1: Po prostu ten złoty interes, o którym mówiłem wczoraj i dzisiaj, że można za 50 za złotówkę, nie, dobrze, za 50 kupić, za złotówkę sprzedać, znaczy chodzi o tę różnicę kaucji, że można na tym zbudować sobie willę z jachtem, to można, no. I okazuje się, że paragonów nie ma. I widocznie jest jakaś mała luka w systemie kaucyjnym.
2: Na to wychodzi. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
5: A witam, panie Jarku, tak nie do końca, że można sobie willę postawić, bo tu chodzi o Biedronkę. Dokładnie powiem panu o Biedronce, bo miałam taką sytuację. Butelki pobiła. Pani mi oddała to, za te butelki przyjęła, które one mają asortyment piwa.
1: Aha.
5: W tym sklepie. A ja miałam butelki z innego sklepu, inny gatunek, nie? To już nie. Odrzucono mi.
1: Już nie przyjęła. O, widzimy.
5: Nie, tylko te buteleczki, które są u
2: na półce.
5: Na półce.
1: Czyli zabezpieczają się jednak przed tym, żeby się.
5: Ale żadnego paragonu nie potrzeba mi się teraz.
1: Czyli jednak.
5: Dziękuję,
1: pozdrawiam panią. Serdecznie. Wszystkiego dobrego. A, czyli jednak nie zbuduję sobie tego. Zamku.
2: A taki pomysł był.
1: A już miałem taki pomysł, żeby tutaj zrobić fortunę. I nic. I całe życie wiatr w oczy i dalej klepiesz tę biedę. 65 529 5529. Mamy jeszcze półtorej minuty do przerwy, więc zapraszam bardzo serdecznie do zadzwonienia do nas. Co tam jeszcze państwa w życiu uwiera, to nam powiedzcie. Albo macie jakąś ciekawą inspirację dla naszych reporterów, to też nam powiedzcie. Zadzwońcie śmiało.
2: No i czekamy. Ostatnia minuta przed przerwą, więc proszę wybrać numer 655-295-529 i za moment, mam nadzieję, ktoś pojawi się na naszej antenie, będziemy mogli posłuchać.
1: Tak, na razie mamy zgłoszone tutaj dwie takie konkretne sprawy. Jedna to jest lepsze oświetlenie, znaczy poprawa oświetlenia, naprawa oświetlenia takiego sygnalizacyjnego przed skrzyżowaniami i rondami oraz niedziałającą zabawkę na placu Rojbewkowo na Zatorzu. Mamy telefon, dzień dobry.
2: Witamy.
6: Dzień dobry. Zamykając może temat ten butelkowy właśnie w kwestii marketu na literkę D. Uh-huh. Jeszcze z tydzień temu panie nie były nawet świadome tego, jak ten system funkcjonuje, bo miałem taką sytuację z takim opakowaniami szklanymi po piwie ze znanego browaru z Miłosławia i tylko u nich można było je nabyć. No ale paragon, wiadomo, jak to paragon się wyrzuca, no i nie mogłem ich zbyć. Dopiero inna pracownica innego marketu też nade mnie uświadomiła, że no pan jest po prostu niedoinformowany, a od marca no nie potrzeba jako tako żadnych papierków. I jeżeli był towar, tak jak pani przed chwilą mówiła, kupiony u nich, no to nie robią łaski, muszą oddać pieniążki.
1: Okej, jeżeli oczywiście butelka jest butelką objętą systemem kaucyjnym, przypominam, nie? Bo to
6: no
1: musi
6: właśnie,
1: być...
6: No tutaj jest paradoks, bo te butelki z tego browaru z Miłosławia nie są jako tak objęte, bo to są takie jakieś limitowane, ale i tak przyjmują. I muszą oddać, bo mają w asortymencie na sprzedaż.
1: Aha,
6: czyli... To jest dopiero paradoks.
1: Znaczy nie, no ja też słyszałem o tym, że niektóre browary nie weszły do systemu kaucyjnego, natomiast same sobie mają tę politykę, że tak powiem, opakowaniową i tutaj rozumiem, to jest, jeżeli w ten sklep sprzedaje butelki z tego browaru, to...
6: Jeżeli mają to, że tak powiem, przyjąć z powrotem i oddać nam tą naszą kwotę, którą wydaliśmy za butelkę przy płaceniu.
1: Dobrze, dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy pięknie.
1: Krótka przerwa, zaraz wracamy.
7: Reklama. Złamuj

0: Przedsiębiorco, nie przepłacaj za wywóz śmieci. Zapoznaj się z ofertą M-Eco. Jesteśmy firmą stąd, lokalną, posiadającą pozwolenie na odbiór i transport państwa odpadów komunalnych. Zapoznaj się z naszą ofertą na www.m-eco.pl lub na Facebooku. Przedsiębiorco, nie przepłacaj za odbiór śmieci. Skontaktuj się z M-Eco. Zadzwoń 725 202 222 i dowiedz się więcej.
1: Nie masz czasu na siłownię? Masz 36 minut? Miejsce idealne dla zabieganych, zapracowanych oraz wracających do sprawności. Urządzenia Milon automatycznie dopasowują ustawienia i obciążenia do Twoich możliwości, a nad treningiem czuwa trener. Bez błądzenia po siłowni. Przychodzisz, trenujesz i po 36 minutach masz zrobione. Teraz roczny abonament tylko 139 zł miesięcznie, a na start 2 tygodnie gratis. Możesz trenować również z kartą Multisport. Pierwszy trening bezpłatny. Poświęć 36 minut dla siebie. Inteligentny trening. Centrum Handlowe Manhattan Leszno. Zadzwoń 502 525 207.
2: Pragniesz odkryć komfort bez granic? Wystarczy jeden krok do odświeżonego salonu Materace Leszno, Raczyńskiego 8. A tam wygoda w najczystszej postaci. Nowa ekspozycja, materace i łóżka na wymiar. Meble kuchenne, biurowe i łazienkowe. Zabudowa wnęch, szafy i więcej. www.materace-leszno.pl. Raczyńskiego 8, przy skrzyżowaniu ulic Zacisze i Fabrycznej.
3: Reklama. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.
4: Powtórka audycji o 19.15.
5: Wracamy, druga część tematu dla reportera i zapraszamy do telefonowania.
6: Ale telefonujemy na numer 65 529 5529. Trzeci dzień dyskutowania o systemie kaucyjnym i opakowaniach szklanych.
5: No, temat taki bez końca.
6: Do zgłębienia.
5: Nie może się wyczerpać i bardzo dobrze. Mamy kolejny telefon.
6: Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Ja tak abstrahuję do tych butelek i tak dalej, bo ostatnio przeczytałem, że nasz pan prezydent Leszna, pan Rusiecki, stara się o to, żeby zorganizować ogólnopolskie dożynki na stadionie.
6: Tak, poinformował,
7: Tak, pod patronatem pana prezydenta Nawrockiego, pan prezydent też ma przyjechać. I ja mam takie pytanie może do Urzędu Miasta. Wejście na te dożynki będzie biletowane.
5: Ciekawe. No.
6: Znaczy najpierw musimy wiedzieć, czy one w ogóle będą, nie? Bo
7: poszły... ale no, czy będą biletowane? No bo skoro dni Leszna są biletowane, no to takie dożynki to też nie kosztują 2 złote, nie?
6: Oj, podejrzewam, że nie. Jeszcze nie wiem, czy na stadionie one będą w ogóle.
7: No mają, no z tego
6: pan prezydent nie powiedział, bo ja słyszałem tę wypowiedź pana prezydenta. Aż tak dobrze to nie, bo pan prezydent przypomniał, że na centralne dożynki w 77, kiedy przyjeżdżał towarzysz Edward Gierek, wtedy był modernizowany, nie?
7: No to inaczej piszą na Facebookach i na tych Leszno 24 i tak dalej.
6: Powiedzmy, że przydałaby się modernizacja stadionu. Ja przypominam, tam swego czasu miasto przedstawiło taką koncepcję, tylko ta koncepcja chyba 600 milionów czy 700 milionów kosztować miałaby, więc boję się, że...
7: To chyba u Pana Boga byśmy się musieli zadłużyć.
6: Ja myślę, że za czasów Edwarda Gierka to wtedy mogliśmy liczyć na jakieś pieniądze z centrali, ale teraz to chyba nie bardzo. Natomiast czy będą biletowane? No...
7: To takie pytanie.
6: Ja rozumiem, taka delikatność, tutaj jeszcze uszczypliwość pewna w tym pytaniu. Ale na razie nie wiemy, czy w ogóle będą te dożynki. Ja powiem szczerze, że troszkę powątpiewam, bo pan prezydent wysłał to zaproszenie do współpracy, czy tą propozycję i do Pałacu Prezydenckiego, czyli do pana prezydenta Nawrockiego i do pana marszałka województwa wielkopolskiego. A pan prezydent i pan marszałek są z bardzo różnych obozów politycznych. I czy oni się dogadają ponad podziałami?
7: Ja tego nikt nie wie.
6: No właśnie, ale byłoby fajnie, jakby się znowu taka wielka impreza w Lesznie zadziała. Jasne, że plon niesiemy plon i tak dalej. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam. Bardzo.
5: No właśnie, pytanie, czy jeśli już coś miałoby być, tak jak powiedziałeś, czy na stadionie, bo temat jest otwarty, a byłoby naprawdę miło, fajnie i przyjemnie. I też kolejna promocja, no ale wydać też swoje będzie trzeba.
6: No te duże ogólnopolskie dożynki, to gdzie one się odbywają? W Spale, tak? Te prezydenckie?
5: Nie mam pojęcia, naprawdę nie wiem.
6: Chyba w Spale.
5: Ja nie wiem, czy prezydent Nawrocki nie zrobił tak, że teraz w innych, co roku w innym miejscu w naszym kraju, ale to mogę się mylić.
6: Jest szansa, żeby były także u nas.
5: Mamy kolejny telefon.
6: Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
5: Proszę bardzo.
8: Ja mam takie pytanie w sprawie szkła. Jeżeli, bo teraz jest niby szkło, że idzie wszystko razem, tak? Białe, kolorowe, zielone, czarne.
6: Tak, to już od jakiegoś czasu. Mhm.
8: Tak, ale to ja mam teraz pytanie, to dlaczego gminy nachalnie robią worki nam, wypisują powiedzmy gmina Góra, gmina Wącosz i tak dalej, i tak dalej. Mhm. I my to segregujemy, a oni tak to wszystko do jednego wyrzucają. No proszę mi powiedzieć, gdzie tu jest polityka.
6: Okej, okay, nie wiem jak to wygląda w tych dolnośląskich gminach, bo u nas jest troszkę inny, bo u nas jest ten związek międzygminny i tu mamy to jasno już uporządkowane, nawet już nie ma worków, tylko są pojemniki, a segregacja...
8: No właśnie, a tutaj jak widać to góry chyba na to nie stać, że przerwę góry chyba na to nie stać, bo jeszcze pakujemy wszystko powiedzmy we worki, zamiast tutaj ludziom, nie wiem, postawić kontenery, tak jak na przykład jest za granicą. Wszyscy się burzą o kaucję. Za granicą to jest normalnie. Idzie się do automatu, jest fund, wrzuca się 25 centów, za szkło jakieś tam 5 centów, a tutaj ludzie powiedzmy robią jakieś dramy, bo oni muszą to wywozić. A ja mam pytanie, jeżeli nie było tych kaucji, co oni robili z tymi butelkami? Wyrzucali po lasach, czy też je segregowali?
6: No pewnie szło do śmieci. Ale proszę mi powiedzieć, wy macie jeszcze segregację na białe i kolorowe?
8: No oczywiście, dają nam jeszcze takie te worki białe i kolorowe, ale ostatnio widziałam właśnie, że oni to wrzucają wszystko do jednego samochodu. To teraz twierdzę, gdzie tu jest polityka, nie? Że no tak. My mamy segregować, a oni tak i tak robią sobie z tego miszmasz.
6: Dobrze, to tutaj Filipa zainteresujemy tym tematem. Niech to sobie wyjaśni z tym waszym operatorem z kwestii śmieciowych. Czyli chodzi o Górę Wąsosz, tutaj te gminy. Dobra.
8: Nie, ogólnie chyba o całą górę. Mi się wydaje, no wszyscy mają, okay. Widzę jak się jedzie, no to wszyscy segregują te śmieci. Są zielone i są białe worki, tak? No to a potem przyjeżdżają i wrzucają wszystko do jednego smoku.
6: Bo już,
8: no
6: chyba, nawet, pytanie, tak, bo już chyba nawet ogólnopolsko nie ma podziału na białe i kolorowe. Może im zostały worki i muszą się ich wyzbyć. Może też tak być. Ale dobrze, spróbujemy to wyjaśnić. Dziękuję pani bardzo.
8: Dziękuję.
6: Miłego dnia, pozdrawiamy serdecznie górowskie.
5: Tak jest.
6: Przepiękne.
5: Chyba ogólnopolsko też, tak jak mówiłeś, wydaje
6: tak mi się,
5: że
6: wydaje.
5: I kolorowe, i białe.
6: Odbierzmy.
5: Jednego.
6: Dzień dobry.
5: Mamy telefon, witamy.
9: Dzień dobry.
6: Witamy.
9: Ja dzwoniłem już jakiś czas temu z zapytaniem, dlaczego przy sklepie Aldi przy ulicy Grunwaldzkiej w Lesznie nie można, wyjeżdżając spod sklepu, skręcić w lewo. Tam coś było, później jakaś odpowiedź taka, no bez uzasadnienia, że tak powiem. Mówię, zbliźniacza sytuacja przy markecie Biedronka vis-a-vis policji na ulicy Korcza, gdzie mamy podobną sytuację i tam są, też jest skrzyżowanie bardzo blisko i spokojnie można w lewo wyjechać. Tu mnie to nurtuje, bo mieszkam blisko, obserwuję, jak wielokrotnie się zdarza, że kierowca wyczekuje taki moment i zamiast pojechać tak, jak nakazuje znak w prawo, no, skręca w lewo. I mówię, no nie rozumiem tej sytuacji, tam nie ma żadnego zagrożenia. Dlaczego? Bo no, chodzi o odciążenie skrzyżowania 17 stycznia z Grunwaldzką. Tam jeżeli ktoś jedzie ulicą Grunwaldzką i chce skręcić w ulicę 17 stycznia w lewo w kierunku tam stadionu, no to w godzinach szczytu to graniczy z cudem, tak. Jak ktoś tam nie ustąpi pierwszeństwa tak ze swojej łaski, to sytuacje tam są, mówię, no przeróżne. Dlatego tak, no zastanawiam się to, dlaczego to jest ten nakaz skrętu w prawo. Nie rozumiem tej sytuacji.
6: Przy wyjeździe tutaj, wiem o które miejsce chodzi, natomiast jeżeli chodzi o tą Biedronkę tutaj na Korcza, no tu jest pewnie często tak, że to skrzyżowanie jest już zapchane i wtedy wyjazd z tej Biedronki Może
9: nie,
6: być...
9: mi chodzi o to, że tam nie ma nakazu skrętu w prawo.
6: Ach, nie ma.
9: Można skręcić w lewo.
6: Można w lewo.
9: O to mi chodzi.
6: Okej. A tutaj po prostu, żeby można było wjechać w Grunwaldzką w lewo, czyli w stronę Jana Pawła.
9: No potem Mirosławskiego, jak ktoś jedzie, dobra, Mirosławskiego i wbija się na 17 stycznia i wjeżdża na Grunwaldzką. Obciąża to skrzyżowanie, które tam cały czas, wiadomo, jest takim newralgicznym punktem.
6: Dobrze.
9: To jest jedna sprawa. Mhm. A druga sprawa jeszcze taka też tutaj właśnie z okolicy, gdzie mieszkam. Ulica Włodarczaka. Może najprościej powiem tak. Wjeżdżamy 17 stycznia w Andrzejewskiego i skręcamy w prawo w ulicę Włodarczaka. Mijamy dwa bloki po lewej stronie i tak jakbyśmy chcieli wjechać na osiedle. Tam te wszystkie bloki przy ulicy Grunwaldzkiej. No to chodnik jeszcze ten, który idzie wzdłuż ulicy Włodarczaka, jest w miarę do przyjęcia, ale właśnie to skrzyżowanie, tam jest taki sklepik spożywczy drewniany, to ja naprawdę bym prosił, żeby ktoś tam podjechał i zobaczył. Tam jadąc z dzieckiem, z wózkiem, już nie mówię jak starsza osoba wspomaga się tym tak zwanym balkonikiem, to tam jest horror, dosłownie. No, żeby tam, no ten chodnik to praktycznie on jest, go nie ma, on się w pewnym momencie kończy, nie ma ciągu dalszego, także tam jest takie, no żeby na to zwrócić uwagę i myślę, że tam
6: ten chodnik
9: niedużym nakładem kosztów można to tam...
6: Ten chodnik chyba na te centralne dożynki był właśnie kładziony.
9: No pewnie, no może nawet wcześniej.
6: Dobra, ten chodnik też zgłosimy, zobaczymy. Okej, czyli dwie sprawy dotyczące tu tego fytla. Grunwaldzka, Włodarczaka, 17 stycznia, ta okolica. Dobra, dziękuję bardzo.
9: Dziękuję.
6: I mamy, proszę Państwa, niespełna dwie minuty do końca, więc jeden, myślę, telefon, może dwa. Zobaczymy. Dzień dobry.
5: Witamy.
10: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
6: Witamy.
10: Ja chciałbym się odnieść do telefonu pani, która dzwoniła odnośnie segregacji w Górze i tak dalej.
6: Aha.
10: Ja nie chciałbym się odnosić odnośnie samego systemu, jaki oni mają, bo no, być może, że różne gminy różnie to akurat rozpatrują, ale chciałbym powiedzieć, że ta pani jest bardzo, ale to bardzo dobrym przykładem, jak na przestrzeni... No można powiedzieć, że lat, bo to nie był okres roku czasu, można ludziom mózgi wyprać. Jeśli chodzi o, bo pani podała bardzo dobry przykład, że się dziwimy, przecież na Zachodzie to jest normalne, tam się płaci, oddaje się do butelkomatu, pieniążki się dostaje z powrotem. Ja chciałbym tej pani przypomnieć jedną rzecz, że plastikowe opakowania, bo głównie tu się, że tak powiem, mówi, że jest największy problem, jeśli chodzi o ochronę środowiska, to właśnie z Zachodu przyszły. Najpierw się wymyśliło bubel odnośnie plastikowych opakowań, a później się mówi, że to jest problem i trzeba to oddawać. Chciałbym tutaj pani powiedzieć, że jeśli nie wie, o co chodzi, to chodzi o pieniążki, bo to tylko i wyłącznie chodzi o to, bo gdyby naprawdę Unii Europejskiej zależało na środowisku, to zamiast wydać bodajże chyba 8 miliardów euro na dostosowanie fabryk do tego, żeby była nakrętka przyczepiona do butelki, by przeznaczyli może dwa, może trzy razy nawet tyle by trzeba było, nie wiem, na to, żeby zmienić linię produkcyjną z powrotem na szklane. I to by była ochrona środowiska. A druga rzecz jest taka, że tu chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby po prostu tak naprawdę ludzie nie oddawali jak największej ilości butelek, ponieważ wtedy te firmy mają zysk. Nie mają zysku z tego, że my oddamy, tylko mają zysk z tego, że nie oddamy.
6: Te firmy, które obsługują system kaucyjny.
10: Oczywiście, że tak. I tu nie czarujmy się. Druga rzecz jest taka, pani mówi, że w czym jest problem. No powiem panu tak, ja dużo podróżuję. W podróżowaniu nie biorę dużych butelek 1,5-litrowych, 2-litrowych, tylko z reguły 0,5-litrowe. Więc biorę ich na przykład 3 czy 4 i nie płacę wtedy na przykład 50 groszy, tylko płacę 2 złote. Będąc w podróży, ja nie będę woził przez całą podróż w torbie iluś pustych butelek, tylko je po prostu fizycznie wyrzucę. Ponieważ muszę mieć miejsce na zakup następnych butelek, czy tak powiem.
6: Musimy kończyć, więc dlatego tak już teraz do brzegu zapraszam. Rozumiem.
10: Reasumując, po prostu chodzi o to, żeby po prostu jak najwięcej, to jest kolejny podatek nałożony na ludzi i sugerowanie się tym, że tak jest na Zachodzie i tak u nas powinno być, jest błędem. Ponieważ nie wszystko to, co jest na Zachodzie, jest dobre.
6: A pewnie, tu akurat się zgadzam. Dziękuję bardzo. I to by było na tyle dzisiaj. Jutro możemy wziąć... Nie, jutro... Możemy jutro, jutro w piątek.
5: Ale pora zostanie w tym tygodniu.
6: Jutro po 9:15 możemy wrócić do tego tematu. Możemy mieć także 1000 innych tematów. Jak zawsze, wszystko zależy od Państwa. Miłego dnia.
3: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.
4: Powtórka audycji o 19:15. Reklama.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład bionapój owsiany Wymondo 1 litr w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
3: Za chwilę warszawscy radni kontra hulajnogi. Potem Maja i Iga w ćwierćfinale w Wuhan. Powiemy, z kim zagrają. Najpierw jednak ważne dla klientów banków orzeczenie unijnego trybunału. Marcin Krzamiński. W przypadku nieautoryzowanej transakcji bank ma obowiązek niezwłocznie zwrócić klientowi pieniądze pobrane z jego konta. Tak wynika z dzisiejszego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bank może jednak później domagać się od klienta pokrycia strat. Co może się zmienić po tym orzeczeniu, mówi autor bloga Subiektywnie o finansach, Maciej Samcik.
4: Może być tak, że banki będą nieco częściej nam blokowały jakieś przelewy, które uznają za podejrzane, żeby je sprawdzić. Być może coraz częściej będą do nas dzwoniły, żeby potwierdzić, czy to my dokonujemy jakichś transakcji. Być może będą nas prosiły o zgodę na wykorzystywanie tak zwanej biometrii behawioralnej.
3: Żeby wykryć, czy ktoś inny, mając nasze dane, nie próbuje się pod nas podszywać. Warszawa domaga się przepisów ogólnopolskich, bo radni chcą ograniczyć jazdę hulajnogami po mieście. Część z nich nawet chce ich całkowitego zakazu, ale aby go wprowadzić, potrzeba ustawy. Dlatego samorząd warszawski apeluje do władz centralnych o działania w tym względzie, mówi Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta z Koalicji Obywatelskiej.
5: Jeżeli będą narzędzia, które będą jasno i czytelnie mówiły o tym, że samorząd warszawski, Rada Gminy może podjąć uchwałę, prawo miejscowe, na podstawie którego dane pojazdy nie mogą się poruszać w Warszawie, no to wówczas będziemy mieli narzędzie, które skutecznie będzie tego typu środki komunikacji eliminowały z ruchu po Warszawie.
3: Stołeczni radni wskazują na rosnące ryzyko. W 2023 roku odnotowano 64 kolizje i 73 poszkodowanych, a w tym roku doszło do wypadku śmiertelnego. Prokuratura chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi oraz zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Chodzi o podejrzenie celowego zaniżania cen paliw przed wyborami w 2023 roku. O szczegółach Szymon Kępka.
6: Według śledczych Obajtek miał polecić pracownikom Orlenu, by w pierwszej połowie października 2023 roku litr paliwa kosztował maksymalnie 5,99 zł. Miał też osobiście pilnować utrzymania tych cen, mimo narastających problemów w tym czasie, czyli w październiku 2023 roku na ponad 600 stacjach zabrakło paliwa albo kierowcy mogli zobaczyć kartki na dystrybutorach informujące o awarii. W tej sprawie zarzuty usłyszało już 5 menadżerów Orlenu, a Danielowi Obajtkowi za czyny objęte wnioskiem grozi nawet do 25 lat więzienia.
3: Do grudnia odroczony został proces w sprawie Collegium Humanum. To dlatego, że jeden z oskarżonych, który najpierw wnioskował o dobrowolne poddanie się karze, zmienił zdanie i przez zawiłości formalne nie pojawił się na rozprawie. Tłumaczy prokurator Piotr Żak.
7: Nie został on prawidłowo poinformowany o dzisiejszym terminie. Nie doręczono mu też, jak wskazał sąd, aktu oskarżenia.
3: Według śledczych władze uczelni wystawiały fałszywe świadectwa ukończenia studiów MBA. Na ławie oskarżonych ma zasiąść blisko 30 osób. Iga Świątek i Maja Chwalińska w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Wuhan. Maja o półfinał zagra jutro rano z Greczynką Marią Sakkari, a Iga wczesnym popołudniem zmierzy się z Amerykanką Ann Lee.
8: Radio Elka, lokalne radio.

I rozpoczynamy kolejną godzinę naszego dzisiejszego czwartkowego spotkania w Radiu Elka. Nerek Woźniak, dobry wieczór. Jest 15 dzień października. Dzisiaj Brunon, Jadwiga i Teresa w gronie solenizantów i od samego rana na naszej antenie dla Was najlepsze życzenia.

0: Pogoda w naszym regionie jutro, ale pogoda także weekend z przejaśnieniami nie będzie najgorzej. Jutro bardzo przyjemnie, 16-17 stopni powyżej zera. Jeżeli chodzi o sobotę i niedzielę, 14-15 na plusie i słoneczny, pogodny także początek nowego tygodnia, choć chłodny, okolice 12 stopni Celsjusza. Chłodno najbliższej nocy, 5 stopni na plusie. Jeżeli chodzi o temperaturę aktualną, 11-12 stopni, a na barometrze bez zmian 1027 hektopaskali.
1: Reklama.
2: Mówią, że fortuna kołem się toczy, a z nową zdrapką wręcz wiruje.
3: No, ktoś tu zdrapnął wygraną.
2: Tak, i teraz wiruje ze szczęścia.
4: O. Wiruj ze szczęścia i ty. Nowa zdrapka wirująca fortuna już w punktach Lotto. Do wygrania nawet 507 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
7: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
6: Włącz radio. I niech będzie nas więcej.
8: Radio Elka.
1: Reklama.

I mamy już po godzinie 20. Słuchacie Radia Elka. A teraz krótka historia z cyklu Człowiek chciał dobrze, a wyszło jak zwykle. Dorosłość brzmi poważnie, dopóki człowiek nie odkryje, że jej spora część polega na, uwaga, pamiętaniu o rzeczach, o których wcale nie chcemy pamiętać. Trzeba coś załatwić, gdzieś zadzwonić, odpisać na wiadomość, a przy okazji przypomnieć sobie, dlaczego właściwie weszło się do drugiego pokoju. No i to ostatnie potrafi być największą zagadką wieczoru. Człowiek sam sobie szefem, sam sobie pracownikiem i jeszcze sam musi pilnować terminów. No kto to widział?

0: Reklama.
1: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas hity cenowe. Masło ekstra Gostyń 200 gramów, najtaniej w mieście 4,99. Pomidor malinowy, produkt polski, kilogram 5,99. Oraz tylko z kartą Intermarché. Szynka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik, więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

0: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas z kartą Intermarché. Papryka czerwona, kilogram 6,99. Mleko z Mlecznej Drogi, UHT 1,5%, 1 litr, złoty 49 przy zakupie 6 sztuk. Oraz hit cenowy, kalafior, sztuka, 4 zł przy zakupie 2 sztuk. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
1: Reklama.

cały czas gra u was Radio LK, a ja na chwilę biorę na warsztat życie towarzyskie. No bo czasami samo umówienie się ze znajomymi jest większym wydarzeniem niż samo spotkanie. Jedna osoba może w czwartek, druga dopiero w sobotę, trzecia musi sprawdzić kalendarz, a czwarta odpisuje, kiedy wszyscy już zdążyli zmienić plany. No w końcu udaje się ustalić termin i wtedy pada pytanie: to gdzie się spotykamy? I cała operacja zaczyna się od nowa. No przy takim poziomie organizacji spotkanie powinno mieć chyba własnego koordynatora. Ja doskonale o tym wiem i najczęściej tym koordynatorem jestem ja.

No i kolejny serwis wiadomości z kraju i ze świata przed nami, bo już podkreślam, godzina 21 na zegarach. Do niej zbliżamy się wielkimi krokami, także o 9 serwis.

0: reklama.
1: MatSpaw. Jakość, precyzja, terminowość. 20 lat doświadczenia. Malowanie proszkowe. Piec 14 metrów. Piaskowanie, chemiczne usuwanie lakieru, piroliza, regeneracja felg. Kąty 14, koło Rawicza. Zadzwoń 506 157 447. www.malowanieproszkowe.top. MatSpaw. Obsługa firm, gabarytów i klientów indywidualnych.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
3: Bez aresztu, ale z szeregiem ograniczeń dyrektor ZOO w Łącznej. Jutro paliwa tańsze, ale dla kierowców nadal bardzo drogie. Prezes PiS wzywa w Krakowie do jedności na prawicy. Marcin Krzemiński. Bez aresztu, ale z szeregiem ograniczeń. Dyrektor prywatnego ZOO w Łącznej. Sąd w Wałbrzychu zakazał Marcinowi Nowaczykowi wstępu do ogrodu i kontaktu ze współpracownikami. Ma też dozór policji i poręczenie majątkowe. Decyzja nie wstrzymuje akcji wywozu zwierząt, która trwa od wtorku na terenie zamkniętego i pilnowanego przez policję ZOO, co Nowaczyk nazywa zwykłą kradzieżą.
4: Mieliśmy cały czas opiekunów, cały czas były zwierzęta karmione. Według mnie były dobrze odżywione. Mieliśmy w pełni wyposażony gabinet weterynaryjny i dwóch lekarzy weterynarii zatrudnionych na etacie.
3: Adwokaci zapowiadają walkę o odzyskanie zwierząt i uchylenie środków zapobiegawczych. Prokuratura z kolei złoży zażalenie na decyzję o braku aresztu. Rządowy alert dla Lubelszczyzny. SMS-y RCB trafiły do mieszkańców regionu około 2 godziny temu. A chodzi o kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę niedaleko polskiej granicy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapewniło, że sytuacja jest monitorowana i że w polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo. Jutro ceny paliw będą niższe. Litr 95 benzyny ma kosztować nie więcej niż 6,95, na diesla 8,03, ale kierowcy mówią, że to nadal drogo.
5: Niedobrze. Każdy dużo jeździ, ja też dojeżdżam do pracy, no i staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
3: Resort Energii twierdzi, że i tak ceny paliw w Polsce należą do najtańszych w Europie. Jarosław Kaczyński wzywa do jedności na prawicy. Podczas konwencji w Krakowie na rok przed wyborami parlamentarnymi prezes PiS zaapelował o utworzenie jednej dużej listy patriotycznej.
6: Chcemy po prostu dialogu. Na podziały metodą jest dialog, jest rozmowa, ale taka, której celem jest doprowadzenie do zgody. Przynajmniej w tej jednej sprawie, że musimy iść razem do wyborów, wygrać te wybory i stworzyć dobry rząd.
3: Kaczyński oskarża obecny rząd, mówi o niszczeniu Polski i jak zaznaczył, tu cytat, tylko Zjednoczona Prawica może pokonać obecnie rządzących. Iga Świątek i Maja Chwalińska mają szansę na duży sukces w turnieju w Wuhan. W Chinach już dotarły do najlepszej ósemki, a teraz czeka je walka o półfinał. Przemysław Pozowski.
7: Obydwie nasze tenisistki mają szansę na awans do półfinału turnieju w Wuhan. Pierwsza na kort wyjdzie Maja Chwalińska, którą czeka mecz z bułą numer 3 na świecie, czyli z graczynką Marią Sakkari. Tak, tak, tą samą, która pokonała w drodze do finału tegorocznego Roland Garros. Iga Świątek, ona zagra po godzinie 13 polskiego czasu, będzie mierzyć się z kolei z Amerykanką Ann Lee. To jest obecnie 31. zawodniczka w światowym rankingu, która jest w Chinach w bardzo dobrej formie. A Iga Świątek, przypomnijmy, wciąż walczy i wciąż ma szansę, by po tym turnieju znaleźć się na liście zawodniczek, które będą już bardzo blisko zapewnienia sobie awansu do WTA Finals,
3: czyli turnieju z udziałem 8 najlepszych zawodniczek sezonu.
8: Radio Elka, lokalne radio.

Skoro już po 21, to jest ostatnia godzina naszego dzisiejszego czwartkowego spotkania w Radiu Elka. Dobry wieczór wszystkim, mówi Eryk Woźniak. 15 dzień października w kalendarzu, 77 dni do końca roku i życzenia imieninowe jeszcze na naszej antenie. To dzisiaj przyjmuje Brunon, Jadwiga i Teresa.

0: Jak wygląda w tej chwili termometr w naszym regionie, albo inaczej, co na termometrze? No to już 10-11 stopni Celsjusza w tej chwili. Wiatr wieje delikatny z południa z prędkością 8 km na godzinę. 1027 hektopaskali to na barometrze. 5 na plusie najbliższej nocy, nad ranem nieco chłodniej, a jutro przejaśnienia, sporo słońca. Już od samego rana, już od wschodu słońca do 16-17 stopni w piątek, w sobotę i niedzielę do 14-15 również z przejaśnieniami.
1: Reklama.
2: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
3: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
2: Włącz radio.
1: I niech będzie nas więcej.
4: Radio Elka.
1: Reklama. Don't look.

Mamy po godzinie 21:00, tu Radio Elka, cały czas jestem z wami. Na antenie chwila na sprawy codzienne. To takie, które niby są zupełnie zwyczajne, ale kiedy się nad nimi zastanowić, to robi się całkiem zabawnie. Bo jest taki rodzaj zadania, które zajmuje 5 minut, a potrafi czekać na realizację przez kilka dni. Najpierw trzeba zrobić coś innego, później jeszcze jedną drobną rzecz, no a potem okazuje się, że wieczór minął. W końcu człowiek załatwia sprawę w 3 minuty i myśli, dlaczego nie zrobiłem tego wcześniej, prawda? No właśnie, gdyby ktoś znał na to odpowiedź, pewnie już dawno dostałby za to jakąś nagrodę. Ale czekam na wasze propozycje. Jak taką rzecz na 5 minut można zawsze rozciągnąć na, nie wiem, pół dnia albo i kilka dni. Jak macie propozycje, to dajcie znać w naszych mediach społecznościowych.

Wieczorową porą słuchacie Radia Elka. No ja mam jak zwykle do was coś z życia wziętego. Żadnych wielkich odkryć, za to sytuacja, którą łatwo sobie wyobrazić. Zakupy, słuchajcie, a zakupy potrafią człowieka zaskoczyć, jak się okazuje. Wchodzi się po dwie konkretne rzeczy, plan jest prosty, wszystko pod kontrolą, no a potem wzrok pada na coś, co absolutnie nie było potrzebne, ale wygląda, no jakby bez tego dalsze życie nie miało sensu. Po powrocie do domu okazuje się, że jedna z najważniejszych rzeczy oczywiście, no tej brakuje. Za to jest coś, o czym godzinę wcześniej nawet nikt nie pomyślał. Zatem plan zakupowy przegrał z rzeczywistością i to przez knockout. Znamy to wszyscy.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
2: Tragedia na Kujawach. Nie żyje dwóch nastolatków. Będą dopłaty dla rolników na hodowlę trzody chlewnej. Lech Poznań z kolejną przegraną w Lidze Europy. Marcin Krzamiński. Tragedia w Kujawsko-Pomorskiem. Zginął dwóch chłopców w wieku 17 i 13 lat jadących ciągnikiem, który spadł z wału przeciwpowodziowego w Ostrowie Świeckim. Jak relacjonuje policja, pojazd przewrócił się kołami do góry, przygniatając chłopców. Żeby ich wydostać, strażacy musieli podnieść ciągnik. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśni śledztwo pod nadzorem prokuratora. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na Lubelszczyźnie odwołany. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę, brak zagrożenia na terenie Polski, poinformowano mieszkańców. Właśnie zaczęło obowiązywać ostrzeżenia przed gęstymi mgłami. Alertem pierwszego, czyli najniższego stopnia, objęte będzie do rana 9 województw w centrum i na wschodzie. Chodzi o obszar od Kętrzyna i Suwałk przez Warszawę, Lublin, Dąbrowę Górniczą, Mielec i Chełm. Miejscami widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów. Będą dopłaty dla rolników na hodowlę trzody chlewnej. Ostatnio gospodarstwa podupadły m.in. przez afrykański pomór świń. Resort rolnictwa proponuje teraz 1000 zł do każdej sztuki. W sumie to 400 milionów złotych, mówi minister Stefan Krajewski.
3: Warunek jest jeden, indywidualne oznakowanie, tak żeby nie dochodziło do żadnych nieprawidłowości, żeby nie pojawiały się w miejsce jednych sztuk zamienione, podmienione. Tutaj będzie to wszystko jasne i klarowne.
2: O pieniądze rolnicy mogą się starać już od 22 października do 16 listopada w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Państwowa Inspekcja Pracy w Trybunale Konstytucyjnym. Inspektorzy chcą ustalić, czy prezes Bogdan Święczkowski złamał prawo, nie przyjmując do pracy nowych sędziów Trybunału. W tym gronie jest m.in. sędzia Maciej Berek. Święczkowski twierdzi, że sędziowie nieskutecznie złożyli swoje ślubowania i nie chce im przydzielić spraw do orzekania, mówi sędzia Magdalena Będkowska.
4: My chcemy orzekać, natomiast w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, to orzekanie jest niemożliwe, skoro sędziom prawidłowo wybranym przez Sejm nie umożliwia się wykonywanie obowiązków sędziowskich.
2: Postępowanie Inspekcji Pracy może potrwać kilka tygodni. Sprawą, co zapowiedział już prokurator generalny, zajmie się też prokuratura. Lech Poznań nadal bez punktów i bramek w Lidze Europy. W drugiej kolejce rozgrywek uległ na swoim stadionie 0-4 Bayerowi Leverkusen. 4 bramki stracili Lechici też w pierwszym starciu w Londynie z Crystal Palace. A za tydzień kolejosz zmierzy się w Poznaniu z angielskim Sunderland. To również ciężki przeciwnik, więc również o punkty i bramki będzie bardzo ciężko. Ponad 150 kg odpadów żywności powstaje w Polsce co sekundę i ponad połowa z nich pochodzi z naszych domów. Wynika z danych Instytutu Ochrony Środowiska, Państwowego Instytutu Badawczego, a jutro przypada Światowy Dzień Żywności.
5: Radio Elga, lokalne radio.

No skoro minęła 22, to po raz ostatni czas na życzenia imieninowe dziś na antenie Radia LK. Dziś też przyjmują je, przypomnę, Brunon, Jadwiga i Teresa. Czwartek, 15 października, 77 dni do końca roku, a za moment opowiem dziś po raz ostatni o pogodzie.

I to już ostatnie informacje pogodowe na antenie Radia Elka. Jak przed momentem wspominałem, temperatura w tej chwili w okolicach 10-11 stopni, ale spadek temperatury będzie zauważalny, no, w zasadzie odczuwalny. 5 stopni najbliższej nocy, chłodniej o poranku. Nad jutro już dużo słońca, od wschodu słońca właśnie. Jeżeli chodzi o maks, jutro na termometrze 16-17 stopni, do 15 w weekend również przejaśnienia. Początek przyszłego tygodnia także ze słońcem, bez opadów deszczu, ale chłodniejszy, 11-12 stopni Celsjusza. 1027 hektopaskali na barometrze, o tym wspominałem, ale tu nic się nie zmieniło. To tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze czwartkowe spotkanie. Pięknie za nie dziękuję. Eryk Woźniak, mówię do usłyszenia, życząc dobrej nocy. Mówię też, że będziemy się słyszeć jutro w Radiu Elka jak zwykle, także zapraszam.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas więcej.
2: Radio Elka.
0: Kochaj z Radiem Elka.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio.
2: I niech będzie nas wie.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio.
2: I niech będzie nas

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio.
2: I niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas więcej.